0: Słyszałem w życiu tyle bajek, ile znałem ludzi. Jeśli opowiem ci moją, no to za nie mówisz. Wszędzie bloki, na nich smoki, obok nasze wrzuty. Witam w mojej bajce, dawaj portfel i bierę buty.
1: Popatrz, bo masz cały świat, by kochać, bawić

0: Na zegarze jest 6.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: Mamy poniedziałek, 4 maja i zaczynamy poranną audycję Radia Łódź. Dzień dobry. Na początek serwis informacyjny przekazuje Wiktoria Makowska.
2: Dzień dobry. To nie była bezpieczna majówka na drogach. Liczne wypadki w Łódzkiem. Prezydent Nawrocki chce nowej konstytucji i powołał specjalną radę. Koniec odliczania. Dziś rozpoczynają się egzaminy maturalne. Dzień zachmurzenie umiarkowane, na termometrach do 26 stopni. Majówka na drogach tłoczna i niebezpieczna. Wczoraj podczas największych powrotów do domów z weekendowych wyjazdów doszło do kilku wypadków. Na autostradzie A2 niedaleko Zgierza przy węźle Emilia zderzyły się pojazdy, były osoby ranne, mówi brygadier Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
3: Doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych oraz motocykla. W wyniku tego zdarzenia 5 osób zostało poszkodowanych.
2: Do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia doszło 30 km dalej, w miejscowości Dmosin w powiecie brzezińskim. Tam był pożar samochodu. Natomiast na S8 w Wolborzu samochód ciężarowy uderzył w separatory na jezdni. Policja informuje, że niebawem poznamy statystyki tegorocznej akcji kontroli kierowców Bezpieczna Majówka.
1: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
2: Prezydent Karol Nawrocki chce zmiany konstytucji. Kształt nowej ustawy zasadniczej ma opracować powołana przez niego Rada Ekspertów. Podczas uroczystości w dniu Święta Konstytucji 3 maja prezydent powiedział, że obowiązująca konstytucja była potrzebna, ale jest przestarzała i trzeba patrzeć na rozwój świata i konflikty zbrojne. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
4: W skład Rady weszli m.in. Ryszard Legutko, Marek Jurek, Anna Łabno i Julia Przyłębska. Prawnik i były prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Andrzej Coll, nie ukrywał w TVP Info swojego zaskoczenia taką decyzją prezydenta.
5: Pani Przyłębska nie przedstawiła się jako konstytucjonalistka.

0: Zdaniem byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego przyjęcie nowej konstytucji w obecnych realiach byłoby niemożliwe. Pomysł prezydenta dotyczący nowej konstytucji skrytykowali politycy koalicji rządzącej. I zdaniem ministra koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka moment konstytucyjny to przede wszystkim mocna większość za zmianą konstytucji. Takiej zgody ani w narodzie, ani z pewnością w parlamencie nie ma. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
1: Na przygotowanie projektu nowej ustawy zasadniczej Rada będzie miała czas do końca obecnej kadencji Nawrockiego. Między innymi o tym porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem Radia Łódź, którym będzie poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Michał Dąbrowski zaprasza po 8:00. Czas na maturę. Dziś rozpoczynają się egzaminy dojrzałości. W całej Polsce absolwenci szkół średnich przystąpią do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tak dużo maturzystów nie było od wielu lat. Duża liczba tegorocznych absolwentów liceów i techników to efekt poprzednich reform edukacji, obowiązku szkolnego dla sześciolatków i likwidacji gimnazjów. W sumie matury napisze około 450 tysięcy osób. Nasz reporter pytał maturzystów z Piotrkowa Trybunalskiego, jak spędzili te ostatnie chwile przed maturą.
2: Ja raczej powtórki.
3: Jak ten czas będzie spożytkowany?
2: Nauką, oczywiście, że nauką. Ostatnie powtórki, żeby być na świeżo ze wszystkim.
4: To, czego mieliśmy się nauczyć przez 4 lata, już się nauczyliśmy, więc z tą wiedzą pójdę na maturę i zdobędę same najwyższe noty.
1: A żeby zdać maturę, tegorocznie absolwenci liceów i techników muszą napisać obowiązkowe egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego i zdać je na minimum 30% oraz podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Do tego 2 egzaminy ustne z polskiego i języka obcego. Łodzianie dbają o swoje zdrowie i chętnie korzystają z badań profilaktycznych. Mija właśnie rok programu Moje Zdrowie, czyli ogólnopolskiego bilansu zdrowia dla dorosłych. Z bezpłatnych badań mogą korzystać osoby od 20 roku życia. W województwie łódzkim zainteresowanie programem jest bardzo duże. Ankietę wypełniło już prawie 230 tysięcy osób. Rzeczniczka łódzkiego oddziału NFZ Anna Leder mówi, że najczęściej na badania zgłaszają się kobiety.
5: Program jest dostępny u każdego lekarza pierwszego kontaktu. Zaczyna się od wypełnienia ankiety w internetowym koncie pacjenta albo w aplikacji Moje IKP. Ankieta jest bardzo krótka, prosta. Po jej wypełnieniu ankieta trafia do lekarza, a lekarz zleca nam badania.
1: Moje Zdrowie obejmuje zarówno podstawowe badania, takie jak morfologia, poziom glukozy czy badanie moczu, jak i pakiet rozszerzony w zależności od wieku i odpowiedzi w ankiecie. A na skrót wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 6:30.
6: W regionie jest od samego rana pogodnie, na termometrze mamy 13 stopni, więc również całkiem ciepło. Ciśnienie wynosi 991 hektopaskali, w ciągu dnia dzisiaj dużo słońca i bardzo ciepło, do 26 stopni. Wiatr będzie umiarkowany do 24 km na godzinę z południowego zachodu.
7: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
6: Poniedziałek, 4 maja, dzień dobry, witamy serdecznie. Iwona Błaszczyk za konsoletą, przed mikrofonem Jarosław Turek. Będziemy Państwu towarzyszyć w porannym wstawaniu do godziny 9:00.

i po majówce, poniedziałek 4 maja, to 124 dzień roku. Jakby to był rąk przestępny, to byłby 125, ale to nie w tym roku. Słońce wzeszło w Łodzi już godzinę temu, 8 minut po godzinie 5. Dzisiaj zajdzie 11 po 20, dzień będzie trwał 15 godzin 2 minuty i będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku, już tylko o godzinę i 34 minuty. Imieniny obchodzą Antonina, Damian, Florian, który był strażakiem słynnym, bo dzisiaj Międzynarodowy Dzień Strażaka, proszę pamiętać. Grzegorz, January, Michał, Monika, Pelagia, Tekla, Teodora i Strzedziwoj. A ten Strzedziwoj to takie staropolskie imię oznaczające tego, którego strzegą wojownicy. Pewnie, żeby nie uciekł. Jako, że dzisiaj Dzień Strażaka, to przysłowia ludowe o polewaniu. Trochę. Na przykład, na święty Florian deszczyk rzęsisty, będzie plon obfity, dobry i czysty. Albo kiedy poleje na świętego Floriana, potrwa czas jakiś, pogoda zakichana. Ale to nie dzisiaj.

0: I don't like Mondays, no zdaniem wielu niektórych. Poniedziałek to najgorszy dzień tygodnia, tylko dzisiaj nie mówmy tego głośno, bo się maturzyści zestresują. 14 minut po godzinie 6, co też tam wydarzyło się kiedyś 4 maja.
1: Powtórka z historii.
0: Jak już wspominałem, 4 maja to jest przede wszystkim Międzynarodowy Dzień Strażaka. I a propos tego, w 1880 roku w dniu świętego Floriana rozpoczęła działalność Straż Pożarna w Skierniewicach, a w 1895, czyli dopiero 15 lat później w Łodzi, rozpoczął działalność pierwszy oddział zawodowej Straży Pożarnej. Widać, aż tak im się nie paliło. W 1521 roku w celu uchronienia Marcina Lutra od prześladowań książę elektor Saksonii Fryderyk III upozorował jego porwanie, a następnie ukrył na 10 miesięcy na zamku w Wartburg. Czyli wiadomo, że to było na terenie dawnej NRD. W 1780 w Anglii odbyły się pierwsze Epsom Derby. Dzisiaj jeden z najbardziej prestiżowych na świecie wyścigów koni, 3-letnich. Nie wiem, co piłkarze mają z koni, ale czasem też występują w derbach. Może chodzi o to, że dużo kopią. W 1953 Ernest Hemingway otrzymał nagrodę Pulitzera za opowiadanie Stary Człowiek i Morze. Chociaż tak naprawdę to było bardziej o rybie. A w 1890 urodził się praktycznie nieznany włoski gimnastyk Angelo Corsi. Ale warto go wspomnieć, skoro gimnastyka to jest przecież podstawa lekcji WF-u w każdej szkole.

No to jeszcze dorzućmy z wydarzeń z 4 maja, rok 1998. To muzycznie, bo ukazał się wtedy album Ostateczny, krach systemu korporacji grupy Kult. A pierwszym singlem z tej płyty była piosenka o pewnym panu Waldku, dodająca mu otuchy, żeby się nie bał, bo wyglądał na wystraszonego.

No i pan Waldek dał się przekonać i utworzył sobie rząd. Ale to była piosenka z czasów, kiedy politycy co prawda się kłócili, bo to normalne, ale też przy okazji się szanowali. 606 78 78 78 nasz telefon dla państwa od rana oczywiście czynny, do dyspozycji także adres mailowy studio@radiołódź.pl.

0: otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego hospicjum dla dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
1: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
2: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
1: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
3: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Jest 6:30. A przed nami serwis informacyjny, który przekazuje Wiktoria Makowska.
6: Coraz bliżej podpisania umowy pożyczkowej na programy obronne. Polski rząd chce sfinalizować umowę w ramach unijnego programu SAFE w najbliższy piątek, 8 maja. Podpisanie odbędzie się w Warszawie w obecności przedstawicieli rządu oraz gości z Brukseli. Strażacy opanowali pożar w dawnej fabryce drutu w Gliwicach. Nikt nie został poszkodowany. Pożar na terenie dawnej fabryki drutu wybuchł wczoraj przed 20:00. W kluczowym momencie akcji z żywiołem walczyło prawie 70 zastępów straży pożarnej. Przyczyny pożaru nie są znane. Działania gaśnicze na miejscu są nadal kontynuowane, ale część jednostek straży pożarnej wraca do swoich jednostek. Z pomiarów powietrza wynika, że nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Prezydent Karol Nawrocki powołał radę, która ma opracować nową konstytucję. W jej skład weszli Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik i Józef Zych. Kancelaria prezydenta rozesłała zaproszenia do udziału w pracach grupy przedstawicielom wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Zadaniem zespołu jest opracowanie ustawy zasadniczej, która zgodnie z koncepcją prezydenta powinna obowiązywać od 2030 roku. W Kutnie nie brakuje aktywności dla całej rodziny. Centrum Aktywności Miejskiej Zielona Zośka prowadzi cykl spotkań. To zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu dla dzieci i rodziców. Inicjatywa ma promować aktywność na zewnątrz oraz integrację rodzinną, mówi Krystian Olęcki, kierownik Strefy Aktywności Miejskiej Zielona Zośka w Kutnie.
7: Zaczynamy od rozgrzewki w formie zabawy, piosenki, później jest przedstawienie danego sportu, mała rywalizacja między dziećmi a rodzicami, ale to wszystko w formie zabawy, tak żeby zachęcić do dalszego korzystania z tych sportów w Kutnie. Nie.
6: Zajęcia odbywają się co niedzielę i w niektóre soboty. Cykl będzie trwał do końca listopada. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 7:00.
5: Od rana w regionie pogodnie i ciepło w miarę. 13 stopni na termometrze, na barometrze 991 hektopaskali. W ciągu dnia dzisiaj będziemy mieli dużo słońca i bardzo ciepło, można powiedzieć, do 26 stopni. Wiatr będzie umiarkowany. Czyli będzie wiał z prędkością do 24 km na godzinę z południowego zachodu.
8: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
5: Jarosław Turek, zapraszam do słuchania do godziny 9:00.
9: Ja się

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: A co do muzyki, to można powiedzieć, że coraz bardziej dryfuje na mieliznę, bo jeżeli ktoś ma wrażenie, że nowa piosenka w radiu brzmi niemal identycznie jak hit sprzed miesiąca, no to jest dobre wrażenie, bo jeśli tak, to intuicja idzie w parze z twardymi dowodami. Włoski zespół naukowców przeanalizował ponad 20 tysięcy utworów powstałych na przestrzeni ostatnich 400 lat. No i wniosek jest nieubłagany. Muzyka zachodnia przechodzi powoli proces drastycznego upraszczania i ujednolicania. Jeżeli piosenka nie złapie słuchacza w ciągu pierwszych kilku sekund przewidywalną melodią, to zostaje pominięta. No to ciekawe, co na ten temat tej piosenki, która teraz będzie, chociaż ta chyba była jeszcze z tych bardziej owocnych czasów. Michael Jackson i Justin Timberlake.

Love never felt so good. W porannej audycji Radia Łódź, poniedziałek 4 maja. Zapraszam jak zawsze do telefonu 606-78-78-78. Można powiedzieć, co się udało albo nie udało w czasie długiej majówki, bądź jakąś refleksją się podzielić w związku z tym, że będzie jakiś kolejny weekend. Jakieś doświadczenia z tej majówki mogą być. Albo studio@radiolodz.pl. Albo wspomnieć maturę. Mówiłem, że dzisiaj pierwszy dzień matur. Maturzyści już pewnie zestresowani wstają, powtarzają materiał i zasuwają na egzamin za chwilę. A u nas za kilka minut przegląd prasy. Zajrzymy do gazet. Teraz Lady Punk.

0: Najbardziej suchy szczyt Kilimandżaro to nie jest do końca dobra podpowiedź, gdyby ktoś miał geografię na maturze. Poranna audycja Radia Łódź za kwadrans, godzina 7.
1: Przegląd prasy.
0: Tu zaglądamy do gazet, z których no, przede wszystkim polecamy wywiad w Gazecie Wyborczej z Andrzejem Poczobutem. Codziennie miałem kontrolę. Ciągle mnie sprawdzano. Jeden więzień mówił mi, że 12 lat przesiedział i nie widział, by komuś dwa razy na dzień robiono rewizję. A robili mi to specjalnie, aby zebrać różne naruszenia regulaminu, których się dopuściłem, nie mając o tym pojęcia. Bo z zapisami regulaminu przecież więźniów się nie zapoznaje. Na przykład wolno mieć elektryczną maszynkę do golenia, ale nie wolno jej przechowywać razem z zasilaczem. Skąd miałem o tym wiedzieć? No i zostałem wysłany do karceru. W karcerze śpi się na deskach, bez koca, ziąb straszny. Doprowadzili mnie na skraj wyczerpania, do momentu, gdy moje zdrowie zaczynało się rozsypywać. Ciśnienie ciągle mi skakało. Politycznie, którzy mnie widzieli, łapali się za głowę, jak źle wyglądałem. To tylko fragment wywiadu z Andrzejem Poczobutem, który wczoraj, jak pewnie wielu z Państwa słyszało, został odznaczony Orderem Orła Białego w uznaniu zasług w działalności na rzecz Polaków na Białorusi, walkę o prawa człowieka i niezłomną postawę w konfrontacji z przejawami odradzających się reżimów totalitarnych. Wywiad z Andrzejem Poczobutem w Gazecie Wyborczej. Zupełnie inny temat. Dziennik Gazeta Prawna pisze o tym, jak obchodzi się unijne dyrektywy. W niektórych lokalach gastronomicznych nadal można dostać plastikowe słomki do napojów, mimo że od 3 lat obowiązuje unijny zapis zabraniający używania plastiku, mówi o tym gazeta i wyjaśnia. Zakaz prowadzenia do obrotu jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych obowiązuje w Polsce od ponad 2 lat, mimo to w barach, kawiarniach można dostać napój z plastikową słomką. Sytuacja wynika z precyzyjnego wykorzystania luki w definicji produktu jednorazowego. Tak mówi Przemysław Chimczak-Bratkowski, prezes Akademii ESG, organizacji zajmującej się edukacją w zakresie zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej. Jak tłumaczy, producenci po prostu oferują słomki z grubszego tworzywa, które po przejściu testów laboratoryjnych na odporność w zmywarkach są certyfikowane jako wyroby wielorazowe. Ponieważ dyrektywa zakazuje jedynie wprowadzania do obrotu plastiku jednorazowego, takie wielorazówki są formalnie legalne. W praktyce nikt w barze nie myje plastikowej słomki po każdym użyciu i nie podaje ponownie innemu klientowi. Różnica między nią a zakazaną słomką jednorazową istnieje więc wyłącznie na papierze. I na koniec zajrzyjmy do Gazety Łódzkiej, czyli Wyborczej na łódzkiej stronach, która pochyla się nad tym, jak teraz młodzież randkuje. Są tutaj pewne ciekawe uwagi. Przede wszystkim czasem szuka się w internecie. Poszukiwana piękna blondynka z niebieskim ręcznikiem we wzorki była na basenie. On też miał ręcznik, nie odezwał się, teraz je szuka na Spotted Łódź. Profesor Zbigniew Nęcki, psycholog społeczny, mówi tak. Nawiązywanie kontaktu przez wskazywanie na Facebooku czyjegoś ubrania i miejsca, w którym się spotkaliśmy, to jest bardzo ciekawa forma dla mnie, klasycznego obywatela, który zawsze chciał się przedstawić bezpośrednio. Ja bym nie śmiał kierować takiego komunikatu do osoby obcej, ale nowe puka do relacji romantycznych. Kolejne ogłoszenie. Szukam blondynki z Maka z wczoraj na Piotrkowskiej około 23:00. Byłaś z 3 koleżankami. Złapaliśmy kontakt wzrokowy i zaczęłaś się śmiać. Byłem ubrany na czarno w okularach. Doktor Julita Czernecka, socjolożka z Uniwersytetu Łódzkiego, mówi tak. Zanika kultura podrywu, flirtu, uwodzenia w dobrym tych słów znaczeniu. Ludzie, szczególnie młode pokolenie, mają coraz większy problem z zagajeniem i na ten sam aspekt zwraca uwagę też psycholożka Olga Kamińska z SWPS. Mówi tak. Dawniej, gdy przebywanie w jakimś środowisku, dłuższe sytuacje typu podróż pociągiem były nudne, no ludzie mieli opcję złapać kontakt wzrokowy, zacząć rozmowę. A dzisiaj uwagę przenosimy na ekrany urządzeń mobilnych. Interakcja ze środowiskiem zewnętrznym jest coraz słabsza. Więcej o tym można poczytać w Gazecie Wyborczej na łódzkiej stronie.

6 minut pozostało do godziny 7. To może suchar poranny. Przychodzi baba do lekarza i mówi: ple, ple, ple, ple, ple, ple. Lekarz: co pani plecie? Koszyki.

0: każdą środę o 10.40.
1: Joanna Karp
0: i Jakub Jędrzejewski. Zapraszamy.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
4: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Tytan zbuntowany przeciw bogom, który odmienił bieg historii ludzkości. Odwaga i ofiarność Prometeusza fascynowały artystów od wieków. Już w piątek, 15 maja w Filharmonii Łódzkiej wyjątkowy koncert, podczas którego będzie można usłyszeć kompozycje inspirowane życiem tego mitologicznego bohatera. Wybrzmią monumentalne dzieła Beethovena, Lista i Skriabina, a gwiazdą wieczoru będzie pianista Krzysztof Książek. Bilety w kasach i na filharmonia.lotz.pl.
2: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: Sprawdzamy, jak się od rana w poniedziałek jeździ po drogach. Te informacje przekazuje Adam Łużyński.
8: W Łodzi jak na razie jeździ się dobrze. Sytuacja jest całkiem niezła, między innymi na Sienkiewicza, Piotrkowskiej, Kościuszki i Uniwersyteckiej. Między innymi tymi ulicami przejedziemy bez większych problemów. Kilka minut straty złapiemy na Piłsudskiego przy Palmiarni i na krzyżówce Limanowskiego i Włókniarzy. W centrum Pabianic mamy utrudnienia. Wstrzymano ruch tramwajowy przy skrzyżowaniu Świętego Jana i Zamkowej. Stoją tramwaje linii 41 z powodu zdarzenia drogowego. Na miejscu są już autobusy zastępcze. Za pół godziny sprawdzimy, co się dzieje na drogach dojazdowych do Łodzi.
6: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: Jest godzina 7. To poranna audycja Radia Łódź. Zapraszamy na serwis informacyjny, który przekazuje Wiktoria Makowska.
9: Prezydent Karol Nawrocki chce stworzyć nową konstytucję i powołał specjalną radę. Ruszają egzaminy dojrzałości. W tym roku rekordowa liczba maturzystów. Amerykanie nie są zadowoleni z rządów Donalda Trumpa. Znamy najnowsze sondażowe dane. W dzień zachmurzenie umiarkowane, na termometrach do 26 stopni. Prezydent chce do 2030 roku zmienić konstytucję. Karol Nawrocki powołał do tego specjalną radę. Podczas uroczystości w dniu święta Konstytucji 3 maja prezydent powiedział, że obowiązująca konstytucja była potrzebna, ale jest przestarzała i trzeba patrzeć na rozwój świata. Premier Donald Tusk apeluje, by prezydent i opozycja lepiej zaczęli przestrzegać konstytucji, która teraz obowiązuje. O szczegółach Sylwia Białek.
10: Karol Nawrocki powiedział, że żyjemy w momencie, gdy konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy ustrój i fundamenty państwa polskiego. Dlatego zdaniem prezydenta potrzebujemy konstytucji nowej generacji.
11: Nie odpowiem dzisiaj narodowi, jaki system powinniśmy wybrać. Czy system premierowski, czy system prezydencki. Ale powiem wam, że tak dalej być nie może.
10: Premier Donald Tusk uważa, że to kolejna polityczna gra prezydenta.
12: Trudno mi w tej chwili sobie wyobrazić, żeby ci, którzy psuli ustrój w Polsce, teraz nagle rzeczywiście chcieli ten ustrój naprawiać.
10: Prezydent do realizacji swoich planów powołał Radę Nowej Konstytucji. Sylwia Białek, Polskie Radio.
9: A my dziś między innymi o nowej konstytucji porozmawiamy z naszym dzisiejszym gościem Radia Łódź, którym będzie poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Michał Dąbrowski zaprasza po 8:00.
13: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
9: Majówka na drogach tłoczna i niebezpieczna. Wczoraj podczas największych powrotów do domów z weekendowych wyjazdów doszło do kilku wypadków. Na autostradzie A2 niedaleko Zgierza przy węźle Emilia zderzyły się 3 samochody i motocykl. 5 osób zostało rannych. Do kolejnego niebezpiecznego zdarzenia doszło 30 km dalej w miejscowości Dmoślin w powiecie brzezińskim. Tam był pożar samochodu. Policja informuje, że niebawem poznamy statystyki tegorocznej akcji kontroli kierowców Bezpieczna Majówka. Czas na maturę. Dziś rozpoczynają się egzaminy dojrzałości. W całej Polsce

0: Polsce absolwenci szkół średnich przystąpią do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tak dużo maturzystów nie było od wielu lat. Duża liczba tegorocznych absolwentów liceów i techników to efekt poprzednich reform edukacji, obowiązku szkolnego dla sześciolatków i likwidacji gimnazjów. W sumie matury napisze około 450 tysięcy osób, w tym ponad 20 tysięcy w Łódzkiem. Żeby zdać maturę, tegoroczni absolwenci liceów i techników muszą napisać obowiązkowe egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego i zdać je na minimum 30% oraz podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Do tego dwa egzaminy ustne z polskiego i języka obcego. 2/3 Amerykanów uważa, że ich kraj zmierza w złym kierunku. To najnowsze dane z sondażu ABC News i Washington Post, przeprowadzonego przez ośrodek Ipsos. W obliczu konfliktu z Iranem, który wpędził globalną gospodarkę w kryzys naftowy, a ceny paliw osiągnęły najwyższy poziom od 4 lat, oceny działań prezydenta Donalda Trumpa w wielu kwestiach spadły poniżej progu pozytywnego odbioru.
1: Jak wynika z sondażu, zdecydowana większość badanych negatywnie ocenia sposób, w jaki prezydent radzi sobie z każdą z analizowanych kwestii. Ogólny wskaźnik poparcia dla Donalda Trumpa spadł do poziomu 37%, co stanowi najniższy wynik w trakcie jego obecnej kadencji prezydenckiej. Z sondażu wynika również, że amerykański prezydent traci poparcie w kwestii zarządzania każdą z badanych dziedzin. 2/3 Amerykanów jest zdania, że kraj zmierza w niewłaściwym kierunku. 76% Amerykanów źle ocenia sposób, w jaki prezydent radzi sobie z kosztami życia w USA. Niemal tyle samo osób krytycznie odnosi się do jego działań w kwestii inflacji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
0: Podczas swojej kampanii prezydenckiej Donald Trump wielokrotnie obiecywał obniżenie kosztów życia dla Amerykanów. Maj to trudny czas dla alergików. Według ostatnich badań nawet 40% Polaków zmaga się z alergią. W maju najmocniej pylą trawy, brzoza i dąb, a w powietrzu unoszą się też pyłki babki, szczawy i pokrzywy. Jak mówił Radiu Łódź alergolog Piotr Niedziałkowski, objawy alergii i infekcji mogą wyglądać podobnie, ale wymagają innego leczenia.
2: Zarówno w alergii, jak i w przeziębieniu błona śluzowa jest objęta stanem zapalnym, no i dochodzi do obrzęku, zwiększonej produkcji widzieliny i daje to poczucie właśnie zatkanego nosa.
0: W sezonie pylenia warto pamiętać o prostych zasadach, takich jak dbanie o higienę czy unikanie suszenia ubrań na zewnątrz. Teraz to wszystko. O 7.30 zapraszam na same dobre wiadomości.
3: A u nas w pakiecie jeszcze informacje sportowe przekazuje Piotr Andrzejczak.
4: Koszykarki ŁKS-u przegrały z MKS-em Pruszków 49-72 w pierwszym meczu finału play-off pierwszej ligi. ŁKS-ianki miały problemy z obroną strefową rywalek, same też nie broniły na swoim normalnym poziomie, przez co w pierwszej kwarcie straciły aż 32 punkty, podkreśla trener Piotr Zych.
5: 32 punkty, no to my czasami do połowy tyle tracimy, więc wynik jaki jest, taki jest. Zobaczymy, jest jeszcze drugi mecz i ewentualnie trzeci, postaram się Pruszkowie obejrzeć, to lepiej się przygotować, zobaczymy.
4: A mecz został rozegrany w hali Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Drugie spotkanie odbędzie się w najbliższą sobotę w Pruszkowie. Jeżeli ŁKS wygra, decydujący trzeci mecz zostanie rozegrany w Łodzi. Jeżeli przegra, to zajmie drugie miejsce w tabeli. W 31. kolejce piłkarskiej Ekstraklasy wyłonił się pierwszy Spadkowicz. Po porażce z GKS-em Katowice 1-5 żadnych szans na utrzymanie nie ma już Termalika Nieciecza. Z okolic strefy spadkowej uciekła Pogoń Szczecin, która wygrała z Wisłą Płock 3-0 i wymidowała się na 8 miejsce w tabeli. Sytuacja piłkarzy z Niecieczy w tabeli od dawna była bardzo trudna. Już od wielu tygodni zanosiło się na powrót tej drużyny do pierwszej ligi, a stało się to faktem właśnie w minioną niedzielę. Podczas rywalizacji lekkoatletycznych sztafet w zawodach World Athletics Relays w Gaborone w stolicy Botswany reprezentacja Polski wywalczyła 3 kwalifikacje do przyszłorocznych Mistrzostw Świata. W 2027 roku na Mistrzostwach w Pekinie zobaczymy więc polską sztafetę 4x100 metrów i także kobiety pobiegną na 4x400 metrów, a także będziemy mogli oglądać sztafetę mieszaną 4x400 metrów, a w tej sztafecie startował zawodnik AZS-u Łódź Kajetan Duszyński. Hubert Hurkacz przegrał z włoskim tenisistą Matteo Arnaldim w 2 setach finałowy mecz w Challengerze na kortach ziemnych w Cagliari. Spotkanie trwało ponad 100 minut. Polak, 63. zawodnik na światowej liście, grał jako turniejowa 6 z dziką kartą. Natomiast Włoch, który plasuje się niżej w rankingu, okazał się jednak lepszy od polskiego zawodnika. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź po 9:00.
3: W regionie od rana pogodnie i powoli temperatura rośnie. Jest coraz cieplej, już mamy 15 stopni na termometrze, na barometrze 991 hektopaskali. Ciśnienie jest w miarę stabilne. W ciągu dnia dzisiaj będziemy mieli znowu dużo słońca i bardzo ciepło, do 26 stopni Celsjusza. Wiatr będzie umiarkowany, czyli takich porywach do 24 km na godzinę z południowego zachodu.
6: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: 8 minut po godzinie 7. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do 9.00.

to poranna audycja Radia Łódź. 11 minut po godzinie 7. Mamy poniedziałek, 4 dzień maja i to jest początek tegorocznych matur. Jak zawsze oczywiście na początek język polski. Także na razie matura, a potem dopiero fura i komura.

może się komuś przypomniała jego matura sprzed lat, to proszę zadzwonić i powiedzieć, jak było 606-78-78-78, chociaż no, w klasycznych dowcipach, na przykład o ewolucji matury z matematyki, widać taką krytykę tego spadku poziomu egzaminów, bo na przykład dowcip o tym, że dawniej zadanie z matematyki brzmiało tak. Drwal sprzedał drewno za 100 zł, wycięcie drzewa na to drewno kosztowało go 4/5 tej kwoty, ile zarobił drwal. A dzisiaj drwal sprzedał drewno za 100 zł, wycięcie drzewa kosztowało go 80 zł, zarobił 20 zł, zadanie pokoloruj drwala.

17 minut już po godzinie 7, 606, 78, 78, 78. Nasz telefon dla Państwa. Zachęcam do kontaktu także na studio@radiolodz.pl. Będzie dobrze, będzie dobrze, będzie dobrze. Co ty tam gadasz? Nie gada. Powtarzam przed maturą.

0: mówiłem wcześniej, tak oczywiście pół żartem, że obniża się poziom matury między innymi z matematyki i to był przykład dowcipny no, dla niektórych być może, że kiedyś to trzeba było liczyć, ile wyciął drewna, ile sprzedał i ile zarobił, a dzisiaj to można pokolorować drwala. To jeszcze na ten temat jeden z naszych słuchaczy.
1: Dzień dobry. Ja w sprawie tych matur i tego zadania z matematyki, które pan redaktor poruszał na antenie, to jest jeszcze trzecia część tego zadania. Dotyczy to matematyki w trybie rozszerzonym. Drwal poszedł do lasu, wyciął drzewo, ale nie zauważył takiego znaczka zielonego z orzełkiem, ile zarobił drwal. 1,5 roku w zawieszeniu na 2 lata.
0: Ale jak się maturzysta wybiera na prawo, to może dodać, że będzie apelacja.

0: Radio Łódź.
1: Autopromocja.
0: To jest temat.
2: A na każdy temat da się spojrzeć z kilku stron.
3: Dobrze, uważam, że powinno się porównać osobno z dziewczynkami i z chłopcami, bo w ogóle to są dwa różne typy charakterów zazwyczaj, ale też razem w sumie, że jak się powinna traktować właśnie kobieta z mężczyzną, jak to wygląda.
4: Czy oni kiedyś fajnie, mądrze z kimś o tym porozmawiali? My byliśmy niezadowoleni z naszego życia seksualnego. Dużo kobiet to zgłaszało.
5: No, dobrze, ale skąd mają młodzi ludzie czerpać? Ja bym powiedział, skąd nie mają czerpać?
2: To jest temat codziennie od poniedziałku do piątku w samo południe. Zapraszamy do rozmowy.
0: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
6: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pusty.
7: To jest XXI wiek.
8: A administracja nie pomoże.
9: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
0: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
10: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
11: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
12: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio.
1: Autopromocja. Reklama.
13: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operaloc.com.
14: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
1: Po reklamie.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Sprawdzamy, jakie jest sytuacja na drogach, gdzie ewentualnie można się spowolnić albo zakorkować. O tym Adam Łużyński.
17: Rosną utrudnienia na drogach prowadzących do Łodzi z miast ościennych. Do 10 minut poczekamy na Aleksandrowskiej i na Konstantynowskiej. Około 5 minut opóźnienia można też złapać na trasach z Pabianic, Zgierza i Andrespola. A gdy już dotrzemy do Łodzi, to warto też wiedzieć, że mocno korkują się już okolice dworca Łódź Kaliska, Aleja Palki przed Rondem Solidarności i Wojska Polskiego na Starym Mieście. W tych miejscach od 5 do 10 minut straty. Kolejne wiadomości z dróg już za pół godziny.
15: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
16: Tak próbuję sobie zwizualizować, jak można złapać opóźnienie. No ale już minęła 7:30.
0: Same dobre wiadomości.
16: Pora na wiadomości, które przekazuje Wiktoria Makowska.
18: A ja dobre wieści na początek. Psycholodzy z Uniwersytetu Stony Brook udowodnili, że nasze mniemanie o strasznym poniedziałku to w dużej mierze błąd poznawczy. Badania wykazały, że poziom stresu i nastroju w poniedziałek rano często nie różni się znacząco od tego we wtorek czy w czwartek. To nasze nastawienie i kulturowe narzekanie tworzą potwora. Wniosek z tego jeden. Dziś jest po prostu kolejny dzień, w którym można zrobić coś fajnego. Radomsko szykuje jedną z największych inwestycji rekreacyjnych ostatnich lat. Teren wokół zbiornika na Wymysłówku ma zmienić się w nowoczesną strefę chillout. Jak zapowiadają miejscy urzędnicy, będzie to przestrzeń dla wszystkich mieszkańców. Całość ma kosztować ponad 30 milionów złotych. Większość to dofinansowanie z funduszy europejskich dla województwa łódzkiego. A teraz o ważnej zasadzie 10 na 10 na 10, czyli 10 minut rozciągania, 10 minut bez telefonu i 10 minut na spokojne wypicie kawy lub herbaty przy oknie. Zamiast fundować mózgowi szok termiczny w postaci scrollowania mediów społecznościowych zaraz po otwarciu oczu, warto spróbować tej metody niskodopaminowego poranka. Skończyła się majówka, ale zaczyna się tydzień dobrych relacji. Badania Harvardu potwierdzają, to nie wolne dni, a ludzie, którymi się otaczamy, dają nam najwięcej zdrowia. Zamiast narzekać na powrót do biura, można zrobić komuś dobrą kawę i wymienić się uśmiechem. Nauka mówi jasno, to działa lepiej niż podwójne espresso. A jeśli brakuje Państwu energii, polecamy poranny spacer. Zamiast się złościć, że autobus odjeżdża, to poranny spacer i dużo słońca, bo dziś jest ku temu bardzo dobra okazja. Ja życzę miłego dnia, a na pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 8.
16: To do zestawu tych dobrych wiadomości jeszcze można spokojnie dorzucić prognozę pogody na dzisiaj. Od rana jest słonecznie, właściwie bezchmurne niebo i tak będzie w ciągu dnia. Już teraz na termometrze ponad 15 do 16 stopni, na barometrze 991 hektopaskali. Dosyć wysokie ciśnienie pozostaje stabilne. Dzisiaj słonecznie. No i całkiem ciepło, można powiedzieć, że nawet bardzo, bo w tych nagrzanych, słonecznych miejscach to będzie więcej, maksymalnie 26 stopni Celsjusza w całym regionie, wiatr umiarkowany z południowego zachodu.
0: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
16: Jarosław Turek, zapraszam do słuchania do godziny 9.

No jeszcze nawiązując do tematu matur i różnych zadań i tego teoretycznie obniżającego się poziomu, no faktem jest, że chyba teraz łatwiej jest dać maturę niż kiedyś, skoro wystarczy tylko 30% punktów, żeby się udało. Kiedyś to było 50% i ani punktu mniej. Chociaż oczywiście to zwykle jest tak, że jest stres przed maturą, a potem jakoś to idzie, ale bywają naprawdę spore zaskoczenia. Ja miałem takie na mojej maturze z języka polskiego na egzaminie ustnym. Uczyłem się z literatury polskiej, a tu trafili mnie Antygoną. Z Antygony miałem odpowiadać. No ale to przecież Sofokles napisał, a nie był Polakiem. No to udawałem Greka i jakoś poszło.

0: To poranna audycja Radia Łódź, za 16 minut godzina 8. Teraz zapowiadając naszego gościa po godzinie 8, najpierw polecę wywiad z historykiem, politologiem, profesorem Antoniem Dudkiem w Gazecie Wyborczej. Chodzi o to, że prezydent powołał Radę Konstytucyjną i są już pierwsze nazwiska, m.in. Julia Przyłębska, Marek Jurek, Ryszard Legutko, Ryszard Piotrowski czy Barbara Piwnik. Lewica już odmówiła wystawienia swojej reprezentacji do tej rady, a profesor Antoni Dudek komentuje tak. Przygotowanie konstytucji wymaga minimalnego kompromisu głównych sił politycznych albo bardzo wyraźnej nominacji jednej ze stron. Na pierwsze się nie zanosi, na drugie, przynajmniej patrząc na obecne sondaże. Także nie ma zatem tak zwanego momentu konstytucyjnego, o którym mówił 3 maja prezydent Karol Nawrocki. O tym będziemy rozmawiać z naszym gościem, którego zaprosił Michał Dąbrowski.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: A będzie nim?
1: Poseł Tomasz Trela właśnie z Nowej Lewicy, który na propozycję prezydenta napisał: Przyłębska będzie gotowała nową konstytucję. Dramat. Nigdy nie weźmiemy udziału w tym karolowym cyrku. I dalej. Panie Nawrocki, z włamywaczami się nie zmienia zamków w drzwiach. Możecie sobie kodeks Kibola napisać. Od konstytucji wara. Zapytam naszego gościa, czy to nie są jednak trochę zbyt mocne słowa, jak na otwarcie dyskusji o nowej ustawie zasadniczej, bo przypomnijmy, dziś obowiązująca konstytucja ma już prawie 30 lat i rzeczywiście większość ekspertów jest zgodna, że sprawdziła się jako ustawa zasadnicza w czasie transformacji ustrojowej, wstępowania do Unii Europejskiej, do NATO, ale dzisiaj widzimy, że jest to jednak w pewien sposób akt dziurawy, bo od kilku lat borykamy się z poważnym kryzysem w sądownictwie.
0: No i prezydent Dąbrowski wskazuje dosyć ostro i mocno, że trzeba ją poprawić.
1: Tak, i mówi, że jemu jest bliski system prezydencki i trudno się dziwić, bo jest prezydentem, a nie posłem czy premierem, stąd być może dalej mu do systemu parlamentarno-gabinetowego, ale rzeczywiście jest tak, jak przed chwilą zacytowałeś profesora Antoniego Dudka, bo do zmiany konstytucji w Polsce potrzeba większości w Sejmie 2/3 głosów, więc siłą rzeczy trzeba będzie rozmawiać też z tymi, z którymi się czasami nie zgadzają określeni politycy. Czy to jest realna inicjatywa, która ma szansę się zmaterializować, jak mówi prezydent Karol Nawrocki, w postaci projektu nowej konstytucji do 2030 roku. Jak mawia klasyk, czas pokaże, ale porozmawiamy też z naszym gościem o wycofywaniu Amerykanów z Europy, ponieważ Pentagon ogłosił, że 5000 żołnierzy amerykańskich zostanie wycofanych z Niemiec. Czy trafią oni do Polski albo na wschodnią flankę NATO? Premier Donald Tusk mówił, pytany przez dziennikarzy, o to, że nie ma takich sygnałów. O tym wszystkim porozmawiamy z posłem Nowej Lewicy Tomaszem Trelą.
0: A chyba przede wszystkim o tym, jak trudna może być rozmowa w sprawie zmiany polskiej konstytucji. Michał Dąbrowski będzie z naszym gościem rozmawiał 10 minut po 8.

0: Państwo, Tina Turner w porannej audycji Radia Łódź. Mamy poniedziałek, 4 maja, czyli pierwszy poniedziałek po długiej majówce. Może być nieprzyjemny dla niektórych, więc staramy się uprzyjemniać. Jakby ktoś chciał zapytać o coś naszego gościa po 8, to zapraszam do telefonu 606 78 78 78. Albo w każdej innej sprawie można też mailować na studio@radiolodz.pl.
1: Najlepszy początek dnia.

0: Łodzi słuchamy Radia Łódź.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Uwaga! Sensacyjna premiera po 22 latach. Łódzka grupa Sacriversum powraca z nową płytą. Już 6 maja o godzinie 18 zapraszamy do Radia Łódź na wyjątkowe spotkanie z zespołem. Usłyszysz przedpremierowo utwory z albumu Before the Birth of Light i porozmawiasz z muzykami. Każdy uczestnik otrzyma specjalny prezent, a zaproszenie zdobędziesz pisząc na adres wydarzenie@radioloc.pl.
2: Zapraszam na spotkanie z zespołem Sacriversum. Maciej Kieszkowski.
0: Nie zapomnij, 6 maja, godzina 18, Sacriversum w Radiu Łódź.
1: Autopromocja.
3: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
4: Teraz sprawdzamy, czy już wszyscy z majówki zjechali do miasta i teraz korkują się rano. Jaka sytuacja na drogach, informuje Adam Łużyński.
5: O tej porze największe utrudnienia będziemy mieli w Łodzi w kilku miejscach, między innymi na Alei Palki przed Rondem Solidarności, na Aleksandrowskiej i na Piłsudskiego przy Palmiarni. W tych miejscach stracimy co najmniej od kilku do kilkunastu minut. Poza tym utrudnienia utrzymują się też na Obywatelskiej i na Starym Mieście w Łodzi. Zamknięto fragment ulicy Franciszkańskiej z powodu remontu i dlatego mocno korkują się w tej okolicy Wojska Polskiego, Zgierska i Północna. Utrudnienia remontowe mamy także w Zduńskiej Woli. Na głównej trasie biegnącej przez miasto mamy wyznaczone 3 punkty z sygnalizacją świetlną i w tych miejscach na pewno trzeba będzie też poczekać.
3: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
4: Jest 8. Poranna audycja Radia Łódź, w której zapraszamy teraz na serwis informacyjny. Przed mikrofonem Wiktoria Makowska.
6: Matura, czas start. W tym roku egzamin napisze rekordowa liczba uczniów. Polska walczy o obronność. Coraz bliżej podpisania umowy SAFE. Znamy dokładną datę. W wiadomościach powiemy też o nowych ścieżkach rowerowych w Łasku. W dzień zachmurzenie umiarkowane, na termometrach do 26 stopni. Już za godzinę maturzyści z całego kraju rozpoczną tegoroczny egzamin dojrzałości. W tym roku w Polsce jest około 450 tysięcy absolwentów, w tym ponad 20 tysięcy w Łódzkiem. Dzisiaj napiszą obowiązkowy egzamin z języka polskiego, jutro z matematyki, a w środę z języka obcego. A więcej na ten temat Martyna Szymczakowska.
7: Od wyniku egzaminu zależy, na jakie studia dostaną się zdający, dlatego przygotowania trwały długo.
8: Zależy mi, żeby zdać, o tak.
9: Myślę, że stres jest ogromny i się zbiera od kilku miesięcy.
7: Dyrektorzy i pracownicy szkół też mają ręce pełne pracy. W wybranych losowo paczkach Centralna Komisja Egzaminacyjna umieściła nadajniki GPS, uruchamiane przy próbie odpieczętowania arkuszy, wyjaśnia dyrektor CKE Robert Zakrzewski.
10: Dodatkowo pracownicy Centralnej Komisji będą dzwonić do wybranych losowo szkół, sprawdzać, czy materiał nie został naruszony.
7: Na napisanie matury z języka polskiego zdający mają 240 minut. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio.
6: Żeby zdać maturę, tegorocznie absolwenci muszą napisać obowiązkowe egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego, zdać je na minimum 30% oraz podejść do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Do tego 2 egzaminy ustne z polskiego i języka obcego.
11: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
6: Coraz bliżej podpisania umowy pożyczkowej na programy obronne. Polski rząd chce sfinalizować umowę w ramach unijnego programu SAFE w najbliższy piątek, 8 maja. Przypomnijmy, Polska dostanie niemal 44 miliardy w atrakcyjnych pożyczkach. Podpisanie odbędzie się w Warszawie w obecności przedstawicieli rządu oraz gości z Brukseli. A szczegóły zna Agnieszka Drążkiewicz.
12: Długo wyczekiwana, uzgadniana co do przecinka umowa pożyczkowa SAFE stanie się za 5 dni faktem. To będzie, jak mówił w dniu święta Konstytucji wicepremier szef MON Władysław Kośniak-Kamysz, początek przełomu dla polskiego wojska i dla rodzimej zbrojeniówki.
13: Takie zakłady jak Huta Stalowa Wola, jak Mesko w Skarżysku Kamiennej, jak Rosomak, jak Jelcz są na pierwszym miejscu. Bardzo ważny dla mnie to jest zakup kolejnych borsuków.
12: Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
6: Polski rząd chce z unijnych pieniędzy zrealizować 129 projektów, większość w polskim przemyśle zbrojeniowym. Prezydent Karol Nawrocki powołał radę, która ma opracować nową konstytucję. W jej skład weszli Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik i Józef Zych. Kancelaria prezydenta rozesłała zaproszenia do udziału w pracach grupy przedstawicielom wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Zadaniem zespołu jest opracowanie ustawy zasadniczej, która zgodnie z koncepcją prezydenta powinna obowiązywać od 2030 roku.

0: Między innymi o tym porozmawiamy dziś z porannym gościem Radia Łódź, a będzie nim poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Michał Dąbrowski zaprasza po 8. Nowe ścieżki rowerowe w Łasku. Z funduszy Urzędu Marszałkowskiego nie tylko powstaną nowe drogi dla rowerów, ale te, które już istnieją, zostaną lepiej oznakowane, mówi rzecznik Urzędu Miasta i Gminy Łask Michał Janiszewski.
1: Wyznaczymy w ramach tej inwestycji 60 km ścieżek rowerowych. No one już jakby istnieją, tak? Ale brakuje właśnie oznakowania, wytyczenia. Będzie 5 km całkowicie nowych ścieżek rowerowych, między innymi długo wyczekiwane połączenie Łasku z Kolumną, czyli naszą dzielnicą rekreacyjną.
0: Zbudowana zostanie również sieć tak zwanych morów, czyli miejsc odpoczynku rowerzystów. Sportowcy nie mieli okazji wypoczywać podczas majówki. Nasze zespoły rozgrywały bowiem ważne mecze decydujące o miejscach w ligowych rozgrywkach. Nie wszyscy mają powody do zadowolenia, a szczegóły zna Piotr Andrzejczak.
2: Sportowa majówka rozpoczęła się od mocnego uderzenia, bo już w piątek, 1 maja, piłkarze Widzewa grali bardzo ważne spotkanie na stadionie w Warszawie. Przegrali jednak z Legią 0-1 i pozostali w strefie spadkowej ekstraklasy. Piłkarze łódzkiego klubu sportowego pisali się zdecydowanie lepiej. Wygrali z Pogonią Siedlce 4-0 i pozostają w grze o awans do ekstraklasy. Udany weekend mieli koszykarze łódzkiego klubu sportowego, którzy dwukrotnie pokonali na wyjeździe Spójnię Stargard i brakuje im jeszcze jednego zwycięstwa, aby zagrać w finale rozgrywek pierwszej ligi. Natomiast nieudany weekend miały koszykarki grające w pierwszej lidze. Swoje spotkania przegrały i zawodniczki Widzewa i ŁKS-u.
0: Relacjonował Piotr Andrzejczak, a skrót wiadomości w Radiu Łódź o 8.30.
3: Temperatura idzie w górę. W regionie pogodnie, już 17 stopni na termometrze. Będzie jeszcze więcej, nawet prawie o 10 stopni więcej. Ciśnienie wynosi 991 hektopaskali i jest wysokie i dosyć stabilne. Dzisiaj dużo słońca będziemy mieli na początek nowego tygodnia i będzie bardzo ciepło. Do 26 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
3: Prawie 6 minut po godzinie 8. Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji Radia Łódź do godziny 9, a za kilka minut, już za chwilę, rozmowa z posłem Tomaszem Trelą.

0: Gość Radia Łódź.
1: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejszą rozmowę w Łódzkiem na początku tygodnia i maja. Dzień dobry naszemu gościowi w studiu, a z nami poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: A zaczynamy od życzenia powodzenia wszystkim maturzystom, którzy w Łódzkiem dzisiaj zaczynają egzamin dojrzałości i przez kilka najbliższych dni będą podchodzili do egzaminów. Pan pamięta, co było u pana na maturze z polskiego?
2: Nie pamiętam i chyba nie chcę tego pamiętać. Ja pamiętam tylko taki epizod z tej matury, że podeszła do mnie wicedyrektor mojej szkoły po 3 godzinach pisania i powiedziała, wiesz co Tomek, chyba piszesz nie na temat. I to pamiętam z tej matury, ale na szczęście jakoś zdałem.
1: A to był ważny dzień w życiu, czy jednak z perspektywy czasu można powiedzieć, że to było, poszło, zdarzyło się i było dużo więcej szumu o tym przed maturą, a później jakoś to się ułożyło.
2: Dzisiaj to łatwo o tym mówić, natomiast dzisiaj każdy maturzysta wie, że to jest najważniejszy dzień w jego edukacyjnym życiu. Ja też tak to odbierałem i nie będę silił się na to, żeby teraz powiedzieć, co to tam matura. To było bardzo ważne przeżycie, bardzo ważne wydarzenie i bardzo ważny etap w mojej edukacji.
1: Drodzy maturzyści, połamania długopisów, a my przenosimy się z sal, w których uczniowie podchodzą do egzaminu dojrzałości, do Pałacu Prezydenckiego, bo tam powołano Radę Nowej Konstytucji. Karol Nawrocki wręczył członkom Rady nominację na Zamku Królewskim w Warszawie w niedzielę 3 maja, czyli w 235. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, drugiej na świecie, pierwszej takiej ustawy zasadniczej w Europie. W skład tej Rady weszli prawnicy, jak choćby profesor Ryszard Piotrowski czy Barbara Piwnik, minister sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera i prokurator generalny tamże. Weszli także byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak profesor Ryszard Legutko czy profesor Zdzisław Krasnodębski, a także była prezes Trybunału Konstytucyjnego w czasach Prawa i Sprawiedliwości Julia Przyłębska. Prezydent Nawrocki zapowiada, że chciałby przedstawić projekt nowej konstytucji do końca kadencji, czyli do 2030 roku. Pan napisał w serwisie X, zacytuję, Przyłębska będzie gotowała nową konstytucję. Dramat, nigdy nie weźmiemy udziału w tym karolowym cyrku. I dalej, panie Nawrocki, z włamywaczami się nie zmienia zamków w drzwiach. Możecie tam sobie kodeks Kibola napisać, a od konstytucji waram. Mocne słowa jak na otwarcie nowej dyskusji o ustroju.
2: I podtrzymuję te słowa w pełni, dlatego że my w tym cyrku Karola Nawrockiego brać udziału nie będziemy. Ja sobie nie wyobrażam, żeby z panią Przyłębską, która była odkryciem towarzyskim Jarosława Kaczyńskiego, siedzieć i dyskutować o ustawie zasadniczej. Zresztą ja wiem, po co robi to Karol Nawrocki. On robi to po to, on się lubuje w powoływaniu tych różnych rad, przykrywając nieporozumienie z tego faktu, że został prezydentem. Nie było chyba po
1: Taka była wola wyborców.
2: Tak, ale nie było po 89 roku w wolnych wyborach prezydenckich człowieka, który po kilku miesiącach ma zaufanie społeczne poniżej 50% poparcia. Zawsze wiemy, że prezydenci cechują się wysokim zaufaniem społecznym, a Karol Nawrocki oprócz tego, że często powołuje rady, często wetuje i często pojawia się na wydarzeniach sportowych, tak naprawdę nic nie robi, więc Lewica w tej radzie nie będzie brała udziału, nie będzie też zmieniała i nigdy nie będzie zmieniała konstytucji z tymi, którzy nie przestrzegają konstytucji. Najświeższa sprawa, Karol Nawrocki nie chce uznać legalnie wybranych sędziów Trybunału Konstytucyjnego przez Sejm. Więc...
1: I to jest właśnie problem, o którym mówią chociażby środowiska, którym teoretycznie jest daleko do siebie, jak Konfederacja czy Partia Razem, że rzeczywiście sądownictwo jest tym obszarem, w którym potrzebujemy resetu konstytucyjnego, bo to zaszło zdecydowanie za daleko. Ustrój mamy taki, że do zmiany konstytucji potrzeba 2/3 głosów w Sejmie. Siłą rzeczy trzeba na ten temat potencjalnie rozmawiać także z tymi, z którymi się nie zgadzacie.
2: A ja akurat uważam, że nie trzeba rozmawiać, tylko trzeba przestrzegać konstytucji. Dlatego, że nie byłoby tego zamieszania w wymiarze sprawiedliwości, gdyby PiS przestrzegało konstytucji. Co zrobili z KRS-em? Domeną konstytucyjną jest to, że 15 członków KRS-u wybieranych jest przez środowiska sędziowskie. Oni to zmienili ustawą i zdecydowali, że to Sejm będzie zmieniał.
1: Bo konstytucja mówi o tym, ilu członków Krajowej Rady Sądownictwa wybiera parlament, natomiast z tego wyinterpretowano to, że wcale to nie oznacza, że nie można więcej wybrać.
2: Panie redaktorze, szanowni państwo, nie ma na świecie takiej ustawy zasadniczej, która by niuansowała każdy szczegół. Po to jest interpretacja konstytucji i dobro Polski, żeby działać na korzyść obywateli, na korzyść narodu, a nie na korzyść własnej partii politycznej. Jeszcze raz bardzo wyraźnie chcę powiedzieć w imieniu całej Lewicy, że my w tym udziału brać nie będziemy. Niech oni się spotykają, niech oni rozmawiają, ale mam złą informację dla PiSu, bo ani oni, ani Konfederacja nic nie wskurają, bo nigdy nie będą mieli takiej większości, żeby konstytucję zmienić.
1: A nie jest może tak, że po 30 latach prawie już obowiązywania tej konstytucji, od 97 roku powinniśmy rozważyć chociaż pewne zmiany ustrojowe, chociażby odejście od tej dwuczłonowej egzekutywy. Teoretycznie mamy w Polsce system parlamentarno-gabinetowy z dominującą pozycją rządu, ale niektórzy mówią, że to jest system ćwierćprezydencki, bo w tradycyjnych systemach parlamentarno-gabinetowych głowa państwa jest wybierana przez parlament lub specjalnie powołane do tego zgromadzenie po to właśnie, żeby ta głowa państwa miała słabszą legitymację. W Polsce mamy te wybory bezpośrednie i te uprawnienia prezydenta są dość szerokie.
2: Ale proszę zwrócić uwagę, że mieliśmy różnych prezydentów, mieliśmy różne rządy i jednak fundamenty naszego państwa nigdy nie cierpiały. Do momentu, dopóki nie doszedł do władzy PiS Jarosław Kaczyński. Mieliśmy różne koabitacje. Aleksander Kwaśniewski, Jerzy Buzek.
1: No, nawet z Leszkiem Millerem można się pokusić, że to była kohabitacja.
2: Dokładnie tak, więc różne były, ale nigdy nie było tylu wet, nigdy nie było tylu prężenia swoich politycznych muskułów. Ja twierdzę, że jeżeli przyjdzie taki moment, to przecież chociażby fundament. Konstytucja była przyjmowana, kiedy nie byliśmy członkiem Unii Europejskiej, a teraz jesteśmy pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. To też powinno być zawarte w konstytucji. Ale no nie będziemy z tymi, którzy konstytucję chcieli wyrzucić do kosza, którzy jej nie przestrzegali, siadać do stołu i z nimi rozmawiać, bo nasi wyborcy, obywatele powiedzieliby, no co wy robicie? No to jest tak, jakbym ze złodziejem ustalał zasady, jak zabezpieczyć własny dom, zaprosił go i powiedział, tu mam takie zabezpieczenie, takie, a później go wypuścił, on do tego mojego domu wszedł po kilku godzinach jak do siebie.
1: No, z jednej strony tak, ale potrzebujecie tych głosów potencjalnie do zmiany konstytucji. Oczywiście też nie wiemy, jak się ułożą mandaty w przyszłej kadencji nadchodzącej, bo przypomnijmy, już za półtora roku prawie wybory parlamentarne. Natomiast jeżeli chodzi o konstytucję, to część ekspertów mówi, że to jest dokument, który się sprawdził wtedy, kiedy wstępowaliśmy do Unii, do NATO, w czasie transformacji. Natomiast dzisiaj okazuje się dziurawy w pewnych miejscach, bo tam jest dużo odesłań do ustaw, to znaczy szczegóły określa ustawa i jedynym organem, który może stwierdzić w Polsce, czy coś jest zgodne z konstytucją, czy nie, jest Trybunał Konstytucyjny, do którego dzisiaj zaufanie, zwłaszcza wśród obywateli, jest mocno nadszarpnięte.
2: Dlatego próbujemy to zaufanie odbudować. Powołaliśmy sędziów zgodnie z procedurą. Ci sędziowie powinni pracować. Nie godzi się na to Bogdan Święczkowski, nie godzi się na to Karol Nawrocki. Proszę zwrócić uwagę, tutaj nie ma w ogóle politycznego sporu. Natomiast jeżeli chodzi o wybory, jeżeli chodzi o większość konstytucyjną, to przecież my mamy ambicje, żeby wygrać wybory jako koalicja 15 października, jako Lewica, Koalicja Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe. I nie chcemy walczyć tylko o 230 głosów, tylko chcemy walczyć o zdecydowanie więcej. Może w przyszłej kadencji będzie więcej przestrzeni do tego, żeby o tym rozmawiać, ale z ludźmi, którzy mają po pierwsze o tym pojęcie, którzy mają dobre intencje i którzy chcą dla Polski dobrze, a nie tylko robić konstytucję pod siebie. Ja na pewno się nie zgodzę na to, żeby główny kibol Rzeczypospolitej Polskiej teraz tutaj próbował, cytując frazesy z kultowego polskiego serialu, zmieniał konstytucję.
1: Było nie było, mówimy o głowie państwa. Przypomnę, naszym gościem jest poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy. W nocy prezydent Karol Nawrocki, jak już jesteśmy przy głowie państwa, rozmawiał z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Jak czytamy w komunikacie Kancelarii Prezydenta, Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Prezydenci omówili także aktualną sytuację bezpieczeństwa i trudno tutaj myśleć, że to jest w innym kontekście niż wobec tego, co ostatnio ogłosił amerykański Departament Wojny, Obrony, ichniejszy MON, czyli wycofanie 5000 żołnierzy z Europy w ciągu pół roku, nawet być może roku. Chodzi o wycofanie żołnierzy z Niemiec. Prezydent Donald Trump przekazał, że to dopiero początek i planowane jest kolejne wycofywanie amerykańskich wojsk zza Odry. Premier Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy o to, czy żołnierze USA z Niemiec mogą zostać przeniesieni do Polski, odpowiedział, że na razie nie ma takich sygnałów. Jest się czego bać, jest się czego obawiać w związku z tym zmniejszeniem obecności amerykańskiej w Europie?
2: Nie sprawdzałem przed chwilą telefonu, bo nie wiem, czy Donald Trump nie zmienił zdania. dlatego że mamy do czynienia z wyjątkowo kapryśnym prezydentem Stanów Zjednoczonych, który bardzo dużo mówi, często zmienia zdanie, często odwołuje się do jakichś własnych fanaberii, więc ja bym nie do końca jeszcze brał, że to jest postanowione i na pewno tak nie będzie. Jak słyszę, że Donald Trump mówi, że w ciągu roku coś się wydarzy, to przypomnę, że w listopadzie są wybory połówkowe i Donald Trump może mieć bardzo dużo problemów. I jeszcze chcę powiedzieć o jednej rzeczy. Jakbyśmy rozmawiali tydzień temu, to pewnie musiałbym się odnosić do tego, co mówią ludzie Prawa i Sprawiedliwości. Panie premierze Tusk, proszę zobaczyć na Niemcy, jak oni prowadzą politykę ze Stanami Zjednoczonymi, jacy oni chcą być partnerscy, jak oni umieją się dogadać. No tak na dobrą sprawę z Donaldem Trumpem ciężko się rozmawia, więc ja nie biorę tego w 100% na poważnie, bo to się jeszcze może zmienić. Natomiast oczywiście ja kibicuję każdemu i kibicuję Karolowi Nawrockiemu i kibicuję premierowi, wicepremierom, żeby po pierwsze stan liczebności wojsk amerykańskich w Polsce się nie zmienił w dół, a jeżeli będzie perspektywa i szansa, żeby tych żołnierzy było więcej, jak najbardziej tak.
1: Premier Donald Tusk w ostatnim wywiadzie dla Financial Times słusznie według pana powiedział, że największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach, czy być może jednak to było niepotrzebne spowodowanie negatywnych emocji po stronie amerykańskiej.
2: Ja myślę, że premier Donald Tusk i cała nasza koalicja mówi bardzo wyraźnie, jednoznacznie. Musimy więcej odpowiedzialności wziąć za siebie w Europie i nie patrzeć tylko na Stany Zjednoczone. Dlatego, że jeżeli wszyscy członkowie Unii Europejskiej podążaliby drogą Polski, to nasza kondycja, nasza sytuacja i nasza pozycja militarna jako Unii Europejskiej byłaby zdecydowanie lepsza. I dla mnie, dla lewicy zawsze w pierwszej kolejności partnerem będzie Unia Europejska, w drugiej kolejności będą Stany Zjednoczone. Jedno nie wyklucza drugiego, ale Donald Tusk i wszyscy nawołujemy naszych partnerów z Unii Europejskiej na większe nakłady na zbrojenia, więcej pieniędzy, większa armia, bardziej profesjonalna armia, bo jeszcze raz, no, Donald Trump jest bardzo foszastym prezydentem. On różnie mówi. Nie poinformował nikogo, że będzie miał inwazję na Iran, a teraz mówi, że nikt mu nie chciał w tym zakresie pomóc. No naprawdę, to jest człowiek dość nieobliczalny, ekscentryczny. No taki ma styl uprawiania polityki.
1: W zeszłym tygodniu odbył się pogrzeb tragicznie zmarłego posła Nowej Lewicy Łukasza Litewki. Kondolencje dla bliskich, dla parlamentarzystów, bo to jest tragedia, która dotknęła całą Polskę. Posłuchajmy tego, co powiedziała łódzka posłanka Agnieszka Wojciechowska-Fan Heukelom w social mediach, sugerując, że ten tragiczny wypadek mógł nie być wypadkiem. Przypomnijmy, poseł Litewka zginął w wypadku drogowym, jechał na rowerze i został potrącony przez samochód.
3: Ja jakoś jako poseł nie mogę się uspokoić, myśląc o jego ostatnich akcjach, o jego zaintrygowaniu, zainteresowaniu tą straszliwą aferą w Kłodzku, aferą pedofilsko-zoofilską. Również przypominam sobie, jak kończyli inni, którzy się tą aferą zajmowali. Redaktor TVN Ewa Zdziarska rzekomo popełniła samobójstwo, choć tak naprawdę ta sprawa nigdy skutecznie nie została wyjaśniona.
1: Tytułem sprostowania, Ewa Żarska, kiedyś związana z Radiem Łódź, nigdy nie była związana z telewizją TVN. Była dziennikarką śledczą związaną z telewizją Polsat. Panie pośle, co by pan odpowiedział posłance Wojciechowskiej?
2: No, że to jest ohydne, to jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie śmierci znanej, popularnej osoby w mediach społecznościowych i nie tylko, do tego, żeby podbić sobie swoje publicity. Ja Łukasza Litewkę bardzo dobrze znałem. On był w Łodzi, chętnie przyjeżdżał. Mieliśmy jeszcze kilka planów związanych z Łodzią. Nawet w maju mieliśmy być w naszym łódzkim schronisku. To jest wielka tragedia. I granie na tej tragedii, granie na emocjach i wrzucanie jakichś politycznych historii, to jest po prostu wielka niegodziwość. I radziłbym, aby pani posłanka tego nie robiła, bo prokuratura będzie wyjaśniała okoliczności. To już oczywiście Łukaszowi życia nie wróci, ale wszyscy zasługują na to, żeby mieć pełną wiedzę, jak było. Z informacji, które mamy dzisiaj, był to nieszczęśliwy, tragiczny wypadek, ale dajmy śledczym pracować. Natomiast odszedł z polityki ktoś wyjątkowy, który politykiem był na samym końcu. Najpierw był człowiekiem, społecznikiem, który nigdy nie odmówił pomocy ludziom, zwierzętom. Robił naprawdę fantastyczne rzeczy i takich ludzi w polityce jak Łukasz Litewka po prostu nie ma.
1: Ale widzimy, w internecie jest ten zalew różnych teorii spiskowych, różnych wersji tego, co się mogło rzekomo tam wydarzyć. Na pewno rodzina też to odczuwa i ją to boli.
2: Na pewno, natomiast myśmy byli w zeszłym tygodniu w Sosnowcu, było morze ludzi, natomiast internet ma to do siebie, że przyjmuje absolutnie wszystko i apel do wszystkich, którzy komentują, więcej powściągliwości, więcej rozsądku w tym wszystkim, bo łatwo jest napisać w internecie wszystko, szczególnie nie pod swoim imieniem, nazwiskiem i wytworzyć z tego jakieś nie wiadomo jakie historie. Śledczy muszą dokończyć całą sprawę, zweryfikować, zbadać, są zabezpieczone telefony, wszystko jest weryfikowane. No i Łukaszowi się to należy, żeby wszyscy poznali prawdę, jak było, ale ferowanie wyroku, że na pewno było tak, wplątywanie w to Ewy Żarskiej, która tragicznie zmarła, no naprawdę, to jest takie niegodziwe, po prostu niegodziwe.
1: Poseł Tomasz Trela, Nowa Lewica, bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Kłaniamy się Państwu, życzymy miłego dnia, tygodnia i do usłyszenia przez cały dzień, oczywiście na antenie Radia Łódź. Dobrego dnia.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 7 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: Porannej audycji Radia Łódź, wracamy na drogi. Gdzie mogą wystąpić teraz utrudnienia, informuje Adam Łużyński.
8: Największe korki w Łodzi utrzymują się na Aleksandrowskiej i Limanowskiego, przy krzyżówce z Włókniarzy, także na Alei Palki przy ASP i na Konstantynowskiej. W tych miejscach stracimy około 10 minut. Poza tym korkują się jeszcze okolice Starego Miasta w Łodzi. Tam z powodu remontu zamknięto część ulicy Franciszkańskiej i dlatego trzeba będzie trochę poczekać, no, między innymi na Wojska Polskiego przy Starym Rynku, na Zgierskiej i na Północnej. W Sieradzu mamy utrudnienia na Głównym Rondzie i na dojeździe od strony Złoczewa. W Błaszkach możliwe korki na głównym skrzyżowaniu w centrum miasta.
6: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
7: Na zegarze jest 8.30. A przed nami serwis informacyjny. Przekazuje Wiktoria Makowska.
9: Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem. Podziękował prezydentowi USA za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Politycy rozmawiali telefonicznie. Kancelaria poinformowała także, że prezydenci omówili aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem rozmowy były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Obaj przywódcy potwierdziły siłę i wagę sojuszu polsko-amerykańskiego. Czytamy. Czas na maturę. Dziś rozpoczynają się egzaminy dojrzałości. W całej Polsce absolwenci szkół średnich przystąpią do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tak dużo maturzystów nie było od wielu lat. Duża liczba tegorocznych absolwentów to efekt poprzednich reform edukacji, obowiązku szkolnego dla sześciolatków i likwidacji gimnazjów. W sumie matury napisze około 450 tysięcy osób, w tym ponad 20 tysięcy w Łódzkiem. Prezydent Karol Nawrocki powołał radę, która ma opracować nową konstytucję. W jej skład weszli Julia Przyłębska, Ryszard Legutko, Marek Jurek, Ryszard Piotrowski, Anna Łabno, Barbara Piwnik i Józef Zych. Kancelaria prezydenta rozesłała zaproszenia do udziału w pracach grupy przedstawicielom wszystkich klubów i kół parlamentarnych. Zadaniem zespołu jest opracowanie ustawy zasadniczej, która zgodnie z koncepcją prezydenta powinna obowiązywać od 2030 roku. Nowe ścieżki rowerowe w Łasku. Z funduszy Urzędu Marszałkowskiego nie tylko powstaną nowe drogi dla rowerów, ale te, które już istnieją, zostaną lepiej oznakowane, mówi rzecznik Urzędu Miasta i Gminy Łask Michał Janiszewski.
10: Wyznaczymy w ramach tej inwestycji 60 km ścieżek rowerowych. No one już jakby istnieją, tak? Ale brakuje właśnie oznakowania, wytyczenia. Będzie 5 km całkowicie nowych ścieżek rowerowych, między innymi długo wyczekiwane połączenie Łasku z Kolumną, czyli naszą dzielnicą rekreacyjną.
9: Zbudowana zostanie również sieć tak zwanych Morów, czyli miejsce odpoczynku rowerzystów. A pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 9.
7: Od rana w regionie bardzo ładna, przyjemna pogoda i coraz wyższa temperatura. 17 stopni teraz mamy na termometrze. Na barometrze 991 hektopaskali i tak będzie w ciągu dnia, czyli dużo słońca i ciepło do 26 stopni. Wiatr będzie umiarkowany z południowego zachodu.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
7: Jarosław Turek, zapraszam do słuchania porannej audycji jeszcze do godziny 9.

Za 25 minut godzina 9. Dlaczego matura w Wąchocku miała w tym roku taki niski poziom? Bo zdawała córka sołtysa. A dlaczego w przyszłym roku będzie miała jeszcze niższy poziom? No bo w tym roku nie zdała. Pozdrawiamy serdecznie maturzystów, którzy już się szykują do egzaminu z języka polskiego. Początek o 9.

0: To poranna audycja Radia Łódź, taka ciekawostka kolejowo-wakacyjno-hotelowa, bo na Łotwie tej wiosny zaczyna działać nietypowy hotel urządzony w starych wagonach kolejowych. To jest propozycja dla osób szukających takich wyjątkowych wrażeń z nutką klimatu retro i mówi o tym Kamil Zalewski.
1: Wagony pochodzą z dawnych składów pasażerskich kursujących między Rygą a Moskwą. Zostały kupione 2 lata temu i przetransportowane do nadbałtyckiej Windawy. Hotel był gotowy na przyjęcie gości już w zeszłym roku, jednak z powodów formalnych nie został wtedy udostępniony. Na obiekt składa się 5 wagonów, 4 sypialne i 1 restauracyjny. Największe wrażenie robią zachowane przedziały, w których dawniej podróżowały m.in. gwiazdy radzieckiej estrady, w tym Ałła Pugaczowa. W wagonach zachowano oryginalne wyposażenie. Każdy przedział przeznaczony jest dla 2-3 osób. Właściciel podkreśla, że jest to sposób na spełnienie marzenia o noclegu w prawdziwym wagonie kolejowym, ale bez pośpiechu, hałasu i stresu związanego z podróżą. Cena noclegu to 40 euro w małym przedziale i 60 euro w dużym. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
0: Jakby ktoś chciał skorzystać, a pomysł o tyle dobry, że oczywiście lepiej się śpi w pociągu, który stoi, a nie jedzie.

A w poradnej audycji Radia Łódź informacja ważna dla kierowców, bo może być zaskakująca, o której też wspomina Dziennik Łódzki w dzisiejszym wydaniu. Kierowcy jadący ulicą Pabianicką od Włóczańskiej w kierunku ronda lotników lwowskich w Łodzi nie mogą się nadziwić, że w połowie drogi prawy pas nagle przechodzi w pas do skrętu w prawo. Takie rozwiązanie pojawiło się kilka dni temu po zakończeniu remontu Pabianickiej. Kierowcy pukają się w czoło. Po co w tym miejscu osobny pas? Zwęzili Pabianicką, żeby zrobić prawoskręt w małą uliczkę Cieszyńską. No i po co ten zaskakujący prawoskręt? Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi odpowiada i wyjaśnia. Według obowiązujących przepisów przez przejście dla pieszych bez sygnalizacji świetlnej może przebiegać maksymalnie jeden pas ruchu. Dlatego właśnie we wskazanej lokalizacji prawy pas prowadzi do skrętu w prawo. Jak rano jadę tamtędy do pracy, to w tym miejscu zwykle robi się korek, mówi pan Jan, mieszkaniec Chojen. Zaskoczeni kierowcy wpychają się przed tych jadących lewym pasem. Naprawdę nie trudno tu o wypadek. Tymczasem w prawo skręca tam może co 20 auto. Więc prosimy uważać na to drogowe jajko niespodziankę.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.

0: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
1: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
2: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
0: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
1: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
3: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
5: Przed wiadomościami jeszcze raz sprawdzamy, jaka jest sytuacja na drogach, a informuje o tym Adam Łużyński.
6: Na większości dróg w Łodzi sytuacja powoli wraca do normy po porannych godzinach szczytu. Mimo to wciąż pozostaje kilka miejsc, w których niestety poczekamy kilkanaście minut. To między innymi Aleja Palki. Tam przy ASP rozciąga się dosyć długi korek. Maksymalnie do 10 minut poczekamy na Piłsudskiego przy Palmiarni, na Limanowskiego od strony Aleksandrowskiej, przy dworcu Łódź-Kaliska i na Starym Mieście, między innymi na Wojska Polskiego, na Lutomierskiej i Północnej. W Wieluniu rozkorkowało się centrum i teraz przejazd przez miasto zajmie od kilku do kilkunastu minut. Przez Zgierz przejedziemy bez większych problemów, ale trasa w kierunku Łodzi może się jeszcze lekko korkować.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
5: Na zegarze jest 9:00. A przed nami serwis informacyjny, który przekazuje Wiktoria Makowska.
7: Długopisy w dłoń. Maturzyści w całej Polsce rozpoczęli egzaminy. Startuje przebudowa Żgowskiej w Łodzi. Duże zmiany w komunikacji miejskiej. Polacy podsumowują długi weekend. Było aktywnie i słonecznie. W dzień zachmurzenie umiarkowane, na termometrach do 26 stopni. Matury, czas start. Jedni podchodzą do tego ze spokojem, inni z dużym stresem. Dziś pierwszy dzień matur. O 9:00 w całej Polsce rozpoczął się egzamin z języka polskiego, który potrwa 4 godziny. W tym roku do egzaminów przystępuje wyjątkowo dużo osób. Jak mówił Radiu Łódź dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski, maturę napisze około 450 tysięcy absolwentów liceów i techników. Jeszcze przed wejściem na sale egzaminacyjne z maturzystami rozmawiała nasza reporterka Joanna Karp. Jak się czują?
8: Teraz jest coraz gorzej już. Co potrafię, to napiszę, czego nie potrafię, to już za późno.
9: O, tak. Trochę zestresowane.
8: Trochę już taki spokój. Wiele emocji bym powiedziała, że w nas wszystkich prawdopodobnie buzuje.
10: A czy typujecie, co może być na dzisiejszej maturze?
8: Oby nie było polskiej wsi, oby nie było nic o miasta, o prowincje i
9: oby
8: będzie
9: nie
8: dobrze.
9: Potop.
8: Oby nie potop. Tak. Oby nie skąpiec.
9: Oby nie Iliada i oby nie skąpiec.
10: Proszę, satyry nie.
7: Wyniki matur poznamy 8 lipca. Poprawki zaplanowano na sierpień, ale na razie wszyscy skupiają się na pierwszym egzaminie. Lewica nie weźmie udziału w prezydenckiej Radzie Nowej Konstytucji. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, w niedzielę prezydent Karol Nawrocki wręczył nominację ludziom mającym pracować nad nową ustawą zasadniczą. To otwiera dyskusję nad zmianą ustroju w Polsce, o której rozmawialiśmy z posłem Nowej Lewicy Tomaszem Trelą. A z nami w studiu Michał Dąbrowski, prowadzący poranną rozmowę. Michale, czemu Lewica nie weźmie udziału w prezydenckiej Radzie?
11: Bo w składzie organu mającego przygotować nową konstytucję znaleźli się byli politycy Prawa i Sprawiedliwości, jak choćby profesorowie Ryszard Legutko czy Zdzisław Krasnodębski oraz była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, silnie związana z kryzysem tej instytucji.
12: To jest tak, jakbym ze złodziejem ustalał zasady, jak zabezpieczyć własny dom, zaprosił go i powiedział, tu mam takie zabezpieczenie, takie, a później go wypuścił, a on do tego mojego domu wszedł po kilku godzinach jak do siebie.
11: Mówi poseł Tomasz Trela, choć dodaje, że pewne zmiany w konstytucji by się przydały. Jakie dokładnie? Odpowiedź na to pytanie pada w całej rozmowie, której można posłuchać na radiołódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej.
7: Uwaga kierowcy i pasażerowie MPK Łódź. Rozpoczyna się remont ulicy Żgowskiej. Zremontowanego odcinka znikną tramwaje, pojawi się komunikacja zastępcza. Będą też zmiany dla kierowców. Mieszkańcy spodziewają się chaosu i dłuższych podróży. Wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski zapowiedział w rozmowie z Radiem Łódź, że przygotowane zostaną objazdy.
13: Wcześniej otworzymy dla ruchu w całości ulicę Niższą i całe rondo Broniewskiego, więc te utrudnienia drogowe w tej części zdecydowanie się zmniejszą. Tramwaje po Broniewskiego będziemy chcieli puścić w wakacje i daje to przestrzeń do tego, żeby rozpocząć przebudowę ulicy Żgowskiej.
7: Remont ma potrwać 2 lata, prace podzielono na 3 etapy i obejmą nie tylko nawierzchnię, ale też infrastrukturę podziemną. O objazdach miasto ma informować na bieżąco, a już teraz na naszej stronie można znaleźć mapkę i wykaz zmian w kursowaniu MPK.
3: Więcej na radiołódź.pl.
7: Koniec relaksu i wolnego, czas do pracy. Dla wielu majówkowy odpoczynek był zbyt krótki, a powrót do codziennych obowiązków pracy czy szkoły jest stresujący. Może czasu na relaks

0: Nie było wiele, ale za to dopisała pogoda.
1: Boli, boli. Tym bardziej, że trzeba iść do pracy i nie przedłużyło się tej majówki, nie była taka jak w zeszłym roku, także jest ciężko.
2: Ja wypocząłem bardzo dobrze, także polecamy wszystkim słuchaczom też odwiedziny okolic Wałbrzycha i w samym Wałbrzychu teraz są wieże widokowe zamontowane.
1: Dalej nie wyjechaliśmy tak jak zazwyczaj wyjeżdżamy, więc tylko krótki wypad w odwiedziny do rodziców i imieniny teścia. Ja wypoczęłam.
0: A ja tylko przypominam, że kolejny długi weekend będzie w czerwcu. Rozpocznie się w Boże Ciało i taka mała podpowiedź. Wystarczy jeden dzień urlopu, by odpoczynek trwał 4 dni. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 10.
3: To jeszcze informacje sportowe od Piotra Andrzejczaka.
4: ŁKS Kolpak Łódź wygrał drugi mecz półfinałowy w pierwszej lidze koszykarzy. Po sobotniej wygranej 95-66 w niedzielne popołudnie łodzianie pokonali spójnie Stargard 107-71. ŁKS-iacy zdominowali swoich rywali, zwyciężyli już w pierwszej kwarcie 32-18. W drugiej nadal lepiej radzili sobie goście, ale nie zdobyli już tak wielu punktów. W połowie meczu ŁKS prowadził 54-32. Po przerwie gospodarze starali się odrobić straty, ale zespół z Łodzi nie pozwolił na wiele. Ostatecznie triumfował w całym spotkaniu zdecydowanie 107-71. Zadowolony z postawy wszystkich koszykarzy łódzkiej drużyny był Dominik Grudziński.
5: Generalnie cieszy mnie bardzo dyspozycja wszystkich zawodników w naszym zespole. Każdy jest groźny z dystansu, jak i w środku. Tak naprawdę ciężko tutaj obronie przeciwnej cokolwiek zdziałać. To mnie bardzo cieszy.
4: A dzięki niedzielnej wygranej koszykarze ŁKS-u prowadzą w półfinałowej rywalizacji już 2-0. Kolejny mecz odbędzie się w sobotę w Łodzi. Jeżeli ŁKS wygra, to awansuje do finału. Stal Rzeszów przegrała z Wisłą Kraków 1-2 w meczu 31. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. W pozostałych niedzielnych spotkaniach Ruch Chorzów pokonał Odry Opole 2-0, a Chrobry Głogów GKS Tychy 3-2. Liderem tabeli jest Wisła Kraków, drugie miejsce zajmuje Śląsk Wrocław, trzecia jest Wieczysta Kraków. Hokeiści reprezentacji Polski przegrali po rzutach karnych z Francją 2-3 w meczu Mistrzostw Świata grupy pierwszej. W innych niedzielnych spotkaniach Kazachstan wygrał z Japonią, a Ukraina z Litwą. Liderem jest Kazachstan, drugie miejsce zajmuje Francja, Polska jest trzecia. We wtorek Polacy zagrają z Kazachstanem, awans do elity zapewnią sobie dwie najlepsze drużyny polskiego turnieju. A więcej informacji sportowych także na naszej stronie radiołódź.pl.
3: W regionie od samego rana jest pogodniej, coraz cieplej. No, ledwo minęła 9, a tu już 19 stopni na termometrze, więc naprawdę zapowiada się bardzo ciepły dzień. Ciśnienie wynosi 991 hektopaskali. W ciągu dnia dzisiaj dużo słońca i do 26 stopni Celsjusza w całym regionie. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu. Osiem minut po dziewiątej. Jarosław Turek, bardzo dziękuję za poranne spotkanie, bo już przekazuję program Monice Borysew-Dudowicz. Dzień dobry, Moniko.
6: Witam bardzo serdecznie, dzień dobry. Majówkowe klimaty, majowe?
3: Trochę o maturach rozmawialiśmy rano.
6: Nic dziwnego.
3: Dziewiąta się zaczęła, rozpoczął się ten egzamin. Może komuś coś się jeszcze przypomni?
6: Może podpowiedzieć?
3: Teraz można.
6: Teraz już można, chyba, prawda? Ale najważniejsze, że niektóre kasztanowce zdążyły, także to też jest bardzo ciekawa historia, że jednak prawie się udało.
3: Trzymamy kciuki za maturzystów, bo to dopiero początek tego biegu po matury.
6: O. Powodzenia.
7: W środku dnia z Radiem Łódź.

I teraz można powiedzieć, że razem z muzyką trochę świat zwolnił, ale to tak chyba nie działa jednak. W poniedziałek czas na działanie, chociaż ja będę namawiać do tego, żeby po maturze, po pracy, po szkole wybrać się dzisiaj na spacer, przewietrzyć trochę głowę, to zawsze działa. Mamy lato za oknami. Jak majówka? To jest podstawowe pytanie. studio@radiowłodź.pl. Co majowego już zdążyło zachwycić? Proszę pisać, przesyłać zdjęcia. Mogą też być głosówki. To akurat działania na stronie radiowłodź.pl.

I można sobie tak przy okazji zaśpiewać Zrobiło się ciepło, a może mi się tak wydawało, bez żartów. Co majowego już zdążyło zachwycić? studio@radiowłodź.pl. Czekam na opowieści. Pewnie znając majowe historie w głowach, taka myśl, ojej, co wybrać? Do wyboru, do koloru dosłownie, to prawda. Konwalie, białe kasztanowce mogą być nawet lekko różowe, tulipany nawet czarne. Lilaki, liliowe na wiele sposobów. Świat dookoła prezentuje się w maju przepięknie, a dzisiaj nie zabraknie opowieści o tym, jak bardzo przyroda potrafi oczarować. To już teraz mogę obiecać. Ja już widzę na zdjęciu konwalie między innymi, tak nieśmiało w tym roku, ale zaczyna się, napisała pani Ania. Nie, też dzisiaj będę taką dziewczyną z konwaliami. Polecamy się. Do słuchania.

Dawid Podsiadło w Radiucie, 22 minuty po godzinie 9, a my otwieramy sezon na majowe zachwyty, to już słychać. Do tego tematu będziemy dzisiaj wracać. Odpowiem też na pytanie, będą zaproszenia na wydarzenia kulturalne, kino, teatr tutaj do wyboru, ale najpierw polityczny poniedziałek w Radiu Łódź już o godzinie 9.30. Michał Dąbrowski, zaproszeni goście, taki jest radiowy plan działania.

0: autopromocja.
1: Uwaga! Sensacyjna premiera po 22 latach. Łódzka grupa Sacriversum powraca z nową płytą. Już 6 maja o godzinie 18 zapraszamy do Radia Łódź na wyjątkowe spotkanie z zespołem. Usłyszysz przedpremierowo utwory z albumu Before the Birth of Light i porozmawiasz z muzykami. Każdy uczestnik otrzyma specjalny prezent, a zaproszenie zdobędziesz pisząc na adres wydarzenie@radioloc.pl.
2: Zapraszam na spotkanie z zespołem Sacriversum. Maciej Kieszkowski.
1: Nie zapomnij, 6 maja, godzina 18, Sacriversum w Radiu Łódź.
0: Autopromocja.
3: Polityczny poniedziałek.
4: Michał Dąbrowski, kłaniam się Państwu i zapraszam na najważniejsze rozmowy o polityce w Łódzkiem na początku tygodnia i na początku maja. Dzień dobry naszym gościom w studiu, a z nami Hanna Gill-Piątek, Koalicja Obywatelska.
5: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
4: Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja.
6: Dzień dobry.
4: I Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
7: Dzień dobry Państwu.
4: Oczywiście życzymy powodzenia wszystkim maturzystom, trzymamy za Was kciuki, na pewno sobie poradzicie, ale przenosimy się z sal szkolnych do Pałacu Prezydenckiego, gdzie prezydent Karol Nawrocki powołał Radę Nowej Konstytucji i 3 maja, czyli w rocznicę 235-lecia nadania Konstytucji 3 maja, wręczył nominację ludziom mającym pracować nad nową ustawą zasadniczą. W skład tej Rady weszli prawnicy, jak profesor Ryszard Piotrowski czy Barbara Piwnik, minister sprawiedliwości w rządzie Leszka Millera, ale też byli posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak choćby profesor Ryszard Legutko, profesor Zdzisław Krasnodębski, a także była prezes Trybunału Konstytucyjnego w czasach PiS Julia Przyłębska, silnie wiązana z tym kryzysem, który panuje w tej instytucji. Prezydent zapowiada, że chciałby przedstawić projekt nowej konstytucji do końca kadencji głowy państwa, czyli do 2030 roku. Koalicja Obywatelska jest otwarta na dyskusję o nowej ustawie zasadniczej, która już ma prawie 30 lat. To jest ustawa, która została przyjęta w 1997 roku i widzimy, że w pewnych miejscach ona być może rzeczywiście zawodzi. Hanna Gill-Piątek, Koalicja Obywatelska.
5: Nie dziwię się, że pan prezydent chciałby napisać nową ustawę zasadniczą, ponieważ kompletnie nie zna starej, z której wynikają jego prerogatywy i to, czego nie może robić również, na przykład różnego rodzaju głębokie badania, jakie przeprowadza nad powołanymi członkami nowego Trybunału Konstytucyjnego, których Sejm powołał legalnie. Pan prezydent sobie dowolnie tę konstytucję, która jest, interpretuje, więc choćby napisał ich 5, tak? Razem z zespołem najbardziej kontrowersyjnych ekspertów, bardziej niż Julia Przyłębska, to i tak prawdopodobnie by tej konstytucji nie przestrzegał. Moim zdaniem jest to po prostu bicie piany, takie, żeby panu prezydentowi napędzić trochę zainteresowania, trochę paliwa, trochę fejmu, żeby zgromadzić wokół niego dziennikarzy. No gadamy o nim właśnie, tak? To już jest owoc tego pomysłu. Natomiast ten zespół jest po prostu bardzo kontrowersyjny. Tutaj wymienione nazwiska, no Julia Przyłębska wiadomo, tak? Kompletna zapaść Trybunału Konstytucyjnego, odkrycie Jarosława Kaczyńskiego kulinarne. Pan profesor Krasnodębski, z tego co pamiętam, autor podręcznika do hitu tak zwanego, tak?
4: To nie on, przepraszam bardzo.
5: Natomiast pan...
4: Ale jest to autor licznych publikacji naukowych, filozoficznych, pracujący na Uniwersytecie
5: w
4: Wiennie, twórca takiej książki, takiej pracy jak Upadek Idei Postępu. Jest to było, nie było intelektualista pewnej klasy.
5: I pan profesor Legutko, który odmawia dużej części Polaków bycia Polakami. Jeżeli ktoś czytał esej o duszy polskiej, to przeczyta tam dokładnie, że to właściwie już prawdziwych Polaków już nie ma. Więc jeżeli tacy ludzie będą nam pisać konstytucję nową, a mam nadzieję, że tak się nie stanie, no to wiadomo, że po części się w tej konstytucji wszyscy nie zmieścimy.
4: Ale w tej dyskusji wydaje się, że środowiska, którym teoretycznie jest do siebie bardzo daleko, mówią o tym, że być może w pewnych obszarach potrzebujemy resetu konstytucyjnego, jak choćby w sądownictwie. Spoglądam na Paulę Poredę z Konfederacji, bo tutaj pojawiają się takie głosy, także z skrajnej wobec państwa partii Razem.
6: No tak, to jest postulat, z którym my już dawno temu wyszliśmy. Mamy oczywiście jakieś tam swoje pomysły na to i od dawna już mówimy o tym, że ta konstytucja wymaga odświeżenia, chociażby właśnie poprzez ten reset konstytucyjny, czy też wpisanie ochrony możliwości korzystania z gotówki do konstytucji. Jak już tutaj usłyszeliśmy, woli za bardzo nie ma do tego, żeby wszystkie środowiska udało się skupić. Widzieliśmy też wpisy pana premiera na Twitterze, które od razu obśmiały ten pomysł. Niestety oczywiście kontynuacja wojny polsko-polskiej zamiast dyskusja ponad podziałami nad tym, co rzeczywiście należałoby zrobić, bo to, że ta konstytucja wymaga odświeżenia, to jest oczywista sprawa. Też mam pewne wątpliwości co do tego składu tej Rady ogłoszonego. Troszeczkę obawiam się, że tutaj nie możemy za bardzo liczyć na powiew świeżości w tym temacie. Przydałoby się tutaj takie po prostu świeże spojrzenie na ten temat, a obawiam się, że z tym składem Rady, no niestety będzie to dalej takie przeciąganie liny, kto ma lepszy pomysł na konstytucję. Słyszymy już tutaj głosy takie, że wy nie przestrzegacie, wy też nie przestrzegacie. No pan premier tutaj wykazał się ogromną hipokryzją, biorąc pod uwagę, że sam udaje, że Trybunał Konstytucyjny nie istnieje i nie przestrzega tej konstytucji, co niestety doprowadza do sytuacji skrajnych i absurdalnych, że niektóre wyroki sądów są podważane w bardzo ciężkich przestępstwach.
4: To znaczy problem, który mamy z Trybunałem Konstytucyjnym i z konstytucją dzisiaj jest taki, że mamy w Polsce tylko jedną instytucję, która może powiedzieć, czy coś jest zgodne, czy niezgodne z konstytucją. I w naszym ustroju to jest Trybunał Konstytucyjny, którego autorytet dzisiaj jest, mówiąc bardzo eufemistycznie, mocno nadszarpnięty. Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
7: No to, że akurat jest to jedna instytucja, to jest naturalne. No i w innych krajach też tak jest, że są sądy konstytucyjne, bądź trybunały. I jest to zazwyczaj jedna instytucja, która zajmuje się interpretacją tego, czy coś jest zgodne z ustawą zasadniczą, czy nie. To jedna kwestia. Jeżeli chodzi natomiast o Radę Prezydencką, no to tutaj kluczem było przede wszystkim doświadczenie w świecie nauki. Oczywiście różnych dziedzin, ale w tym są przedstawiciele i teorii prawa, ale też i praktycy prawa i osoby wywodzące się jednak z różnych środowisk, o różnych wrażliwościach. Też nie jest zamknięta kwestia tej Rady. Myślę, że będzie możliwość w przyszłości do kooptowania tam innych członków. Zresztą pan prezydent również zapowiedział wczoraj, to też warto podkreślić, że zaprasza do dyskusji na temat nowej konstytucji przedstawicieli wszystkich ugrupowań politycznych. Część zapowiedziała na 100%, że już nie będzie brała udziału w takich dyskusjach.
4: Nowa
7: część,
4: jak na przykład
7: PSL jeszcze się nad tym zastanawia. Ja na pewno uważam, że należy dokonać zmiany tej konstytucji ze względu na to, że ona jest, ta obecna jest wynikiem no, pewnego kompromisu na szczytach władzy w latach 90., a ona dzisiaj powoduje to, że trudno, że różne organy szachują się nawzajem, trudno jest wypracować sprawnie pewne decyzje i trudno jest często dookreślić odpowiedzialność poszczególnych organów, poszczególnych polityków za poszczególne decyzje.
4: Grona, kto tutaj jest z innego środowiska, bo mamy tak, Marka Jurka, byłego marszałka Sejmu w czasach Prawa i Sprawiedliwości.
7: Pani sędzia Piwnik, tak? No, wywodzi się jednak, była ministrem w rządzie lewicowym, tak?
4: No jest też profesor Jacek Majchrowski, były prezydent Krakowa, który zaczynał w SLD, ale jednak ten rys jest mocno konserwatywny.
5: Znaczy Marek Jurek pochwalał bicie
7: dziecka. Czy był konserwatywny, no.
4: Zaczynał w SLD, ale potem legitymację partyjną złożył, jak wielu samorządowców, kiedy ona zaczęła przeszkadzać.
7: Tak czy inaczej, o tej nowej konstytucji dyskutuje się już od dawna. W sumie pamiętam, że no już z 8 lat temu chyba pan prezydent Duda też zapowiadał dyskusję, czy nawet referendum w sprawie nowej konstytucji.
4: I z niej nic nie wyszło.
7: Na pewno to nie jest akt, który się często zmienia, tak? To taka jest praktyka w państwach, że raczej jak już się uchwala taką ustawę zasadniczą, to na dziesiątki lat. Ale myślę, że tutaj sytuacja już jest taka, że jeżeli mamy się dalej rozwijać jako państwo, to trzeba wybrać określony system. Myślę też, że ten system półprezydencki być może też należałoby zmienić.
4: Na modłę francuską?
7: No to już jest kwestia
4: dyskusji.
7: Pan
4: prezydent ma bardzo szerokie uprawnienia, włącznie z nadawaniem prawa w ramach dekretów.
7: Żeby wejść po prostu, chodzi mi o to bardziej, żeby dookreślić już, kto faktycznie jest odpowiedzialny za pewne poszczególne sfery, a nie tak, że no dzisiaj widzimy to i w wojsku na przykład tak jest, i w niektórych resortach, i w niektórych instytucjach, że poszczególne instytucje po prostu szachują się nawzajem, tak? Nie można czasami wypracować jakiegoś konkretnego rozwiązania, bo inna instytucja może blokować, tak?
4: Hanna Gill-Piątek,
7: Koalicja Obywatelska. To niezależnie, jakie są układy polityczne.
4: Czy
7: tak?
4: ten ustrój dzisiaj rzeczywiście jest tak doskonały, że nawet nie powinniśmy spróbować rozważyć, czy nie potrzebujemy jakichś zmian systemowych, bo dzisiaj oczywiście jedni mówią, że ci nie przestrzegają konstytucji, drudzy mówią, że to ci nie przestrzegają konstytucji, ale jeżeli byśmy zrobili reset, to wszyscy musielibyśmy poniekąd w tej konstytucji wrócić do ustawień fabrycznych.
5: To nie jest chyba właściwie postawione pytanie, bo to jest pytanie, czy wymienia się zamki z włamywaczem, tak? To znaczy, czy wymienia się konstytucję z kimś, kto już ją naruszył czy złamał.
4: No potrzeba do niej potrzeba do takiej zmiany w Sejmie większości 2/3, więc siłą rzeczy trzeba też rozmawiać z tymi, z którymi się nie zgadzamy.
5: Konstytucja, nawet jeżeli ktoś ją uważa, nie wiem, za niedoskonałą, czy niepasującą gdzieś tam w jakichś miejscach do realiów, chociaż szczerze mówiąc, ona cieszyła się dużą zgodą i była napisana dość uniwersalnie, dość dobrze, tak? To znaczy, to był naprawdę dokument, który bardzo długie lata łączył Polaków, a nie dzielił. I konstytucja była tak projektowana w latach 90. Ja się nie zgodzę, że ona była gdzieś tam pod stołem, wynikiem jakiegoś kompromisu politycznego. Nie. Ona była szerokim konsensusem i była pisana w taki sposób, żeby wszyscy się w niej zmieścili. To znaczy, żeby ona działała. Konstytucja nie przewiduje jednego, że ktoś będzie próbował ją hakować na procedurach. I to rozpoczął PiS, bo
4: kryzys Kaczyński wokół Trybunału się zaczął od nadmiarowego powołania sędziów w czasach Koalicji Obywatelskiej.
5: Ja sięgam do roku 2007, kiedy kończył się pierwszy rząd PiS-u i kiedy Kaczyński zderzył się z Trybunałem ówczesnym konstytucyjnym. I wtedy było już wiadomo, że przez ten czas, kiedy będzie próbował wrócić do władzy, co się rzeczywiście później stało, to pierwszym celem ataku będzie Trybunał Konstytucyjny. I tak faktycznie było.
4: Ale rzeczywiście Koalicja Obywatelska wtedy, Platforma Obywatelska też powołała nadmiarowo sędziów pod koniec swojej kadencji, żeby zapełnić te wakaty, które potencjalnie mogłoby obsadzić Prawo i Sprawiedliwość. Owszem, później Prawo i Sprawiedliwość stwierdziło, że wszyscy ci sędziowie powołani, cała piątka była powołana wadliwie, nie tylko ci powołani nadmiarowo, i tym sposobem stawili całą piątkę.
5: Chcę zauważyć, panie redaktorze, że cały czas jakby w tym, co pan mówi, nadal odnosimy się jako do czegoś, co stanowi standard, do owej konstytucji, którą w tej chwili pan Nawrocki chce zmieniać, rękami ludzi, którzy twierdzili lub może nawet, ale twierdzą, że dzieci powinny być bite pasem jak Marek Jurek.
4: Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja. Czy potrzebujemy tylko takich kosmetycznych zmian w tej konstytucji, bardzo upraszczając, jak właśnie wpisanie chociażby tej gotówki, czy może jak mówi Nowa Lewica, wpisanie naszego członkostwa do Unii Europejskiej? Czy rzeczywiście jest potrzebny twardy reset z rozważeniem zmiany systemu? Bo dzisiaj mamy parlamentarno-gabinetowy, teoretycznie, chociaż niektórzy mówią, że ćwierć prezydencki, bo w tradycyjnych systemach parlamentarno-gabinetowych to najczęściej parlament wybiera głowę państwa, żeby ona miała słabszy mandat. My mamy prezydenta wybieranego w wyborach bezpośrednich, przez co jego mandat jest silniejszy i uprawnienia też są większe, ale to niektórzy eksperci mówią, że mamy samochód z dwiema kierownicami, bo ta egzekutywa jest rozłożona pomiędzy rząd i pomiędzy prezydenta.
6: Panie redaktorze, ja nie jestem ekspertem od konstytucji, więc nie chciałabym rzucać takich tez, natomiast uważam, że dyskusja na ten temat jest potrzebna i problemem jest głównie to, że środowiska zwaśnione w Polsce, jak PiS i Koalicja Obywatelska, nie siądą prawdopodobnie do takiej dyskusji, co jest ze szkodą dla wszystkich Polaków.
4: Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość.
7: A ja się zastanawiam nad innym aspektem, którego nie poruszyliśmy tutaj dzisiaj. Czyli jak do tego wszystkiego odnosi się Donald Tusk? Muszę przyznać, że to jest też znamienne, że no, święto Konstytucji 3 maja, w zasadzie to drugie najważniejsze święto państwowe w ciągu roku, a pan premier przebywa w Erewaniu i stamtąd pisze jakieś tweety, oskarża opozycję o to, że rzekomo jest kontynuatorką targowicy, chociaż raczej spokojnie bym określił, że to właśnie obecna koalicja podejmuje działania, które znamy z okresu upadku Rzeczpospolitej w XVIII wieku. No to jest kompletnie niepoważne. Nie wiem, czy to jest jakiś jego kompleks wobec prezydenta Nawrockiego, czy jakieś inne powody tutaj zaważyły, ale no, jednak najważniejsza osoba w rządzie powinna tego dnia być na miejscu tutaj w Polsce. Może jeżeli
4: ale nie,
7: nie
4: pojechał
7: być
4: tam w celach turystycznych, tylko rozmawia tam z premierem Kanady, Markiem Carneyem, z premierem Wielkiej Brytanii, Kirem Starmerem.
7: No dobra, to... on zawsze znajdzie jakiś powód, żeby... To jest jednak święto narodowe, tak? I powinien być tutaj na miejscu w Polsce.
5: No, ale jak sobie pan to wyobraża, że Donald Tusk zadzwonił do na przykład premiera Wielkiej Brytanii i powiedział, słuchaj, chciałbym wyjechać.
4: A propos, skoro jesteśmy przy telefonach, to w nocy prezydent Karol Nawrocki rozmawiał z amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem i jak czytamy w komunikacie kancelarii prezydenta, Karol Nawrocki podziękował amerykańskiemu przywódcy za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. To jest polski działacz opozycyjny na Białorusi, dziennikarz, który spędził prawie 5 lat niesłusznie osadzony w białoruskim więzieniu. Prezydenci mieli omówić także aktualną sytuację bezpieczeństwa. Istotnym tematem były kwestie związane z obecnością wojsk amerykańskich w Europie. Tutaj kontekst jest dość jednoznaczny, ponieważ Departament Wojny Stanów Zjednoczonych zapowiedział wycofanie w przeciągu pół roku albo nawet roku 5000 żołnierzy z Europy, konkretnie z Niemiec, gdzie ta obecność jest stała. Premier Donald Tusk był pytany przez dziennikarzy o to, czy amerykańscy żołnierze z Niemiec mogliby zostać przeniesieni do Polski. Premier odpowiedział, że nie mamy takich sygnałów. To są powody do obaw? Hanna Gill-Piątek, Koalicja Obywatelska.
5: Po pierwsze Poczobut. To jest rzeczywiście ogromny sukces i polskiej, i amerykańskiej dyplomacji. I tutaj te podziękowania jak najbardziej się należały. Bardzo się cieszę, że pan prezydent jakby włączył się w to, zadzwonił, podziękował. To jest...
4: Wszyscy. Andrzej Poczobut dziękował na Zamku Królewskim prezydentowi Dudzie, prezydentowi Nawrockiemu, premierowi Tuskowi, administracji amerykańskiej. To jest efekt pracy wielu ludzi i funkcjonariuszy.
5: Łączyć. Jasne. I naprawdę bardzo dobrze, że Andrzej Poczobut jest już w domu. Wydaje mi się, że to jest taka oznaka tego, pewien symbol, tak? Tego, że administracja i dyplomacja może być skuteczna.
4: Czy jest się czego obawiać w związku z wycofaniem żołnierzy amerykańskich z Niemiec?
5: Tej administracji i dyplomacji powinniśmy używać w Europie wszystkimi kanałami. Mówię w Europie, nie tylko w Polsce. Do tego, żebyśmy byli bezpieczni. Jak wiadomo, Donald Trump nie jest wielkim fanatykiem NATO i wyrażał się o tym sojuszu, no delikatnie mówiąc, bardzo negatywnie. Wręcz ludzie z jego otoczenia mówili, że to jest w ogóle niepotrzebne. I że być może NATO jest...
4: papierowym tygrysem, tak określał
5: nadużyciem,
4: sojusz.
5: Nadużyciem Amerykanów, jeżeli chodzi o pomoc w Europie. No, tego typu stwierdzenia spowodowały już od czasu objęcia prezydentury przez Trumpa, teraz po raz drugi, że Europa się zbroi. I to jest bardzo dobry wynik, ale znaczy, i to jest bardzo dobry skutek. Natomiast wycofanie wojsk z Niemiec jest bezpośrednim skutkiem tego, że kraje europejskie odmawiają pomocy w Ameryce w wojnie Trumpa w
4: Iranie. Mówimy tutaj nawet o prawie korzystania z baz wojskowych położonych w Europie amerykańskich do przeprowadzenia operacji w Iranie.
5: No dokładnie, no ale to nie jest nasza wojna, tak? Nie my ją rozpoczynaliśmy. To nie jest kraj, który napadł na Stany Zjednoczone. To nie narusza artykułu 5. Więc każde państwo ma prawo suwerennie decydować. Znaczy, nie jesteśmy tutaj jakby w protokołach natowskich, jesteśmy w suwerennych odpowiedziach krajów, które mówią, czy się w tę wojnę włączą, czy nie. No,
4: a w tej sytuacji premier powinien, jak mówią niektórzy, podgrzewać tę atmosferę i mówić o tym, że największym i najważniejszym pytaniem dla Europy jest to, czy Stany Zjednoczone są gotowe być tak lojalne, jak opisano to w naszych traktatach i dodawać, że Rosja może zaatakować sojusz w perspektywie raczej miesięcy niż lat. To są słowa w wywiadzie dla Financial Times. Być może to są myśli, które wielu Polakom przechodzą przez głowę, ale jednak szef rządu bierze odpowiedzialność za
5: jeżeli
4: słowa.
5: Jeżeli szef rządu mówi coś takiego, to mówi to z pełną odpowiedzialnością i ma do tego pełne podstawy w postaci informacji wywiadowczych.
4: Paula Poreda, Konfederacja Nowa Nadzieja.
6: Bardzo się cieszę, że pan redaktor wspomniał o tych słowach premiera. Wracając jeszcze do pana Poczobuta, oczywiście bardzo dobrze się stało, że pan Poczobut został uwolniony. Bardzo długo się już to ciągnęło. Sam Radosław Sikorski w tej sprawie przyznał, że prezydent Polski odegrał tutaj rolę wręcz instrumentalną, nie umniejszał jego roli w tym. jak widać, jeśli działa się ponad podziałami, można osiągnąć bardzo dobre efekty. Bardzo, bardzo się cieszę z tej wiadomości. Natomiast co do samej właśnie wypowiedzi pana premiera odnośnie tego zagrożenia wojną, bardzo się cieszę, że zostało to wspomniane. Pokazuje to śmieszność i niepoważność naszego premiera, ponieważ jeśli on posiada takie twarde informacje, że w przeciągu kilku miesięcy w Polsce Polska miałaby zostać zaatakowana.
4: No, albo inny członek sojuszu, to mogą być kraje bałtyckie.
6: To ja się pytam, gdzie są jakieś konkretne działania? Gdzie są schrony? Gdzie są mobilizacje? Gdzie są ćwiczenia? Niestety, no jeśli pan premier posiada taką wiedzę i nie podejmuje jakichś konkretnych natychmiastowych działań, no to bardzo, bardzo źle świadczy o tym rządzie. Co do wycofania wojsk z Europy, jeśli mówimy o tych 5000, no to tutaj eksperci raczej zwracają uwagę, że po pierwsze nie są to jakieś bardzo znaczące ilości, a na obecnym polu bitwy przede wszystkim w tym momencie odgrywają rolę zupełnie inne czynniki i to jest przede wszystkim uzbrojenie.
4: Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość. Pana niepokoi to zapowiedziane wycofanie wojsk amerykańskich z Niemiec, z Europy?
7: Ja jeszcze też zacznę od tego Andrzeja Poczobuta, bo też cieszę się z tego, że został uwolniony, chociaż muszę przyznać, że dodałbym tutaj łyżkę dziegciu jednak do tej beczki miodu i przypomniał o tym, że już kilka lat temu można było dokonać wymiany chociażby za Pawła Rubcowa, rosyjskiego szpiega, który udawał dziennikarza, korespondenta zagranicznego. Wówczas rząd nie zdecydował się niestety na taki krok i wtedy na pewno duża część tych dni, które spędził w kolonii karnej Andrzej Poczobut, no, nie byłaby właśnie w tych trudnych warunkach przez niego spędzona.
4: A co ale to wtedy, jak dobrze pamiętam, prezydent Duda mówił, że to nie do końca były też nasze ustalenia, że tutaj też duża sprawczość była po stronie Amerykanów, to mówiąc bardzo oględnie.
7: Można było pewne rzeczy, myślę, że spokojnie wynegocjować.
4: Dobrze, że Andrzej Poczobut jest już w Polsce.
7: W każdym razie, jeśli chodzi o decyzję Donalda Trumpa, to też nie jest to nic nowego. On już od dawna krytykował Niemcy, ale też innych sojuszników za to, że nie wkładają do tego budżetu natowskiego tyle środków, tyle zaangażowania, co powinni. Zresztą chwalił przy tym też zawsze bardzo Polskę. Ja też zastanawiam się, jaki jest sens dzisiaj stacjonowania tak dużego kontyngentu amerykańskiego w Niemczech. To też jest tak, że Niemcy swoją potęgę gospodarczą w dużej mierze zbudowały właśnie dzięki temu, że czuły się bezpieczne dzięki stacjonowaniu już od kilkudziesięciu lat wojsk amerykańskich na ich terytorium. Nie musiały inwestować w tą sferę życia i mogły przeznaczyć swoje siły, środki, możliwości w inne sfery funkcjonowania, zwłaszcza w gospodarce.
4: Ale to nie są tylko żołnierze w takim rozumieniu tradycyjnym, to nie są tylko przedstawiciele piechoty, ale to też są pracownicy wywiadu, służb informatycznych, cyfrowych, stąd też część ekspertów podnosi, że niektóre działania, także te wywiadowcze, które są kluczowe, mogą przebiegać mniej sprawnie niż dotychczas.
7: Na dzisiaj najważniejsze jest to, żeby kontyngent i stała obecność amerykańska była w krajach bukaresztańskiej dziewiątki.
4: Hanna Gill-Piątek, Koalicja Obywatelska.
5: Obecność żołnierzy amerykańskich w Europie jest naszym wspólnym kluczowym celem, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. I tutaj nie ma wątpliwości, że powinniśmy zrobić tak naprawdę wszystko, żeby tę obecność bardziej utrwalać i powiększać i utrzymać, niż z niej rezygnować.
4: Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość. Jak już rozmawiamy o Stanach Zjednoczonych, jeżeli w serwisie X, w dawnym Twitterze wejdziemy na konto Zbigniewa Ziobry i wejdziemy w zakładkę informacje, to widzimy, że to konto ma działać w Stanach Zjednoczonych. Czy według pana wiedzy Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny, dzisiaj jest już w Stanach Zjednoczonych, a nie w Budapeszcie?
7: Nie mam pojęcia zielonego, sam znajduję się w studio w Łodzi. Natomiast jest tak, że faktycznie pojawiały się te informacje na portalu X. Pytanie, czy to jest na przykład łączenie się za pomocą VPN-a, czy faktyczna obecność. Ja w tej chwili nie jestem w stanie państwu stwierdzić i przekazać informacji jakiejś wiarygodnej na ten temat.
4: A rozmawiał pan ostatnio ze Zbigniewem Ziobrą?
7: Rozmawiałem z nim w ostatnim czasie telefonicznie. Wydaje mi się, że był raczej w naszej strefie czasowej, czyli raczej był zdecydowanie w Europie. Ale nie wiem, trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie.
4: A powinien się tam udać według pana? Pan by mu to doradzał?
7: Znaczy ja nie chcę podejmować takiej decyzji, takiej brać odpowiedzialności. Myślę, że pan minister już tutaj sam we własnym zakresie podejmie taką decyzję. Wiem, że ostatnio szykował się jednak na batalię sądową na terytorium Węgier.
4: Na terytorium?
7: Jeśli chodzi o te kwestie związane z ewentualnym późniejszym walką w sądzie o to, czy miałby zostać uchylony ten azyl polityczny dla niego, czy nie.
4: A dlaczego Janusz Kowalski, też pański były kolega z Solidarnej, Suwerennej Polski, wciąż aktualny kolega, tylko nie z jednej partii, odszedł z Prawa i Sprawiedliwości? Bo słyszymy o tych powodach, że, ujmując to eufemistycznie, kiepsko mu się współpracowało ze strukturami na Lubelszczyźnie. On mówi o układach. Natomiast z kolei część mediów donosi o tym, że to był ruch wyprzedzający, bo albo miał dostać kiepskie miejsce na liście, albo też miały wyjść na jaw jakieś informacje dotyczące jego związków z Zonda Krypto.
7: Czy ja myślę, rozmawiałem z nim nawet wczoraj, przez chwilę mieliśmy okazję się widzieć przy okazji jednego z programów telewizyjnych. On sam nie wyklucza tego, że w ogóle będzie poza polityką. Nie wie jeszcze, jak się jego przyszłość polityczna ułoży. No było to dla mnie na pewno duże zaskoczenie, ta jego decyzja. Myślę, że jeżeli chodzi o te związki z Zonda Krypto, to no nie do końca tak, bo wiem, że wystosował on prywatny akt oskarżenia wobec redaktora Wirtualnej Polski, który ten artykuł przygotował wobec niego, więc podejrzewam, że musi być, już wysłał też ten akt oskarżenia, więc podejrzewam, że no musi mieć twarde argumenty tutaj, jeżeli dochodzi swoich praw. Także myślę, że to raczej kwestia, no sam Janusz Kowalski nagrał film, w którym no krytykował lokalne
4: 13 minut on trwa, ale
7: na Lubelszczyźnie. No i tam wyjaśnia w zasadzie powody swojego odejścia. No trudno jest.
4: Wszyscy wiemy, że jak polityk coś mówi publicznie, to nie zawsze to musi być prawda. Wszyscy jesteśmy dorośli. Paula Poreda, Konfederacja, Nowa Nadzieja. Czy wy się cieszycie, czy raczej patrzycie z niepokojem na to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości? Na te pęknięcia, na te ruchy tektoniczne?
6: Znaczy to jest coś, przed czym my ostrzegaliśmy od dawna. Znaczy my mówiliśmy, że to się prędzej czy później wydarzy. Tam już są takie tarcia i takie walki i takie wojny wewnętrzne, że to się musiało gdzieś tam troszeczkę rozsypać. Czy my się cieszymy? Nie wiem, zobaczymy, co czas pokaże, bo jak wiemy, politycy, żeby dostać się do koryta, są skłonni zrobić wiele różnych rzeczy, więc być może ostatecznie się pogodzą, byleby lepiej to wyglądało.
4: A pani byłaby gotowa przyjąć Janusza Kowalskiego na listy Konfederacji? Byłby cennym nabytkiem?
6: Powstał nawet taki żart, nawet krąży po Twitterze, że podanie sobie ręki, uściśnięcie, przywitanie się w Sejmie nie oznacza jeszcze zaproszenia do partii.
4: Hanna Gill-Piątek, Koalicja Obywatelska. Paula Poreda, Nowa Nadzieja. Piotr Cieplucha, Prawo i Sprawiedliwość. Bardzo dziękuję za rozmowę.
5: Dziękuję bardzo serdecznie.
4: Kłaniamy się państwu, życzymy miłego dnia, tygodnia. Do usłyszenia przez cały dzień i oczywiście tydzień na antenie Radia Łódź.
8: Reklama. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany.

0: Wiadomości Radia Łódź, Wiktoria Makowska.
1: Nowe przepisy dotyczące naliczania stażu pracy wchodzą w życie, za chwilę szczegóły. Policja podsumowuje majówkę na drogach, prawie 300 wypadków i 20 ofiar. W wiadomościach powiemy też o nowym stadionie w Koluszkach. Dzień zachmurzenie umiarkowane, na termometrach do 26 stopni. Wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące naliczania stażu pracy w sektorze prywatnym. Dzięki zmianom w kodeksie pracy część pracowników może zyskać 6 dodatkowych dni urlopu wypoczynkowego, a szczegóły zna Agnieszka Zielenkiewicz.
2: Jeśli ktoś pracował kilka lat na podstawie umowy zlecenia, a potem prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, to teraz może złożyć wniosek do ZUS-u, by te okresy wliczały się do stażu pracy.
3: To jest rozwiązanie, które umożliwia wliczanie do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, czyli na przykład długość urlopu wypoczynkowego albo okresu wypowiedzenia, albo dodatek stażowy czy nagroda jubileuszowa, wszystkich okresów także na umowie zlecenia czy działalności gospodarczej.
2: Tłumaczy wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Sebastian Gajewski. Wniosek o zaświadczenie można złożyć przez konto internetowe ZUS. Warto pamiętać, że nowe regulacje nie dotyczą stażu emerytalnego. Nie wpływają na prawo do emerytury, ani na sposób obliczania jej wysokości. Tomasz Zielenkiewicz, Polskie Radio.
1: Najpierw za pośrednictwem PUE-ZUS trzeba złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu. Jeżeli w systemie ZUS brakuje danych, do wniosku dołącza się własne dokumenty, które potwierdzą aktywność zawodową.
4: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
1: W długi weekend na polskich drogach doszło do 278 wypadków. Zginęło 20 osób, a 321 zostało rannych. Komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji poinformował, że zatrzymano ponad 1300 nietrzeźwych kierowców.
5: Najwięcej ofiar śmiertelnych odnotowano wśród kierujących jednośladami. Zginęło 10 motocyklistów oraz jeden rowerzysta. Liczba wypadków osób zabitych i rannych pozostaje na podobnym poziomie jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Odnotowano jedną ofiarę śmiertelną mniej niż w 2025 roku.
1: W długi weekend bezpieczeństwa na drogach pilnowało 4,5 tysiąca policjantów ruchu drogowego. 2/3 Amerykanów uważa, że ich kraj zmierza w złym kierunku. To najnowsze dane z sondażu ABC News i Washington Post, przeprowadzonego przez ośrodek Ipsos. W obliczu konfliktu z Iranem, który wpędził globalną gospodarkę w kryzys naftowy, a ceny paliw osiągnęły najwyższy poziom od 4 lat, oceny działań prezydenta Donalda Trumpa w wielu kwestiach spadły poniżej progu pozytywnego odbioru.
6: Jak wynika z sondażu, zdecydowana większość badanych negatywnie ocenia sposób, w jaki prezydent radzi sobie z każdą z analizowanych kwestii. Ogólny wskaźnik poparcia dla Donalda Trumpa spadł do poziomu 37%, co stanowi najniższy wynik w trakcie jego obecnej kadencji prezydenckiej. Z sondażu wynika również, że amerykański prezydent traci poparcie w kwestii zarządzania każdą z badanych dziedzin. 2/3 Amerykanów jest zdania, że kraj zmierza w niewłaściwym kierunku. 76% Amerykanów źle ocenia sposób, w jaki prezydent radzi sobie z kosztami życia w USA. Niemal tyle samo osób krytycznie odnosi się do jego działań w kwestii inflacji. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: Podczas swojej kampanii prezydenckiej Donald Trump wielokrotnie obiecywał obniżenie kosztów życia dla Amerykanów. Takich zawodów w Koluszkach jeszcze nie było. W weekend otwarto tam oficjalnie bieżnię na nowym stadionie. Z tej okazji odbyły się zawody. Lekkoatletyczny miting ogólnopolski, mówi prezes ŁKS Koluszki Antoni Tomczyk.
7: Czegoś takiego nie było na przestrzeni tych 60 lat. Jest wybudowana nowa bieżnia, mamy 507 zawodników.
8: Jak tam na tej nowej bieżni się biega?
9: Dobrze, mi się podoba. Mi też. Ja byłam pierwsza.
10: Ja druga lub trzecia.
11: Najtrudniej było na finiszu.
12: Myślę, że takich obiektów powinno być jak najwięcej, bo młodzież, dzieciaci mają fantastyczne warunki do treningu, fantastyczne warunki do rywalizacji, a myślę, że i rodzicom jest dużo przyjemniej kibicować, dopingować.
1: Bieżnia lekkoatletyczna ma 6 torów na prostych i po 4 na łukach. Koszt budowy całego stadionu, na którym można grać też piłkę nożną, to 40 milionów złotych. Więcej na ten temat piszemy oczywiście na naszej stronie internetowej radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. A na kolejną porcję wiadomości zapraszam już za godzinę.
0: A przed nami jeszcze prognoza pogody. 20 stopni już teraz na termometrach w Łodzi. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna w Łódzkiem od 25 do 26 stopni, czyli mamy lato. Wiatr słaby i umiarkowany. Nie pada, więc pora sprawdzić informacje dla alergików. Dąb i brzoza. Wysokie stężenie pyłków w powietrzu, ale sama jakość powietrza bardzo dobra.
13: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: 5 minut po godzinie 9.

10, jak tam po majówce tej pierwszej, bo przecież będą kolejne, przypominam. I tutaj za pogodę szczególnie trzymamy kciuki. Monika Borysow-Dudowicz, Tomasz Ferliński, witamy serdecznie w porze przedpołudniowej.

0: Nie ma jak organek w Radiu Łódź, prawda? 9 minut po godzinie 10, to co słychać po majówce? Panie Grzegorzu, cieszę się, że dobry nastrój się udziela. Zaglądam na naszą skrzynkę mailową. To o to chodzi właśnie. Pozdrawiam, Monika w doskonałym nastroju, na dodatek z konwaliami. Uwielbiam konwalie. Widziałam w Łagiewnikach wczoraj całe łany konwali czekających na hasło, żeby zakwitnąć. Tak, to już jest ten moment, najwyższy czas. Myślę, że do weekendu zdążą. Już się szykuję na wielkie otwarcie. Zawilce jeszcze w ogromnych ilościach. Do zobaczenia. To prawda, to jest taka zawiła sprawa z konwaliami. Tak nieśmiało w tym roku zaczynają, ale my śmiało możemy je zachęcić. Przecież to już jest ten konwaliowy czas. Halo, halo. Kilka konwaliowych ciekawostek już za moment w Radiu Łódź.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack.

0: To co my tutaj mamy? Ach, konwalie, oczywiście, że tak. W ogródkach już kwitną konwalie, nieśmiało, ale jednak w lesie jeszcze zbierają się do działania. Tylko czy można je zbierać? Odpowiemy dzisiaj na to pytanie. Przypomnimy sobie dzisiaj opowieść konwaliową botanika miasta pani Doroty Mańkowskiej. Mamy takie historie w radiowym archiwum. Trochę się ich zebrało. To najpierw ważna informacja, konwalia majowa, czyli jak zostanie tak naprawdę nazwana przez botanika.
1: No, oczywiście przede wszystkim nazwa łacińska to jest Convallaria majalis. Jeszcze powiem, że tej konwali majowej są cztery odmiany botaniczne w zależności od położenia geograficznego i ta konwalia majowa, z którą my mamy do czynienia, czyli z tą jakby odmianą europejską, dokładnie nazywa się Convallia majalis, subspecies majalis i żeby była już jasność w tym temacie, ona przede wszystkim występuje na terenie prawie całej Europy, Azji Środkowej i Północnej. I jako ciekawostkę powiem, że w niektórych krajach, gdzie jest zawleczona, na przykład tak jak w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie albo w Japonii, jest na tyle ekspansywna, że wpisana jest na listę roślin inwazyjnych.
0: Co wiemy na temat tej rośliny? Jaka jest jej historia?
1: Ta roślina jest, można powiedzieć, taka troszeczkę dwulicowa, bo wygląda bardzo niewinnie, subtelnie, delikatnie. Nawet w naszej kulturze jest postrzegana jako symbol właśnie niewinności, miłości. Bardzo często jest używana do przyozdabiania bukiecików dziewczynek, które idą do pierwszej komunii świętej, albo bukietów panien młodych. Natomiast ona ma niestety swoją drugą ciemną naturę, dlatego że musimy pamiętać, że ta piękna, subtelna roślina, która czaruje nas zapachem właśnie na początku maja, jest rośliną silnie trującą. I to jest bardzo istotna informacja, ponieważ jeżeli mamy w swoim ogrodzie konwalię majową, w szczególności musimy uważać na dzieci, na pupili w postaci psów, ponieważ niestety wszystkie organy tej rośliny są trujące, a w szczególności owoce, czyli takie czerwone jagody, które pojawiają się jesienią na niektórych roślinach, no one budzą wielką ciekawość wszystkich, ponieważ bardzo fajnie wyglądają, ta czerwień jest bardzo intensywna, no i niestety w literaturze pojawiają się doniesienia, że dzieci po zjedzeniu takich owoców, niestety te zatrucia kończyły się fatalnie, więc pomimo tego, że jest to piękna roślina, należy na nią uważać.
0: I to jest bardzo ważna informacja. Ten wątek konwaliowy będzie nam dzisiaj towarzyszyć w środku dnia. Wrócimy jeszcze do tego tematu właśnie w kontekście tego, można zrywać, czy nie można i gdzie przede wszystkim. Także proszę nasłuchiwać.

0: recyklingu.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Znowu to zrobił.
2: To, co widzisz, nie zawsze mówi całą prawdę.
3: Skup się!
2: FASD bywa niewidoczne, ale jego skutki są realne. Osoby z FASD i ich rodziny zbyt często spotykają się z oceną, odrzuceniem i niezrozumieniem. Zobacz więcej niż zachowanie. Poznaj FASD. Kampania realizowana przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w ramach projektu FASD Niepełnosprawność Ukryta. Poznaj zanim ocenisz. Współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
4: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony. Przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
5: Po reklamie.
6: W środku dnia z Radiem Łódź.
7: Za nami godzina 10.30 i o tej porze ja mogę zadać kolejne pytanie, jak się spało. Dzisiaj wrócimy do tematu dobrego snu. Wątek główny, bezdech senny. Za chwilę kilka podpowiedzi, jak rozpoznać, jak się pozbyć tego problemu. Będzie kilka sennych ciekawostek na dzień dobry. Pobudka to już za kilka minut w Radiu Łódź.

0: A my nadal w klimacie snu zostajemy 19 minut do godziny 11.
1: Zdrowym być.
0: A dzisiaj wracamy do tematu dobrego snu. Podobno poniedziałek bardzo zaburza rytm spania, więc stąd pewne problemy. Zła sława poniedziałku właśnie, ale sen warto mieć pod kontrolą. Razem z nami Klaudia Tabała, psycholog z Instytutu Psychologii Zakładu Psychologii Zdrowia na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Dzisiaj poruszymy także temat bezdechu sennego, ale najpierw taka ciekawostka. Podobno, jeżeli nie śpimy dobrze, to wpływa na naszą wagę, ważymy więcej. Jak to działa?
2: Jak jesteśmy niewyspani, to wtedy nasz organizm produkuje więcej hormonu głodu, greliny, a mniej hormonu sytości.
0: I to jest potwierdzone naukowo, to trzeba potwierdzić.
2: Tak, czujemy się bardziej głodni, bardziej szukamy jedzenia i potrzebujemy zjeść więcej, żeby czuć się najedzonymi, żeby mieć ten sygnał, że jesteśmy najedzeni. To jest jeden element. Drugi jest taki, że jak jesteśmy niewyspani, to też nasz mózg działa trochę inaczej, czyli taki układ w naszym mózgu, który jest odpowiedzialny za generowanie emocji, ciało migdałowate działa bardzo dobrze, a z kolei ta nasza rozsądna część, która jest rozważna, przemyślana, czyli kora przedczołowa, ona działa trochę gorzej. Więc jak jesteśmy niewyspani, to dużo trudniej sobie powiedzieć umówiłam się z sobą, że tego nie będę jadła. Łatwiej jest ulegać zachciankom, bardziej nas ciągnie do rzeczy, które są słodkie, tłuste, słone, po prostu pyszne. A dodatkowo jak mamy rozregulowany ten mózg i ta część emocjonalna działa, a ta część hamująca, ten nasz hamulec emocjonalny działa trochę gorzej, no to wtedy częściej mamy taką sytuację, że źle się czujemy po prostu, że jesteśmy smutni, zirytowani. No i wtedy jeśli naszym sposobem regulowania emocji jest jedzenie, no to tym chętniej po nie sięgniemy. Więc to jest kilka tych mechanizmów, które działają i które no, nie służą temu, żebyśmy jakoś regulowali, pilnowali wagi wtedy, kiedy jesteśmy niewyspani.
0: Dzisiaj podpowiadamy, co należy robić, żeby po prostu dobrze się wyspać. I tutaj temat miejsca, w którym śpimy, jest też bardzo istotny i warunków. Ponieważ niekiedy bywa tak, że niektóre osoby uwielbiają spać przy zapalonym świetle. I my wiemy, że to nie jest dobre rozwiązanie.
2: Zdecydowanie nie. My jesteśmy stworzeniami dziennymi, więc światło jest dla nas takim sygnałem, że jest dzień, że mamy czuwanie, że mamy być aktywni, a z kolei ta ciemność jest sygnałem dla naszego mózgu, że już wygaszamy nasze aktywności i że pora iść spać. Więc jak pozbawiamy się tego sygnału, tej ciemności, no to de facto też tworzymy taką sytuację, w której jest trudniej się zregenerować. Nie wydziela się też wtedy melatonina, która no, też ma określone funkcje w organizmie. Wiemy też, no bo rozmawiałyśmy o tej wadze, więc osoby, które śpią przy świetle, też średnio ważą więcej niż osoby, które nie śpią przy świetle. Więc zdecydowanie warto by na to zwracać uwagę. Trzeba też pomyśleć, no po co ja przy tym świetle śpię? Tutaj teraz rozmawiamy o tym, że warto spać w ciemności. Ktoś, kto ma jakieś swoje ważne powody, nie wyłączy tego światła, ale myślę sobie, że warto pomyśleć o tym, czemu tak mam, czego się boję, czego potrzebuję, co mi to robi i zastanowić się,
0: czy... I też rozwiązać ten problem.
2: Tak, tak, tak.
0: To jest bardzo ważne. Dobrze, a pozycja do snu? Gdyby zrobić właściwie kilka takich zdjęć z tego, jak śpimy, no to myślę, że miałybyśmy tutaj pole do popisu i całkiem niezły ubaw przy okazji. Ja przyznaję się do tego, że tak, śpię na lewym boku i wtedy chyba najlepiej się wysypiam. Ale czy jest taka pozycja, przy której człowiek wysypia się najlepiej?
2: Najwięcej ludzi śpi na boku i rzeczywiście wygląda na to, że to jest taka... prawdopodobnie najbardziej optymalna pozycja. Spanie na plecach to jest taka pozycja, która bardzo sprzyja zaburzeniom oddychania w czasie snu. Także myślę sobie, że szczególnie osoby, które wiedzą, że mają problem z oddychaniem, które mają tendencję do chrapania, oprócz tego, że uważam, że dobrze by było, żeby się diagnozowały i sobie sprawdziły, czy nie mają bezdechu sennego. Jest takie badanie, które się nazywa polisomnografia, które to weryfikuje. To jedno badanie to jedno, a drugie to rzeczywiście być może zwrócenie uwagi na to, czy jednak nie byłoby też wygodnie na boku, żeby zmniejszyć te dolegliwości. To też by była jakaś opcja.
0: I tym chrapaniem też warto się zainteresować, ponieważ jeżeli na przykład mamy sypialnię dwuosobową, a to się zdarza jednak najczęściej, to po pierwsze, jeśli chodzi o chrapanie, jest niebezpieczne dla osoby chrapiącej, ale także, umówmy się, też jest dosyć nieprzyjemne dla osoby, która współdzieli tą sypialnię, dlatego że właśnie a propos wysypiania się, no, nie wysypialnie, wyśpi się taka osoba po prostu. Co warto zrobić w momencie, kiedy okazuje się, że dostajemy taką informację, słuchaj, chrapiesz?
2: Iść, sprawdzić, czy nie mam bezdechu sennego. No to jest bardzo ważny element, o którym pani powiedziała, że to, że ja chrapię, to jest, może stanowić zagrożenie dla mojego zdrowia i dobrego samopoczucia, bo kiedyś to mam wrażenie, że się trochę śmialiśmy z tego chrapania.
0: Tak, i babcia historia, chrapie, dziadek ktoś, chrapie i tak dalej.
2: Tak, że sąsiedzi słyszą za ścianą, więc to był taki obszar trochę śmiechu, trochę wkurzenia dla tego współspacza. Tak, ale myślę sobie, że ważne, żebyśmy podkreślali, że to nie jest tylko śmieszny problem, tylko że to może świadczyć o poważnym problemie zdrowotnym, jakim jest obturacyjny bezdech senny, który polega na tym, że po prostu w nocy, kiedy zasypiamy, naturalnie rozluźniają nam się mięśnie, ale w bezdechu jest taka sytuacja, że one rozluźniają się zbyt bardzo, więc wtedy przez gardło nie jest w stanie przedostać się powietrze. Zapadają nam się wszystkie tkanki, język, mięśnie i tak dalej. I wtedy ta rura, przez którą przepływa powietrze, się zamyka. I wtedy nie oddychamy.
0: Bardzo
2: kilka,
0: poważna sprawa.
2: Kilkanaście, kilkadziesiąt sekund nawet. No i to jest sytuacja, która może być zagrażająca dla życia, ale też tworzy ogrom problemów w ciągu dnia, bo to jest ogromna senność, problemy z koncentracją uwagi, z nastrojem, też z bezpieczeństwem, nie? Ktoś jest tak bardzo senny, może zasnąć za kierownicą, może zasnąć, nie wiem, przy obsłudze maszyny. To jest, myślę sobie, że rzecz, na którą naprawdę warto zwracać uwagę. To też jest wyższe ciśnienie. Osoby, które mają bezdech, bardzo często mają wysokie ciśnienie.
0: I tutaj wybieramy się do lekarza rodzinnego?
2: Tak, i on później może nam dać skierowanie do pulmonologa albo do laryngologa, którzy z kolei mogą nam wystawić skierowanie na to właśnie badanie polisomnografię. Ono jest bezbolesne, idziemy do laboratorium, podłączają nas pod elektrody do głowy, ale jest to właśnie zupełnie bezbolesne. Zakładają nam pulsoksymetr, takie pasy na klatkę piersiową, dzięki którym można sprawdzać, czy ona się porusza, czy się nie zatrzymuje ten oddech w ciągu nocy. No i dzięki temu monitorujemy sen, patrzymy, czy tam ten bezdech jest, ile go jest, jak jest poważny.
0: I jak potem ten problem można rozwiązać?
2: Takim złotym standardem w leczeniu bezdechu sennego jest taka maszyna, która wtłacza do nosa albo przez usta powietrze w taki sposób, że zapobiega zapadaniu się tych tkanek. Więc to jest takie spanie z taką maszynką. To często wymaga jakiegoś procesu adaptacji. To może się wydawać średnio miłe, ale z drugiej strony dużo osób z bezdechem opowiada o tym, że po prostu odzyskało życie, jak zaczęli to stosować. Więc to jest jedno, ale przy lżejszym bezdechu jest też stosowana terapia pozycyjna, czyli ćwiczymy się w spaniu na przykład na boku. To też może zmniejszyć szansę bezdechu. Czasami też schudnięcie, jeśli ktoś ma dużą masę ciała, to zmniejszenie masy ciała też może zmniejszyć ilość i częstotliwość występowania bezdechów. Ale też czynniki takie związane z higieną stylu życia. Picie alkoholu sprzyja zwiększeniu częstotliwości bezdechów, palenie papierosów, niektóre leki, więc to warto z lekarzem przejrzeć i zobaczyć, czy są jakieś czynniki takie właśnie, które mogę zmienić, które zmniejszą też tę dolegliwość.
0: To życzymy kolorowych snów, a naszym gościem była dzisiaj Klaudia Tabała, psycholog z Instytutu Psychologii Zakładu Psychologii Zdrowia na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego.

I już tylko 7 minut zostało nam do godziny 11. W wiadomościach Radia Łódź o 11 zajrzymy m.in. do Zgierza. Tam testowane będzie następujące rozwiązanie. Od czerwca mieszkańcy będą mogli korzystać z busów, które podjadą na wskazany przystanek. Jak to będzie działać, o tym już za moment w Radiu Łódź.

0: Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z tobą.
1: Autopromocja. Tu Radio Łódź. Zbliża się godzina 11. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź. Beata Janowska.
2: Dzień dobry. A we wiadomościach tragiczny wypadek i utrudnienia na kolei w Łodzi, początek maturalnego maratonu i nowe rozwiązanie w komunikacji miejskiej w Zgierzu. Do wieczora będzie słonecznie, termometry pokażą do 26 stopni. Uwaga pasażerowie, duże utrudnienia na trasie kolejowej Łódź-Kutno. Między stacjami Łódź-Żabieniec i Łódź-Radogoszcz doszło do śmiertelnego wypadku. Pociągi są odwoływane na odcinku Zgierz-Łódź-Kaliska. Na Radogoszczu mogą występować utrudnienia dla kierowców. Korek powstał przy przejeździe kolejowym na ulicy Okulickiego-Niedźwiadka. Rozpoczęły się egzaminy dojrzałości. Od godziny 9 trwa matura z języka polskiego, jutro egzamin z matematyki, pojutrze z języka obcego. Przed rozpoczęciem dzisiejszego egzaminu maturzyści mówili, że właśnie język polski budzi najwięcej emocji.
3: Wydaje mi się, że jest to taka najbardziej stresująca mnie matura, bo właśnie z matematyki, z angielskiego później wydaje mi się, że już na spokojnie, a polski jednak trochę tak właśnie stresuje się tym.
4: Wielka improwizacja z dziadów w części trzeciej, tutaj właśnie będzie ta wielka improwizacja, ale tak ogólnie to myślę, że coś napiszę.
5: Oby nie potop, oby nie skąpiec.
6: Satyry nie.
2: Wiceminister edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz podkreśla, że matura ma wyrównywać szanse uczniów, niezależnie od miejsca, w którym zdają egzamin.
7: Wszyscy zdajemy ten sam egzamin, który daje te same szanse bez względu na to, w którym miejscu zdajemy, żeby dostać się na studia. A kolejna sprawa to jest kwestia monitorowania też kompetencji, osiągnięć młodych ludzi przez system.
2: Egzaminy potrwają do 21 maja, wyniki matur uczniowie poznają w lipcu. Na sierpień zaplanowano poprawki. Komunikacyjna rewolucja w Zgierzu. Mieszkańcy będą mogli korzystać z busów, które na życzenie dowiozą pasażerów w wybrane przez nich miejsca. Na razie będzie to projekt pilotażowy. Zacznie działać na początku czerwca. Pasażerowie będą mogli wskazać początkowy i końcowy punkt podróży za pomocą aplikacji mobilnej. Dostępnych będzie 10 busów pasażerskich, mówi prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski.
8: Będą dawały za pośrednictwem aplikacji możliwość korzystania przez mieszkańców z formy zamawiania usługi do podjazdu pod określone miejsce przewozu pasażerów jako element transportu uzupełniającego.
2: Busy na życzenie, które mają pojawić się w czerwcu, to nie jedyna nowość dla pasażerów zgierskiej komunikacji miejskiej. Prawdopodobnie w tym roku wybrany zostanie nowy przewoźnik. Zastąpi obecnego, na którego często skarżą się mieszkańcy.
9: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
2: Fala krytyki spadła na Izrael po pobiciu francuskiej zakonnicy w Jerozolimie. Kobieta jest badaczką francuskiej szkoły biblijnej i archeologicznej. Policja zatrzymała 36-letniego podejrzanego. O szczegółach Wojciech Cygielski.
10: Do ataku doszło w ubiegłym tygodniu w rejonie Wieczernika. Na nagraniu widać, jak mężczyzna podbiega do zakonnicy, przewraca ją na ziemię, odchodzi, a potem wraca i ją kopie. Policja podejrzewa, że był to atak na tle rasistowskim. Izraelskie MSZ nazwało sprawę haniebną. Francuski konsulat domaga się postawienia napastnika przed sądem. Atak potępili właśnie przedstawiciele środowisk żydowskich. Uniwersytet Hebrajski w Jerozolimie mówi o narastającej wrogości wobec chrześcijan. Rabin Uriel Levison powiedział, że jest wstrząśnięty tym, jak częste stały się podobne incydenty. Organizacja Rabbis for Human Rights napisała, że rabini nie mogą milczeć wobec przemocy i idei żydowskiej supremacji. Incydent potępiły także izraelskie media. W ostatnich godzinach wiele z nich cytuje głosy chrześcijan z Jerozolimy, którzy mówią, że ataków na nich jest coraz więcej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio.
2: Organizacja Rosin Center udokumentowała w ubiegłym roku 155 incydentów wymierzonych w chrześcijan w Izraelu i wschodniej Jerozolimie. Wśród nich 61 ataków fizycznych, 50 ataków na mienie kościelne i 28 przypadków nękania. Czeka nas zmiana pogody. W tym tygodniu nad całą Polskę przyjdzie ochłodzenie. Prognozom przyjrzał się reporter Radia Łódź Sebastian Dziuda.
11: Od środy pogoda zacznie się zmieniać, a temperatura maksymalna obniży się. W czwartek, piątek i sobotę będzie wynosiła w województwie łódzkim od 16 do 19 stopni na plusie. Zmiany w pogodzie komentują łodzianie.
12: Ludzie mają problemy zdrowotne, to myślę, że jest trudno się przestawić.
13: Przy silnych zmianach bardzo odczuwam. To czuję w głowie, czuję w oczach. Wspólnie jestem ciśnieniowcem.
14: To znaczy
6: tyle ochłodzenie, co też jest potrzebne.
13: No ja tam liczę, że jednak w Łodzi trochę popada.
14: Ze wszystkim się trzeba liczyć. No, trzeba będzie się cieplej ubrać i tyle.
11: Poza tym miejscami będzie padać deszcz. Mogą się też pojawić burze. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
2: Ale dziś i jutro możemy cieszyć się słońcem.

0: i wysoką temperaturą. Prognoza na najbliższe godziny za chwilę. Kolejne wiadomości o 12.
1: To czas na prognozę pogody na poniedziałek. Zapowiedź jest taka, w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane. Temperatura maksymalna dzisiaj w Łódzkiem od 25 do 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Ile stopni już na termometrach? Oto jest pytanie. 21 w Łodzi i w regionie. Ciśnienie 993 hektopaskale.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.
1: 5 minut po godzinie 11, przedpołudniowe. Dzień dobry jeszcze. Monika Borysow-Dudowicz, witam razem z Tomaszem Ferlińskim, który realizuje program. A jakie kulturalne tematy dziś? Za chwilę podpowiedzi od Anny Grobińskiej.

0: 11 minut po godzinie 11.
1: Czas na kulturę.
0: I w studiu Anna Groblińska. Czas na poniedziałkowe podpowiedzi przede wszystkim. Aniu, witam bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
0: Jakie dzisiaj wydarzenia w mieście?
2: Na przykład Głosy Równości. To jest przegląd filmowy organizowany przez Kino Charlie z Fabryką Równości. Na widzów czekają filmy, które poruszają, inspirują, zaskakują. I film otwarcia to jest polskie kino. Kobieta z reżyserii Małgorzaty Szumowskiej, Michała Englerta. Dramat opowiadający o 45 latach z życia Anieli Wesoły. Film pokazuje drogę bohaterki do odnalezienia własnej tożsamości jako kobiety transpłciowej w Polsce. I to są czasy, kiedy zupełnie inaczej patrzono na ten problem. A opowieść obejmuje dorastanie w małym miasteczku, małżeństwo, zmagania z nietolerancją. Małgorzata Hajewska bardzo interesującą rolę w tym filmie zaproponowała. O godzinie 18:30 projekcja. Przegląd potrwa do 8 maja, a odbywa się w oczekiwaniu na Marsz Równości. W kinie Helios, skoro jesteśmy przy kinie, dzisiaj to jest w ogóle niebywałe, że tak się złożyło. Ja akurat czytam Sny o pociągach, a akurat dzisiaj ekranizacja Snów o pociągach w cyklu Kino Konesera. To najczęściej, bo nie zawsze, ale najczęściej są prezentowane w ramach tego cyklu niszowe dzieła z niebanalną fabułą, z ciekawymi nagrodami, być może nie tymi,
0: i
2: o których mówią wszyscy.
0: I te zdjęcia przede wszystkim.
2: Ależ oczywiście, natomiast Sny o pociągach to jest dramat historyczny z 2025 roku w reżyserii Clinta Bentleya i to jest adaptacja noweli Denisa Johnsona pod tym samym tytułem, Sny o pociągach. Właśnie mierzę się z tą mikropowieścią, nowelą właściwie, która często uważana jest za arcydzieło, a opowiada o pewnym drwalu i o jego ciężkim losie, stratach, ale i wychodzeniu z traum i wychodzeniu z takich zapaści psychicznych, ale to jest wszystko takie życie na amerykańskiej prowincji w
0: to
2: czasie.
0: To jest też taka historia o czasie właśnie.
2: Też o czasie. A ta akcja osadzona jest w momencie, kiedy Indianie jeszcze nie żyją w rezerwatach, ale to już jest zmierzch tego świata. Bardzo ciekawe wydarzenie w ramach tego cyklu. Projekcja o godzinie 18. No to idźmy dalej filmowym tropem, bo Akademia Polskiego Filmu proponuje kolejny semestr swój, poświęcony tym razem malarstwu w filmach Andrzeja Wajdy. Dzisiaj o godzinie 17 będzie projekcja i wykład profesora Mariusza Guska. A co będzie można zobaczyć? Krajobraz po bitwie. Oczywiście w reżyserii Andrzeja Wajdy. To jest film z 1970 roku, a opowiada o Polakach, byłych więźniach obozu koncentracyjnego, którzy w 1945 roku zostają wyzwoleni przez Amerykanów i znowu trafiają do obozu, tym razem dla uchodźców. I film stawia pytanie, czy człowiek, który przeżył piekło, będzie umiał kiedykolwiek o tym zapomnieć. O godzinie 17 wydarzenie w Muzeum Kinematografii, a dokładniej w kinie Kinematograf przy Placu Zwycięstwa w Łodzi. Jeszcze dodam, że obsada niebywała w tym filmie, bo to i Tadeusz Janczar, i Zygmunt Malanowicz, i Daniel Olbrychski, Jerzy Zelnik, Stanisława Celińska, Stefan Friedman, Aleksander Bardini, pierwszy garnitur. Niestety nie wszyscy już są dziś z nami. No i jeszcze na zakończenie króciutko o tym, że w Klubie Nauczyciela dzisiaj otwarcie wystawy portretów grupy Bez Sztalugi. To jest grupa pracująca pod kierownictwem Marii Agnieszki Bińczyk, łódzkiej artystki. Aleją Gwiazd, tak zatytułowana jest wystawa, która skupia się na analizie twarzy, proporcjach, oświetleniu, na emocjach i podobieństwie do modela. Kto ciekaw, niech wybierze się wernisaż o godzinie 18. Z tej ulica Piotrkowska 137/139.
0: Pięknie dziękujemy. Anna Groblińska.
2: Dziękuję.

0: 18 minut po godzinie 11. Ja obiecałam, że będą dzisiaj zaproszenia do kina. Bardzo proszę.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Dowolnie wybrany seans filmowy, zaproszenie ważne do 7 czerwca. I teraz ja wczoraj tak naprawdę obiecałam, że wrócę do tego tematu, do urodzin Beaty Kozidrak. Tak to dzisiaj. I teraz uwaga, uwaga, zagadka filmowa. W jakim filmie Beata Kozidrak zagrała księżniczkę z Rok Komety? studio@radiouciek.pl. Obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy, ale to nie wszystko, ponieważ będzie jeszcze jedna niespodzianka. My posłuchamy Beaty, grupy Baim tak naprawdę. Problem z wyborem piosenki był ogromny, ale ustaliliśmy. Niech będzie. A co tam? To jest historia.

0: Nie ma. Już jest rozwiązanie zagadki. Sandra Księżniczka z Rok Komety to jest rola Beaty Kozidrak z filmu Pan Kleks w kosmosie. Oczywiście, że tak. Rok 1988 dla pana Łukasza. Dzisiaj zaproszenie do kina. Gratulacje.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: A my wciąż będziemy w kosmosie.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 7 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
4: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
5: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
6: Tytan zbuntowany przeciw bogom, który odmienił bieg historii ludzkości. Odwaga i ofiarność Prometeusza fascynowały artystów od wieków. Już w piątek, 15 maja w Filharmonii Łódzkiej wyjątkowy koncert, podczas którego będzie można usłyszeć kompozycje inspirowane życiem tego mitologicznego bohatera. Wybrzmią monumentalne dzieła Beethovena, Lista i Skriabina, a gwiazdą wieczoru będzie pianista Krzysztof Książek. Bilety w kasach i na filharmonia.loc.pl.
0: Po reklamie.
1: W środku dnia z Radiem Łódź.
7: 29 minut po godzinie 11, a w poniedziałek, tuż po 12, program To jest temat. Dzisiaj komunikacja w sprawie komunikacji miejskiej. Jest jej ocena jaka? To za chwilę zapowiedź tematu i Marcin Mendelbaum.

0: 27 minut zostało do godziny 12 w studiu Marcin Mendelbaum.
1: Dzień
0: witam
1: dobry.
0: Bardzo serdecznie. Będziemy teraz zapowiadać program To jest temat, który tuż po godzinie 12 i teraz w zależności od oceny będziemy albo narzekać. Mhm. A, czyli już sprawa jest jasna. Jaki temat dzisiaj, Marcinie?
1: Dziś komunikacja miejska, bo powstał pewien raport, który ocenia 16 systemów komunikacyjnych w największych miastach w Polsce i Łódź znalazła się niestety na ostatnim miejscu. Podobno pasażerom nie pasuje przede wszystkim tak. Czystość w tramwajach i autobusach, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, alternatywa jako dla używania samochodu i bezpieczeństwo. I tutaj na równi z Bydgoszczą, żeby nie było, że Łódź jest najgorsza. Zastanawiam się nad tym bezpieczeństwem, bo nie słychać o jakichś incydentach dotyczących niebezpiecznych sytuacji w tramwajach czy autobusach tak na co dzień, prawda?
0: Może my po prostu o tym nie słyszeliśmy, a takie sytuacje czasami się chyba jednak zdarzają.
1: Ja
0: Ale właśnie
1: też,
0: to jest
1: ja
0: pytanie.
1: Ja też się zastanawiam nad pewną kwestią, czy łodzianie to nie są takie osoby, które uwielbiają narzekać na wszystko.
0: Tak, jednak no w sumie odpowiedziałeś sam sobie przed chwilą na to pytanie, ponieważ czy będziemy narzekać, czy narzekać. Sprawa jest jasna, ale szanowni państwo, przede wszystkim ponarzekajmy razem, prawda?
1: No tak, o to no jak już mamy narzekać, to ponarzekajmy, ale spróbujmy też znaleźć pozytywne
0: strony
1: tej komunikacji miejskiej. Bo są też takie cechy, które komunikacja miejska ma powyżej średniej polskiej, ta łódzka. Na przykład możliwość zakupu biletów, oferta biletowa, niezawodność i komfort podróży.
0: Proszę
1: z jednej
0: bardzo.
1: Strony narzekamy na bezpieczeństwo, a z drugiej całkiem dobrze oceniamy komfort podróży.
0: Czyli szukamy dzisiaj i plusów, i minusów. Przede wszystkim ten temat komunikacji tuż po godzinie 12. Można już pisać w tej sprawie.
1: Można, studio@radiowodz.pl. Można też po 12 dzwonić 606 78 78 78. Bardzo serdecznie zapraszam.
0: Zapraszamy.

18 minut zostało do godziny 12. Ja mam bardzo konwaliową zagadkę. Tak jak obiecałam wcześniej, upominek będzie następujący. To jest zaproszenie do Teatru Nowego na spektakl Sen o jesieni, czyli tematycznie prawie. 31 maja o godzinie 17:15 przedstawienie. I teraz dzień konwali. Jest taki dzień w roku, kiedy jest obchodzony. Studio @radiolodz.pl. Obowiązuje zasada, kto pierwszy, ten lepszy.

To Rod Stewart w Radiu. 11 minut zostało do godziny 12. Dzień konwali. Jest taki jeden dzień w roku. Kiedy jest obchodzony? Padło takie pytanie. To święto już za nami. 1 maja konwalie miały swoje święto właśnie. I w takim razie, kto poprawnie odpowiedział na pytanie, kto był najszybszy? Zaproszenie do teatru dla pana Mateusza. Ja obiecałam jeszcze podpowiedź, czy w lesie można zbierać konwalie. Otóż konwalia majowa nie jest już objęta. Od 2015 roku dokładnie ochroną gatunkową, ale jej zrywanie w lesie będzie, i tutaj ważna informacja, traktowane jako niszczenie runa leśnego, także tutaj narażamy się na wykroczenie z kolei. Własne uprawy, działki tutaj można i do wazonu, ależ pięknie pachną, prawda? Jeszcze wiadomość od państwa, ponieważ ja zapytałam dzisiaj o to, czym maj już zdążył nas wszystkich zachwycić, i pani Maria między innymi napisała w tej sprawie: forsycje przekwitają, bzy rozkwitają, kasztany wiadomo, zawsze wiedzą, kiedy zakwitnąć, to prawda. Na razie zachwyca mnie najbardziej książka i Radio Łódź. A to dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Potem spacer. Panią, czym maj urzekł? Czyli to jest pytanie do mnie. Ja z przyjemnością odpowiem na to pytanie właśnie. Kalina angielska już niedługo zakwitnie i to dopiero będą historie, oczywiście, że będę opowiadać. O 12:00 najważniejsze wiadomości Radia Łódź.

0: Autopromocja.
1: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
2: Uwaga! Sensacyjna premiera po 22 latach. Łódzka grupa Sacriversum powraca z nową płytą. Już 6 maja o godzinie 18 zapraszamy do Radia Łódź na wyjątkowe spotkanie z zespołem. Usłyszysz przedpremierowo utwory z albumu Before the Bird of Light i porozmawiasz z muzykami. Każdy uczestnik otrzyma specjalny prezent.

0: Zapraszamy na wiadomości Radio Łódź. Beata Janowska.
1: Niebezpieczne zdarzenie we Wieluniu. Poparzony nastolatek trafił do szpitala. We wiadomościach także zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej w Łodzi. Zaczął się remont odcinka ulicy Żgowskiej i podsumowanie rozmowy prezydentów. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem m.in. o redukcji wojsk amerykańskich w Europie. Do wieczora będzie pogodnie i ciepło. Do 26 stopni. Poparzony 16-latek z Wielunia trafił do szpitala. Prawdopodobnie eksperymentował z łatwopalnymi materiałami. Wczoraj w jednym z domów jednorodzinnych w Wieluniu doszło do wybuchu, mówi aspirant sztabowy Katarzyna Grela z wieluńskiej policji.
2: Jak wstępnie ustalono, najprawdopodobniej w trakcie eksperymentowania z materiałami łatwopalnymi 16-latek został poparzony. Obecnie funkcjonariusze gromadzą materiał dowodowy, aby wyjaśnić dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.
1: W domu znajdowała się także babcia pokrzywdzonego nastolatka. Kobieta nie odniosła obrażeń.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
1: Nowe utrudnienia na Górnej w Łodzi. Pasażerowie MPK muszą liczyć się ze zmianami. Rozpoczęła się przebudowa ulicy Żgowskiej na odcinku od Dąbrowskiego do Przybyszewskiego. Tramwaje na kurczaki jeżdżą m.in. przez rondo lotników lwowskich, a na odcinku między Paderewskiego a Bednarską zastępuje je autobus linii 72. Kierowcy nadal mogą korzystać z ulicy Żgowskiej. Dodatkowo od wczoraj otwarty jest przejazd aleją Rydza Śmigłego i ulicą Niższą. Prace na Żgowskiej potrwają 2 lata. Na naszej stronie radio Łódź.pl można znaleźć mapkę i wykaz zmian w kursowaniu MPK. Prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych rozmawiali o redukcji wojsk amerykańskich w Europie i uwolnieniu Andrzeja Poczobuta. Prezydencki minister Wojciech Kolarski mówi, że nie była to tylko kurtuazyjna rozmowa. Podkreśla, że liczebność amerykańskich wojsk w Polsce nie będzie zmniejszona.
4: Minister Wojciech Kolarski powiedział, że wymiana zdań między prezydentami dotyczyła między innymi obecności wojsk amerykańskich w Europie. Musimy zadbać o to, żeby redukcja nie tylko nas nie dotknęła, ale żeby wykorzystać ją na rzecz wzmocnienia amerykańskiej obecności w Polsce. Tak mówił minister na antenie radiowej Trójki.
5: Sukcesem do relacji prezydent Nawrocki, prezydent Trump jest gwarancja, że Polski żadna redukcja wojsk nie czeka.
4: Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone wycofają więcej niż 5 tysięcy żołnierzy z Niemiec. Wcześniej zarzucił kanclerzowi Niemiec, że ten wtrąca się w jego działania wobec Iranu. Prezydent Karol Nawrocki podziękował też Donaldowi Trumpowi za zaangażowanie i przyczynienie się do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Wojciech Kolarski powiedział, że kluczowym momentem bardzo długiego procesu starań o uwolnienie dziennikarza była rozmowa w Białym Domu 3 września, kiedy amerykański prezydent zobowiązał się do osobistego zaangażowania w tę sprawę. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: Donald Trump zapowiada kolejne uderzenie w europejski przemysł. Zdaniem ekspertów negatywne skutki jego decyzji mogą wpłynąć także na polski przemysł motoryzacyjny. Amerykański prezydent zagroził podwyższeniem ceł na pojazdy sprowadzane z Unii Europejskiej do 25%. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek zwraca uwagę, że polskie firmy są dość mocno powiązane z przemysłem niemieckim, dlatego także mogą ucierpieć.
6: Przemysł motoryzacyjny niemiecki bardzo mocno bazował na polskim przemyśle. My sporo fabryk mamy, które dostarczają części czy półprodukty do Niemiec, a więc mniejsza produkcja tych samochodów w Niemczech będzie przekładała się niekorzystnie na nasz przemysł motoryzacyjny.
1: Donald Trump zagroził podwyższeniem ceł, bo jego zdaniem Unia Europejska nie przestrzega umowy handlowej uzgodnionej ze Stanami Zjednoczonymi. Zmarł arcybiskup Józef Michalik, emerytowany metropolita przemyski. Przez dekadę był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Był również wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Episkopatów Europy. Arcybiskup Józef Michalik miał 85 lat, zmarł wczoraj. O jego śmierci dziś poinformowała archidiecezja przemyska. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 13:00.
0: I jeszcze kilka słów na temat pogody. Dziś w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, maksymalnie w Łódzkiem do 26 stopni. Już jest ciepło, około 22-23 stopni na termometrach. Wiatr słaby i umiarkowane, ciśnienie 993 hektopaskale. Cztery minuty po godzinie 12, a zapowiadając dziś program To jest temat, powiedzieliśmy razem z Marcinem Mendelbaumem trochę żartem, że będziemy narzekać i narzekać. Pan Grzegorz już napisał, jeżeli narzekać to nie indywidualnie, jak utyskiwać to tylko we dwóch, niech w narzekaniu wspiera wierny cię druh. Czyli wiadomo, czekamy na Państwa oceny łódzkiej komunikacji, bo taki temat dzisiaj w programie To jest temat właśnie, ale pochwalę.

Uchwały też są, także tutaj bardzo dokładnie zbadamy sprawę. studio@radiouć.pl. Już Państwo piszą, już Państwo biorą udział w tej dyskusji, za co pięknie dziękujemy, ale będzie można też zadzwonić do studia 426787878, 606787878. Wszystkiego dobrego majowego ode mnie, Monika Borysow-Dudowicz. Pięknie dziękuję, do usłyszenia.

0: To jest temat.
1: Marcin Mendelbaum, dzień dobry. Łódzka komunikacja miejska wypadła najgorzej w Polsce, przynajmniej w raporcie przygotowanym na podstawie opinii użytkowników Jak dojadę. Zbadano 8 punktów, które wpływają na ocenę satysfakcji korzystania z tramwajów i autobusów. W 4 z nich wynik okazał się najgorszy w Polsce na 16 miast, w których działa komunikacja. Pasażerowie w Łodzi najgorzej ocenili czystość w tramwajach i autobusach, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, alternatywę dla używania samochodu i bezpieczeństwo na równi z Bydgoszczą. Powyżej średniej oceniona została możliwość zakupu biletów, oferta biletowa, niezawodność i komfort podróży. Sporo ciekawych danych dotyczących komunikacji można znaleźć w tym raporcie. O nich za chwilę w rozmowie z gośćmi, ale zanim goście, posłuchajmy m.in. mieszkańców Łodzi oceniających korzystanie z tramwajów i autobusów.
2: Nieuprzejmi są ci motorniczy. Jak widzi, że człowiek wsiada, jak ja na przykład mam drugą grupę i ja wolniej muszę wsiąść, to on wtedy jak opętany tak dzwoni, że aż człowiek aż szlak trafia przy tym, nie wie czy ma wejść, czy już się cofnąć z tego miejsca.
3: Jest jakaś awaria tramwaju. Nie ma komunikacji zastępczej. Człowiek czeka po godzinę, dwie, musi się przesiadać, iść na pieszo i tak dalej.
4: Może czasami, że się spóźniają.
5: No jeśli chodzi o komfort, to nie wiem, szczerze nie przychodzi mi nic na myśl, ale często zdarzają się awarie tramwajów, więc to może być uciążliwe.
6: Spośród kategorii wpływających na ogólną ocenę satysfakcji, Łódź uzyskała najniższe wyniki w zakresie dostępności, braku barier, czystości oraz bezpieczeństwa.
7: Czy ty czujesz się bezpiecznie, korzystając z komunikacji miejskiej w Łodzi?
8: Raczej tak. W sumie o to najmniej bym ją oskarżała.
9: Są oczywiście sytuacje, kiedy na przykład są osoby pod wpływem, które zaczepiają. Jest słabo z tym bezpieczeństwem, ale to się nie różni od tego, co jest na ulicy, tylko że jest się jednak w tej przestrzeni zamkniętej, więc to jest ta różnica.
10: Tomasz, Łódź cała naprzód.
11: Też taka sprawa z tego raportu wyniknęła, że w Łodzi właśnie jest największy odsetek podróży tramwajami, była aż 57% i jest najwyższy to odsetek z wszystkich badanych miast w Polsce. No a niestety widzimy właśnie, że ten tabor tramwajowy niestety jest zawodny, powolny, te tramwaje są stare, więc tutaj na pewno powinniśmy dużo inwestować.
6: Piotr Wasiak z MPK w rozmowie z Radiem Łódź zaznacza, że raport w znacznym stopniu opiera się na subiektywnych opiniach pasażerów. Przewoźnik podkreśla, że te opinie są dla nich niezwykle istotne i jednak nie zawsze odzwierciedlają aktualny stan komunikacji miejskiej.
12: Z bardziej obiektywnych danych znajdujących się w tym raporcie wynika, że Łódź dobrze wypada pod względem częstotliwości kursów, dostępności połączeń, zakupu biletów, a niezawodność oceniana jest na średnim poziomie.
6: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, MPK nie odnotowuje zdarzeń odbiegających od innych dużych miast.
12: Pojazdy są monitorowane, a miasto współpracuje w tej kwestii zarówno z policją, jak i strażą miejską.
6: W przypadku dostępności warto zaznaczyć, że wszystkie autobusy MPK są niskopodłogowe.
12: Inwestujemy także w tramwaje. Ponad 60% z nich jest już niskopodłogowych, a wkrótce pojawią się kolejne.
1: A relację przygotował nasz reporter Kacper Józefowicz. W studiu goście Damian Raczkowski, radny Rady Miejskiej w Łodzi, członek Komisji Transportu i Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
13: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: I Jakub Tarka, wiceprezes Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Dzień dobry.
14: Dzień dobry państwu.
1: No to w takim razie, czy z łódzką komunikacją jest aż tak źle, że zajęła ostatnie miejsce w Polsce? Panowie, który z was pierwszy odpowie na to zaskakujące pytanie?
13: No, jaki jest koń, każdy widzi, można cytując klasyka powiedzieć. Każdy, kto korzysta z komunikacji miejskiej w naszym mieście, ma pewnie swoje zdanie na jej temat i raczej zazwyczaj ono jest albo mocno neutralne, albo trochę bardziej negatywne. Ja sam, jeżeli korzystam z komunikacji miejskiej, no to akurat patrząc też na ten raport z wieloma rzeczami się zgadzam, bo akurat jestem głównie znacznie częściej użytkownikiem tramwajów niż autobusów z wielu względów. Po pierwsze nawet dostępności, jeśli chodzi o moje miejsce zamieszkania i cele podróży. A po drugie też no, takim najlepszym badaniem i tym takim raportem no, są zawsze te takie bezpośrednie korzystanie i taka wiedza bezpośrednia. I dla mnie jako radnego jest to istotne, żeby właśnie też wiedzieć, jak ta komunikacja funkcjonuje i po prostu z niej korzystać systematycznie. Nie jeżdżę autem. Poruszam się albo po mieście pieszo, rowerem, albo właśnie komunikacją miejską. I mam swoje zdanie na jej temat, które zawsze też głośno mówię, że mamy jeszcze bardzo wiele do nadrobienia. No i ten raport niestety nas brutalnie z tym zestawia i jakby potwierdza trochę ten fakt, że gdzieś w ostatnich latach chyba uznaliśmy, że ważniejsze są inwestycje w takie infrastrukturowo-samochodowe i jakby remonty dróg i tak dalej, które no były ważne, bo też wiemy jak stan naszych dróg wyglądał i jak bardzo jesteśmy trudnym miastem pod tym względem, że no, historia to jest szczęście w nieszczęściu. Jakby nie budowaliśmy miasta na nowo, nie budowaliśmy miasta na potrzeby aut, już po wojnie, tak jak na przykład Warszawa, czy inne miasta, które miały taką możliwość w tym nieszczęściu swoim oczywiście pewnego budowania miasta na nowe potrzeby. No my dzisiaj mamy nadal masę ulic w osiedlach, które są w ogóle albo kocie łby, albo nie ma opcji, żeby tam puścić komunikację miejską, bo są niedostosowane, za wąskie, trzeba było wyburzać setki budynków, a w tych miejscach, w których ją mamy, no ona powinna być naprawiana i tam, gdzie możemy, staramy się. No mam nadzieję, że też ten cały szereg inwestycji, które są przed nami w zbiorką, czyli tą w komunikację zbiorową, te nowe torowiska, odbudowywanie torowisk, remonty torowisk, jak właśnie Zielona, Legionów, Srebrzeńska, Warszawska, tutaj przy nowym centrum Łodzi. No mam nadzieję, że to gdzieś polepszy akurat bezpośrednio funkcjonowanie, jeśli chodzi o tramwaje. Natomiast no, ten raport powinien być na biurku, znaleźć się na biurku osób istotnych, naszym, ważnych w naszym mieście i jakby powinni w niego spojrzeć. I mam nadzieję, że radni też się z nim zapoznają.
1: Kuba Tarka, Klub Miłośników Starych Tramwajów. 60% podróży odbywa się tramwajami. Ja tylko jeszcze zachęcę słuchaczy. 606-78-78-78 studio@radiowodz.pl. Można dzwonić, można pisać. 60% podróży odbywa się tramwajami, podczas gdy w innych miastach ta średnia wygląda zupełnie inaczej. To znaczy więcej, częściej jeździmy autobusami.
10: Tak, no to jest taka łódzka cecha charakterystyczna, że większość pracy przewozowej wykonują autobusy, ale większość przewozów pasażerskich wykonują tramwaje i to jest w zasadzie spuścizna historyczna, bo komunikacja autobusowa w Łodzi pojawiła się bardzo późno, bo dopiero po II wojnie światowej, gdzie w Krakowie już linie miejskie funkcjonowały w latach 30. na przykład. Łódzka komunikacja tramwajowa była od początku kręgosłupem transportowym. Oczywiście pamiętajmy, że przed wojną to była prywatna spółka, była nastawiona na zysk, to nie był środek transportu nastawiony na masowego pasażera, na robotnika. Tu jednak pewna zamożność była potrzebna, żeby z tych tramwajów korzystać. Natomiast ta sieć była kręgosłupem i przed wojną, i też w pierwszych latach po II wojnie światowej, bo dopiero zmiana ustroju sprawiła, że te linie zaczęły docierać też w rejon miasta, gdzie przewozy były mniej opłacalne, typu Stoki, typu Nowe Złotno. Tam wcześniej tej komunikacji nie było, tam miały po prostu zapewniać potrzeby ludności. Natomiast autobusy pojawiły się dopiero w 1948 roku, szczątkowo, a realnie o transporcie autobusowym to możemy mówić od połowy lat 50., więc lata 50., 60. wtedy zaczął się ten transport autobusowy rozwijać tak na poważnie i uzupełniać sieć tramwajową, która już w zasadzie istniała, więc zupełnie mnie to nie dziwi, że tramwaj jest podstawą funkcjonowania transportu. Natomiast no właśnie, z tego też wynika cały szereg różnych problemów. To, że te tramwaje dzielą torowiska z innymi pojazdami, czyli to, co też pan radny wspomniał,
1: przez to jeżdżą wolniej.
10: Miasto nie zostało zburzone w czasie wojny. No z jednej strony oczywiście super, no bo mamy nasze kochane miasto i mogliśmy, uniknęliśmy wielu, wielu dramatów, których doświadczyli mieszkańcy innych miast. Natomiast no zostaliśmy ze strukturą XIX-wieczną, z formami transportu, które się pojawiły, upowszechniły później, ale no nie były do tego dostosowane. To jest jakby jedna rzecz, to, że te tramwaje współdzielą przestrzeń z samochodami. No i siłą rzeczy, no nie pojedzie tam tramwaj 50 czy 60 km na godzinę, bo nie ma jak, tak? No bo też przy takim zatłoczeniu, no nie będzie miał kiedy zahamować chociażby, tak?
1: Druga rzecz,
10: gęstość przystanków. My mamy naprawdę gęstą, dużo tych przystanków. Zresztą to też w raporcie widać, że na podobnych czasach przejazdu mamy dużą liczbę przystanków, większą niż część miast i dużo krótszą odległość. Ale to właśnie wynika, no częściowo z momentami absurdalnego zagęszczenia, bo są miejsca, gdzie tych przystanków jest za dużo, ale generalnie przez to, że system tramwajowy jest kręgosłupem, to my tych przystanków mamy dużo. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład ulicę Pomorską od ronda Solidarności w kierunku Placu Wolności, mamy tych przystanków tam kilka, a krakowski przystanek jeden to jest od ronda Solidarności, nie wiem, do Kilińskiego albo do Placu Wolności. To jest jeden krakowski przystanek.
13: A mam przeczucie, że jakbyśmy zapytali mieszkańców tych wszystkich budynków, które tam stoją, to jeszcze za mało, bo każdy by chciał mieć gdzieś tak pod swoją bramą ten najbliższy przystanek. To też jest gdzieś tam w jakimś stojącym naturalnym.
1: Specyfiką Łodzi. Dobrze, to ja jeszcze o tą niską ocenę łódzkiej komunikacji wśród pasażerów zapytałem u źródła, czyli twórców raportu. No i zapytałem Bartosza Burka, współzałożyciela i prezesa zarządu, jak dojadę.
14: Może to wynikać na przykład z tego, że w innych miastach może już, że tak powiem, nie wiem, więcej pojazdów zostało zakupionych w tym nowym taborze i to by mogło wpływać na taką ogólną ocenę, na komfort podróży.
1: Satysfakcja to jedno, ale też w tym raporcie jest wiele ciekawych danych, także dla tych, którzy organizują tą komunikację miejską, tak przynajmniej mam wrażenie. Na przykład średnia droga dojścia do przystanku z tego systemów komunikacyjnych to 390 metrów. Takie dane pojawiają się w raporcie. Łódź niestety ma najwyższą z metropolii, czyli 564 metry, no to sporo. No ale te dane na przykład dotyczące czekania na tramwaj, na autobus, czy też tak, tu nie są najgorsze. Ta komunikacja w Polsce jest coraz lepsza?
14: Ja uważam, że tak, że zmiany, które się dzieją, nawet zmiany, które ja miałem okazję obserwować, to są zmiany, uważam, na plus. I no też wyniki w naszym raporcie pokazują, że ta infrastruktura transportu publicznego w polskich miastach ma się bardzo dobrze.
1: W raporcie napisane jest tak. Łódź jest przykładem miasta, w którym duży potencjał sieci nie przekłada się jeszcze na równie dobrą wygodę codziennych podróży. Z jednej strony według pana, według raportu ta sieć jest coraz lepsza, jest w miarę dobra, ale czegoś brakuje. Jak pan myśli, czego może brakować, żeby ta komunikacja była dobra, żeby pasażerowie byli zadowoleni?
14: Na ten odbiór transportu publicznego bardzo duży wpływ ma odległość do pierwszego przystanku i odległość z ostatniego przystanku. I tutaj faktycznie podróży realizowanych jak dojadę widać, że w Łodzi ta odległość jest no, stosunkowo duża. Czyli użytkownik musi no, przejść tam ponad te 500, średnio statystycznie, przejść ponad 500 metrów, co jest właśnie zdecydowanie więcej od średniej. No i to może być taka przyczyna do tego, że na przykład zaczyna zastanawiać się na temat alternatywy, nie? Że przejść jakby, jeżeli to jest oczywiście, mówimy tutaj o średniej, więc przypuszczam, że są trasy realizowane, które mają jakby do przejścia więcej tych metrów niż 500. Może to wynika z rozbudowy miasta, że miasto się rozrasta i na przykład jeszcze, nie wiem, ta oferta transportowa do tych nowych osiedli jeszcze nie jest no tak dopasowana na przykład.
1: Ta oferta transportowa do nowych osiedli nie jest dopasowana? Ja takie komentarze jeszcze przeczytam z naszego profilu na Facebooku. Łodzianie po prostu lubią narzekać na wszystko i na wszystkich. To jest jeden komentarz dotyczący właśnie złego stanu komunikacji, a właściwie raportu oceniającego komunikację, no bo nie możemy powiedzieć o złym stanie. A drugi, począwszy od tak zwanej rewolucji MPK z 2017 roku, komunikacja dogorywa. Jest najdroższa, niepunktualna i na trasach nie dla ludzi, a dla urzędników z Zarządu Dróg i Transportu. Panowie się zgadzacie z tymi twierdzeniami?
10: Trochę tak, znaczy...
1: Kuba Tarka.
10: Trzeba troszkę poukładać pewne sprawy, bo rzeczywiście łodzianie są dla siebie bardzo surowi. Mhm. Zresztą przez lata powtarzano nam, łodzianom, przez dziesięciolecia, że to nasze miasto to jest jakieś takie lewe, nie bardzo fajne, brzydkie, paskudne, niewartościowe i to
13: i
10: weszło.
13: To paradoksalnie pokazują też wszystkie raporty takie wewnętrzne samych, że łodzianie są najbardziej krytyczne względem naszego miasta.
1: Czyli to jednak...
13: Najmocniej, paradoksalnie nikt z zewnątrz nie jest tak krytyczny dla Łodzi, nawet to, co dotychczas było, jakby te opowieści właśnie, że i historia, jak łodzianie. Jakby mimo tego, że wszyscy widzą, że robimy progres, łodzianie sami jakby tego nie widzą, nie czują, no ale też to jest pewnie chyba naturalne. No.
1: Ja często słyszę opinię od osób przyjeżdżających do Łodzi, ale fajne miasto. A tymczasem od Łodzian, nie no, szare, ponure, nic się nie dzieje i tak dalej. To może jednak z nami jest problem i ta
10: znaczy,
1: ocena
10: troszeczkę tak, znaczy to nie jest tak, że nie mamy powodów do narzekania, bo te powody są tak. I rzeczywiście mamy co przy tej komunikacji robić. Natomiast no, na wstępie myślę, że jednak nasza doza samokrytyki jest trochę za duża. No po części wynika to właśnie z tego, że przez lata Łódź uchodziła za takiego chłopca do bicia, które zresztą też no, problemy lat 90. sprawiły, że no, inne miasta nam uciekły. My dopiero nadganiamy wiele spraw. Chociażby jeżeli chodzi o taki typowy wizerunek miasta, jak się wychodzi tak w teren, jaki jest stan budynków, stan ulic, stan czystości. Zresztą tu też mamy trochę bieżących problemów, też się nie oszukujmy. Myślę, że to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że pamiętamy jednak, jak ta komunikacja wyglądała no, 20 lat temu, czy 30 lat temu. Jeżeli się weźmie rozkład autobusu linii 57 z początku lat 90., to tam autobus jeździł co 3 minuty, dosłownie co 3 minuty. No w tej chwili nie jeździ co 3 minuty. I oczywiście wiadomo, że spadła liczba mieszkańców i tak dalej. I,
15: no ale chyba nie aż o tyle.
10: I ta częstotliwość też nie ma podstaw, żeby była aż taka duża. Zmieniły się kierunki ruchu, ośrodki ciążenia. Natomiast te częstotliwości spadły. Mamy w pamięci reformę z 2001 roku. Naprawdę świetną reformę, która bardzo poukładała tutaj transportowo i sporo rzeczy wprowadziła. Natomiast ona po kilku miesiącach zaczęła być demontowana ze szczytem w okolicach 2005-2006 roku, gdy spora część kursów w rozkładach jazdy była kursami fikcyjnymi, gdzie były takie deficyty na utrzymanie transportu, że co i rusz dochodziło do różnych spektakularnych awarii tramwajów, do gubienia silników. No, można sobie w Google odświeżyć, jak dużo takich wypadków było. No to był tylko ten okres, tego już od dawna nie ma. Także, no i właśnie, reforma z 2017 roku, która miała to wszystko ogarnąć i uważam, że mimo wszystko założenia tej reformy były trafne i wiele było dobrych, jak właśnie taktowanie, analiza sieci. Natomiast my nawet nie udało nam się od początku wdrożyć tych założeń. My od razu wystartowaliśmy z poziomu niższego niż założenia, a ponieważ założenia zakładały takty na przykład 12-minutowe, które same w sobie są w porządku, no to w momencie, kiedy zaczynamy obniżać o połowę, a musimy się ustawić z innymi liniami, no to pojawiają się takty 24-minutowe, które już powodują, że nie mamy co godzinę w tych samych minutach kursy, tylko to się zaczyna rozjeżdżać, że mamy takty 20 łamane przez 40 i to się zaczyna rozsypywać i to widać, tak, no bo to jest właśnie też ta pewność, że po pierwsze, idąc na przystanek, nie powinniśmy za bardzo myśleć, o której my ten autobus czy tramwaj mamy, bo wiemy, że mamy albo co, nie wiem, co 7 minut, czy co 12, albo że zawsze mamy 20-40 na równo i na taką godzinę się wychodzi. No i to jest też duży problem, tak? No i właśnie też ta kwestia dojścia. No, w centrum blisko jest, żeby dojść, ale no Retkinia, no to już tam, gdzie te trasy są jakby w środku arterii, czy Teofilów, gdzie niekoniecznie ta komunikacja penetruje wnętrze osiedli. Widzew już jest pod tym kątem dużo gorszy, a Olechów, no to jest katastrofa po prostu. Ta komunikacja miejska objeżdża osiedla naokoło, ale strefa dojścia do autobusu już jest duża, a do tramwaju, gdzie jeszcze trzeba dodreptać do skrzyżowania i przejść na drugą stronę arterii, to już często jest więcej niż
15: wróćmy do tej średniej drogi dojścia do przystanku. 390 metrów, to jest to ta średnia w Polsce. Tymczasem Łódź to 564 metry i to jest najwyższy, chyba niechlubny wskaźnik, jeśli chodzi, taki mierzalny, jeśli chodzi o łódzką komunikację, czyli tak, po pierwsze daleko do tramwaju, daleko do autobusu, w związku z tym zamiast korzystać z komunikacji, która też za często nie jeździ, bo słyszeliśmy, że została w wielu miejscach pocięta, to właśnie korzystamy z samochodu i miasto się korkuje. Znaczy, no jesteśmy w stanie coś zrobić z tym, żeby ta odległość 564 metry, to jest prawie 200 metrów więcej niż średnia, żeby była mniejsza?
13: Znaczy, po pierwsze, to jakby to nie dotyczy też ten problem. On po części został poruszony w wypowiedzi, rozumiem, pana, który organizował ten raport, czyli chodzi o tak zwane rozlewanie się miasta. Mhm. Tu warto zaznaczyć, że my jeszcze 10 lat temu, 10-15 lat temu, a tak naprawdę w 2005 roku głównie, mieliśmy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jedne z najniższych w Polsce, na poziomie 3-4%. No i przyszedł ten boom na Łódź po wyjściu do Unii, też po jakby całym procesie takiego i zmiany władzy w mieście, ale też chodzi mi o całego takiego tworzenia nowego wizerunku i ściągania inwestorów, kiedy zaczęło to się w mieście budować, kupować działki, stawiać nowe osiedla i tak dalej, i tak dalej. Ten plany nie zawsze nadążają, bo każdy, kto się trochę orientuje i mieszkańcy też jakby o tym wiedzą, tworzenie planów miejscowych, które zatrzymują rozlewanie się miasta, jakby trwa, to jest często procedura kilkuletnia co najmniej, żeby taki plan zrobić. W momencie, kiedy w wielu miejscach nie udało się nadążyć z tymi planami, albo ich nie było w momencie budowania. Niestety mieliśmy efekt, kiedy miasto się rozlewa. I mamy sytuację, ktoś kupuje działkę, 7 kilometrów od centrum, buduje tam osiedle. Jak buduje osiedle, to zaraz mieszkańcy, wprowadza się, 1000-2000 osób, chcą drogi asfaltowej. Super, robiona jest droga asfaltowa dojazdowa. Potem chcą komunikacji miejskiej. Puszcza się tam autobus. A jak już się puszcza autobus, jest silniejszy ruch, to już jest kontynuacja i spowalniacze, progi i tak dalej, i tak dalej. Tak się miasto rozlewa. w przypadku tramwajów nie jesteśmy w stanie za tym nadążyć, ponieważ ja nie wiem, przyznam się, że tutaj mogę wyjść na jakby ignoranta, nie wiem, jak dużo nowych krańcówek zbudowaliśmy. Może pan mi powie, w perspektywie 10-15 lat, czy powstała jakaś nowa krańcówka w mieście?
15: No chyba Olechów Del to jest.
10: Olechów Del. Wraca troszkę tras, ale też jeżeli chodzi o budowę nowych tras, to my jesteśmy w tyle. Tylko przez lata nie inwestowaliśmy
13: dokładnie
10: w obecną
13: właśnie
10: sieć,
13: tam
10: gdzie inne miasta rozbudowują, wydają pieniądze na rozbudowę, to my wydajemy na ratowanie tego, co się zepsuło.
13: Nie ma się co oszukiwać, że po pierwsze my przespaliśmy 2004-2007-2008 rok, czyli te pierwsze lata wejścia do Unii, kiedy wszystkie miasta, mówiąc bardzo kolokwialnie i brzydko, wyciągały kasę właśnie na dostosowanie, głównie, bo wtedy były te kwestia popularyzowania tych tramwajów, autobusów, wymiany całego taboru, budowy nowych torowisk, utrzymania i tak dalej. Niestety, myśmy tego nie robili. Kto pamięta, ten pamięta. My dopiero to nadganiamy. Też nie ma co tak oceniać, bo wydaje mi się, że w perspektywie ostatnich lat widać jakby kładzenie też jakby nacisku na to, żeby wymieniać tabor tramwajowy. Staramy się ściągać, niektórzy krytykują te ściąganie tych tańszych, używanych już tramwajów niemieckich, ale one bardzo dobrze funkcjonują, mi się wydaje, na terenie miasta. Jeszcze w momencie, kiedy MPK przejęło tą umiejętność.
15: A może budowa nowego tramwaju na Helenówku?
13: Ale MPK przecież de facto przebudowuje te tramwaje na naszą modłę, powiedzmy, tak? I one bardzo dobrze w mieście funkcjonują. No te autobusy też jest wymiana całego. Teraz wchodzimy w te elektryczne, mam przeciwdziałanie.
15: No ale z drugiej strony cały czas zgłaszają się do nas mieszkańcy kolejnych osiedli, Wiskitno, Nowosolna, którzy mówią, że nie mają autobusów, nie mają jak dojechać do centrum.
13: Tylko, że jak mieszkańcy Smurska, przykładowo Smurska, mówią o tym, że mają daleko, bo mają krańcówkę przy Redkini, a mieszkają w drugim końcu, to jak mówimy o tym, żeby wpuścić im autobus w osiedle,
15: to
13: jest jeden wielki protest, no bo wpuszczenie autobusu w osiedle to jest ruch autobusowy, to jest jakby od razu zupełnie inna sytuacja. Więc nie zawsze jest też tak, że chęci czy takie badania statystyczne pokrywają się z tym, co my słyszymy w terenie. Ja się zgadzam z tym, że powinniśmy jakby popularyzować komunikację zbiorową i wpuszczać jak najwięcej. Natomiast mi się wydaje po prostu, że my nie jesteśmy w stanie dzisiaj, to by musiał powstać program na 10-15 lat do przodu, budowy chyba, nie wiem, 4-5, być może kilku nowych krańcówek czy takich miejsc, gdzie te tramwaje by zaczynały start, biorąc pod uwagę rozbudowę i nowe budowanie nowych osiedli, co też no, w naszym mieście się bardzo zmieniło, bo przypomnę, że jak dzisiaj się poruszamy po mieście, to kiedyś jechaliśmy i był teren zielony, park, las, a dzisiaj mamy jedne wielkie, gigantyczne osiedle. No bo czy ktoś z nas sobie wyobraża, akurat tam mamy autobusy, ale Złotno, no Rąbieńska, przecież wzdłuż samej Rąbieńskiej, tam mieszka dzisiaj z 10 tysięcy osób, gdzie dotychczas ci ludzie tam nie mieszkali.
15: Tutaj
13: tam
15: jeden ze słuchaczy proponuje latające taksi.
13: No to pewnie pieśń przyszłości, mam przeczucie, że to jeszcze nasze pokolenie dożyje latających samochodów. Ale chodzi mi o to, że pewnie byśmy chcieli, ale mamy też problemy, no, wakaty w MPK. Przecież o tym też się mówi, że 120 chyba w ogóle brakuje kierowców i maszynistów.
15: No teraz już, łącznie, tak?
13: To łącznie. Jakby to jest bardzo duża liczba, bo my nie mamy wtedy kim, jak puszczać, nawet jakbyśmy chcieli tych tramwajów i autobusów. Nie zawsze jest też tak. Dla mnie najważniejsze, co chciałem powiedzieć też w tej rozmowie, jest to, że w końcu można powiedzieć, i to też po dużych staraniach naszych ze strony Rady, miasto, chyba już nawet rozpoczęły się badania, bo wiem, że już trwa, analizę tego ruchu komunikacji zbiorowej, bo przypomnę, że ostatnie takie badanie to mieliśmy chyba kilkanaście lat temu. Chociaż uważam, że ono też nie będzie wiarygodne, bo jesteśmy paradoksalnie, wszyscy mówią, że jesteśmy za największymi inwestycjami w mieście, a według mnie jesteśmy przed. Głównie się chodzi o zbiorką, czyli te wszystkie torowiska, które wymieniłem. Te dwuletnie badania transportu i tych przyzwyczajeń mieszkańców, gdzie wsiadają, gdzie się przesiadają, gdzie są największe naciski. Mam nadzieję, że te badania nam pokażą realnie, co my powinniśmy robić w kolejnych latach, żeby przekonywać ludzi, żeby inwestować w komunikację zbiorową. Też chyba każdy z nas by chciał zamiast zimą odśnieżać i skrobać szybę w aucie, chciałby wsiąść do tramwaju, który zawiezie go do pracy i mieć problem z głowy, korków, nie wiem, szukania miejsca parkingowego i tak dalej, i tak dalej. Też wszystkie miasta, o których mówimy, które przodują w tych rankingach, to są miasta, które brutalnie mówiąc dawno zaczęły wyrzucać auta z centrum.
15: studio@radiouch.pl to jest kontakt do nas, a także 606-78-78-78. To teraz ja bym chciał nawiązać do takich danych dotyczących komunikacji miejskiej w Łodzi, przesiadki. To jest to, co raport pokazał, że przesiadek nie lubimy i to nie tylko jeśli chodzi o mieszkańców i pasażerów w Łodzi, ale także w skali ogólnopolskiej. 64% podróży odbywa się bez przesiadek, 31% z jedną, a jak już są dwie, to natychmiast przesiadamy się na auto. A w Łodzi to niestety, jeśli mamy się poruszać przy tych remontach, które teraz są, no to czasami jedna przesiadka nie wystarczy.
10: No, brak, niechęć do przesiadek jest znanym zjawiskiem, no trudno się dziwić. I to, że powiedzmy ta jedna przesiadka jest akceptowalna, to też myślę, że jest to jakaś pozytywna wartość. Nie jesteśmy w stanie stworzyć systemu transportowego, który zapewni każdemu dojazd w każde miejsce bez przesiadki. To jest, to tak po prostu jest. I nie ma, można krzyczeć, można protestować, tego się po prostu nie da zrobić. No i właśnie, potrzebne
15: są dane. Ale jeżeli przesiadka będzie sprawna,
10: tak,
15: czyli na przykład ten sam peron.
10: Potrzebne są dane, żeby wiedzieć, jak wygląda ruch. I to jest bardzo, bardzo dobrze to, co pan radny wspomniał, że te badania będą badania preferencji, badania potoków pasażerskich przeprowadzone. Ostatnio były chyba około 2014 roku jakoś, tak. Takie badania trzeba robić cyklicznie, bo one pokazują no, nie tylko, jakie są preferencje, ale też, co nie pasuje i pozwalają na podstawie tego, co tam wyjdzie, nie tylko z opinii, bo czasem no właśnie opinie subiektywne, to co też widzimy w raporcie, nie zawsze się pokrywają z rzeczywistością, no, prowadzić politykę transportową w taki sposób, żeby stymulować zachowania, czego niestety w Łodzi po prostu się nie robi. Natomiast no właśnie, system przesiadkowy nie jest niczym złym i reforma z 2001 roku była mocno oparta na przesiadkach, tylko te przesiadki muszą być
15: dobrze wygodne.
10: No, po pierwsze właśnie to tak to i to, że to oczekiwanie pomiędzy pojazdami nie będzie zbyt długie, to po pierwsze, a po drugie kwestia dojścia. No, wspaniałą rzeczą jest przystanek Piotrkowska Centrum pod Centralem, gdzie wszystkie linie tramwajowe się spotykają w jednym miejscu i przesiadka jest no, w zasadzie na tym samym peronie albo peronie obok. Szkoda, że nie udało się tego samego zrobić przy skrzyżowaniu Marszałków. No i na drugim biegunie mamy takie coś jak Rondo Lotników Lwowskich, gdzie przesiadka
15: trwa.
10: Wymaga dość długiego spaceru, przejścia przez dwupasmową jezdnię i tam to jest totalnie rozstrojone.
15: To
10: więc...
15: Poznajmy opinię pana Leszka, naszego słuchacza. Dzień dobry, panie Leszku. Jak pan ocenia komunikację miejską w Łodzi?
16: Witam serdecznie, a ja chciałbym powiedzieć, że nie można mówić o komunikacji w Łodzi, nie uwzględniając okolicznych miejscowości, czyli tego Wianuszka, czyli miejscowości wokół Łodzi, bo to stanowi taką aglomerację. I miasto Łódź kompletnie zapomniało o tych miejscowościach sąsiednich, bo skomunikowanie Łodzi z tymi miejscowościami jest właściwie żadne praktycznie. Autobus co 30 czy 40 minut i w takiej sytuacji ktoś, kto się przesiądzie na samochód, on się nie przesiądzie na transport publiczny. Bo jeżeli przykładowo do Żgowa jest 140 minut autobus, no to kto będzie na niego czekał? Kiedyś były linie tramwajowe do Lutomierska, prawda, do Ozorkowa. Do tego już się nie wróci, prawda? Z
15: Panie
16: różnych względów.
15: Dziękujemy bardzo.
16: Natomiast tak? jeszcze jedno
15: szybciutko.
16: Słowo tu chciałbym powiedzieć, tak, dokładnie, że oczywiście to przesiadkowość, to centrum, to jest okej, ale przy okazji remontów w Łodzi zapomniano na przykład o największym skrzyżowaniu Marszałków, a tam aż się prosiło w trakcie budowy tej trasy wschód-zachód, żeby puścić wiaduktem linię tramwajową albo tunelem. I to by znakomicie zwiększyło przepustowość na
15: Panie
16: tym odcinku.
15: Leszku, dziękuję
16: to
15: bardzo.
16: Tyle, kłaniam się.
15: Również kłaniamy się. 606-78-78-78. I teraz pytanie, czy to rzeczywiście Łódź nie ma w obowiązku dbać o kontakty z miastami, czy powinna jednak? Czy to powinno być inaczej zorganizowane?
13: I tutaj się kłania coś, co ja akurat...
15: Co jest błędem w prawie.
13: Znaczy, no brakiem w zasadzie prawa, jeśli chodzi o metropolię. Znaczy, bo ja uważam, że byłem na Śląsku, gdzie jakby słuchałem, też rozmawiałem i na żywo widziałem, jak dobrze funkcjonuje ta górnośląska, zagłębiowska metropolia. Bo stworzenie obszaru metropolitarnego, przypomnę, ustawa dla Łodzi leży w Sejmie i w Senacie, chyba w Sejmie teraz. I mam nadzieję, że w końcu trafi pod obrady. Na razie wyprzedziło nas Pomorze. Ona tworzy pewną kopułę taką... pewną strukturę, w której w końcu będziemy mieli narzędzie do tego, żeby przejąć nie jako Łódź, bo to tak jak pan redaktor powiedział, po prostu fizycznie Ozorków, Lutomiersk. Sorry, my nie możemy jako miasto, jako Łódź zapłacić. Do granicy Zgierza możemy wyremontować torowisko, no ale na czym, leżemy? Zgierz nie ma i najprawdopodobniej w najbliższym czasie niestety nie będzie miał środków na to, żeby wyremontować swoją linię. I to jakbyśmy nie kombinowali...
15: Ze Zgierzem jest tak, że ciąg dalszy ma być remontowany, tak?
10: Bo tam gmina Zgierz,
13: tak, ale gmina Zgierz już... No właśnie o tym mówię. Więc na dzisiaj ten tramwaj tam no jakby jest pod znakiem zapytania mocnym. Natomiast w momencie stworzenia takiego obszaru metropolitarnego, w którym w skład wchodziłyby wszystkie najbliższe te powiaty sąsiadujące z miastem, to my mamy zupełnie inne narzędzia i właśnie na przykład kwestia transportu zbiorowego w każdej metropolii jest pierwszym miejscem, bo to pozwala, co są tak zwane składki, też dostaje się dofinansowanie centralne.
15: Czyli tu mamy przykład Śląska.
13: Tu mamy przykład Śląska, że pozwala, jest możliwość budowania linii tramwajowych, autobusowych i to jest koszt wspólny wtedy takiej struktury, która pozwala przejmować na siebie koszty, bo nie ma się co oszukiwać, po prostu my to też wiemy. No te mniejsze gminy, dla mniejszej gminy wydanie takich środków na remont torowiska jest po prostu niemożliwe. I my jako Łódź w takim momencie, w takim obszarze płacimy stosunkowo procentowo większą składkę. Oni płacą swoją i remontujemy. I mamy w perspektywie 10 lat wszystkie torowiska przywrócone.
15: To ponownie zakładamy słuchawki. Pan Maciej przy telefonie. Dzień dobry, panie Macieju.
17: Ja chciałem zapytać panów, czy to jest prawda, czy tylko mi się śniło, że chcecie zburzyć Wiaderno-Kopcińskiego.
15: Pytanie poszło, dziękujemy bardzo. Znaczy, ja myślę, że panowie, to nie wy chcecie zburzyć ten wiadukt na Kopcińskiego, bo jak gdyby nie odpowiadacie za miasto. No dobrze, no to tak, wiadukt na Kopcińskiego tramwajowy rzeczywiście ma zostać wyburzony, samochodowy zostanie z tego, co słyszałem. To jest dobre rozwiązanie?
10: Ja akurat nie jestem fanem tej inwestycji, jeżeli chodzi o przedłużenie linii w Nowym Centrum Łodzi, przynajmniej na obecnym etapie, bo...
15: Są ważniejsze inwestycje?
10: To co pan radny mówił, no stają osiedla, trzeba je obsłużyć komunikacyjnie. To jest oczywista sprawa i tramwaj jest tutaj najlepszym sposobem, o ile jest oczywiście dobrze spięty z otaczającą tkanką. Natomiast okolice Nowego Centrum Łodzi już posiadają bardzo dobrą obsługę komunikacyjną, bo przede wszystkim jest ulica Narutowicza. Jest dodatkowa, nowa linia idąca wzdłuż dworca Łódź Fabryczna, która zabrała trochę tego ruchu tramwajowego z Narutowicza, gdzie jednak też są ludzie i też potrzebują tego transportu. Ja osobiście jestem w grupie, która uważa, że większy sens jest przywrócenia linii tramwajowej na Tuwima, bo tam jest rzeczywiście bardzo gęsta zabudowa i tam ten tramwaj naprawdę by się przydał, no bo też nie można mieć tramwaju na każdej przecznicy. Tak?
15: No tak,
10: to tak jak też wspomniał pan radny. I co też jest powszechnie wiadomo, no brakuje na rynku kierowców, brakuje motorniczych i to nie jest problem wyłącznie łódzki. Także fundując sobie bardzo gęstą sieć tramwajową, też skończymy z tym, że te tramwaje będą jeździć co 20 minut. Czyli nie będą ofertą. Natomiast wydaje mi się, że są pilniejsze inwestycje, jak chociażby Centrum Zdrowia Matki Polki. To jest zdecydowanie linia, która powinna powstać.
15: Albo odbudowanie to, co nie jeździ.
10: Ale...
13: No, ale większość tych linii, tak jak powiedziałem, jesteśmy już po podpisaniu umowy dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego albo w trakcie jakby opiniowania wniosku, więc te główne linie tramwajowe będą jakby tutaj wyremontowane i przywrócone. Natomiast pierwszy raz...
10: Pierwszy raz
13: słyszę tą myśl o tramwaju na Tuwima i mnie ona mocno przeraża.
15: A jeździło kiedyś 24 z tego, co pamiętam.
13: W sensie budowy tam, mamy do czynienia z wąską ulicą paradoksalnie.
10: No taką samą jak Narutowicza, taką samą
13: no,
10: jak
13: nie,
10: Zielona.
13: No nie, Narutowicza jest chyba szersza.
10: Tam jeździły tramwaje.
13: No tak? Ja nie dyskutuję z tym. Natomiast co do wiaduktu, tak jak pan redaktor powiedział, czyli jakby tutaj mówimy o tym ruchu tramwajowym, ja kojarzę tylko, że to jest ten wątek budowy tego torowiska jest jakimś pokłosiem całego szeregu konsultacji i badań robionych kilka lat temu, że taka linia tramwajowa powinna powstać właśnie, żeby odciążyć też ten ruch trochę tramwajowy, jeśli chodzi o głównie o mieszkańców, o użytkowników, jeśli chodzi o ulicę Narutowicza. Natomiast no... Ja mogę być jej fanem, nie, z tego co wiem, no to ona się już wydarzy, więc po prostu będzie miała miejsce. A z tego co wiem, Centrum Zdrowia Matki Polki, to tamten tramwaj, wydaje mi się, że udało nam się, oszczędności się znalazły na kilku innych przetargach. Paradoksalnie okazuje się, że zaczęliśmy mieć, i to bardzo duży tutaj szacunek za to, bo to widać jakby to w przetargach, że zaczęliśmy dobrze oceniać finansowo przetargi i pierwszy raz mamy sytuację, kiedy to my dajemy kwotę jako miasto w bardzo wysoką, a oferty, najdroższe oferty często są 30-40% tańsze niż nasze badania czy nasze analizy rynku i to pozwala nam zaoszczędzić wtedy i właśnie takie na przykład Centrum Zdrowia Matki Polki, tutaj akurat muszę przyznać, że i Miejskie Centrum Inwestycji i Łódzkie Spółka Infrastrukturalna tutaj pod tym kątem no, wyciągnęli wnioski z poprzednich lat, kiedy mieliśmy po 3-4 razy ogłaszane przetargi i za każdym razem droższe oferty, więc wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze. Aczkolwiek ta inwestycja, mam przeczucie, że mocno wpłynie na ruch
15: 606, autobusowy. 76, 78, 78, to nasz numer telefonu. Jednym z najniższych wskaźników jest prędkość komunikacji miejskiej w Łodzi. To podobnie jak we Wrocławiu 21 km na godzinę. Średnia w kraju to 25 km na godzinę, a najwyższa 31 km na godzinę w Warszawie. Czy to może wpływać na niekorzystną ocenę Łodzi przez pasażerów? Ponownie Bartosz Burek, współzałożyciel i prezes zarządu Jak Dojadę.
18: Ja bardzo rzadko korzystam z komunikacji miejskiej, ale jak mi się zdarza korzystać, to po prostu największym problemem jest nie tam przejście 500 czy tam 100 metrów więcej, tylko punktualność. Ewentualnie w ogóle nie przyjeżdża autobus na daną godzinę i to jest moim zdaniem największy problem, bo nie można zaplanować podróży.
15: No dobrze, dziękuję bardzo za głos w sprawie 606 78 78 78. Ja bym jednak wrócił do wypowiedzi pana Bartosza Burka, współzałożyciela i prezesa zarządu Jak Dojadę.
19: Zagłębiając się w te analizy, to widać, że średnio w Łodzi pokonywane są stosunkowo nieduże odległości, dla mnie jest jakby chyba 6,3 km, tyle mają trasy, ale na tej to jest jakby krótka trasa średnio w porównaniu do innych miast, natomiast jakby w trakcie tej trasy pokonują pojazdy dużą liczbę przystanków i stąd wynika prędkość przemieszczania się pojazdów, nie? Czyli muszą zatrzymywać się na przystankach, no więc jakby średnia prędkość maleje.
15: No właśnie, bo powiedział pan tu o średniej liczbie przystanków. Rzeczywiście Łódź i Warszawa mają te dane wyższe niż średnia. Najwyższe w Polsce to jest 13 przystanków.
19: A przykładowo w tym czasie w Łodzi użytkownicy przemierzają tam 6,3 km, a w Warszawie jest to ponad 9 km. No to oznacza, że po prostu jakby te przystanki są bardziej rozsiane w Warszawie, a w Łodzi może jest na przykład w centrach zagęszczenie przystanków bardzo duże i dlatego aż tyle tych przystanków musi pojazd pokonać na tej stosunkowo krótkiej trasie w porównaniu do innych miast.
15: Nie lubimy przesiadek z tego raportu wynika, bo jeśli im więcej przesiadek, tym bardziej skłaniamy się ku temu, żeby wybrać już inny środek lokomocji, czyli na przykład auto.
19: W tych naszych statystykach, w tych naszych danych wychodzi, że bardzo dużo tras jest realizowanych bezprzesiadkowo lub ewentualnie z jedną przesiadką. Tras, gdzie jest dwie przesiadki lub więcej, praktycznie nie ma, co oznacza, że w przypadku, gdy użytkownik musi przesiadać się dwa razy lub więcej, no to najczęściej pewnie wybiera alternatywę. Więc faktycznie te przesiadki powodują taką dużą niepewność użytkownika transportu publicznego, ponieważ tutaj nie wiadomo, czy zdążymy naszą przesiadkę, czy nasz pojazd nie będzie spóźniony, jeżeli jest jakaś niekomfortowa przesiadka, czyli na przykład musimy jakiś wiadukt pokonać. To wszystko wpływa negatywnie na ten wybór tak naprawdę. I im więcej przejazdów jest bezprzesiadkowych, tym transport publiczny wygrywa nad alternatywami.
15: No proszę bardzo. Transport publiczny wygrywa nad alternatywami pod warunkiem, że tych przesiadek jest mniej. No i teraz tak, by się przesiąść, trzeba w Łodzi pokonać średnio inaczej, w Polsce 36 metrów. W Łodzi ta średnia jest niższa, 32 metry. W Warszawie dla odmiany to są 54 metry. Czyli tak, długość, jeśli chodzi o przesiadki, mniejsza. Przystanki częściej, a i tak satysfakcja lepsza niż... Satysfakcja jest lepsza z komunikacji w Warszawie, tam gdzie te wyniki są gorsze.
13: No tak, ale bierzmy pod uwagę, że Warszawa jakby posiada metro, które według mnie znacząco wpływa na podejście. Właśnie znacząco pozytywnie wpływa na sposób poruszania się po mieście. A co do nas, no właśnie takie raporty to pokazują. To są trochę takie raporty w stylu, nie podważam ich wyników wcale, bo uważam, że one są ważne i takie raporty trzeba zbierać i jakby narzucać pewną wspólną myśl, która z nich się wywodzi, jeśli chodzi o cenę. Natomiast jednocześnie przed chwilą mieliśmy problem, że jest najdalej do przystanków ta najwyższa w Polsce odległość. A z drugiej strony dziwimy się i mamy jakby ze statystyk wynika, że nasze tramwaje jeżdżą najwolniej, no bo wynika z tego, że mamy najbardziej zagęszczoną siatkę przystanków w wielu miejscach. Zgadzam się, absurdalną, bo sam jak jeżdżę tramwajem, to się czasami zastanawiam, z jakiej racji jest tutaj ten przystanek, ale one wynikają często z tego, że no właśnie, gdzieś są jakieś spotkania, konsultacje mieszkańców, jakieś petycje mieszkańców. No, też jakby ja wiem, że nie powinno się, brutalnie to powiem, może nie każda zachcianka mieszkańców czy tam petycja jest warta tego, żeby rozważać w tylu stawiać przystanek tam, gdzie każdy by chciał. No ale z drugiej strony też mamy takie miejsca, jak właśnie rozmawialiśmy trochę o tym Politechnika, ulica Politechniki i przystanek jeden przy hali Expo
15: i za chwilę przy Radwańskiej.
13: A zaraz drugi przy Radwańskiej.
15: Czy Pomorska, to jest totalnie, gdzie mamy przystanek totalnie, za Rondem Solidarności i przed Matejki.
13: Tak, i ja nie potrafię wytłumaczyć, czemu tak jest. Być może ktoś w Zarządzie Drogi Transportu i w MPK by to wytłumaczył. Ja tego nie potrafię wytłumaczyć. Natomiast chciałem się odnieść do tego telefonu też, który mieliśmy przed...
15: Opóźnienia
13: i... No właśnie, to jest mój osobisty zawsze największy zarzut do komunikacji. Bardzo często zdarza mi się, wychodząc z Urzędu Miasta, na przystanek na Struga, dawniej Andrzeja, przy Piotrkowskiej. Znaczy 83, które ma do tego przystanku od krańcówki na placu Mikulskiego bodajże, tak, tam jest krańcówka. Mm-hmm. Nie wiem, ma ile, 4 przystanki?
15: No trochę więcej chyba.
13: No 4 czy 5 na Tuwia, bo to jedzie prostą ulicą. Znaczy on potrafi mieć opóźnienie 15-20 minut albo w ogóle nie przyjechać. Na Struga. I ja bardzo często byłem tego sam poszkodowaną osobą, powiedzmy w tym stopniu. No i infolinia bardzo często, no niestety, musi się brutalnie zderzać z telefonami mieszkańców. Nie wiem, z czego to wynika i to jest zarzut, i ja to mówię niestety publicznie, nie jest to najlepsza reklama, ale jak gdzieś mi zależy, żeby być naprawdę na czasie, to komunikacja miejska jest niestety ostatnią źródłem.
15: Ja powiem tak, że chyba w Łodzi Łódź jakimś odosobnionym przypadkiem nie jest, bo w Polsce 47% odjazdów jest na czas. Najlepiej jest w Poznaniu i Szczecinie, najgorzej w Krakowie, gdzie 60% autobusów i tramwajów jest opóźnionych. W Warszawie podobnie. No proszę bardzo, znowu się pojawia Warszawa, która wypadła najlepiej w tym rankingu, a jednak 60% jest opóźnionych.
10: No tak, tylko z drugiej strony właśnie też wracając do tych czasów przejazdu, poza metrem oczywiście, który jest dużym plusem, jeżeli chodzi o komunikację miejską w Warszawie, no to nawet tramwajem czy autobusem w ciągu tych 20 minut, które kosztują zresztą mniej niż w Łodzi, naprawdę można kawał miasta przejechać. I to też jest... To też wpływa na ten odbiór. No, oczywiście ta przesiadka jest dłuższa i tak dalej, ale wsiadając do autobusu czy wsiadając do tramwaju, czuć, że ten tramwaj jedzie, czuć, że ten autobus jedzie. One oczywiście stoją gdzieś tam na skrzyżowaniach, napotykają na korki. To jest normalna rzecz w mieście, ale ta sprawność tego systemu jest dużo większa, gdzie w Łodzi, no właśnie, są miejsca, gdzie się korkuje, jest chociażby na Rutowicza tu przy radiu, no niby jest pas tramwajowy, ale
15: wystarczy, że ciężarówka jedzie samochodem.
10: Bo niektórzy uważają, że podjechanie pod krawężnik to nie, że skoro ten człowiek stoi w aucie, to tramwaj też ma stać, mimo że blokuje na przykład kilkaset osób, tak? To jest duży problem. No i sygnalizacja świetlna. Sygnalizacja świetlna w dużej mierze. Po pierwsze, jest mnóstwo sygnalizacji w Łodzi,
15: które
10: po prostu nie powinny funkcjonować, albo nie powinny funkcjonować wieczorami i w weekendy, a funkcjonują. I sterują powiewami powietrza, tak, blokując tramwaje. Zresztą w zeszłym tygodniu z synem czekałem na Pomorskiej przy Sterlinga. Widzieliśmy nasz tramwaj przy Kilińskiego i tak sobie czekaliśmy z 2 minutki, aż on wreszcie ruszy spod świateł. Przy pustych ulicach, tak?
15: Pan Krzysztof do nas...
10: To jest duży problem.
15: Pan Krzysztof do nas napisał: przysłuchuję się dyskusji i mam wrażenie, że goście sami siebie przekonują do tego, że tramwaje to najlepszy sposób podróży. Otóż nie do końca, ponieważ codziennością jest cykliczne święto pieszego pasażera, czyli od kilku do kilkudziesięciu minut osoby korzystając z transportu publicznego nie są w stanie zdążyć do swoich miejsc docelowych. Druga sprawa, padło stwierdzenie, że tramwaje blokowane są przez samochody. Takich ulic jest zaledwie kilka, no chociaż tutaj pan Krzysztof wymienia. Pomorska, częściowo Zgierska, Wojska Polskiego, Gdańska, Kopernika, Kilińskiego, Żgowska.
10: Czyli całe cel.
15: Przed remontem.
13: Na Rutowicza.
15: Jest to wynik również zwężania jezdni, natomiast ponad 90% torowisk przebiega...
10: Może.
15: Na miejsca wydzielone, więc nie jest to wina samochodów, a działania urzędników.
10: Nie,
15: tutaj
10: no to
15: podpisał się słuchacz. Nie możemy się nie zgodzić z tym, że do awarii i do zatrzymań
13: oczywiście
15: dochodzi.
13: Oczywiście, że tak, ale nie wiem, czy jest idealny system gdziekolwiek na świecie, gdzie nie dochodzi do awarii czegoś, co jest maszyną. Oczywiście, tak jak powiedziałem, w przypadku autobusów cały ten tabor już został wymieniony i on jest w zasadzie nowoczesny. W przypadku tramwajów jeszcze wiele zostało, ale mamy sytuację, tak jest skonstruowane nasze miasto. Nawet trasa WZ i centrum przesiadkowo, tak zwana stajnia jednorożców, którą wszyscy wychwalamy. Przecież tam wystarczy, że się zepsuje jeden tramwaj, że coś się stanie. I stoi cała komunikacja wschód-zachód miasta. Oczywiście w jedną stronę.
10: Nie jest tak, że tramwaje nie mają wad. One mają mnóstwo zalet, tak. No ale właśnie wadą jest to, że jak się coś zadzieje,
15: to już tramwaj
10: to się dzieje.
13: I
10: tak?
13: O tom na przykład przecież były, pamiętam przed przebudową Placu Wolności całą dyskusję o tym, tak, że odcinamy ten węzeł południowy od ulicy Piotrkowskiej, a przecież jak tramwaje się psuły, na przykład w tej części przy Nowomiejskiej, to chociaż tą południową czy Piotrkowskiej można było przejechać. Dzisiaj, jak nam się zepsuje tramwaj, sorry, winy tu, no już w tą stronę nie pojedziemy, jakby nie ma całkowicie ruchu. No niestety tak jest, ale to jest też tak, wiecie, na Legionów czy na Rutowicza, no przecież widać zdjęcia, ja nie krytykuję kierowców, bo uważam, że jak ktoś przesiada się do auta, to ma takie prawo, to wybór tak. Podyktowany czymś, ale no często zaparkowanie powoduje, że ten tramwaj stoi.
15: Musimy kończyć, bo niestety
10: zostało... Ja bym chciał jeszcze do tego zwężania, bo to jest dla niektórych jakiś straszny fetysz. To zwężanie w Łodzi nie polega na tym, że z trzech pasów robi się jeden, tylko najczęściej polega na tym, że z pasa, które ma, nie wiem, 3,5-4 metry, powstaje pas 3-metrowy, czyli zgodny z przepisami. Tak. Naprawdę bardzo mało tych ulic, tych remontów polega na tym, że ubywa pasów, ubywa szerokości, więc to
13: bardziej, że nie ma gdzie w centrum, bo nie ma na autostrad.
10: Jak czytam, że zwężenie Kilińskiego spowodowało wielkie korki, mimo że zabrano z asfaltu pół metra, to jest bzdura i trzeba to mówić głośno. To jest po prostu bzdura i to nie wpływa na korki. Wpływa to, że te samochody tam są, ale to czy mają pół metra więcej, czy mniej.
13: Nawet by się nie wyminęły.
15: Jakub Tarka, wiceprezes Klubu Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi, Damian Raczkowski, radny Rady Miejskiej w Łodzi, członek Komisji Transportu i Ruchu Drogowego. Dziękuję bardzo za rozmowę. Marcin Mendelbaum, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później, może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych.
7: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
8: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
9: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
10: Na śniadanie angielka albo żulik.
11: No i chodzimy na Pietrynę.
12: No, to jest Galanta ulica.
7: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
0: Radio Łódź. Więcej niż radio. Autopromocja. Reklama.
13: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
15: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
16: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i

0: ale technicznie w przyszłości jest to możliwe. Do wieczora będzie ciepło, nawet 26 stopni, zachmurzenie małe lub umiarkowane. Arkusz maturalny od rana krąży w sieci. Chwilę po godzinie 9, czyli po rozpoczęciu egzaminu, w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie jednej ze stron arkusza z tematami wypracowań. Sprawę bada dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Robert Zakrzewski uspokaja, nie oznacza to unieważnienia egzaminu dla całego kraju.
1: Jest to prawdopodobnie sytuacja taka, że ktoś wniósł na salę egzaminacyjną urządzenie telekomunikacyjne, które łączy się z internetem, i zrobił zdjęcie.
0: Robert Zakrzewski mówi, że samo wniesienie urządzenia telekomunikacyjnego powoduje unieważnienie egzaminu osoby, która to zrobiła. Unieważnić maturę może dyrektor szkoły. Na razie dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej nie podjął decyzji o zgłoszeniu sprawy do prokuratury. Egzamin z języka polskiego właśnie się zakończył. Niektórzy maturzyści opuścili salę egzaminacyjną już po niecałych 3 godzinach, a pierwsze komentarze przed 26. Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi zebrała nasza reporterka Joanna Karp.
2: Uważam, że było naprawdę w porządku. Do wszystkiego czułam się w miarę przygotowana. Temat rozprawki minimalnie uważałam za takie skomplikowane, trochę złożone.
3: Ja jestem absolwentem klasy biologiczno-chemiczno-matematycznej. To skoro dla mnie ten egzamin wydawał się prosty, to znaczy, że musiał być naprawdę prosty.
0: Jutro matematyka, pojutrze język obcy. Żeby zdać egzamin dojrzałości, absolwenci liceów i techników muszą uzyskać co najmniej 30% z tych 3 obowiązkowych egzaminów pisemnych. Muszą też podejść do 1 egzaminu rozszerzonego i egzaminów ustnych. Wyniki matur poznamy 8 lipca. Tramwaje mogą wrócić na ulicę Wróblewskiego w Łodzi. Pojazdy nie kursowały przez łącznik tramwajowy między Górniakiem a ulicą Piotrkowską przez 18 lat, ale w trakcie zeszłorocznego remontu ulicy Wróblewskiego na odcinku od Wólczańskiej do Alei Politechniki przygotowano pas pod torowisko. Daje to możliwość powrotu usuniętego przed laty połączenia. Łodzianie chcą powrotu tramwaju, jak mówią reporterowi Radia Łódź. Usprawniłoby to komunikację z centrum miasta.
4: To była bardzo dogodna komunikacja i fajnie łączyła 2 główne ulice w Łodzi. Nieraz jest ciężko dojść do Piotrkowskiej, jeżeli nie ma na przykład autobusu, bo się spóźnił albo w ogóle nie przyjechał.
5: Myślę, że jednak przydałby się przejazd właśnie tramwajem, chociażby jeden przystanek.
6: To jest mega super pomysł i bardzo by to usprawniło komunikację i integrację w ogóle między studentami.
0: Łódzki Urząd Miasta rozważa przywrócenie tramwaju na Wróblewskiego. Drogowcy, projektując zeszłoroczną przebudowę ulicy, uwzględnili dodatkowy pas na ewentualne torowisko, aby w przyszłości uniknąć rozkopów.
7: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
0: Groźny wirus na holenderskim statku wycieczkowym. Zmarły 3 osoby. Możliwe, że przyczyną śmierci było zakażenie Hanta wirusem. Statek płynął z Argentyny do Republiki Zielonego Przylądka. Holenderski armator Ocean White Expedition poinformował o poważnej sytuacji medycznej. O szczegółach Katarzyna Van Rooyen.
8: Według Światowej Organizacji Zdrowia na statku zachorowało do tej pory 6 osób, z których 3 zmarły. 2 pasażerów było obywatelami Holandii, potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Statek wycieczkowy stoi obecnie zacumowany u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Według różnych źródeł pasażerowie i członkowie załogi nie otrzymali pozwolenia na zejście na ląd. Na pokład jednostki mieli wejść lekarze, aby ocenić stan zdrowia podróżnych. Nie jest jasne, czy wprowadzili kwarantannę. Światowa Organizacja Zdrowia poinformowała, że obecnie trwa dochodzenie i skoordynowane międzynarodowe działania w zakresie zdrowia publicznego. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
0: Hantawirus przenoszony jest przez gryzonie. Może powodować infekcje dróg oddechowych, gorączkę, bóle brzucha, krwawienia i zaburzenia czynności nerek. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.
9: Dzisiaj w Łodzi oraz w całym regionie zachmurzenie małe i umiarkowane, w dalszym ciągu bardzo ciepło, takie można powiedzieć pogodowe przedłużenie majówki. Na termometrze 24 stopnie, maksymalnie do 26. Barometr wskazuje 993 hektopaskale, mamy umiarkowany wiatr południowo-zachodni, zmienny, a biometr neutralny.
10: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
9: 5,5 minuty po godzinie 13. Dzień dobry, przed mikrofonem Piotr Stańczyk, za naszą radiową konsoletą Tomasz Ferliński. Będziemy z Państwem przez najbliższe 3 godziny, czyli do 16 w poniedziałek 4 maja 2026 roku. Dodam, że słońce zajdzie 6 minut po 20, a to oznacza, że dzień jest dłuższy od najkrótszego, 7 godzin i 24 minuty. Za oknami, tak jak powiedziałem, pogodnie, warto zatem korzystać

Everybody wants to rule the world, czyli każdy pragnie, każdy chce rządzić światem. Oj, stara prawda, obowiązująca chyba od początków tego świata i w ogóle naszej cywilizacji. Tears for Fears, znakomita angielska grupa, która w marcu 1985 roku zaproponowała nie tylko tego singla, ale w ogóle całą płytę Songs from the Picture. Świetny, bardzo przebojowy longplay, który zyskał status złotej platynowej płyty. Szczególnie w Wielkiej Brytanii cieszył się olbrzymim powodzeniem. A samo nagranie, którego słuchaliśmy na początek dzisiejszego wydania audycji W Środku Dnia z Radiem Łódź, dotarło na czołowe miejsca światowych list przebojów, plasując się m.in. na drugim miejscu w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii. I w ten sposób zaczęło się na dobre nasze dzisiejsze radiowe spotkanie. W pierwszej godzinie powiemy przede wszystkim o odbywającym się w Łodzi w dniach od 5 do 6 maja kongresie Zdrowotna regeneracja miast. Jednym z tematów tego wydarzenia będzie rola sztuki w kreowaniu przestrzeni, w jakiej żyjemy na co dzień. Autor audycji Marcin Pośpiech porozmawia z panią profesor Olgą Podfilipską-Krysińską, rektorem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi.

Śpiewał żeński kwartet Lor, wszystko jedno, wszystko źle, no to może jako antidotum, zwłaszcza na pierwszy dzień po majówce, myśl, która mi się właśnie teraz przypomniała, brzmi tak: uwierz, że potrafisz i już jesteś w połowie drogi. No i właśnie z takim optymistycznym nastawieniem rozpoczynamy ten nowy tydzień, a ja mam bardzo dobrą informację i to nie tylko dla sympatyków literatury. W dniach od 7 do 9 maja bieżącego roku wydawnictwo Literatura we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi zapraszają na imprezę czytelniczą z książką na walizkach, łódzkie spotkania z młodymi czytelnikami. Ta wyjątkowa akcja czytelnicza, której celem jest po prostu rozczytanie dzieci, istnieje w naszym województwie od 14 lat, przebiega pod różnymi hasłami. Akcję otworzyła edycja z okazji roku Juliana Tuwima. W tym roku temat brzmi: nieziemskie spotkania z literaturą. Każdego roku w spotkaniach z pisarzami bierze udział łącznie około 3000 dzieci. 3 dni spotkań kończą się wielkim finałem, co roku zorganizowanym w innej miejscowości. W tym roku finał pełen atrakcji odbędzie się w sobotę 9 maja w urokliwym Nieborowie w parku okalającym Pałac Radziwiłłów. Na uczestników czeka bogaty program, w tym bajkowy pochód, występy dzieci, kiermasz książek, rozstrzygnięcie konkursów plastycznych oraz spotkania z autorami, którzy będą rozmawiać z czytelnikami i podpisywać swoje książki. Organizatorzy zapowiadają, że to wydarzenie nie tylko rozbudzi miłość do czytania, ale także pozwoli na wspólne świętowanie pasji do literatury w absolutnie wyjątkowej, magicznej atmosferze.

0: Natalia Przybysz, wokalistka, autorka tekstów piosenek, którą pamiętamy między innymi z projektu Sea Stars. Była wtedy współzałożycielką tej formacji. No i na pewno Państwo przypominają sobie jeden z największych przebojów, piosenkę zatytułowaną Sutra. 26 minut po 13.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowiaję.
3: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
4: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
5: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
4: Tak wcześnie?
5: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
4: I co powiedzieli?
5: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
4: Bezcenne.
5: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz Rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
6: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
0: A popołudniowa edycja od poniedziałku do piątku, od 13 do 16. Zapraszamy.

Julie Fox i Dreszcz. My oczywiście dzisiaj w naszym programie nie unikniemy, bo wcale nie chcemy, ciekawych informacji i wiadomości z Łodzi, a także z naszego regionu. I uwaga, uwaga, na naszej stronie internetowej piszemy o tym, że w Zgierzu rozpoczyna się komunikacyjna rewolucja w ofercie busy na życzenie. Te busy mają pojawić się na ulicach Zgierza w czerwcu. Początkowo będą testowane jako program pilotażowy. Dzięki aplikacji mobilnej można będzie wskazać punkt startowy i końcowy, a dostępnych będzie 10 busów pasażerskich. Za pośrednictwem aplikacji będą dawały możliwość korzystania przez mieszkańców z formy zamawiania usługi do podjazdu pod określone miejsce przewozu pasażerów. To element transportu uzupełniającego, powiedział Przemysław Staniszewski, prezydent Zgierza. To nie jedyna nowość dla pasażerów zgierskiej komunikacji zbiorowej. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku zostanie wyłoniony nowy przewoźnik, który zastąpi obecną firmę transportową. A więcej szczegółów na ten temat znajdą Państwo w dzisiejszym magazynie Słuchasz i Wiesz po godzinie 16:00.

0: Anieta, Frida, Ben i Björn, czyli szwedzka ABBA w piosence absolutnie popisowej dla tej formacji, czyli utworze Dancing Queen, który w 1976 roku był na pierwszym miejscu list przebojów w 15 krajach świata. Mało tego, w roku 2015 został wprowadzony do tak zwanej kategorii Grammy Hall of Fame. W środku dnia z Radiem Łódź za 20 minut 14.
1: Międzynarodowy Kongres Zdrowotna Regeneracja Miast.
2: Marcin Pośpiech, dzień dobry. Przed nami Kongres Zdrowotna Regeneracja Miast, a na nim m.in. rozmowa o związkach sztuki, miasta oraz oczywiście zdrowia. A z nami rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, profesor Olga Podfilipska-Krysińska. Dzień dobry, witam panią bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, witam państwa.
2: Pani profesor, w czasie kongresu będzie pani współprowadziła spotkanie, które zatytułowano Projektując zdrowsze miasto do dobrostanu przez sztukę. Proszę mnie poprawić, jeśli się mylę, ale przez lata rola sztuki, jak się zdaje, nie była jakoś szczególnie w podobnych kontekstach podkreślana ze względu na inne potrzeby. No, w przypadku Łodzi to były remonty kamienic, czy też remonty dróg. Czy my w pani ocenie jesteśmy na takim etapie, że sztuka zyskuje na znaczeniu i jej rola jest dostrzegana, ale też po prostu doceniana?
3: Jak najbardziej. Rola sztuki w kreowaniu lepszego bytu, dobrostanu i mieszkańców miasta jest coraz bardziej ważna i dostrzegana nie tylko przez dojrzałych artystów, ale również przez studentów Akademii. Bardzo się staramy, żeby ten aspekt takiego projektowania inkluzywnego, uniwersalnego był w programach naszej uczelni. I nasi studenci uczą się, jak pomagać ludziom przez sztukę w bardzo różny sposób. Uczą się, jak lepiej projektować, zarówno produkty, jak i architektoniczne przestrzenie, które będą przyjazne, które będą wpływały na to, że dobrze się z nich czujemy. Uczą się również pokazywać swoje prace w ten sposób, żeby każdy miał dostęp do sztuki, do tego, żeby nawet ci, którzy mają jakieś problemy z percepcją różnymi zmysłami, mogli tą sztukę doceniać, widzieć w niej piękno. Także takich projektów mamy bardzo dużo i jestem przekonana, że ta rola w tej chwili jest bardzo ważna.
2: Pani profesor, pani rektor, to w takim razie co konkretnie sztuka wnosi do naszych miast? Czy możemy się bez niej obejść, czy też nie? Czy też to może być tylko takie złudzenie, że liczą się właśnie te wyremontowane chodniki, odnowione kamienice, no a sztuka jest czymś być może dla części osób mniej ważnym, a może właśnie nie, właśnie jest czymś kluczowym, tylko czasami tego nie dostrzegamy.
3: Jest absolutnie kluczowym i o tym jestem przekonana. Wygodnie się żyje, kiedy chodniki są równe i kamienice mają niesypiące się ściany, natomiast to nie jest wszystko. Mamy tak dużo problemów psychicznych, zdrowotnych, że otaczanie przez dobrze zaprojektowane właśnie pod kątem sztuki przestrzenie, że możemy zapobiegać różnego rodzaju zagubieniom. Mamy takie projekty związane z odpowiednim projektowaniem przestrzeni domów dla na przykład seniorów, którzy się czują już samotni, może zagubieni trochę w rzeczywistości nowoczesnej. I tutaj wchodzą artyści, wchodzą projektanci, którzy potrafią tak zaprojektować przestrzenie, tak zaprojektować ich mieszkania, że możemy nimi w jakiś sposób pokierować, żeby czuli się lepiej. Projektanci produktów potrafią tak zaprojektować wszystkie swoje dzieła, żeby pomagały trochę w życiu, były piękne, ciekawe, ale również kierowały właśnie ku dobremu samopoczuciu. Także bez tego nie potrafimy w tej chwili już funkcjonować, ja jestem o tym absolutnie przekonana. No, dochodzą jeszcze do tego takie treści dodatkowe, czyli właśnie pokazanie, jak piękny i wspaniały jest świat, jak piękna jest sztuka, niekoniecznie jakby informując, jak się w niej poruszać, natomiast umożliwiając różnego rodzaju percepcje przez wszystkie możliwe zmysły. I takie działania też nie wyobrażam sobie, żeby nie istniały we współczesnym świecie.
2: Kongres Regeneracja Miast, Zdrowotna Regeneracja Miast, 5-6 maja w Łodzi w EC1. Bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, profesor Olga Podfilipska-Krysińska była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję bardzo.
2: Marcin Pośpiech, kłaniam się i do usłyszenia.

Republika i Sexy Doll, 9 minut do godziny 14 w kalendarzu świąt nietypowych, drodzy Państwo, Światowy Dzień Powolności. A właśnie, dobrze wiemy, jak wygląda współczesne życie. Ono koncentruje się na ciągłym pośpiechu. Wieczny pośpiech to przekleństwo między innymi XXI wieku, a kiedy znajdziemy wreszcie wolną chwilę, to bardzo często jesteśmy tak zmęczeni, że już nie mamy ochoty ani z nikim się zobaczyć, ani po prostu nic robić, tylko może sobie na przykład poleżeć. Światowy Dzień Powolności ma na celu to zmienić w ten sposób, aby ludzie kierowali się skądinąd bardzo mądrą łacińską sentencją festina lente, czyli śpiesz się powoli. W takim razie nie będziemy się śpieszyć i posłuchamy nieśpiesznej, spokojnej, lirycznej, pięknej piosenki Drive w rolach głównych zespół The Cars.

0: Tak, absolutny muzyczny relaks. Amerykański zespół The Cars, płyta Heartbeat City, no i ten wielki hit, nagranie zatytułowane Drive. Za 5 minut najnowsze wiadomości, w nich o tym, o czym już wspomniałem, a mianowicie o możliwości zamówienia busa na żądanie w Zgierzu. To alternatywa dla regularnej komunikacji miejskiej. Program ruszy w czerwcu, na razie pilotażowo, a szczegóły poznamy już za kilka minut. Do czasu wiadomości, Meja, All About The Money.
1: Crazy.

0: Autopromocja.
1: Radio Nocą.
2: Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radia Nocą. Zapraszam Państwa do Radia Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 7 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza. Ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
4: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
8: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
9: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini-jeepy.
10: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
11: Nowe otwarcie. Więcej na termyunieju.pl.
0: Po reklamie.
12: Jest 14. W Radiu Łódź serwis informacyjny i Beata Janowska.
13: A w serwisie tematy na maturze z języka polskiego i wyciek arkusza egzaminacyjnego, nowe rozwiązanie dotyczące komunikacji miejskiej w Zgierzu i zapowiedź premiera. Donald Tusk nie zamierza uczestniczyć w pracach Rady do spraw nowej konstytucji. Popołudnie w regionie pogodne i ciepłe, termometry pokażą do 26 stopni. Abiturienci napisali maturę z języka polskiego, obowiązkowy dla

0: Afryki. Busy na żądanie jako alternatywa dla regularnej komunikacji miejskiej. Takie rozwiązanie będzie możliwe w Zgierzu od czerwca, na razie pilotażowo. Dostępnych będzie 10 busów, które pojadą trasą wyznaczoną przez pasażera. Przyjazd pasażerskiego busa można będzie zamówić przez aplikację. Mieszkańcom pomysł się podoba, ale zwracają uwagę, że zamawianie przez aplikację może utrudnić seniorom skorzystanie z tego rozwiązania, podobnie jak brak możliwości zapłacenia za przejazd gotówką u kierowcy.
1: Ja bym z tego skorzystała, bo jestem w stanie obsłużyć aplikację, natomiast jest dużo osób, które tego nie zrobią. Na przykład osoby starsze, które z aplikacjami no nie są za pan brat.
2: Niewiele osób w ogóle po pierwsze ma internet starszych, a nie potrafią ci za bardzo tym obsługiwać też.
3: Dla mnie jest wygodne, bo ja wszędzie płacę kartą, także czy blikiem, czy kartą, wszystko jedno.
2: To jest istotne, zwłaszcza dla osób starszych, emerytów, no to jest ważna, jaka to by była cena.
0: Busy mają docierać do miejsc, do których nie dojeżdżają zgierskie autobusy komunikacji miejskiej. Mieszkańcy wskazują, że takie uzupełniające kursy przydałyby się w kierunku osiedla Kurak, do pobliskich Proboszczewic i Ozorkowa.
4: Więcej na radiołódź.pl.
0: Premier Donald Tusk nie zamierza wziąć udziału w pracach nad nową konstytucją. Jak informowaliśmy w Radiu Łódź, prezydent Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji. W skład gremium weszła m.in. była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska. Szef rządu powiedział przed powrotem z Armenii, że w takim gronie nie wyobraża sobie konstruktywnych rozmów.
5: W poważnej rozmowie na temat konstytucji jestem gotów uczestniczyć nawet osobiście, ale w grach politycznych nie będę udawał, że to jest poważna inicjatywa. Ja z panią Przyłębską nie będę dyskutował na temat ładu konstytucyjnego, bo powiem szczerze, no czułbym się dość groteskowo w takiej gronie.
0: Zmianę konstytucji w Polsce uchwala Sejm większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i Senat bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów. Już 1 000 000 pracowników zawnioskowało o doliczenie zatrudnienia na umowach cywilnoprawnych do stażu pracy. Nowe przepisy weszły w życie z początkiem tego roku. Od 1 stycznia pracownicy budżetówki mogą wnioskować o doliczenie czasu przepracowanego na podstawie umów cywilnoprawnych do stażu pracy, a od 1 maja mogą to zrobić również pracownicy sektora prywatnego. Daje to realne korzyści, mówi łódzki poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela.
6: Trzeba udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, poprosić o wyliczenie, wziąć zaświadczenie i do aktualnego swojego pracodawcy takie zaświadczenie dostarczyć, bo to może mieć diametralne znaczenie, jeżeli chodzi o wymiar urlopu.
7: Pracownicy, których staż pracy wynosi mniej niż 10 lat, ich okres urlopowy jest na poziomie 21 dni. Natomiast jeżeli ten okres stażu pracy wynosi ponad 10 lat, automatycznie zostaje zwiększany do 26 dni.
0: Wyjaśnia Adam Wojech z Nowej Lewicy. Do stażu pracy. Od stażu pracy zależy także wysokość dodatku stażowego i przyznawanie nagród jubileuszowych. Czeka nas zmiana pogody i spore różnice temperatur. Majówka była słoneczna i ciepła, podobnie pierwsze dni tygodnia, ale od środy zacznie się ochładzać w całym kraju. Także w regionie łódzkim, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
8: Temperatura maksymalna obniży się i będzie wynosiła w czwartek, piątek i sobotę od 16 do 19 stopni powyżej zera. Pojawią się opady, które okresami mogą być intensywne, oraz burze.
0: Ciepło będzie dziś i jeszcze jutro. Prognoza na najbliższe godziny za chwilę, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 15.
9: W Łodzi i na terenie naszego województwa dzisiaj zachmurzenie małe i umiarkowane, dużo słońca i błękitnego nieba. Cieszmy się, bo tak jak słyszeliśmy przed chwileczką, nastąpi niedługo zmiana pogody, a przede wszystkim zrobi się dużo chłodniej. Na razie ciągle bardzo ciepło. Nasz radiowy termometr wskazuje aktualnie 25 stopni powyżej zera. Na barometrze bez zmian 993 hektopaskale. Towarzyszy nam umiarkowany wiatr południowo-zachodni o charakterze zmiennym.
4: W środku dnia z Radiem Łódź.
9: Przed mikrofonem Piotr Stańczyk. Jesteśmy razem w poniedziałek 4 maja. Dzisiaj powody do zadowolenia i radości powinni mieć przede wszystkim Florian, Michał oraz Monika. Pozdrawiamy, składamy najserdeczniejsze życzenia i dedykujemy tę oto piosenkę.

Nick Love, czyli o wielkiej miłości zespół Fleetwood Mac. Otrzymałem właśnie informację o utrudnieniu na drodze S8. Chodzi o odcinek pomiędzy miejscowościami Babsk i Kowiesy w kierunku Warszawy. Tam doszło do pożaru traw na poboczu jezdni i w związku z powyższym został zajęty pas wolny na czas trwania akcji gaśniczej. To utrudnienie może potrwać 1 godzinę. Powtórzę raz jeszcze, droga S8, odcinek pomiędzy Babskiem i Kowiesami. Tam zachowajmy ostrożność. 10 minut po godzinie 14, w drugiej godzinie naszego spotkania dowiemy się, nad czym dzisiaj intensywnie pracują reporterzy Radia Łódź, przygotowując swoje materiały dźwiękowe do programu Słuchasz i Wiesz. Pojawi się także konkurs filmowy, w którym będzie można uzyskać podwójne zaproszenie na wybrany seans filmowy w łódzkim kinie Helios. Pytanie już przygotowane, zatem proszę uważnie słuchać.

Carry On i Jungle. Zawsze jesteśmy w miłym kontakcie z naszymi słuchaczami. Cieszę się, ilekroć Państwo się odzywają, być może dzielą się swoimi wrażeniami, czy też komentują to, o czym mówimy na naszej antenie studio@radioroz.pl. I bardzo proszę o to przykład. Wspominałem dzisiaj o Światowym Dniu Powolności. Panie Piotrze, tak myślę, czy my chcemy, czy musimy się śpieszyć? Zadaje to pytanie nasza słuchaczka pani Maria. Bo tak serio, to po co, dokąd i czemu, komu to ma służyć? Sami sobie wmawiamy, że tak trzeba i że musimy, bo tylko pośpiech da nam satysfakcję i ogólne szczęście. O, w cudzysłowie, dobrobycie z tego pędzenia nie wspomnę. Pozdrawiam z okolic Górki Widzewskiej. Nie sposób nie zgodzić się z naszą słuchaczką, to bardzo zasadne pytanie, więc raz jeszcze odwołam się do łacińskiej sentencji, łacińskiego powiedzenia festinalente, czyli śpiesz się powoli. A do ogrodu cichych marzeń zaprosi nas teraz Laura Szafran.

0: No to sobie pomarzyliśmy razem z Lorą Szafran, ogród cichych marzeń, majówkowo, ogrodowo, ale czy pośpiesznie, czy powolnie? Dzisiaj Światowy Dzień Powolności i o to zapytam Justynę Krakowiak, która się pojawiła w naszym studiu. Witaj, Justyno.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, czy jesteś za tą powolnością, czy raczej na co dzień się śpieszysz?
1: Ja pracuję w newsach, a to oznacza, że tutaj nie ma powolności. Nie, tu wszystko dzieje się bardzo szybko i z minuty na minutę przychodzą nowe informacje, także w redakcji informacji absolutnie nic nie dzieje się powolnie.
0: Jak podejrzewasz, zadałem to pytanie absolutnie prowokacyjnie, z czystą premedytacją i pełną, ponieważ wiem, że my w mediach raczej na powolność nie możemy liczyć. Nie narzekamy, u nas dzieje się wszystko szybko tu i teraz, a nawet chwilami na wczoraj. No dobrze, ale skoncentrujmy się na tym, co dziś, bo oczywiście po 16 audycja Słuchasz i Wiesz, nasi reporterzy w terenie.
1: Tak, nasi reporterzy w terenie. Część już z nich już wróciła z najnowszymi informacjami. Wszystkie oczywiście przedstawiamy Państwu na bieżąco. Natomiast tematem, który będziemy się dzisiaj zajmować między innymi oczywiście, jest matura. Nie wiem, jakie ty masz wspomnienia z maturą. Ja powiem szczerze, że niewiele pamiętam ze swojej matury. Pamiętam, że było bardzo stresująco, że trzeba się było elegancko ubrać, ale co tam było, jakie pytania, nie bardzo pamiętam. Natomiast maturzyści, którzy dzisiaj zdawali, na pewno pamiętają, bo mają wszystko na świeżo. Dziś od samego rana Asia Karp, która towarzyszyła maturzystom, pytała ich. Oczywiście nie z przedwiośnia, czyli z tego, co było na maturze, ale z ich emocji. Z tym tematem wróci do nas po godzinie 16. Zresztą w naszych serwisach informacyjnych mogą Państwo usłyszeć te wszystkie emocje, bardzo, bardzo żywe. To oczywiście na bieżąco. Ale matury to nie jedyny temat na dzisiaj, bo zajrzymy też do Zgierza, a tutaj prawdziwa rewolucja komunikacyjna, bo już dosłownie za moment będą tam dostępne busy na życzenie. Chodzi o to, żeby zlikwidować miejsca w Zgierzu i w okolicach Zgierza, które są wykluczone komunikacyjnie, a jak będą działały te autobusy na życzenie, no to z tymi informacjami po 16 wróci Adam Łużyński. No ale to jeszcze też zajrzymy do Łodzi, bo tutaj Orlik na Widzewie był naszym tematem. Orlik, który, jak informowali nas mieszkańcy, w weekendy po 15 był zupełnie niedostępny dla okolicznych mieszkańców, a jak wiadomo, Orliki to są takie miejsca, które powinny być dostępne dla nas wszystkich. Co się tam wydarzyło i czy ten Orlik wrócił do mieszkańców, czy nie, no to po 16 Kacper Józefowicz przyjdzie z najnowszymi informacjami.
0: Słuchałem cię bardzo uważnie, ale wywołałaś mnie do tablicy z tą maturą. Pamiętam, że była piękna pogoda, też bezchmurne niebo, też wyżowo i jeśli chodzi o język polski, także mi bardzo, bardzo bliski z powodów związanych z dalszą edukacją, wykształceniem, pisałem temat, który brzmiał mniej więcej tak: rola jednostki i społeczeństwa w utworach polskiej literatury epok romantyzmu i pozytywizmu.
1: No właśnie.
0: I to były wtedy takie długie wypracowania o charakterze takiej porządnej,
1: tak,
0: rozprawki.
1: Tak, 5 godzin się szło, pisało, prawda? No także właśnie teraz to troszeczkę inaczej wygląda.
0: To wygląda inaczej, to był taki elaborat, który trzeba było rzeczywiście napisać, dobrze sprawdzić, żeby nie popełnić tam żadnych błędów ortograficznych, stylistycznych, interpunkcyjnych. No to było wyzwanie. Taka synteza, można powiedzieć, literacka, ale wspominam ją bardzo sympatycznie.
1: No tak, ale pamiętajmy też, że egzamin to jest jeden z wielu egzaminów w naszym życiu i to matura to nie jest koniec świata,
0: to
1: ani
0: prawda.
1: Jego początek. To,
0: to prawda, to dopiero takie zmaganie się z materią. Starożytni mówili per aspera ad astra, czyli przez trudy do gwiazd. No to trzymamy kciuki,
1: trzymamy kciuki.
0: Maturzystom powodzenia. Justyna Krakowiak odwiedziła nasze studio, a audycja Słuchasz i Wiesz dzisiaj po 16:00.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Mamusiu, dlaczego tak bardzo boli mnie brzuszek?
2: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
3: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
4: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
5: Ty też możesz nam pomóc!
4: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
6: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
4: Więcej na stronie jmyślnikelita.org.pl.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
8: W środku dnia. Z Radiem Łódź.
9: To jest bardzo dobra koncepcja, by zawsze Radio Łódź Państwu towarzyszyło, obojętnie czy jesteśmy w pracy, czy już odpoczywamy, czy może gdzieś przejeżdżamy. Warto nas słuchać, warto zabrać ze sobą radioodbiornik, choćby taki mini albo jakieś słuchaweczki i odpoczywać razem z nami.

0: Bibobit i Kuba Badach na naszym zegarze za 24 minuty 15. Pora na emocje konkursowe.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: I już Państwo się domyślają, że nagrodą jest podwójne zaproszenie na wybrany seans filmowy. Za chwileczkę to pytanie. Może skorzystam z okazji i zajrzę do kalendarza historycznego, jeśli chodzi o sprawy natury kulturalnej, związanej właśnie z szeroko pojętą literaturą, filmem, kulturą. W 1949 roku, 4 maja, nastąpiła premiera musicalu filmowego Przygoda na Broadwayu w reżyserii Charlesa Waltersa. W 1953 roku Ernest Hemingway otrzymał Nagrodę Pulitzera za opowiadanie Stary Człowiek i Morze. A w 1981 roku na ekrany polskich kin weszła komedia, która do dzisiaj cieszy się bardzo dużą sympatią i popularnością, choć krytyka filmowa przyjęła to dzieło bardzo negatywnie, przynajmniej na początku, to publiczność dostrzegła w nim celną krytykę codzienności w PRL-u. Film pełen gagów i cytatów obnażających absurdy tamtej rzeczywistości, między innymi pojawia się taka scena z taką frazą: w serca mego zatrzymam cię, porcie, porcie pełnym czułości i wzruszeń. Żadnych kartek ja w twoim paszporcie, żadnych kartek wyrywać nie muszę. Byłbyś ze mną, wyrywać nie muszę. Czy państwo pamiętają te słowa i film, z którego one pochodzą? Wierzę, że tak. Studio Małpa, radio.pl. Serdecznie zapraszam.

Baby Steps i Olivia Dean, a ja teraz mam taką dosyć ciekawą wiadomość, którą możemy wykorzystać, mówiąc wprost, w czasie naszych podróży. No bo jeśli chodzi o tę porę roku, no to wiadomo, że przy sprzyjających warunkach pogodowych chętnie podróżujemy po naszym regionie, po naszym kraju. I okazuje się, że przy drodze wojewódzkiej numer 710 w Mirosławicach pomiędzy Konstantynowem Łódzkim a Lutomierskiem znajduje się znak ostrzegawczy, który powoduje, że kierowcy się koncentrują i obawiają się kontroli drogowej. Żółta tabliczka sprawia, że kierujący automatycznie zdejmują nogę z gazu i niby nic szczególnego poza tym, że w pobliżu nie ma żadnego fotoradaru. Potwierdzam, że ten znak ustawiony jest już od dawna. Mieszkańcy okoliczni twierdzą, że od ponad 20 lat. Czasem jednak można spotkać policjantów z tak zwaną suszarką, którzy wyłapują zbyt szybko jadących kierowców. I to przekraczanie prędkości w okolicach Lutomierska na drodze wojewódzkiej numer 710 to jest spory problem. Okazuje się jednak, że znak kontrola radarowa w Mirosławicach jest postawiony zgodnie z prawem. Faktycznie ma ostrzegać o możliwej kontroli ze strony policji. To oczywiście ważna kwestia, która może wydaje się na pozór nieistotna ze względu na to, że nie ma tam fotoradarów, ale z doświadczenia wiem, warto jednak nogę zdjąć z gazu, bo można trafić taki dzień, kiedy policjanci pojawią się właśnie na tym odcinku. Zresztą w ogóle, jeśli chodzi o podróżowanie, o jazdę samochodem, raczej bądźmy uważni i to nie tylko w kontekście fotoradarów, ale w ogóle sytuacji, które mogą wystąpić podczas podróży, bo licho nie śpi.

Kosmonauta i Leski. Po 18 latach tramwaje mogą wrócić na ulicę Wróblewskiego w Łodzi. Urzędnicy rozważają taką ewentualność, ale niestety nie nastąpi to zbyt szybko. Więcej szczegółów na ten temat w serwisie informacyjnym o 15:00. Zapraszamy.

0: Autopromocja.
1: Nasi reporterzy są wszędzie. Zawsze blisko mieszkańców Łodzi i regionu.
2: To wszystko się sypie, tyle lat stoi pustej.
3: To jest XXI wiek.
4: A administracja nie pomoże.
5: Najtrudniejsza sytuacja jest na ulicach Limanowskiego i Prusa. Problemy mogą trwać nawet do wieczora.
1: Każdego dnia rozwiązujemy wasze problemy.
6: Ogrzewania tu w ogóle nie ma.
7: Emerytura mała, czasy czegoś odmówić, płacę 1200 zł.
8: W ciągu najbliższych godzin pogoda w naszym regionie może się diametralnie zmienić. Możemy spodziewać się trudnych warunków na drogach.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
0: Autopromocja. Reklama.
9: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operaloc.com.
10: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
11: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
12: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie
13: jest 15. W Radiu Łódź najnowsze wiadomości i Beata Janowska.
14: W wiadomościach: łódzki prawnik poszukiwany listem gończym, bo nie stawił się do odbycia kary więzienia, duże zagrożenie pożarowe w lasach naszego regionu i szacowanie strat w rolnictwie po kilku niedawnych nocach z przymrozkami. Po południu i wieczorem będzie pogodniej i ciepło, w nocy miejscami może przelotnie padać. Adwokat od trumien na kółkach poszukiwany listem gończym. Łódzki prawnik Paweł Kozanecki został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku w województwie warmińsko-mazurskim pod Barczewem. Zginęły wówczas dwie kobiety. 46-letni adwokat prawomocnie skazany nie stawił się do odbycia kary, dlatego jest poszukiwany listem gończym. Informuje podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
15: Policjanci z 3. Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego wydanego 22 kwietnia 2026 roku przez Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
14: Określenie adwokat od trumien na kółkach używają

0: zasadach.
1: Absolutnie pod żadnym pozorem nie palić ognisk w miejscach, które nie są do tego dostosowane. Nie zostawiać szkła. Szkło działa jak soczewka. Zagrożenie pożarowe zdecydowanie rośnie. I nie wjeżdżajmy też samochodami do lasów w miejsca niedozwolone.
0: Tylko wczoraj Straż Pożarna w kraju gasiła 250 pożarów lasów. Przymrozki zniszczyły część upraw w województwie łódzkim. Trwa szacowanie strat. Jak dowiedziało się Radio Łódź, do urzędów gmin trafia coraz więcej wniosków o wsparcie dla rolników. O szczegółach nasz reporter Michał Dąbrowski.
2: W minionym tygodniu przez całą Polskę, także przez łódzkie, przeszła fala przymrozków. Temperatura w wielu miejscach spadła poniżej zera, co doprowadziło do zniszczenia części upraw w kraju i województwie.
3: Najbardziej ucierpiały drzewa i krzewy owocowe,
2: mówi Tobiasz Puchalski z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Przymrozki najmocniej miały dotknąć powiat rawski na wschodzie województwa. Rolnicy chcący ubiegać się o wsparcie powinni jak najszybciej zgłosić szkody do urzędów gmin jeszcze przed zbiorami. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
0: Ministerstwo Rolnictwa przygotowuje pakiet pomocowy dla rolników, których uprawy ucierpiały przez przymrozki. Planowane są m.in. dopłaty, preferencyjne kredyty i ulgi w składkach i podatkach. Jest szansa na powrót tramwajów na ulicę Wróblewskiego w Łodzi. Pojazdy nie kursowały przez łącznik tramwajowy między Górniakiem a ulicą Piotrkowską przez 18 lat. Ich powrót w przyszłości jest możliwy, mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. A to dlatego, że podczas zeszłorocznego remontu ulicy Wróblewskiego między Wólczańską a Aleją Politechniki drogowcy wydzielili pas pod torowisko tramwajowe.
4: Aby w przyszłości, nie ingerując mocno właśnie w wykonane prace na ulicy Wróblewskiego, można było wykonać nowe torowisko i przywrócić tramwaj pomiędzy Piotrkowską a Aleją Politechniki, co myślę, że w kolejnych latach będziemy chcieli realizować.
0: Nowa trasa usprawniłaby komunikację, jednak na te inwestycje musimy poczekać. Obecnie Zarząd Dróg Transportu skupia się na remontach istniejącej siatki połączeń. Planowana jest modernizacja 20 km torowisk. Mieszkańcy Łódzkiego Widzewa zaniepokojeni ograniczeniami na Orliku przy ulicy Czernika. W ostatnim czasie na płocie boiska pojawiła się kartka z informacją, że w weekendy po 15 obiekt będzie nieczynny. Zdaniem okolicznych mieszkańców to duża strata.
5: Takie obiekty powinny być jakoś otwierane, albo może, nie wiem, ktoś powinien być, kto by nadzorował jakaś osoba. Dla młodzieży i dzieci byłoby to korzystniejsze.
6: Powinny być czynne cały czas, no. Nie powinno być tutaj żadnych ograniczeń. To jest piękna budowla zrobiona, tylko do korzystania.
7: Powinien być otwarty, jest wyremontowany, więc powinien być otwarty i ogólnodostępny dla wszystkich. Tak było kiedyś.
0: Jak jednak ustalił reporter Radia Łódź, od najbliższego weekendu boisko będzie czynne w weekendy od 9 do 20. Problem dotyczył procedur, ale ostatecznie liceum nr 47, które zarządza Orlikiem we współpracy z Urzędem Miasta, wypracowało rozwiązanie pozwalające na dłuższe otwarcie boiska. Kolejne wiadomości w skrócie o 15.30.
8: Mam wrażenie, że majówka jeszcze trwa. Dlaczego? No bo jeśli chodzi o pogodę, to nie mamy prawa narzekać. Za radiowym oknem słonecznie i oczywiście bardzo ciepło, 25 stopni. To wskazanie naszego radiowego termometru. Na barometrze troszkę niżej, 992 hektopaskale. Mamy umiarkowany południowo-zachodni wiatr. Według najnowszej 16-dniowej prognozy po gorącej majówce do naszego kraju wkroczy chłodniejsze powietrze. W najbliższych dniach temperatury będą znacznie niższe niż na początku maja.
9: W środku dnia z Radiem Łódź.
8: I wszystko się zgadza na naszym radiowym zegarze. 6 minut po godzinie 15. Przypomnę, mamy poniedziałek, 4 maja 2026 roku i trwa audycja W środku dnia z Radiem Łódź. To wydanie popołudniowe od 13 do 16. Realizuje je Tomasz Ferniński, a przed mikrofonem ma przyjemność być i mówić do Państwa Piotr Stańczyk. Zatem trzecia godzina naszego radiowego spotkania. Za chwilkę powiem, co przed nami, a na razie posłuchajmy piosenki w wykonaniu znanej także w Polsce grupy The B-52s.

Dry Country i zespół DB52 to jest formacja, która może nie zrobiła takiej wielkiej kariery po drugiej stronie Atlantyku, ale w Europie została zapamiętana. Może Państwo sobie przypominają utwór Good Stuff. To był jeden z największych przebojów przełomu lat 80. i 90. XX wieku. Piosenka świetnie radziła sobie na radiowych listach bestsellerów. Dzisiaj jednak słuchaliśmy troszkę mniej znanej kompozycji właśnie tej formacji. W trzeciej godzinie naszego radiowego spotkania na pewno rozwiążemy zagadkę filmową. Dziękuję za wszystkie maile, jest ich sporo. Mam nadzieję, że przede wszystkim to pytanie, które Państwu zadałem, no, sprawiło frajdę, mówiąc potocznie, bo przypomniało pewne kwestie. Za chwilkę do nich wrócimy. Przedstawimy oczywiście informacje dla kierowców, a także postaram się przypomnieć postać jednego z dzisiejszych muzycznych jubilatów. Serdecznie zapraszam.

0: Free to Love, Zjednoczone Siły Duran Duran i Nile Rodgers. Piosenka pojawiła się właśnie w tym roku, w kwietniu, w radiowym eterze. Kto wie, może będzie jednym z przebojów. A my teraz, zgodnie z moją obietnicą, rozwiązujemy zagadkę filmową. Dotyczyła pewnego cytatu z kultowej komedii. Dzisiaj rocznica, kolejna premiery tego filmu na ekranach kin. Słowa brzmiały tak. W serca mego zatrzymam cię, porcie. Porcie pełnym czułości i wzruszeń. Żadnych kartek ja w twoim paszporcie, żadnych kartek wyrywać nie muszę. Byłbyś ze mną, wyrywać nie muszę. No i ja nie musiałem długo czekać na państwa prawidłowe odpowiedzi. Tak mówiąc między nami, po cichu liczyłem na to, że będzie spore zainteresowanie. Chodziło oczywiście o komedię Miś z 1980 roku w reżyserii Stanisława Barei. Komedię, która jest swoistą kopalnią cytatów obnażających prawdziwe absurdy PRL-u. Wielu słuchaczy o tym wiedziało. Pani Zofia napisała między innymi tak. Miś Stanisława Barei to film pełen absurdów i cytatów, które zostały z nami na lata. Jestem pewna, że prawie każdy przytoczy jakiś kultowy cytat. I to jest prawda. Za chwilę podzielę się z państwem moim ulubionym, czy też jednym z ulubionych cytatów z tego filmu, ale wcześniej miły obowiązek poinformowania, że do kina wybierze się dzisiaj pani Barbara, która jako pierwsza zareagowała na to pytanie i oczywiście znała odpowiedź naszej słuchaczce. Gratulujemy. A jeśli chodzi o te cytaty, ho, ho, było ich naprawdę bardzo, bardzo wiele. Ja chyba sobie upodobałem najbardziej ten. Jest prawda czasu i prawda ekranu, która powiada, prasłowiańska grusza chroni w swych konarach plebejskiego uciekiniera. Zróbcie mi przebitkę zająca na gruszy. Nie, nie, zamieńcie go na psa. To jeden z cytatów z filmu Miś, a raz jeszcze powtórzę, naszą laureatką została pani Barbara.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl

0: stylu lat 60. Bubu Time i grupa The Bubus.
1: Autopromocja.
2: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
3: Uwaga! Sensacyjna premiera po 22 latach. Łódzka grupa Sacriversum powraca z nową płytą. Już 6 maja o godzinie 18 zapraszamy do Radia Łódź na wyjątkowe spotkanie z zespołem. Usłyszysz przedpremierowo utwory z albumu Before the Birth of Light i porozmawiasz z muzykami. Każdy uczestnik otrzyma specjalny prezent, a zaproszenie zdobędziesz pisząc na adres wydarzenie@radioloc.pl.
4: Zapraszam na spotkanie z zespołem Sacriversum. Maciej Kieszkowski.
3: Nie zapomnij, 6 maja, godzina 18, Sacriversum w Radiu Łódź.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
7: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
9: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
8: A, bo byliśmy z żoną w Brikomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
10: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brikomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Mężczyzna spostrzega ją, kobieta spuszcza głowę. Mężczyzna siada znów na ławce, zawstydzony, poruszony. Przygląda się jej ostrożnie, poznaje ją. Premiera inscenizacji dramatu Jona Fossego Sen o jesieni w reżyserii Tomasza Fryzła 8 maja na małej scenie Teatru Nowego. Spektakl gramy również 9, 10, 30, 31 maja. Bilety dostępne w kasie lub na nowy.pl.
1: Po reklamie.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Przekonajmy się, jak po wielkiej majówce, po majowym weekendzie jeździ się i podróżuje po drogach naszego regionu i łódzkich ulicach. Sebastian Dziuda, dzień dobry.
13: Dzień dobry. No, popołudniowe utrudnienia na drogach już zaczynają być w Łodzi coraz bardziej odczuwalne. Zaglądamy na Górną, tam dużo się dzieje przy rondzie lotników. Blokuje się dojazd od ulicy Papianickiej i Paderewskiego. Gęsto jest też na Rytkini. Cierpliwość i ostrożność przydaje się zwłaszcza na skrzyżowaniu Maratońskiej z Waltera Jankę. O płynnym przejeździe można zapomnieć też na trasie WZ. Stoi Mickiewicza w kierunku Polesia na całej wysokości Parku Poniatowskiego. Nie unikniemy też korku na Alei Włókniarzy. Ciasno jest zwłaszcza przy Stadionie Orła. Zatory napotkamy również koło Łowicza. Wolniej jedzie się z Kierniewicką na wysokości stacji kolejowej Arkadia. Poczekamy też przy skrzyżowaniu Zamkowej z Poznańską. A na drogi wracamy za pół godziny.
12: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Jest 15:30. Najważniejsze informacje w skrócie i Beata Janowska.
14: Łódzki prawnik poszukiwany listem gończym. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, którego media nazywają adwokatem od trumien na kółkach. Prawnik, prawomocnie skazany za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety, nie stawił się do odbycia kary 18 miesięcy więzienia, dlatego wydano za nim list gończy. Do tragicznego wypadku doszło w 2021 roku. O zdarzeniu stało się głośno, gdy niedługo po nim Paweł Kozanecki opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Groźny wirus na holenderskim statku wycieczkowym płynącym po Atlantyku. Według Światowej Organizacji Zdrowia prawdopodobnie w wyniku zakażenia hantawirusem podczas rejsu zmarły 3 osoby, obywatele Holandii i Niemiec. Wśród pasażerów także są chorzy. Trwają przygotowania do ich ewakuacji drogą powietrzną. Polski MSZ nie ma żadnych informacji o zagrożeniu polskich obywateli, ale jak zapewnia, monitoruje sytuację. Statek stoi u wybrzeży Wysp Zielonego Przylądka, nie ma zgody na wejście do portu. Hantawirus jest roznoszony przez gryzonie. Busy na żądanie jako alternatywa dla regularnej komunikacji miejskiej. Takie rozwiązanie będzie możliwe od czerwca w Zgierzu, na razie pilotażowo. Dostępnych będzie 10 busów, które pojadą trasą wyznaczoną przez pasażera. Przyjazd pasażerskiego busa można będzie zamówić przez aplikację. Mieszkańcom Zgierza pomysł się podoba, ale zwracają uwagę, że zamawianie przez aplikację może utrudnić seniorom korzystanie z tego rozwiązania, podobnie jak brak możliwości zapłacenia za przejazd gotówką u kierowcy. Przymrozki zniszczyły część upraw w województwie łódzkim. Trwa szacowanie strat. Do urzędów gmin trafia coraz więcej wniosków o wsparcie. Resort rolnictwa przygotowuje pakiet pomocowy, a Łódzki Urząd Wojewódzki zapewnia, że monitoruje sytuację i apeluje, aby rolnicy chcący skorzystać z pakietu jak najszybciej zgłosili do urzędów gmin swoje straty jeszcze przed zbiorami. Pełne wydanie wiadomości w Radiu Łódź o 16.
0: Kilka słów na temat pogody w Łodzi oraz w całym naszym regionie. Zachmurzenie małe i umiarkowane, co świetnie widać przez nasze radiowe szyby. I bardzo ciepło, bo termometry wskazują 25 stopni powyżej zera, maksymalnie dzisiaj do 26 kresek. Na barometrze 992 hektopaskale, mamy wiatr umiarkowany, południowo-zachodni, zmienny.
2: W środku dnia z Radiem Łódź.
0: Nasze spotkanie trwa. To czas, kiedy czasami wracamy do muzycznych skojarzeń, muzycznych wspomnień. Takie już niebawem, ale na razie piękna polska piosenka, która doczekała się po latach nowej wersji. Tym razem w wykonaniu duetu Łukasz Zagrobelny i Grażyna Łobaszewska. Tytuł piosenki: Może za jakiś czas.

20 minut pozostało do godziny 16. Radio Łódź w środku dnia 4 maja. Wśród muzycznych jubilatów znajdują się m.in. Beata Kozidrak, wokalistka zespołu Baim, Bogdan Gajkowski, popularny Kapitan Nemo i na przykład Nicholas Ashford, amerykański wokalista, producent muzyczny i autor piosenek. Wspólnie z żoną Valerie Simpson tworzył duet Ashford & Simpson, który w swojej twórczości skupiał się przede wszystkim na pisaniu i produkowaniu piosenek dla innych gwiazd estrady, wśród nich m.in. Marvin Gaye, Diana Ross czy Whitney Houston. Dodam jeszcze, że w 1984 roku ukazał się album zawierający chyba najpopularniejszy radiowy hit tego duetu, piosenkę zatytułowaną Solid. Ona osiągnęła 12 miejsce amerykańskiej listy bestsellerów tygodnika Billboard, ale podobała się także m.in. w Wielkiej Brytanii, Irlandii, w Kanadzie i w Niemczech. Myślę, że z przyjemnością przypomnimy sobie właśnie ten utwór. Grają i śpiewają Ashford & Simpson. And for love's sake, each mistake, oh, you.

to jest właśnie pozytywne podejście do życia. Wszystko, czego pragnę, spełni się, zaśpiewał Tomasz Makowiecki, czyli format Makowiecki Band. To grupa, którą Tomasz prowadzi od lat. A ja mam miłą informację dla tych, którzy lubią motyle. W łódzkim Orientarium pojawiła się nowa atrakcja. Jest nią właśnie największa motylarnia w kraju. W tropikalnej przestrzeni można zobaczyć setki egzotycznych motyli z Azji i z Afryki, fruwających wśród bujnej roślinności. Pracownicy Orientarium podkreślają, żeby patrzeć pod nogi, ponieważ motyle mogą również siadać na ziemi. Nie można ich w żadnym wypadku łapać za skrzydła. Motylarnię można zwiedzać w ramach biletu do zoo, a dodatkowe informacje i przede wszystkim zdjęcia znajdą Państwo na naszej stronie internetowej radiolot.pl.

0: Ray i Al Green. 3 minuty pozostały do godziny 16. Przed nami najnowsze wiadomości. W nich powiemy m.in. o mieszkańcach ulicy Wioślarskiej na Karolewie, którzy mają już łatwiejszy dojazd do swoich domów. Zakończył się bowiem pierwszy etap prac. Ta ulica ważna także dla ekip pracujących przy budowie komory dla tunelu kolei dużych prędkości. A szczegóły niebawem.
1: Autopromocja.
2: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko, zawsze z Tobą.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko, to czysta radiość smaku. Ciastko Radiość, specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski, bo niektóre smaki po prostu się słucha. Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
1: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Jak zwykle w naszym programie zaglądamy na ulicę Łodzi, drogi naszego regionu. Jest z nami Sebastian Dziuda.
5: Zaczynamy od utrudnień w ruchu w powiecie wieluńskim. W miejscowości Dębiec zderzyły się auta. Na miejscu interweniowały służby, a przejazd w tym miejscu jest utrudniony. Coraz wolniej jedzie się też ulicami Łodzi. Na Górnej stoi niemal cała Pabianicka od ronda lotników do skrzyżowania z Rudzką. Utrudnienia są też na Rokiciu, dokładnie u zbiegu Obywatelskiej z Jana Pawła. Cierpliwość przyda się jeszcze kierowcom jadącym przez park na Zdrowiu. Stoi cała Konstantynowska na odcinku od wejścia do Zoprzy Krzemienieckiej do Alei Unii. Uwaga też na drogach wjazdowych w stronę Kutna. Tworzy się zator na skrzyżowaniu z Klęczkowskiej z Łąkoszyńską. Dwie zmiany świateł może również zająć przejazd Łęczycką przy przecięciu z Objazdową. A kolejny raport z dróg za pół godziny.
4: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
0: Jest 16. W Radiu Łódź najnowszy serwis informacyjny i Beata Janowska.
6: W serwisie list kończy za łódzkim adwokatem, który nie stawił się do odbycia kary. Polski MSZ o zakażeniach groźnym hantawirusem na wycieczkowym statku płynącym przez Atlantyk i początek matur. Dziś abiturienci pisali obowiązkowy egzamin z polskiego. Do wieczora w całym regionie będzie pogodnie, w nocy na zachodzie i północy pochmurno i przelotny deszcz. Jest list gończy za łódzkim adwokatem Pawłem Kozaneckim. Prawnik został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. O zdarzeniu stało się głośno, gdy niedługo po nim Kozanecki opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Skazany starał się o odroczenie i wstrzymanie kary. Ten drugi wniosek nie został uwzględniony przez sąd, mówi rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie, sędzia Adam Barczak.
7: Sąd rejonowy w Olsztynie polecił policji osadzenie skazanego w zakładzie karnym. Natomiast policja z Łodzi, bo tam zamieszkuje skazany, zwróciła dokumenty informując, że nie udało się osadzić skazanego z uwagi na to, że nie zastano go w miejscu zamieszkania.
6: Do wypadku doszło w 2021 roku w województwie warmińsko-mazurskim. Według ustaleń śledczych adwokat miał przekroczyć podwójną linię ciągłą i zjechać na przeciwległy pas ruchu, gdzie czołowo zderzył się z Audi jadącym z naprzeciwka. Zginęły podróżujące nim kobiety.
8: Więcej na radiołódź.pl.

0: zagrożenia dla mieszkańców kraju. Trwają przygotowania do ewakuacji chorych pasażerów drogą powietrzną. Światowa Organizacja Zdrowia oświadczyła, że zagrożenie dla zdrowia publicznego jest małe i nie ma powodu do paniki ani wprowadzania ograniczeń w podróżowaniu. Również polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych uspokaja, że nie ma powodu do paniki.
1: Jesteśmy w kontakcie oczywiście z odpowiednimi służbami, które w takich sytuacjach monitorują to, co się tam dzieje. Nie mamy jakichkolwiek informacji, aby nasi obywatele byli w tej chwili zagrożeni, potrzebowali jakiegoś wsparcia.
0: Mówi rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Zapewnia też, że resort monitoruje sytuację. Daria Kania, Polskie Radio.
2: Hantawirus jest przenoszony przez gryzonie. Może powodować m.in. infekcje dróg oddechowych. Dobiega końca remont ulicy Wieślarskiej na łódzkim Karolewie. Pierwszy etap już gotowy. Ulica od Maratońskiej została otwarta dla ruchu. To jedna z ważniejszych dróg osiedla, ważna również dla budowy kolei dużych prędkości, mówi wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski.
3: Ten pierwszy otwarty odcinek umożliwia nam zintensyfikowanie prac przez wykonawcę tunelu, tak żeby ciężarówki podczas budowy komory nie jeździły nam przez osiedle. Ten pierwszy otwarty odcinek umożliwi też mieszkańcom swobodny wjazd na osiedle.
2: W trakcie remontu powstało 12 nowych miejsc parkingowych. Teraz drogowcy przeniosą się na drugą część Wioślarskiej w rejonie ulicy nad Karolewką. Wszystkie prace mają się zakończyć w końcu czerwca. Za maturzystami już pierwszy dzień egzaminu dojrzałości. Dziś pisali egzamin z języka polskiego, jutro czeka ich matematyka, pojutrze język obcy. Wszystkie trzy egzaminy obowiązkowe. W tym ważnym czasie uczniowie mogli liczyć nie tylko na wzajemne wsparcie, ale także na obecność i dobre słowo najbliższych, o czym członkowie rodzin zapewniali naszą reporterkę.
4: Kto się stresuje bardziej, mama czy córka?
5: Wiecie, ogólnie chyba tak za bardzo się nie stresujemy. Bardziej się stresujemy tymi dwoma, które są kluczowe, żeby się później dostać na studia. Akurat dzisiaj polski to nas tak średnio dotyczy, ale myślę, że będzie dobrze.
4: Jakie plany ma córka na później?
5: Na stomatologię chce iść.
6: Nie bardzo się stresuję, dlatego że jakimś ewenementem jest ta moja wnuczka, bo chętnie się uczy i mam nadzieję, że poradzi sobie.
2: Pytani przez Radio Łódź uczniowie oceniali egzamin z polskiego jako raczej łatwy. Żeby zdać maturę, tegoroczni absolwenci liceów i techników na każdym z egzaminów obowiązkowych powinni zdobyć co najmniej 30%, a także przystąpić do przynajmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym i zdać dwa egzaminy ustne z języków polskiego i obcego. Kolejne wiadomości w skrócie o 16.30.
7: Zarówno w Łodzi, jak i w całym naszym województwie pogodnie, dużo słońca i błękitnego nieba, no i naprawdę ciepło, bo na termometrze 25 stopni powyżej zera. Barometr wskazuje 992 hektopaskale, towarzyszy nam umiarkowany wiatr południowo-zachodni, zmienny. Zdaniem synoptyków dominujące w naszym regionie powietrze zwrotnikowe będzie stopniowo wypierane przez chłodniejszą masę powietrza z północy kontynentu. Ta zmiana będzie powodem przesuwania się wyżu atmosferycznego ze środka Europy na wschód. Dzięki temu zimniejsze powietrze będzie swobodnie spływać do Polski i powodować wyraźny spadek temperatur. W najbliższych dniach te będą znacznie niższe niż na początku maja. Sześć minut po godzinie 16:00 zakończyliśmy dzisiejsze wydanie audycji W Środku Dnia z Radiem Łódź. Było nam bardzo, bardzo miło. Audycję zrealizował Tomasz Ferliński, poprowadził Piotr Stańczyk, a w studiu witam już mojego zmiennika Piotra Andrzejczaka. Dzień dobry, Piotrze.
8: Dzień dobry.
7: Była sytuacja przedmajówkowa, teraz spotykamy się już po majówce. Wracamy zatem do codziennych zagadnień, codziennych spraw i problemów, o których mówimy w naszym programie informacyjnym Słuchasz i Wiesz, który niniejszym zaczynamy.
8: Tak.
9: Słuchasz i wiesz.
8: No, no oczywiście dzisiaj o maturach, no bo one jak co roku na początku maja się rozpoczynają i tym razem nie było problemów, bo kasztany zakwitły, więc nie będzie problemu ze zdaniem. Rozpoczął się oczywiście, to jest walka także o studia, na początek język polski na poziomie podstawowym składał się z trzech części. No, okazuje się, że w tym roku maturę zdaje rekordowa liczba osób, a to efekt poprzednich reform edukacji, obowiązku szkolnego dla sześciolatków i likwidacji gimnazjów.
10: Matura to na pewno nie bzdura.
11: Skoro dla mnie ten egzamin wydawał się prosty, to znaczy, że musiał być naprawdę prosty.
12: Czujemy bardzo dużą ulgę. Już teraz najgorszy dzień za nami, bo pierwszy.
4: Teraz czeka. Basia zdaje maturę.
6: Basia zdaje maturę, najmłodsza wnuczka. A ja zdałam tutaj maturę 60 lat temu.
8: No to przynajmniej miejsce znane, choć temat inny i formuła także inna. W sumie matury około 450 tysięcy osób napisze, no i one oczywiście rozpoczęły się w całym kraju, no i czego

0: kojarzyć ich maturzystom, żeby nie za kilkanaście dni nie śpiewały piosenki znów za rok matura. A władze Zgierza próbują usprawnić komunikację miejską. W ofercie mają pojawić się busy na żądanie. Mają dowozić pasażerów wybrane przez ich miejsca. Busy mają pojawiać się na ulicach Zgierza w czerwcu. Początkowo to będą testy w ramach programu pilotażowego. A dostępnych będzie 10 busów pasażerskich, które dzięki aplikacji mobilnej będzie można wzywać do punktu startowego i także określać punkt końcowy.
1: Będą dawały za pośrednictwem aplikacji możliwość korzystania przez mieszkańców z formy zamawiania usługi do podjazdu pod określone miejsce.
2: Niewiele osób w ogóle po pierwsze ma internet starszych, a nie potrafią ci za bardzo tym obsługiwać też.
0: No ale przecież to nie jest problem, pewnie będzie można się nauczyć i rzeczywiście będziemy się przyglądać, jak ta usługa będzie kontynuowana. I to nie jedyna nowość dla pasażerów komunikacji zbiorowej w Zgierzu, bo prawdopodobnie jeszcze w tym roku zostanie wyłoniony nowy przewoźnik, który ma zastąpić obecną firmę transportową. Po blisko dwóch dekadach może także wrócić połączenie tramwajowe między rynkiem Górniak a kampusem Politechniki Łódzkiej. Tramwaje z ulicy Wróblewskiego zniknęły blisko 20 lat temu. W czasie zeszłorocznego remontu tej ulicy na odcinku od Wólczańskiej do Alei Politechniki przygotowano jednak pas pod torowisko. No i to daje możliwość powrotu usuniętego przed laty tramwaju.
3: Uważam, że tramwaje na Wróblewskiego powinny wrócić, ponieważ to była bardzo dogodna komunikacja.
4: To było całkiem przydatne tak mieć jedną linię więcej. Myślę, żebym korzystał.
5: Przydałby się przejazd właśnie tramwajem, chociażby jeden przystanek. Myślę, że masa ludzi to korzystałaby i byłoby to opłacalne dla MPK.
6: Rozważamy taką możliwość w kolejnej jakby perspektywie unijnej, można powiedzieć. Myślę, że w kolejnych latach będziemy chcieli realizować.
4: Przecież rozkopy to będą chwile, a linia będzie wiecznie, tak?
0: No to jest na razie śpiewka przyszłości, bo obecnie Zarząd Drogi Transportu w Łodzi skupia się na remontach istniejącej siatki połączeń. Chcą zmodernizować 20 km torowisk, przywrócić tramwaje na istniejące trasy, a dopiero potem myśleć o rozbudowie trasy. No i zajrzymy także na Widzew. Mieszkańcy tej dzielnicy będą mogli wreszcie korzystać częściej z jednego z orlików. Obiekt był nieczynny w weekendy po 15. Kartka z taką właśnie informacją wisiała na płocie boiska przy ulicy Czernika. Mieszkańcy Widzewa skarżyli się, że to duża strata, bo orlik powinien być dostępny dla każdego, a nie tylko dla uczniów. Jak ustalił reporter Radia Łódź, od najbliższego weekendu orlik, który mieści się przy 47. Liceum Ogólnokształcącym imienia Stanisława Staszica, będzie, a które zarządza boiskiem, będzie dostępny także w weekendy popołudniowe i będzie można z niego korzystać. A ja dodam, że Justyna Krakowiak wydaje nasz dzisiejszy program.

0: No to muzycznie na dobry początek zespół The Clash.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Nie wiem, czy tegoroczni maturzyści słuchają takiej muzyki, czy też nie. Za moich czasów słuchało się takiej muzyki właśnie. Dla mnie pierwszy dzień matur, na początek język polski, jutro matematyka. Część maturzystów jeszcze przed godziną 13 dzieliła się w sieci wrażeniami i tematami wypracowań. A do wyboru były między innymi takie tematy, jak wpływ pracy na człowieka, jego otoczenie, znaczenie opinii innych w życiu człowieka. Zdania po egzaminie wśród tegorocznych maturzystów były podzielone, a rozmawiała z tegorocznymi abiturientami nasza reporterka Joanna Karp.
2: Uważam, że było naprawdę w porządku. Do wszystkiego czułam się w miarę przygotowana. Temat rozprawki minimalnie uważałam za takie skomplikowane, trochę złożone. Osobiście wybrałam pracę i tutaj uważam, że ogólnie całkiem dobrze poszło.
3: Ja jestem absolwentem klasy biologiczno-chemiczno-matematycznej. To skoro dla mnie ten egzamin wydawał się prosty, to znaczy, że musiał być naprawdę prosty. Bo ja z polskiego dużo nie wiem, ale dałem radę to napisać w dość krótkim czasie, bo na koniec zostało mi jeszcze 1,5 godziny. Pytania nie były jakoś bardzo złożone.
4: A tematy?
3: Ja pisałem temat pierwszy, czyli jak praca wpływa na człowieka i społeczność. Wybrałem go, ponieważ od razu w głowie mi zaświtał rok Orwella. Ponieważ ostatnie pytanie w teście historyczno-literackim było właśnie o rok, to od razu mi zaświtało. A na drugi argument poszła lalka, też prosty argument i dość łatwo poszło z rozprawką, nie było wielkich problemów.
5: Czujemy bardzo dużą ulgę, już teraz najgorszy dzień za nami, bo pierwszy.
6: Ja na przykład uważam to za najgorszą maturę, taką najbardziej się bałam. Uważam, że tematy z rozprawek były trochę ciężkie, ale raczej sobie dałyśmy radę, myślę.
5: No, ogólnie uważamy, że była cięższa niż ta próbna, która była w marcu. No, ale już właśnie to najgorsze, bo polski chyba jest taki najbardziej wymagający, bo ta cała rozprawka i te wszystkie wypowiedzi, no to takie najbardziej męczące, też najdłuższa matura. No, ale to już teraz po.
7: Dyrektor 26. Liceum w Łodzi, polonistka Magdalena Dudkiewicz, jest bardzo dobrej myśli. Jak słyszę, uczniowie są bardzo dobrze przygotowani.
8: Obserwując ich, jak wchodzili, jak się serdecznie z sobą witali po majówce i po zakończeniu roku, bo przez tydzień się przecież nie widzieli w szkole, widać było, że przychodzą na maturę przygotowani.
7: Pani dyrektor, muszę o to zapytać. Czasem słyszy się takie hasło, matura to bzdura.
8: Nie, matura to na pewno nie bzdura. Matura to duży sprawdzian, nie tylko sprawdzian wiedzy i umiejętności, ale też sprawdzian dojrzałości. W jaki sposób uczniowie podchodzą do tego sprawdzianu? My nie pozwalamy im traktować matury tak lekko. Próbowaliśmy ich przekonać do tego, że matura to nie bzdura, że matura to ważny egzamin, to przepustka na dobre studia, a przecież o to wszystkim chodzi, żeby dostać się na dobre studia i potem wykonywać taki zawód, jaki sobie nasi uczniowie wymarzyli.
7: Dzisiaj pod szkołami można było spotkać nie tylko uczniów, którzy między sobą omawiali maturę z polskiego, ale również ich najbliższych. Zależało im na tym, żeby wesprzeć dobrym słowem. Kto się stresuje bardziej, mama czy córka?
9: Państwo, ogólnie chyba tak za bardzo się nie stresujemy. Bardziej się stresujemy tymi dwoma, które są kluczowe, żeby się później dostać na studia. Akurat dzisiaj polski to nas tak średnio dotyczy, ale myślę, że będzie dobrze.
7: Jakie plany ma córka na później?
9: Na stomatologię chcę iść. Dobra, dobrze. Szkoła, dobrze, dzieci są przygotowane, cały rok się uczyły, więc będzie dobrze. Pozytywne nastawienie mamy.
7: Teraz Czeka. Basia zdaje maturę.
10: Basia zdaje maturę, najmłodsza wnuczka. A ja zdałam tutaj maturę 60 lat temu. Nie bardzo się stresuję, dlatego że jakimś ewenementem jest ta moja wnuczka, bo chętnie się uczy i mam nadzieję, że poradzi sobie.
0: A żeby zdać maturę, tegoroczni absolwenci liceów i techników muszą przystąpić do obowiązkowych egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego, uzyskując z każdego co najmniej 30%. Wymagane jest także podejście do przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym i zdanie dwóch egzaminów ustnych z języka polskiego i z języka obcego. A wyniki matur zainteresowani i ich rodziny poznają 8 lipca.

0: Krzysztof Zaleski, lepiej już było, to tytuł tej piosenki, a my za chwilę zajrzymy do Zgierza. Tam, kto wie, może jednak będzie lepiej.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Bo w Zgierzu, jak się okazuje, trwają przygotowania do rewolucji komunikacyjnej. Za miesiąc będzie bowiem można zamówić tam osobowego busa, który zabierze pasażerów z wybranego przez nich miejsca i zawiezie pod wskazany adres. Taki bus na żądanie to coś między autobusem a taksówką. Mieszkańcy pomysł oceniają bardzo dobrze, no jednak problemy mogą okazać się płatności. Za przejazd trzeba będzie zapłacić w specjalnej aplikacji, a to może okazać się trudne, szczególnie dla osób starszych. Takie przynajmniej panuje przekonanie. No ale żeby to sprawdzić, do Zgierza wybrał się Adam Łużyński.
2: Które miejsca w mieście lub w gminie autobusy zgierskie powinny docierać częściej?
3: Na Proboszczewice, tu w mieście Zgierz, w okolice szpitala.
4: No myślę, że tak jak przyjechałam z Łodzi i czekam do Ząbkowa na autobus, no to godzinę i 15 minut czekałam. Tramwaje chodzą fajnie, ale dalej ciężko.
2: Od czerwca rusza pilotażowy program busów na żądanie. Mają docierać do miejsc, do których nie kursują autobusy, mówi prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski.
5: Będą dawały za pośrednictwem aplikacji możliwość korzystania przez mieszkańców z formy zamawiania usługi do podjazdu pod określone miejsce przewozu pasażerów jako element transportu uzupełniającego na życzenie, krótko mówiąc, jaki będzie od czerwca wprowadzany w formie pilotażu. Na dzień dzisiejszy mamy oczywiście auta pokazowe, które można już obserwować, zaznajamiać się chociażby z adresem, który będzie dosyć ważnym elementem całego systemu, a później już wczytywać się w szczegóły, jak należy z nich korzystać.
6: To jest istotne, zwłaszcza dla osób starszych, emerytów. No to jest ważna, jaka to by była cena, bo owszem, to by było coś może ciekawego i dobrego.
3: Ja bym z tego skorzystała, bo jestem w stanie obsłużyć aplikację, natomiast jest dużo osób, które tego nie zrobią. Na przykład osoby starsze, które z aplikacjami no nie są za pan brat.
2: Będzie możliwość płacenia wyłącznie przez internet podczas zamawiania z aplikacji. Czy to może jakoś utrudnić seniorom?
6: Tak, oczywiście, że tak, wie pan. No nie, naprawdę niewiele osób w ogóle po pierwsze ma internet starszych, a nie potrafią ci za bardzo tym obsługiwać też.
7: Dla mnie jest wygodne, bo ja wszędzie płacę kartą, także czy blikiem, czy kartą, wszystko jedno.
3: Dla mnie osobiście jest to dobry pomysł, bo w momencie tam, gdzie potrzebuję, tam wsiadam i tam, gdzie potrzebuję, tam dojeżdżam. Natomiast no nie każdy będzie w stanie z tego skorzystać.
2: Co powinno się zmienić w komunikacji miejskiej w Zgierzu? Korzystają panie z autobusów?
4: Tak, żeby były częściej, żeby przede wszystkim autobus jeden, drugi czy trzeci nie jeździł jeden za drugim. Nie przyjeżdżają też, więc to też utrudnia.
2: Dosyć często pojawiają się takie no niezbyt przychylne wypowiedzi na temat przewoźnika obecnego. Proszę powiedzieć, czy te busy, ta dodatkowa elastyczność, to jakoś może poprawić sytuację?
5: Trudno mi określać, jakie są dokładnie głosy, ponieważ głosów może być tyle, ile rzeczywiście osób. Rzeczywiście ten transport się modyfikuje. My jesteśmy w trakcie procedury postępowania przetargowego. Proszę pamiętać, wyłaniamy nowego wykonawcę, a to jest zupełnie inna obsługa ze strony innego podmiotu, który miejskie usługi komunikacyjne zamawiają jako element uzupełniający potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców, właśnie chociażby wynikających z obszarów, które w mieście funkcjonują jako wyłączone komunikacyjnie, ale dzisiaj w trybie transportu publicznego trudno byłoby nawet formalnie poprzez autobusy je obsługiwać.
4: 10 lat jeżdżę tą komunikacją i w tym okresie nie było wcale dobrze.
2: To wygląda na to, że mieszkańcy Zgierza naprawdę długo czekają na dobrą komunikację. To tak jest?
8: Bardzo.
9: Mi się wydaje, że częściej było wstecz, a teraz chyba oni zmniejszyli to.
2: Czy możemy w tym roku spodziewać się dużych zmian w transporcie publicznym w Zgierzu?
5: Na pewno od tego roku zaczyna się pewna ewolucja, natomiast sama obsługa będzie zależna od de facto rozstrzygnięcia postępowania i elementu wdrożenia jego w system. Pamiętajmy, że mamy okres przejściowy, przynajmniej ten 18-miesięczny do uruchomienia świadczenia nowej usługi, w którym będą zmiany na pewno wprowadzane, będą też relacje nowych połączeń weryfikowane po to, żeby za te przysłowiowe 2 lata można było rozpocząć świadczenie usług już na pełny zakres.
0: Na łącznie na ulicę miasta i gminy Zgierz ma wyjechać 10 osobowych busów.

0: sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Ruch na drogach obserwuje Sebastian Dziuda.
2: Zaglądamy do Konstantynowa. Stoi ulica Łódzka i Jana Pawła przy placu Kościuszki. Zapełnia się też droga wjazdowa do Pabianic. Chodzi o Lutomierską na wysokości stacji kolejowej. Coraz trudniej jedzie się również po łódzkich ulicach. Zaglądamy na Żubarć i tam na Alei Włókniarzy problemy z płynnym przejazdem pojawiają się przede wszystkim na przecięciu z Lutomierską i Limanowskiego. Nieco dalej na zachód korkuje się jeszcze u zbiegu Aleksandrowskiej ze Szczecińską. Przypominamy, że ostrożności i cierpliwości na skrzyżowaniu w Nowosolnej nigdy za wiele, zwłaszcza teraz. Najbardziej zapełnione są dojazdy od ulic Brzezińskiej, Wiączyńskiej i Pomorskiej. A kolejne informacje z dróg minutę przed 17.
0: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
1: Słuchają Państwo Radio Łódź. Minęła 16.30. Pora na skrót najważniejszych wiadomości w studiu Beata Janowska.
3: Rozpoczęły się matury. Dziś abiturienci pisali obowiązkowy egzamin z języka polskiego. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski ocenił, że egzamin przebiegł spokojnie, nie odnotowano incydentów, które miałyby wpływ na jego przebieg. Natomiast badana jest sprawa publikacji fragmentów zdjęć arkusza egzaminacyjnego krótko po godzinie 9. Dyrektor CKE jeszcze nie zdecydował, czy złoży w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury, ale zapewnił, że nie będzie to powód do unieważnienia egzaminu w całym kraju. Premier Donald Tusk nie zamierza brać udziału w pracach nad nową konstytucją. Zmian w ustawie zasadniczej chce prezydent, miałyby być wprowadzone do 2030 roku. Wczoraj Karol Nawrocki powołał Radę do spraw nowej konstytucji. Szef rządu powiedział, że w poważnej rozmowie na temat konstytucji jest gotów uczestniczyć, ale działania prezydenta ocenił jako grę polityczną. Dodał, że obecnie obowiązująca konstytucja w przyszłym roku kończy 30 lat i do tej pory, jak to ujął Donald Tusk, jakoś dawaliśmy radę. Jest szansa na powrót tramwajów na ulicę Wróblewskiego w Łodzi. Pojazdy nie kursowały tamtędy przez 18 lat. W przyszłości ich powrót jest możliwy. A to dlatego, że podczas zeszłorocznego remontu ulicy Wróblewskiego drogowcy celowo wydzielili pas pod torowisko tramwajowe. Pozwoli to uniknąć rozkopów, kiedy decyzja o powrocie tramwaju na Wróblewskiego zapadnie. Ale kiedy to się stanie, nie wiadomo. Łódź przygotowuje się na Noc Muzeów. W tym roku zaplanowano ją na 16 maja, a atrakcje będą dostępne dla zwiedzających od 18 do 1 w nocy. Między poszczególnymi instytucjami można będzie przemieszczać się dodatkowymi liniami komunikacji miejskiej obsługiwanymi przez zabytkowe tramwaje. Do Nocy Muzeów dołączy Radio Łódź. Szczegóły można będzie znaleźć śledząc naszą stronę internetową i media społecznościowe. Pełne wydanie wiadomości o 17.
1: A to jeszcze pora na prognozę pogody, właściwie letnią, bo w tej chwili jest 25 stopni Celsjusza na naszych termometrach. Zachmurzenie małe, po południu i wieczorem może wzrosnąć do umiarkowanego. Raczej cieplej już dzisiaj nie będzie, ale za to będzie wiał słaby lub umiarkowany wiatr południowo-zachodni.
4: Słuchasz i wiesz.

0: To zespół The Cars w naszym programie.
1: Takie obiekty powinny być jakoś otwierane, albo może, nie wiem, ktoś powinien być, kto by nadzorował, jakaś osoba. Dla młodzieży i dzieci byłoby to korzystniejsze.
2: Powinny być czynne cały czas, no.
3: Powinien być otwarty, jest wyremontowany, więc powinien być otwarty i ogólnodostępny dla wszystkich. Tak było kiedyś.
0: A to byli mieszkańcy Widzewa, którzy no nie mogli korzystać z jednego z orlików, bo obiekt był nieczynny w weekendy, kiedy najbardziej jest potrzebny, po godzinie 15. Kartka z taką właśnie informacją wisiała na płocie boiska przy ulicy Czernika. Mieszkańcy Widzewa skarżyli się, że to duża strata, no bo jednak, jak Państwo słyszeli, on powinien być dostępny dla każdego, a nie tylko dla uczniów z pobliskiego liceum 47 imienia Stanisława Staszica, bo właśnie ta szkoła zarządza tym boiskiem i ono głównie służy uczniom, no ale wypracowane już porozumienie z Urzędem Miasta i z boiska będzie można w weekendy także korzystać. No ale wcześniej zajrzymy na ulicę Wróblewskiego, bo tam niewykluczone, że za jakiś czas pojawią się znowu tramwaje. Z Wróblewskiego tramwaje zniknęły blisko 20 lat temu. W czasie zeszłorocznego remontu jednak na ulicy Wróblewskiego od Alei Politechniki do Wólczańskiej zachowano no, pas pod torowisko, więc niewykluczone, że jak w Łodzi już wyremontuje się istniejące torowiska, to powstaną także nowe, ale szczegóły w naszym programie już za kilkanaście minut.

0: Bendyka śpiewał o czarnym płaszczu, a my przeniesiemy się teraz na ulicę Wróblewskiego.
1: Słuchasz i wiesz.
0: Na Łódzką ulicę Wróblewskiego, bo tam po 18 latach mogą wrócić tramwaje. Łącznik tramwajowy między rynkiem Górniak a Piotrkowską może pojawić się znów po blisko 2 dekadach w czasie zeszłorocznego remontu ulicy Wróblewskiego. Na odcinku od Alei Politechniki do właśnie przygotowano pas pod torowisko, a to szansa na powrót tramwajów w tym miejscu. Przedstawiciele łódzkiego magistratu rozważają ponowne uruchomienie trasy tramwajowej na Wróblewskiego, ale na razie to jest odległa perspektywa. Łodzianie chcą powrotu tramwaju i podkreślają, że to usprawniłoby komunikację w centrum miasta. Tym tematem zajmowali się nasi reporterzy Miłosz Warszawski i Agata Kwiatkowska.
2: Łodzianom podoba się pomysł powrotu tramwaju na Wróblewskiego i choć nie jest to pewne, popierają taki plan.
3: Myślę, że mieszkańcom, którzy mieszkają tutaj w Śródmieściu, na pewno. Chociaż mało korzystam z takiego przejazdu, ale myślę, że większość osób na pewno.
4: To było całkiem przydatne tak mieć jedną linię więcej. Myślę, że bym korzystał.
5: Uważam, że tramwaje na Wróblewskiego powinny wrócić, ponieważ to była bardzo dogodna komunikacja i fajnie łączyła 2 główne ulice w Łodzi. Jana Pawła, jeżeli dobrze pamiętam, i Piotrkowską. Także to są bardzo dobre, dawne dzieje. Nieraz jest ciężko dojść do Piotrkowskiej, jeżeli nie ma na przykład autobusu, bo się spóźnił, albo w ogóle nie przyjechał.
6: Przydałby się przejazd właśnie tramwajem, chociażby jeden przystanek. Myślę, że masa ludzi to korzysta, by byłoby to opłacalne dla NPK. Trzeba przemyśleć.
7: To bardzo ciekawa propozycja. To jest mega super pomysł i bardzo by to usprawniło komunikację i integrację w ogóle między studentami, także ja jestem jak najbardziej za.
2: Póki co na nową trasę między Aleją Politechniki a Piotrkowską nie ma co liczyć, ale miasto nie wyklucza, że kiedyś takie połączenie znów powstanie. Jak przekazał Radiu Łódź Tomasz Andrzejewski z Urzędu Miasta w Łodzi, na razie jest wiele innych inwestycji do zrealizowania.
8: Od dawna mówi się o odbudowie torowiska na ulicy Czerwonej i Wróblewskiego, która połączyłaby Górniak z choćby kampusem Politechniki Łódzkiej. I rozważamy taką możliwość w kolejnej jakby perspektywie unijnej, można powiedzieć. W tej chwili staramy się o dofinansowanie na ostatniej inwestycje tramwajowe i w najbliższych kilku latach chcemy zmodernizować 20 km istniejących torowisk i przede wszystkim przywrócić tramwaje na tych trasach, które obecnie posiadamy, a dalej myśleć o rozbudowie, czyli właśnie budowie nowych torowisk, jakim jest ulica Czerwona i Wróblewskiego, czy tramwaj do CKD lub do Szpitala Matki Polki. I dlatego też pozostawiliśmy tam rezerwę na ulicy Wróblewskiego, aby w przyszłości, nie ingerując mocno właśnie w wykonane prace na ulicy Wróblewskiego, można było wykonać nowe torowisko i przywrócić tramwaj pomiędzy Piotrkowską a Aleją Politechniki, co myślę, że w kolejnych latach będziemy chcieli realizować.
2: Mimo wcześniej zagwarantowanego miejsca na budowę nowej linii kolejowej, jej powstanie wiązałoby się z utrudnieniami. Do tych łodzianie zdążyli się już przyzwyczaić.
3: Żeby coś zrobić, no to niestety trzeba zacząć coś i wtedy jest rezultat. Jak nic nie będziemy robić, no to nic nie będzie, prawda?
4: Przecież rozkopy to będą chwile, a linia będzie wiecznie, tak?
9: Krótkoterminowy to może rzeczywiście być problem, ale długoterminowo myślę, że to będzie jak najbardziej udogodnienie dla mieszkańców, żeby szybciej się móc dostać z jednego miejsca do drugiego.
10: Budowa będzie trwać chwilę, a korzyści na pewno będą o wiele dłuższe.
5: To nie jest jeden remont, tylko wiele naraz i niektóre niestety się bardzo zbiegają.
11: Jak jest cała Łódź rozkopana, ciężko gdziekolwiek się dostać, tak samo jak i chyba od dzisiaj tramwaje już na Żgowskiej nie jeżdżą.
7: Do zrobienia. I tak Łódź jest cała rozkopana, więc nie ma problemu.
12: Remonty mi nie przeszkadzają.
9: To jest naturalna kolej rzeczy, to zawsze będzie, niezależnie od tego, czy nowa linia, czy remontowana droga, więc...
7: Warto poczekać, żeby potem z tego mieć tą realną korzyść szybkiego poruszania się po mieście.
0: No to czekamy na tramwaj na ulicy Wróblewskiego, którym ja jeździłem wiele, wiele lat temu i bardzo sobie to chwaliłem, ale na razie Zarząd Drogi Transportu skupia się na remontach istniejącej siatki połączeń, a o remontach w przyszłości to dopiero będą wszyscy myśleli, jak zakończą modernizowanie ponad 20 km torowisk i przywrócą tramwaje na istniejące trasy.

0: AC/DC było już w naszym programie o tramwaju, teraz o rock'n'rollowym pociągu, a za chwilę będzie o Orliku.
1: Słuchasz i wiesz.
0: I to nie będzie temat ornitologiczny, a taki bardziej sportowy. Mieszkańcy Widzewa skarżą się bowiem, że nie mogą korzystać z Orlika. Mowa o boisku przy ulicy Czernika. W ostatnim czasie na ogrodzeniu tegoż pojawiła się kartka z informacją, że Orlik będzie nieczynny w weekendy po godzinie 15 dla grup niezorganizowanych. No i mieszkańcy nie mogą tej decyzji zrozumieć.
2: Nie powinno być tutaj żadnych ograniczeń. To jest piękna budowla zrobiona tylko do korzystania. No bieżnia jest na szczęście otwarta i można pobiegać sobie, ale tam też powinno można być wejść, ograć w piłkę, czy w kosza, czy w cokolwiek, kto kto lubi.
3: Byłoby fajnie, jakby dzieci mogły korzystać i tak dalej, ale teraz z tego co wiem, to chyba jakiś musi być animator, czy tam ktoś, kto zarządza tym Orlikiem, żeby w ogóle można było z niego korzystać. Więc no tak naprawdę jest nieużytkowany, tak jak chyba być powinien, mi się wydaje. Myślę, że chyba takie obiekty powinny być jakoś otwierane, albo może, nie wiem, ktoś powinien być, kto by nadzorował jakaś osoba. Dla młodzieży i dzieci byłoby to korzystniejsze, gdyby jednak takie miejsca były zawsze otwarte i żeby można było z nich korzystać.
4: Jest wyremontowany, więc powinien być otwarty i ogólnodostępny dla wszystkich. Tak było kiedyś.
5: Wojciech Ulatowski, dyrektor 47. Liceum Ogólnokształcącego i jednocześnie zarządzający Orlikiem.
6: Dużo mieszkańców oburzyło się, że w weekendy ten Orlik był nieczynny w takich godzinach popołudniowo-wieczornych, no bo to od godziny 15. Z czego to wynika, że ten Orlik no, jest nieczynny w tych godzinach?
5: Pierwsza kwestia dotyczyła przepisów prawa, bo chodzi o kwestię odpowiedzialności za osoby, które są na Orliku. Druga kwestia dotyczyła samego Orlika, żeby jest nowy Orlik, żeby ten Orlik nie został zniszczony. Tak, mieliśmy trochę problemów, chodziło o kwestię ustalenia procedury całej, natomiast udało się problem już rozwiązać. Ze współpracy z Urzędem oczywiście Miasta i również tam przy wsparciu prawników udało się problem rozwiązać. No i mogę powiedzieć, że od następnego tygodnia, czyli soboty 9 maja, 9-10 maja już Orlik będzie czynny. Od 9 rano do 20 będzie udostępniony dla mieszkańców. Będzie się pojawiał oczywiście animator, który będzie najpierw otwierał tego Orlika, będzie można się do niego ewentualnie zwrócić i z nim konsultować, a potem o 20 będzie ten Orlik zamykany. No i też będziemy sprawdzali, bo chodzi o to, żeby sprawdzić, czy warunki bezpieczeństwa są właściwe i że mogą mieszkańcy kolejni przychodzić na Orlika.
6: A w ogóle tutaj na Widzewie brakuje takich no, miejsc dla dzieci, żeby gdzieś mogły ten sport pouprawiać?
4: Zdecydowanie. To jest największy taki obiekt, który tutaj jest. No i jeszcze jeden znajduje się po drugiej stronie, ale tam też głównie z boisk korzystają te drużyny, które tam trenują. Także... tak po prostu dla dzieci to mało jest takich dostępnych miejsc.
3: Znaczy, wydaje mi się, że dużo jest w porównaniu do innych części Łodzi. Ja mieszkałam w różnych częściach Łodzi, to Widzew jest tak mocno przygotowany sportowo. Sporo jest. Myślę, że tu nie ma co narzekać.
2: Tutaj zaraz tam jest, przy szkole jest następny i tam widzę, że jest dosyć mocno oblegany. No kiedyś wiem, bo tam z kolegami próbowaliśmy sobie grać na takim obiekcie. No i były duże problemy, żeby znaleźć tam miejsce. No trzeba było rezerwować i tak dalej, ale też można było wieczorami zagrać. No.
5: W Orliku mieliśmy akurat problem, był taki, że po 20 się zbierało towarzystwo, które niekoniecznie korzystało właściwie z tego Orlika. Myśmy troszkę tam zmienili ustawienie, nie ma już daszków, wprawdzie nie ma gdzie się schować, ale był. Natomiast no, nie ukrywam, że no, niektórzy wykorzystywali Orlika niezgodnie, tak powiem, no po prostu sobie urządzali tam różne spotkania towarzyskie. A tego chcemy uniknąć po to, żeby to również było bezpieczne dla mieszkańców, bo nie może być takiej sytuacji, że ktoś rano przyjdzie, potem nie wiem, w sobotę odbędzie się impreza, a w niedzielę ktoś wejdzie na przykład i nie wiem, wejdzie w szkło, tak, albo będzie między śmieciami, że tak powiem, musiał się poruszać. W związku z tym dlatego ten Orlik na noc będzie na pewno zamknięty. Zresztą no, będzie potem, jeśli robi się już ciemno, granie na takim obiekcie jest mniej bezpieczne.
0: Mówi Wojciech Ulatowski z Liceum Ogólnokształcącego nr 47. W ciągu tygodnia boisko w ogóle jest między 7 a 16 udostępniane uczniom tej szkoły. W niektóre dni odbywają się także zajęcia sportowe po 16, dlatego najbezpieczniej jest udać się na boisko Orlik w weekend. A te informacje zebrał nasz reporter Kacper Józefowicz.

0: Reklama.
1: W maju Teatr Wielki w Łodzi zaprasza całe rodziny. Czekają na Was niezwykłe spektakle operowe, przygody Pinokia, Jasi Małgosia oraz balet Karnawał Zwierząt. Do tego koncert Akademia Wróżki Melodii Dźwięki Nocy i kreatywne warsztaty Opera na Poduchach. Na finał miesiąca premiera opery familijnej Turkusowy Potwór w przestrzeni malarni. Spędźcie maj z muzyką w Teatrze Wielkim w Łodzi. Szczegóły na operaloc.com.
0: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
2: Chipsy Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
6: Filmowy maj w kinie Helios. Powróć do świata mody i wielkich ambicji w Diabeł ubiera się u Prady 2. Zobacz starcie o losy świata i niezwykłe walki w Mortal Kombat 2. Rusz w kosmiczną misję w filmie Mandalorian i Grogu. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
7: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty, chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
8: Mam stwardnienie rozsiane, ale nie jest to całe moje życie.
9: Leczę się, dbam o siebie i chcę wiedzieć o tej chorobie jak najwięcej.
8: I co ważne, wiem, że nie jestem w tym wszystkim sama.
10: Fundacja Stwardnienie Rozsiane Info serdecznie zaprasza na 7. ogólnopolską konferencję SM i co z tego. Zdobądź rzetelną wiedzę i poznaj osoby w podobnej sytuacji. Spotykamy się 23 i 24 maja w Gdańsku. Udział jest całkowicie bezpłatny. Zapisy i szczegóły na stronie www.smicostego.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców jest właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: No my znowu sprawdźmy, co dzieje się na drogach w Łódzkiem, a sprawdza Sebastian Dziuda.
13: W Łodzi nie nikną popołudniowe utrudnienia na drogach. Uwaga na Alei Palki, która korkuje się na całej długości od przecięcia z Wojska Polskiego do Ronda Solidarności. Odwiedzamy też centrum, tam cierpliwość przyda się szczególnie w okolicach Parku Śledzia. Zator tworzy się głównie na północnej i zachodniej. Gęsto jest też na Radogoszczu, konkretnie na Zgierskiej w okolicach pętli Helenówek. Na Widzewie z kolei ciasno jest szczególnie na Nicia Arnianej, która stoi na całej długości od Parku Widzewskiego do ronda pod CKD. Na koniec zaglądamy jeszcze do Sulejowa. Tam jak zwykle o tej porze stoi niemal całe centrum miasta, a najbardziej zakorkowane ulice to Poczyńska, Dworcowa, Klasztorna i Konecka. Na koniec życzymy dobrego tygodnia i szerokości.
11: Sponsorem wiadomości dla kierowców był właściciel autoryzowanego serwisu Volkswagen Bednarek w Dobroniu koło Pabianic.
12: Słuchają Państwo Radio Łódź. Minęła 17. W naszym programie teraz serwis informacyjny, a wiadomości przedstawi Beata Janowska.
14: Rolnicy w regionie łódzkim liczą straty po nocnych przymrozkach z końca kwietnia. Nowość w komunikacji miejskiej w Zgierzu. Pojawią się busy na życzenie na początek pilotażowo. Trwają prace na stadionie miejskim w Ozorkowie, między innymi zmiana systemu odwodnienia. Skończą się problemy z wodą stojącą po deszczu. Tej nocy będzie ciepło, jutro temperatura wysoka jak dziś, ale więcej chmur i może popadać. trwa szacowanie strat po przymrozkach w całym województwie łódzkim. Do urzędów gmin zgłasza się coraz więcej rolników, których plony zostały zniszczone przez niskie temperatury w końcu kwietnia. Tobiasz Puchalski z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego zapewnia, że sytuacja jest monitorowana.
15: Najbardziej ucierpiały uprawy sadownicze, czyli drzewa i krzewy owocowe. Skala strat jeszcze jest szacowana, ale wiemy, że ten problem dotyczy wielu gospodarstw w naszym regionie.
14: Tobiasz Puchalski dodaje, że Ministerstwo Rolnictwa przygotowuje pakiet pomocowy dla rolników.
15: Wśród proponowanych rozwiązań dla rolników i sadowników są dopłaty do zniszczonych upraw, preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji, a także ulgi w składkach i podatkach.
14: Rolnicy, którzy chcą skorzystać z zapowiadanego pakietu pomocowego, powinni jak najszybciej zgłosić szkody do urzędów gmin jeszcze przed zbiorami. Później komisje przeprowadzą oględziny i sporządzą protokoły strat. Kiedy ministerialny program wsparcia zostanie uruchomiony, można będzie składać wnioski o konkretne wsparcie. Między innymi na ten temat porozmawiamy jutro w porannym programie Radia Łódź. Naszym gościem po 8:00 będzie wiceminister rolnictwa Adam Nowak z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: Komunikacyjna rewolucja w Zgierzu. Wkrótce mieszkańcy będą mogli korzystać z busów, które na życzenie dowiozą pasażerów w wybrane przez nich miejsca. I jeszcze w tym roku może zostać wybrany nowy przewoźnik na działalność obecnego pasażera.

0: podmiotu, który miejskie usługi komunikacyjne zamawiają jako element uzupełniających potrzeb zgłaszanych przez mieszkańców.
1: Od czerwca dostępnych będzie łącznie 10 busów, które będzie można zamówić na żądanie przez aplikację.
2: Nowy przewoźnik ma być wyłoniony w przetargu jeszcze w tym roku. Minister Obrony Narodowej zapewnia, że jeszcze w maju do polskich zakładów zbrojeniowych trafią pierwsze pieniądze z programu SAFE. Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że Polska otrzyma prawie 44 miliardy euro pożyczki na sprzęt dla armii. W pierwszej kolejności wypłacone zostanie 15% zaliczki.
3: Część umów jest już zawarta. Głównym naszym dostawcą w tych sprawach jest Polska Grupa Zbrojeniowa. Bardzo ważnym elementem, który czeka na finansowanie SAFE, jest program SAN, czyli obrona przeciwdronowa, kilkanaście miliardów, umowa podpisana.
2: Finalna umowa w sprawie programu SAFE ma być podpisana 8 maja. Wicepremier dodał, że w ramach programu oprócz zakupów od polskich firm zbrojeniowych planowany jest też zakup samolotów do tankowania w powietrzu od europejskich partnerów. Polska będzie miała 45 lat na spłatę pożyczki zaciągniętej w ramach programu. Stadion miejski w Ozorkowie do czerwca zostanie wyremontowany. Nawierzchnia przy ulicy Łęczyckiej pozostawiała wiele do życzenia, dlatego modernizacja była konieczna, mówi Radiu Łódź rzeczniczka Ozorkowskiego Urzędu Miasta Izabela Dobrynin.
4: Był tam problem, zwłaszcza po opadach deszczu, z wilgotnością. Na boisku długo bardzo utrzymywała się woda, robiło się błoto, dlatego trzeba było wymienić warstwy płyty boiska i oczywiście zamontować odpowiedni system odwodnienia.
2: A oprócz tego na boisku pojawi się nowa nawierzchnia trawiasta. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź w skrócie o 17.30.
5: To jeszcze pora na prognozę pogody, chociaż to jest 4 maja, to raczej lato za oknem. 26 stopni na termometrze, po południu i wieczorem małe zachmurzenie, wieczorem i w nocy małe i umiarkowane na zachodzie i północy okresami duże i tam możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 11-13 stopni Celsjusza. Będzie wiał na ogół słaby wiatr zmienny.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Na naszym zegarze 5 minut po godzinie 17. Witamy serdecznie. Tomasz Ferliński za konsoletą, Bartosz Florczak przed mikrofonem do 19.

Alpha FM na początek naszego spotkania. Carnations. Zespół z Trójmiasta odwiedził jakiś czas temu także nasze studio imienia Henryka Dybicha. Ja tylko przypomnę Państwu, że już w środę, 6 maja, spotkanie z łódzkim metalowym zespołem Sacriversum, który wydaje nową płytę po wielu latach. Zapraszamy do naszego studia. Wydarzenie @radiolot.pl. Tam trzeba się zapisać i Maciej Kieszkowski z otwartymi drzwiami do studia przywita wszystkich z Państwa. No a dzisiaj Maciek oczywiście po godzinie 23 podnoszenie ciężarów, czyli audycja dla miłośników ciężkich brzmień. Póki co coś odrobinę lżejszego, Def Cab for Cutie z nowym nagraniem Reptiles.

Death Cab for Cutie w nagraniu Reptides. Bardzo zgrabny, uroczy wręcz utwór. Radioloc.pl. Tutaj o tym, co na maturze tegorocznej z języka polskiego pojawiło się. No, test. Nieco więcej trzeba było wiedzieć na temat lalki i Ferdy Durkę. Ale cały arkusz jest do zobaczenia także przez naszą stronę. No, zaraz sobie zerknę, czy dałbym sobie radę po tych wszystkich latach. No to co? Jutro matematyka, a pojutrze język obcy. I matura i po maturze.

Próbujemy, ale tego czasu się nie da wstrzymać. Prawie 17 minut po godzinie 17 na naszym zegarze. Powracam do nowego utworu Lany Del Rey, nagranego specjalnie do gry o przygodach Jamesa Bonda 007, bo to świetny utwór, bardzo oczywiście bondowski. David Arnold pomógł Lanie stworzyć tę kompozycję. Kto nie słyszał, no to proszę koniecznie się skupić, niecałe 3,5 minuty, a potem już historia pewnej piosenki.

0: historia pewnej piosenki.
1: Zespół Simple Minds powstał pod koniec lat 70. Muzycy pracowali bardzo intensywnie, nagrywając w 2 lata 4 płyty. Odniosły one umiarkowany sukces, ale Szkoci zaczynali być popularni. Przełomowa okazała się 5. płyta New Gold Dream z 1982 roku. Zawierała pierwsze naprawdę duże przeboje Promise You a Miracle i Glittering Prize. Płyta powstawała w szkockim studiu Townhouse, gdzie w dużej mierze muzycy po prostu jamowali, szukając pomysłów na piosenki. Basista Derek Forbes wymyślił w pewnym momencie ciekawą linię melodyczną, którą podchwyciła reszta grupy. Wokalista Jim Kerr był jedynym, który nie zachwycił się tym tematem, ale kiedy wrócił do studia następnego dnia i koledzy mieli już opracowany większy fragment, stwierdził, że może wyjść z tego świetna piosenka pop. Jim na kolanie dopisał tekst zatytułowany Glittering Prize. Wbrew wielu opiniom, nie jest to piosenka o pogoni za sławą młodych muzyków, ale o spełnianiu marzeń, wyznaczeniu sobie celów, które początkowo są nierealne, ale później je osiągamy. Chodzi o to, żeby dostrzec coś i ruszyć w pogoń za tym wbrew wszelkim przeciwnościom, powiedział Jim Kerr. Piosenka była sporym przebojem w Wielkiej Brytanii, ale jeszcze lepiej radziła sobie w Europie. Od tego czasu pozycja Simple Minds nieustannie rosła, czego dowodem było zaproszenie na koncert Live Aid w 1985 roku. Do Glittering Prize powstał interesujący teledysk, w którym widzimy muzyków grających w złotym pokoju, a ich podobizny w złotych ramach wiszą na ścianach muzeum, co nawiązywało do tytułu Glittering Prize, błyszcząca nagroda. Klip pomógł Simple Minds zaistnieć w Stanach Zjednoczonych. My jednak słuchamy muzyki i cofamy się do roku 1982.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później, może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych. Radio Nocą.
7: Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego, czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radio Nocą. Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 7 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
8: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Uczenie się przez całe życie. Uczelnie poszerzą swoją ofertę o szkolenia, kursy i warsztaty, które pomogą osobom dorosłym zaistnieć na rynku pracy z nowymi umiejętnościami. Na dofinansowanie projektów NCBR przeznaczy 120 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską.
9: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
10: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
9: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
11: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
12: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
13: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
14: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
15: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
13: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
14: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
16: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
0: Po reklamie.
17: Jest 17.30, tu Radio Łódź. Przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski.
18: Dzień dobry. Jest list gończy załódzkim adwokatem Pawłem Kozaneckim. Prawnik został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. O zdarzeniu stało się głośno, gdy niedługo po nim Kozanecki opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach. Mężczyzna nie stawił się do odbycia kary, dlatego jest poszukiwany. Za maturzystami pierwszy dzień egzaminu dojrzałości. Dziś pisali język polski, jutro czeka ich matematyka, pojutrze język obcy. Wszystkie trzy egzaminy są obowiązkowe. Żeby zdać maturę tegoroczni absolwenci liceów i techników, na każdym z egzaminów obowiązkowych muszą mieć co najmniej 30%. Wymagane jest także podejście do przynajmniej jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym i zdanie dwóch egzaminów ustnych. Mieszkańcy Zgierza będą mogli niebawem korzystać z busów, które na życzenie dowiozą pasażerów w wybrane przez nich miejsca. Jeszcze w tym roku może zostać wybrany nowy przewoźnik. Na działalność obecnego pasażerowie często się skarżą. Jeszcze w maju pierwsze pieniądze z SAFE trafią do polskich zakładów zbrojeniowych. Zapewnił o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej przypomniał, że Polska otrzyma prawie 44 miliardy euro pożyczki na sprzęt dla armii. Poza sprzętem wojskowym z polskich firm w ramach programu SAFE planowany jest także zakup samolotów do tankowania w powietrzu od europejskich partnerów. Coraz więcej węży jest w polskich lasach. Na ten narastający problem zwracają uwagę leśnicy. Kiedy widzimy węża w lesie, można z daleka zrobić zdjęcie, ale należy zostawić go w spokoju. One nie czyhają, żeby ukąsić człowieka, mówią leśnicy. Zarówno żmija zygzakowata, jak i gniewosz plamisty to w Polsce gatunki pod ochroną. Teraz to tyle. Na kolejne wiadomości w Radiu Łódź zapraszam o 18.
17: Cały czas mamy pogodny, słoneczny dzień w województwie łódzkim. Na termometrach teraz 25 stopni, ciśnienie 990 hektopaskali. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura spadnie do nawet 11 stopni. Jutro z kolei możemy spodziewać się zachmurzenia umiarkowanego, okresami dużego, a na zachodzie i północy regionu możliwe są przelotne opady deszczu. Temperatura nawet do 26 stopni.
19: Popołudnie bez pośpiechu.
17: U nas już prawie 33 minuty po godzinie 17 na zegarze. Wracamy do muzyki, do nowego nagrania Thundercata, a więc wybitnego basisty, który nie tak dawno wydał nową płytę. Zresztą w cyklu Płyta Tygodnia prezentowaliśmy Państwu ten album i tam pojawił się taki utwór nagrany przy współpracy z zespołem The Lemon Twigs, który tworzą bracia Daddario. Wydaje mi się, że oni właściwie cały czas pracują, bo mnóstwo nowej muzyki produkują, cały czas grają koncerty. Jest tych nagrań naprawdę mnóstwo. Ciepłe, takie bardzo przyjemne nagranie, nawet powiedziałbym w stylu lat 70.

bardzo takie cieplutkie, przyjemnie brzmiące nagranie What is left to say, Thundercat i The Lemon Twigs. No, to jak najbardziej współczesne nagranie, ale gdzieś klimatem nawiązujące do lat 70. Chociażby do takich brzmień spod znaku zespołu The Eagles. A propos The Eagles, to właśnie ukazała się płyta One of These Nights. Znaczy ona się ukazała w 1975 roku, ale teraz 1 maja ukazało się takie wznowienie z dodatkowymi nagraniami. No, wiem, jak to dzisiaj wygląda w ładnym pudełku, z ładną poligrafią. I nawet jeżeli taką płytę się ma na półce, to się zastanawia człowiek, czy może warto jeszcze kupić to nowe wydanie. I takie myśli targają kolekcjonerami. Przypomnijmy sobie The Eagles z tamtej płyty, nagranie tytułowe.

Zespół The Eagles w jednym ze swoich największych przebojów, One of These Nights. Czasami nie zdajemy sobie sprawy tutaj w Europie, jak wielkim zespołem są Orły w Stanach Zjednoczonych. To do nich przez naprawdę wiele lat należał rekord sprzedaży takiego zestawu Greatest Hits z początku kariery. To były dziesiątki milionów egzemplarzy sprzedanych płyt. Dopiero zdaje się Michael Jackson i Thriller ten rekord pobili. The Eagles, no pewnie będziemy wracać do tych nagrań, jeżeli nie w tych popołudniowych spotkaniach, to na pewno w naszych wieczornych spotkaniach, chociażby w środę po 21. 15 maja, jeżeli Państwo mają ochotę i czas, to zapraszamy serdecznie o godzinie 18 do Mediateki Memo przy ulicy Moniuszki 5 w Łodzi, bo tam spotkanie autorskie wokół książki Radio to Ludzie, książki, którą napisał nasz fantastyczny kolega Mariusz Janik, który porozmawiał z dziennikarzami Radia Łódź o ich przeszłości radiowej, o początkach radiowych i o miłości w dużej mierze do radia. Więc spotkamy się tam w szerokim gronie i mamy taką pracę domową odrobić, przypomnieć sobie różne tak zwane pajacyki, czyli śmieszne sytuacje antenowe, które wydarzyły się, różne przejęzyczenia, różne błędy nasze, bo takie przecież zdarzały się. No, ja przez wiele lat gromadziłem, wycinałem sobie takie różne wpadki moje, ale też kolegów, koleżanek. Trochę tego jest. Zaniedbałem pewnie w ostatnich latach to odrobinę, ale mam takie archiwum, więc może coś uda się nawet odtworzyć. Zobaczymy. No niektórych kolegów już na antenie nie ma, ale myślę, że nie obrażą się, jeśli przypomnimy takie żartobliwe wtręty. No trochę tego było. Póki co, Lola Young, Messi, to był wielki przebój, można powiedzieć, ubiegłego roku.

Lola Young w nagraniu Messi. To pomyliłem się, bo to rok 2024, jak ten czas szybko leci. W każdym razie oczywiście wielki przebój. Lola Young między innymi bardzo wspierana przez Eltona Johna, bo Elton no, wielokrotnie bardzo pozytywnie wypowiadał się o Loli. Uważa, że jest wielkim talentem. Nawet założył się z nią, że jeżeli jej utwór Dealer nie dotrze na pierwsze miejsce brytyjskiej listy przebojów, to on odda jej swoje mieszkanie, klucze do właściwie domu, rezydencji pewnie. Skończyło się, zdaje się, gdzieś tam w okolicach 30. miejsca, więc Elton zachował posiadłość. No, gdyby musiał oddać Loli, to jeszcze by mu kilka pewnie zostało i jakoś specjalnie by nie ucierpiał, ale naprawdę godne szacunku jest to, że Elton John wspiera młodych twórców i on bardzo pozytywnie wypowiada się o wielu różnych młodych, nie tylko brytyjskich artystach. No a jeżeli chodzi o gest, to zawsze go miał w sieci, można znaleźć mnóstwo różnego rodzaju filmików, gdzie Elton obdarowuje swoich przyjaciół, chociażby z jego Osborna, no takimi naprawdę kosztownymi prezentami, ale robi to z czystej sympatii, takiej potrzeby serca, absolutnie nie pod publikę. No to pewnie powinien zaśpiewać teraz Elton John, ale zaśpiewa Mela Koteluk.

Mela Koteluk, jestem stąd. Na zegarze 6 minut do godziny 18, oczywiście o pełnej godzinie w radiu serwis informacyjny. No ale zostało nam jeszcze jedno nagranie w tej godzinie i to nagranie urodzinowe, bo 4 maja 1950 roku urodził się Bogdan Gajkowski, pewnie bardziej znany jako Kapitan Nemo, który w latach 80. był bardzo popularny, ale wciąż jest bardzo popularny twórca chociażby takich przebojów jak Elektroniczna Cywilizacja czy Twoja Lorelei. Ale my sięgniemy po nieco mniej używane nagranie. Dobrze, że tu jesteś. 100 lat dla pana Bogdana.

0: Dobrze, że jesteś tu. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Łódź, miasto pełne wyjątkowych ludzi. Zapytaliśmy przechodniów, jak to jest mieszkać w Łodzi.
3: W Łodzi czasami tak się zdarza, że jedziemy na krańcówkę.
4: Ale zawsze z migawką. Bez tego ani rusz.
5: Na śniadanie angielka albo żulik.
6: No i chodzimy na Pietrynę.
7: No, to jest Galanta ulica.
8: W Łodzi słuchamy Radio Łódź.
1: Radio Łódź. Więcej niż radio.
9: Radio Łódź w aplikacji mobilnej na Twojego smartfona. Słuchaj na żywo w wysokiej jakości, gdziekolwiek jesteś. Aktualne wiadomości z Łodzi i regionu, audycje i podcasty, kiedy tylko chcesz. W domu lub w drodze, w samochodzie, pociągu, tramwaju. Radio Łódź. Zawsze blisko. Zawsze z Tobą.
1: Autopromocja.
10: Jest 18.
0: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
10: Słuchają nas Państwo w poniedziałek, 4 maja. U nas czas na wiadomości. Remigiusz Fladrowski.
11: Wystawiono list gończy z załódzkim adwokatem od trumny na kółkach, który nie stawił się do odbycia kary. Jest szansa na powrót linii tramwajowej do ważnego łódzkiego targowiska. Leśnicy ostrzegają przed wężami w polskich lasach. Nie są groźne, jeśli im nie przeszkadzamy. W nocy w regionie może miejscami padać, a jutro znowu lato. Jest list gończy załódzkim adwokatem Pawłem Kozaneckim. Prawnik od trumny na kółkach został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły 2 kobiety.
12: Paweł Kozanecki jest poszukiwany przez łódzką policję, bo jak informuje rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak, nie stawił się w więzieniu i nie ma go w miejscu zamieszkania.
13: Sąd rejonowy w Olsztynie polecił policji osadzenie skazanego w zakładzie karnym, natomiast policja zwróciła dokumenty związane z poleceniem osadzenia, informując, że nie udało się osadzić skazanego z uwagi na to, że nie zastaną go w miejscu zamieszkania.
12: Dlatego, jak wyjaśnia podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, za adwokatem wystawiono listę gończy.
14: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
12: Paweł Kozanecki po zdarzeniu, w którym zginęły 2 kobiety, nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach.
11: Relację przygotowała Jolanta Drukowska.
1: Więcej na radiołódź.pl.
11: Łodzianie chcą powrotu dawnej linii tramwajowej. Po 18 latach tramwaje mogłyby wrócić na ulicę Wróblewskiego. To połączenie między rynkiem Górniaka a Piotrkowską. W trakcie zeszłorocznego remontu na odcinku od Wólczańskiej do Alei Politechniki przygotowano pas pod torowisko. Daje to możliwość powrotu zamkniętego przed laty połączenia. O szczegółach reporter Radia Łódź Miłosz Warszawski.
4: Łodzianie chcą powrotu tramwaju i podkreślają, że usprawni to komunikację w centrum miasta.
15: To było całkiem przydatne tak mieć jedną linię więcej.
16: Myślę, żebym korzystał.
17: Uważam, że tramwaje na Wróblewskiego powinny wrócić. To była bardzo dogodna komunikacja i fajnie łączyła 2 główne ulice w Łodzi.
18: Przydałby się przejazd właśnie tramwajem, chociażby jeden przystanek.
4: Jak przekazał Radiu Łódź Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, miasto rozważa ponowne uruchomienie trasy, ale jest

0: zł. Wsparcie otrzymało 69 jednostek, a pieniądze trafią na modernizację i doposażenie remis, takich jak OSP w Justynowie, mówi prezes jednostki Mariusz Pilarski.
1: Otrzymaliśmy dotację w wysokości 70 tysięcy zł na modernizację infrastruktury socjalnej. Za te pieniądze będziemy realizować modernizację łazienek. To nam zdecydowanie poprawi funkcjonalność jednostki, gdzie mamy sporo tych wyjazdów.
2: Wiadomo, że działamy w ubraniach specjalnych, które są narażone podczas działań najczęściej przy pożarach na czynniki chemiczne, które w procesie spalania występują i to jest bardzo kluczowe, bo musimy dbać o czystość ubrań. Ubrania będą teraz mogły być prawidłowo wyprane, zakonserwowane i będą nam na lata służyły.
0: Dodaje Grzegorz Kopa, prezes OSP w Dalikowie, gdzie już planują zakup profesjonalnych pralnic. Strażacy ochotnicy skorzystają również z dotacji unijnych. W ubiegłym tygodniu zarząd województwa rozdysponował ponad 20 milionów złotych, m.in. na wozy do akcji związanych z pożarami, ale i z powodziami czy usuwaniem skutków wichur. Dofinansowanie trafi do 31 jednostek w całym regionie. Coraz więcej węży jest w polskich lasach. Na ten narastający problem zwracają uwagę leśnicy. Kiedy widzimy węża w lesie, można z daleka zrobić zdjęcie, ale lepiej zostawić go w spokoju. One nie czyhają, żeby ukąsić człowieka. To zazwyczaj reakcja obronna, wyjaśnia leśnik Jacek Boczar.
3: Najczęściej okazuje się, że te ukąszenia są, kiedy zbieramy grzyby, jagody albo odkładamy gdzieś rower, kask, a później z trawy chcemy go zabrać. No a tam była żmija i przez przypadek ukąsiła nas, dlatego że myślała, że chcemy ją zaatakować.
0: Jak podkreślają leśnicy, nie każde ukąszenie ma w sobie jad, ale za każdym razem trzeba to sprawdzić w szpitalu. Zarówno żmija zygzakowata, jak i gniewoż plamisty to w Polsce gatunki pod ochroną. Teraz to tyle, kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 19.
4: Sprawdzamy jeszcze sytuację pogodową w Łodzi i województwie. Cały czas bardzo ciepło, 24-25 kresek na termometrach. Barometry pokazują 990 hektopaskali. W nocy zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Temperatura od 11 do 13 stopni. Wiatr słaby, zmienny. Jutro z kolei zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. A na zachodzie i północy regionu być może pojawią się przelotne opady deszczu. Temperatura nawet do 26 stopni przy wietrze słabym i umiarkowanym. Ten początek tygodnia jest bardzo słoneczny i bardzo ładny. Nieco temperatura popsuje się w kolejnych dniach. W piątek może spaść nawet do 17 stopni. Póki co cieszmy się słońcem.

0: Popołudnie bez pośpiechu.
1: Kuba Janik rozpoczyna swój dyżur za konsoletą. Witamy serdecznie. Bartosz Florczak przed mikrofonem do godziny 19. Lechia Nerka w Państwa głośnikach. 2 maja muzyk obchodził urodziny.

Niemniej mnie Lechianerka, który 2 maja obchodził urodziny, wszystkiego najlepszego. Tak sobie słuchałem tego nagrania i myślałem, że to śpiewanie do tego, powiedzmy, refrenu, chociaż tu brak takiego wyraźnego refrenu, niemniej mniej różne wariacje tych słów, to jest pewnie dobre ćwiczenie takie logopedyczne. Zespół The Black Keys teraz pojawi się, ale nie z tą nową płytą Peaches, która ukazała się przed chwilą. Fragmenty pewnie tego albumu w środę po 21:00 w audycji Muzyka jest najlepsza. Bo to jest taka płyta z cudzymi kompozycjami, z nowymi wersjami różnych takich trochę zapomnianych rock'n'rollowych klasyków sprzed lat. Posłuchamy sobie za to nagrania z ostatniej takiej pełnoprawnej płyty Black Keys z ich autorskimi nagraniami. Oto nagranie Mi Tormenta.

Mi Tormenta, The Black Keys i Danny Lux w tym nagraniu. No, nie mogę przecierpieć tego, że kiedyś mieli wystąpić w Łodzi w Atlazarenie i odwołali tamten koncert. Zresztą przy okazji świetnej płyty Turn Blue nie przyjechali. Aha, miałem dodać co do Lecha Janerki, przypomnieć, że przecież artysta kończy swoją koncertową drogę i w tym roku będzie grał ostatnie koncerty. Jeden z tych koncertów odbędzie się w Łodzi 25 października na festiwalu Sound Edit. To będzie w ogóle taki dzień trochę niepokornych artystów i takich chodzących swoimi ścieżkami, bo Lech Janerka, Hugh Cornwell, niegdyś wokalista, gitarzysta zespołu The Stranglers, no i zespół Deserter wciąż w formie, co też udowodnili ostatnio znakomitą płytą. Na zegarze mamy 14 minut po godzinie 18. Już za kilka chwil Piotr Bielawski i płyta tygodnia. Sprawdzimy, co tam Piotr w tym tygodniu Państwu zaproponuje, ale zanim to nastąpi, to jeszcze pojawi się Leski. W piątek 1 maja przypomnieliśmy koncert Leskiego z naszego studia imienia Henryka Dybicha. To był 2018 rok. Wówczas to ukazała się płyta Miłość strona B i przyznam, że z wielką przyjemnością posłuchałem, przypomniałem sobie tamto wydarzenie. To była naprawdę bardzo dobra płyta i warto wracać do tych utworów. To dzisiaj jedno takie nagranie. Skąd ten wira? Za chwilkę już płyta tygodnia.

0: Gazeta Tygodnia.
1: Piotr Bielawski, witam i zapraszam i na West ze swoją płytą. Myślę, że dla wielu to postać bardzo dobrze znana, przecież od lat pojawia się w różnych miejscach, tworząc muzykę przeróżną, bo to w zależności z kim współpracuje. A przede wszystkim współpracuje z ten typ Messem. To jest taki artysta, który jako jeden z pierwszych zachwycił się nią, docenił, no i zaprosił do składu swojego zespołu. Ale występowała również z Julią Marcel, a czasami już mając swój zespół, występowały wręcz na jednej scenie, grając po sobie. Takie trasy koncertowe spowodowały, że Ina West stała się bardzo popularna, poznała wiele ciekawych osób, no i zaczęła współtworzyć również z nimi. A dziś zaprasza ich do współpracy przy najnowszej płycie. Zaprosiła te wszystkie osoby do raju, bo jak stwierdziła, każda z nich ma coś do powiedzenia, może też być jakąś cząstką świata, który chciała stworzyć. Chciała stworzyć więc raj, tak naprawdę. No i rzeczywiście nowa Ina West muzycznie wprowadza nas do swojego hipnotycznego świata tak naprawdę, w którym ograniczenie brzmienia fortepianu, wiolonczeli, skrzypiec i głosów splatają się z elektronicznymi bitami i szerokimi panoramami syntezatorów. To jest świat tej artystki, bo syntezatory, elektronika to jest wręcz powszechny dzień tworzenia, ale potrafi korzystać z tych instrumentów klasycznych, potrafi korzystać również ze swojego głosu. Stąd piosenki, chociaż tu na tej płycie doprosiła sobie poszczególnych wokalistów czy wokalistki i to są przyjaciele. Razem z nimi stworzyła album niezwykle spójny, co trzeba przyznać, niezwykle kolorowy, ale spójny. Kolorowy za sprawą Bowskiej, ten typ Messa, Patryka Depana, Nowiki, Karoliny Czarneckiej, Ptakowej czy Gosi Dryjańskiej z Oxford Drama. To poszczególni wykonawcy kolejnych utworów i też w tym cyklu, w tym tygodniu będziemy po niektóre z tych kompozycji sięgać, żeby przedstawić ten neurotyczny, uspokojony, myślę, że też w pewien sposób wcale nie zdystansowany świat, ale jednak jakby widziany oczami z zewnątrz, z pewnej perspektywy. Może i warto w ten sposób na siebie, na swoje emocje spojrzeć, pomyślałem. No a że płyta jest niezwykle ciekawa, no to warto ją przedstawić. Będziemy słuchać poszczególnych utworów. W takim razie w tym tygodniu już zaczynamy.

0: Reklama. Od kruchego spodu po aksamitne, owocowe rozwinięcie. Głęboki ton gorzkiej czekolady, marakuja lekko kwaskowa i pomarańcza ciepła, słoneczna, spinająca wszystko w idealną harmonię. To nie jest zwykłe ciastko. To czysta radiość smaku. Ciastko Radiość. Specjalnie dla Radia Łódź. Do kupienia w cukierniach Dybalski. Bo niektóre smaki po prostu się słucha.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Po reklamie.
3: Popołudnie bez pośpiechu.
4: 27 minut po godzinie 18. Oczywiście kolejne spotkanie z płytą tygodnia o stałej porze już jutro. Zaprasza Piotr Bielaski. Teraz Charlotte Gainsbourg. To nazwisko kojarzymy z filmem oczywiście, bo to uznana, znana aktorka. Natomiast no, też wokalistka, o czym warto pamiętać. No, miała takich rodziców, że nie mogła iść inną niż artystyczna drogą, bo oczywiście Serge Gainsbourg to tata, Charlotte Jane Birkin, mama. Ta para, która przyciągała jak magnes dziennikarzy różnych tabloidów w latach 70. we Francji, nie tylko, w całej Europie. To rodzice Charlotte Gainsbourg, ale to bardzo utalentowana osoba, mowa o Charlotte, i też taka kustoszka w spadku po tacie, bo bardzo dba o to, aby to muzeum Serge'a Gainsbourga w Paryżu dobrze funkcjonowało, aby ten dom słynny w centrum Paryża był odwiedzany przez fanów artysty, i tam właściwie przez lata nic się dzięki Charlotte nie zmieniło. I tak jak ten dom po śmierci Serge'a wyglądał w latach 80., tak podobno wygląda do dzisiaj. Posłuchajmy w takim razie Charlotte Gainsbourg, Deadly Valentine w jej wykonaniu.

0: szukam sobie znowu miejsca. Na wypadek zmieniam ciągle klisze. W moim ulubionym kiosku już nie ma moich ulubionych zapalniczek. Sam nawet nie wiem, gdzie ostatnio byłem. W kieszeni jakiś bilet, w kalendarzu mamy styczeń. I to byłoby na tyle.
1: I tak dzień za dniem, i tak uciekł nam czas.

To biały falochron, no, w nagraniu czekam na ciebie. Na zegarze 25 minut do godziny 19. Dzisiaj w radiu jeszcze mnóstwo interesujących tematów, audycji. Po godzinie 19 Strefa Kultury zaprasza Anna Groblińska do 20. Po 20 Iza Berkowska, o tym nie chcemy rozmawiać. Dzisiaj pokolenie alfa zapatrzone w monitory, przebodźcowane i kruche psychicznie. I zobaczymy, czy rzeczywiście tak jest i jak jest w pracy to pokolenie alfa. No a po 21 oczywiście Piotr Brylawski, okolice jazzu. Piotr zmieni się z Maciejem Kieszkowskim o 23, kiedy to rozpocznie się audycja Podnoszenie Ciężarów, czyli muzyka ciężka, muzyka metalowa. Gorąco Państwa zapraszamy. A teraz nowe nagranie, które dotarło do nas dzisiaj, a to Siena Spiro.

Material Lover to Sienna Spiro. Jutro o godzinie 18 naszego czasu premiera nowego nagrania zespołu The Rolling Stones. To zostało obwieszczone. Mamy też prawdopodobnie już okładkę nowej płyty Rolling Stonesów dostępną. No, bardzo powolutku też Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood sączą informacje dotyczące tej nowej płyty, bo pojawił się winyl na Record Store Day, czyli na święto niezależnych sklepów muzycznych i też płyty winylowej przy okazji pod zupełnie innym szyldem The Cockroaches i tam minimalny nakład, zdaje się, 1000 płyt na cały świat, co jest promilem pewnie potrzeby, jeżeli chodzi o fanów Rolling Stonesów, albo 10 promila. No, ale już niebawem cała płyta, ona ma się ukazać 10 lipca, po drodze 3 single. Jutro premiera nowego. Zazdroszczę Piotrowi Bilawskiemu, bo będzie tu jutro z Państwem po godzinie 18 i będzie mógł tę piosenkę premierowo zagrać. No to co? Przypomnijmy sobie w takim razie jedno z nagrań z ostatniej płyty Rolling Stonesów, Hackney Diamonds, dobrze przyjętej, to jest taka solidna rzeczywiście płyta z kilkoma niezłymi utworami. Jeden problem dla mnie, jako to wiedzą Państwo od danego fana Stonesów, jest taki, że one, te płyty ostatnie bardziej brzmią jak solowe płyty Micka Jaggera niż płyty Rolling Stonesów, no ale dobrze, że w ogóle są. Depending on You.

Depending on You z płyty Hackney Diamonds to zespół The Rolling Stones. Jeżeli gdzieś Państwo zobaczą taki plakat z tym charakterystycznym językiem stonesowskim i napis obce języki, no to będzie reklama tej nowej płyty Foreign Tongues. Tak będzie zatytułowana nowa płyta zespołu The Rolling Stones. Przypomnę tylko jutro o godzinie 18 premiera nowej piosenki, nowego singla Rolling Stonesów. Troszeczkę bardziej pohałasujemy teraz.

Szkoda, że to wszystko skończyło się tak, jak się skończyło. Na scenie małą bijatyką pomiędzy Perrym Farrellem a Dave'em Navarro, chociaż Navarro to właściwie stał i patrzył, co też jego kolega wokalista robi. No i tak zakończyła się kariera legendarnego zespołu Jane's Addiction. Just Because, przypomnieliśmy ten utwór, to już te późniejsze lata Jane's Addiction, kiedy powrócili na początku XXI wieku. Zerkam za okno, ależ piękny zachód słońca się szykuje, ale pięknie i przyjemnie dzisiaj naprawdę. Jutro podobna jeszcze pogoda, no lekkie chłodzenie, środa, czwartek, zwłaszcza piątek, a potem już wrócimy do tego trybu takiego bardzo wiosenno-letniego. Tori Amos po drodze odwiedzi Polskę, Warszawę, zagra 12 maja na Torwarze. To jest jej nowa piosenka.

Tytułowe nagranie z nowej płyty Tori Amos, In Times of Dragons. Będzie w Polsce 12 maja na Torwarze w Warszawie. No myślę, że do tej płyty wrócimy, właściwie to posłuchamy jej po raz pierwszy, chociaż było kilka singli po drodze, ale posłuchamy jej takich obszernych fragmentach w środę po 21, bo wtedy spotkam się z Państwem po raz kolejny, a jutro po 18 mała zmiana, Piotr Bielawski będzie to między 17 a 19. Tak sobie myślę jeszcze o tych technikach Tori Amos, którzy muszą zawsze ten jej fortepian przewieźć, postawić z miasta do miasta. A Tori zabiera ze sobą kilkadziesiąt par butów na taką trasę, bo z każdy koncert to jest inna para. No dobrze, to tyle dzisiaj. Bartosz Florczak, kłaniam się, dziękuję. Po godzinie 19:00 Anna Grublińska, Strefa Kultury. Do usłyszenia.

0: Tu Radio Łódź, jest 19. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. W Zgierzu będą busy na żądanie i do tego zawiozą tam, gdzie chcą pasażerowie. Kierowca, który wjechał samochodem w tłum w centrum Lipska w Niemczech, został aresztowany. Egzaminator krytykuje schemat matur, mówi, że nie sprawdzają prawdziwej wiedzy. W nocy w regionie miejscami może padać deszcz, a jutro znowu lato. W Zgierzu będą busy na żądanie i do tego zawiozą tam, gdzie chcą pasażerowie. Busy na żądanie jako alternatywa dla regularnej komunikacji miejskiej będą możliwe w Zgierzu od czerwca, choć na razie pilotażowo. Mieszkańcom Zgierza pomysł się podoba, ale zwracają uwagę, że zamawianie busa przez aplikację może utrudniać skorzystanie z tego rozwiązania osobom starszym, podobnie jak to, że nie będzie można zapłacić gotówką u kierowcy.
1: Ja bym z tego skorzystała, bo jestem w stanie obsłużyć aplikację, natomiast jest dużo osób, które tego nie zrobią. Na przykład osoby starsze, które z aplikacjami no nie co za pan brat?
2: Niewiele osób w ogóle po pierwsze ma internet starszych, a nie potrafią ci za bardzo tym obsługiwać też.
3: Dla mnie jest wygodne, bo ja wszędzie płacę kartą, także czy blikiem, czy kartą, wszystko jedno.
2: To jest istotne, zwłaszcza dla osób starszych, emerytów, no to jest ważna, jaka to by była cena.
0: A te busy mają docierać do miejsc, do których nie dojeżdżają zgierskie autobusy komunikacji miejskiej.
4: Więcej na radiołódź.pl.
0: Kierowca, który dziś wjechał samochodem w tłum w centrum niemieckiego Lipska, został aresztowany, podała na portalu X tamtejsza policja. W wyniku zdarzenia zginęły dwie osoby, a kilka kolejnych odniosło obrażenia. Służby zabezpieczyły miejsce i prowadzą działania wyjaśniające. Nie wiadomo jeszcze, czy był to wypadek, czy działanie celowe. Egzaminator krytycznie o maturach. Egzaminy dojrzałości są oceniane ściśle według konkretnego schematu. To powinno być zmienione, mówi egzaminator maturalny i nauczyciel biologii Artur Szymanek. Powiedział, że obecny system oceniania nie sprawdza rzeczywistej wiedzy maturzystów.
5: Z bardzo dużą przykrością muszę stwierdzić, że niestety uczy strategii zdawania egzaminu. Tak samo jak ludzie dorośli mają różny poziom intelektu, tak samo jest z uczniami i nawet tego słabszego ucznia można dobrze przygotować do matury, przy czym to dobrze, to znaczy dobry wynik. A niekoniecznie znaczy to dobry poziom opanowania wiedzy.
0: Łódzcy maturzyści poświęcili nauce sporo czasu, co potwierdzają ich bliscy.
6: Nie bardzo się stresuję, dlatego że jakimś ewenementem jest ta moja wnuczka, bo chętnie się uczy i mam nadzieję, że poradzi sobie.
0: Matury rozpoczęły się dziś egzaminem z języka polskiego, jutro matematyka. Abiturienci poznają wyniki 8 lipca. Mieszkańcy łódzkiego Widzewa odzyskają dostęp do jednego z rolników. Mowa o obiekcie przy ulicy Czernika. Miał być zamknięty dla grup niezorganizowanych po godzinie 15 w weekendy. Okoliczni mieszkańcy nie są zadowoleni, że ich dzieci nie mają w okolicy gdzie grać w piłkę. Jak udało nam się ustalić, sytuacja ma się poprawić już w ten weekend. A więcej opowie reporter Radia Łódź Kacper Józefowicz.
7: Jak zapewnia dyrektor 47 Liceum Ogólnokształcącego i jednocześnie zarządca Orlika Wojciech Ulatowski, od tego weekendu boisko będzie dostępne dla mieszkańców od 9 do 20.
8: Będzie się pojawiał oczywiście animator, który będzie najpierw otwierał tego Orlika, będzie można się do niego ewentualnie zwrócić i z nim konsultować.
7: Orlik będzie zamykany na noc, ponieważ nie ma tam oświetlenia.

W nocy na zachodzie i północy regionu łódzkiego możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 11 stopni. We wtorek będzie sporo słońca i bardzo ciepło, nawet 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni.

0: Strefa kultury.
1: Anna Groblińska, dobry wieczór. Mówię Państwu także w imieniu Kuby Janika, który za konsoletą nam towarzyszy. Dzisiaj dużo spraw teatralnych, bo powiemy o pływalni w Teatrze Jaracza w Łodzi. Będziemy też pytać Macieja Kieszkowskiego, jak też mu się podobał spektakl U mnie wszystko w porządku w ramach Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych w Łodzi. Spotkamy się także z dwójką spośród pięciorga młodych wykonawców występujących w Teatrze Muzycznym w koncercie inscenizowanym Pogoda na szczęście, ale filmowo też będzie. Najpierw już za chwilkę rozlegnie się piękny dźwięk i w dodatku prawdziwy.
0: Proszę się rozgościć.

0: Światło czuły dzień analogowy szykuje nam kino Charlie w Łodzi, a właściwie hub kultury Charlie, bo ta działalność już dawno wyszła poza ramy tylko kina. Wiemy, że mamy tam wciąż jeszcze czynną wystawę polskiej grafiki w mieście awangardy. A teraz właśnie światło czuły dzień analogowy. Państwo usłyszeli przepiękny dźwięk. To nie były efekty. To nie było nic gotowego. Prawdziwy projektor przyniósł dzisiaj do studia radiowego nasz gość Krzysztof Wieczorek. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Jest z nami także Kamila Mikołajczyk, właśnie z kina Charlie. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Skąd w pana posiadaniu, panie Krzysztofie, taki piękny projektor i taśmy filmowe do tego?
1: Od 20 lat zajmuję się kolekcjonowaniem i zbieraniem starych urządzeń projekcyjnych, projektorów oraz taśm filmowych. Te urządzenia pieczołowicie naprawiam, konserwuję, uruchamiam, przywracam do stanu pierwotnego ze względu na swoją pasję zainteresowania elektroniką. W mojej kolekcji jest masa filmów. Największym sentymentem darzę filmy zagraniczne, zarówno filmy zachodnie, jak i również te z demoludów.
0: A z jakich lat one są?
1: Opatrzone polskim dubbingiem. W przeważającej ilości, ze względu na to, że kopie po zużyciu, po zejściu z afiszy kin przeważnie były utylizowane, odzyskiwane były materiały i taka kopia po prostu została zniszczona, żeby wyprodukować nowe kopie. Natomiast to, co się zachowało, to przeważające lata 70., 80. Jest kilka perełek z lat 50., 60., nawet wcześniejsze. Ale te, których mam najwięcej, to właśnie ten okres.
0: Pani Kamilo, i właśnie w sobotę, 9 maja, w ruch w kinie Charlie pójdą takie projektory, czy ten jeden?
2: O projektorach Krzysztof.
0: Panie Krzysztofie.
1: Projektorów będzie więcej, natomiast tutaj w związku z tym, że będziemy chcieli przedstawić wybraną przez nas klasykę filmu czeskiego, wtedy czechosłowackiego, przynieśliśmy autentyczny, działający z mojej kolekcji projektor firmy Meopta, model Electronic 2. Jest to projektor właśnie produkcji czechosłowackiej, w pełni sprawny, dźwiękowy projektor 16 mm. W tamtych czasach jeden z najlepszych projektorów, który oferował doskonałą jakość obrazu, dźwięku. Przede wszystkim łatwość użycia, ponieważ możliwość była automatycznego ładowania taśmy, co jest ważne przy odtwarzaniu archiwalnych kopii, ponieważ każde niepowołane naciągnięcie taśmy bądź niewłaściwe się z nią obchodzenie, ze względu też na już skurcz i zużycie tych taśm.
0: No tak, mogło spowodować zerwanie, niebezpieczeństwo wielkie.
1: Tak.
0: Pani Kamilo, a skąd pomysł, żeby właściwie urządzić cały dzień analogowy światło czuły, bo od godziny 11 do 22 będą te projekcje się odbywały?
2: Zapukał któregoś dnia do naszego kina Krzysztof z Pawłem Kinclem,

0: którzy pasjonują się od lat i kolekcjonują, zbierają, do Sławka Fijałkowskiego. Przyszli któregoś dnia. Sławek mówi: Kamila, zobacz, co mają. Co oni ze sobą przynieśli? Co chcesz obejrzeć? Ja byłam zaskoczona, że wyjęli te projektory. Zeszliśmy na dół do pomieszczenia, w którym nie ma światła, i oglądaliśmy z tych taśm różne fragmenty, pokazywali też, co się dzieje, kiedy się taśma na przykład nagle zrywa, jak się ją później nawija. To było takie urządzenie naprawdę tak zwane sprzed potopu, żeby później sklejoną taśmę nawinąć jeszcze raz. Wybór tych filmów jest niesamowity, które tutaj proponują, bo to są też i z wytwórni filmów oświatowych, kilka tytułów kina eksperymentalnego, poetyckiego. Ale to, co na przykład mnie zachwyca, to są filmy dla dzieci tworzone w Czechach. Jest taki film z 1959 roku. Oryginalną, Krzysztof jest właścicielem oryginalnej taśmy z 1959 roku. Filmu pod tytułem Królewna ze złotą gwiazdą.
1: O 13, jakby ktoś chciał, to o 13 w sobotę ten film właśnie będzie pokazany. Myślę, że atrakcją poza samymi filmami, obrazami będzie obserwacja właśnie samego tego procesu otwierania pudełka, często blaszanego, z taśmą. Teraz otworzymy. No właśnie. I zakładania tej taśmy, jak pracuje taki projektor, ten odgłos charakterystyczny, który wydaje, to też jest atrakcja.
0: Tak.
1: Bo to publiczność będzie widzieć.
0: Tak, mamy też nadzieję, ponieważ zaczynamy dwoma filmami typowo dla rodzin, dla dzieci, czyli Rumburak i właśnie Królewna ze złotą gwiazdą. Taki musical a la disneyowski z naprawdę kolorytem i scenografią i baśniowością. Coś niesłychanego, tego się nie da opisać, dopóki się nie zobaczy. I pomiędzy tymi dwoma projekcjami chcemy zrobić mały warsztat dla rodzin właśnie z taśmy filmowej, żeby te dzieci, a często też młodzież, bo moja córka nastoletnia nie miała pojęcia, że ten obrazek, który zobaczy, w taki sposób powstaje, że to jest masa malutkich klateczek, więc zapraszamy też na taki warsztat i na spotkania z fachowcami dziedziny taśmy filmowej.
1: Pomiędzy projekcjami spotkania. To jest fascynujące, panie Krzysztofie, jaki renesans przeżywają dawne technologie. Wróciliśmy, ja nie powiem, że gremialnie, no to jest zjawisko niszowe, ale już właściwie oczywiste, do czarnych płyt. Niektórzy ludzie wracają do kaset. Jeśli chodzi o dzieci, wielkim powodzeniem cieszą się projektory takie na taśmę, gdzie są poszczególne slajdy po prostu wyświetlane i ta bajka zupełnie inaczej istnieje i funkcjonuje niż bajki filmowe płynnie przedstawiane. Dlaczego to wszystko tak wraca?
2: No to jest właśnie magia i czar analogowego przekazu obrazu i dźwięku. To, co tutaj pani redaktor wspomniała, to na myśli pewnie projektory typu Ania, typu bajka. Niemniej jednak trzeba wspomnieć, że produkowane u nas w Łodzi, w słynnym Prekserze, gdzie również były projektowane i produkowane projektory filmowe. Zarówno na potrzeby dużych kin, jak i również mniejsze projektory dla rozwiązań oświatowych, do zakładów pracy. Czasami na obozach wyświetlane takie filmy. Także tutaj historia Łodzi jest całkowicie i nieprzerwanie związana z filmem. I właśnie chcemy pokazać, wrócić, jak to wszystko wyglądało, jako ten cały wspólny, działający perfekcyjnie organizm. I między innymi częścią tego organizmu było łódzkie studio opracowań dźwięku, łódzki SOF. To było studio, które zajmowało się opracowywaniem zagranicznych filmów do polskiej wersji dźwiękowej.
1: Czyli a to nam, dźwiękowcom, temat bardzo
2: doskonały.
1: Bliski. Zresztą my siedzimy w studiu, gdzie dokonywane były nagrania teatrów radiowych, czyli słuchowisk. Także również i radiowy jest to temat. Tak. A poproszę jeszcze słów kilka o tym projektorze, który przed nami stoi tutaj, prawie jak uczestnik rozmowy przy mikrofonie.
2: Dokładnie.
1: Z jakich lat pochodzi? Gdzie powstał?
2: To jest projektor czechosłowacki firmy Meopta. Tak jak Polska miała Prexera, gdzie były projektowane i produkowane aparaty projekcyjne, projektory, nie tylko, optyka. Tak właśnie w Czechosłowacji była firma Meopta I ona projektowała i produkowała duże projektory kabinowe, takie, które były w kinach, jak i również mniejsze projektory, dedykowane właśnie czy do domów, czy do mniejszych sal. Tutaj bardzo zgrabna nazwa modelu, projektor nazywa się Meoclub, dlatego, że jest do zastosowań małych, średnich sal, takich klubowych, wyświetlania właśnie filmów z nośnika 16-milimetrowego. Jeśli chodzi o genezę, no to jest połowa lat 80., raczej już ta końcówka. Jest to najwyższy model z tej grupy projektorów, ponieważ poprzednie bazowały na podobnej konstrukcji, niemniej jednak tutaj wprowadzono dużo rozwiązań właśnie elektronicznych, między innymi sterowanie właśnie przyciskami. Nie ma takiego tradycyjnego pokrętła, wszystko odbywa się elektronicznie, można też sterować nim zdalnie przez kablowy pilot. Akurat nie mam go przed sobą, ale jest możliwość podłączenia również pilota, w związku z tym no, to była taka wtedy ówcześnie super nowość, właśnie dlatego się nazywał elektronik.
1: Pani Kamilo, a klucz doboru tych filmów? Widzę tutaj zróżnicowane propozycje.
0: To nie był prosty wybór.
1: Tak się domyślam.
0: Mamy nadzieję, że wydarzenie będzie cykliczne. To jest taki pilotaż, na który trzeba było się zdecydować. Dlatego te główne tematy to perełki kina familijnego.
1: No tak, to już wspomniałyśmy
0: później
1: o tym.
0: Później blok PRL na wesoło. Tutaj Krzysztof ze swoich zbiorów wybiera cały czas i sprawdza jakość taśm, które pokażą fragmenty kronik, filmów dokumentalnych, krótkometrażowych, które mogą się wydać zabawne z perspektywy widza dzisiejszego. Będziemy też mieli filmy z eksperyment z taśmą z takiego bloku i tutaj poetyckie i eksperymentalne Jacka Jóźwiaka, reżysera, który do nas zawita też pomówić o tych przedsięwzięciach, o tym jak tworzyła się ta cała plastyka i cała technika komponowania takich dzieł innych, bardzo artystycznych.
1: No właśnie, bo goście też widzę przybędą, nie tylko wspomniany Jacek Jóźwiak, ale także i Zbigniew Dolny. Tutaj
0: Zbigniew
1: rozmowa
0: Dolny, właśnie
1: o dubbingu.
0: Przyjeżdża do nas z Trójmiasta, specjalista od polskiego dubbingu, autor książki Historia polskiego dubbingu. Będzie też przybliżał nam zaplecza tego studia łódzkiego dubbingu.
1: No i profesor Józef Robakowski, czyli legenda artystycznego kina polskiego i warsztat formy filmowej i eksperymenty przeróżne też w centrum zainteresowania.
0: Tak, tutaj będzie projekcja filmu Konstrukcja w procesie z jego komentarzem. Jeszcze szczególnie proszę zwrócić uwagę na to, że na samym końcu my cały czas prowadzimy dyskusję, jaki film puścić tego 9 maja na zakończenie. Tak, nie będziemy zdradzać, ale na pewno będzie poprzedzony taką refleksją operatora pana Lecha Czołnowskiego, który pracował dużo z taśmą filmową 35 mm. O pięknie tego procesu chcemy, żeby poopowiadał widzom.
1: Ja się bardzo cieszę, panie Krzysztofie, że pan wpadł na taki pomysł, żeby się właśnie do Hubu Kultury Charlie wybrać, żeby trochę podzielić się tą swoją pasją. A ma pan inne okazje, żeby się dzielić?
2: Oczywiście, jeżeli jest tylko możliwość, to jak najbardziej bardzo chętnie przedstawiam również swoje zbiory. Proszę też jednak pamiętać, że są to materiały, które są własnością też wytwórni, własnością producentów, w związku z tym wyświetlanie publiczne obarczone jest też ustaleniami pewnymi.
1: A, czyli tak. Różne prawne trzeba spełnić kryteria.
2: Mhm. Natomiast jeżeli jest to wyświetlanie w warunkach takich zamkniętych, domowych, przyjacielskich, także to już jest na tak zasadzie jak w domu oglądamy sobie filmy, czy z płyt, czy z kaset, słuchamy muzyki.
1: Ja słyszałam i ja muszę też tak poczynić, że niektórzy nawet uruchamiają swoje projektory ze slajdami. Takie, że na ścianę albo na ekran domowy rzucało się zdjęcia z wakacji, ale w formie slajdów. Wracamy do tego wszystkiego. Ja myślę, że po części z sentymentu na pewno, a po części no właśnie, tak jak pan powiedział, jest jakaś magia w tych analogowych, przeróżnych urządzeniach. i środkach przekazywania przeżyć, bo to przecież wszystko niesie za sobą emocje. Przypominamy, 9 maja w Hubie Kultury Charlie Światło Czuły, dzień analogowy od godziny 11 do 22. Czy normalnie przychodzimy do kina, pani Kamilo, kupujemy bilety, czy to trzeba się zapisywać?
0: Nie trzeba się zapisywać, natomiast warto do tego czasu, będąc w kinie, zgłosić się do kasy po taki fajny bilet w postaci kawałka taśmy filmowej.
1: O, jest i proszę, to, jaka pamiątka po
0: tak,
1: tym.
0: Może być zakładką do książki. Także zapraszamy do odbioru. Kto nie może w tym czasie podejść do kina po taki bilecik, oczywiście może go sobie wybrać tuż przed wejściem na salę projekcyjną. Dodam, że projektory będą stały między fotelami widzów, a nie w kabinie operatora. Także wszystko się będzie działo tu i teraz na żywo. Plan, który przedstawiamy, też może ulec minimalnym przesunięciom, bo co będzie, gdy na przykład stanie się coś, zerwie się nam taśma w połowie. Także też ta spontaniczność tego jest jakby plusem wydarzenia.
1: A wydarzenie w kinie Charlie przyniesie już ta najbliższa sobota. Kamila Mikołajczyk, dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy.
1: Krzysztof Wieczorek, dziękuję także.

0: W naszej strefie kultury już niedługo będziemy mówić o premierze Pływalni w Teatrze imienia Jaracza, ale warto wiedzieć, że maj jest w ogóle pełen premier w łódzkich teatrach, bo 8 maja w Teatrze Nowym Sen o jesieni. Bohaterowie wędrują po śladach własnego życia, patrząc na siebie z perspektywy kresu. 16 maja kolejny spektakl Teatru Komedii Impro. No exit, bez wyjścia. Oczywiście spektakl improwizowany. A w baśniowej kawiarence 23 maja zagości Mała Księżniczka. I jeszcze Mity w Teatrze Pinokio, też od 23 maja. Podróż do świata bogów i herosów. A to jeszcze nie wszystko.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: A gdyby Olga Boznańska mogła opowiedzieć o sobie samej?
3: Niezależnie od okoliczności powstania portretu, zawsze zależało mi na uchwyceniu prawdy o modelu. Pokazaniu go takim, jaki jest, bez upiększania go na siłę. Właśnie w przeciętnych, a wręcz brzydkich rysach kryje się prawda o duszy człowieka. To też nie wolno ich pod żadnym pozorem zmieniać.
2: Wysłuchaliście fragmentu biografii Olgi Boznańskiej czytanej przez Danutę Stenkę. To część projektu edukacyjnego Muzeum w Liceum, który ma zainspirować młodzież sztuką. Szczegóły na niezlasztuka.net.
4: Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
5: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
6: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
5: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
6: Więcej na funduszobywatelski.pl.
1: Ogłoszenie społeczne.
7: Strefa kultury.
0: A zatem już jutro, 5 maja, w Teatrze Jaracza w Łodzi premiera Pływalni Magdaleny Drab w reżyserii Rafała Sabary. I to jest czwarta z cyklu opowieści na czas chaosu, wybranych przez teatr tak, by otwierać przestrzeń do rozmowy i dawać nadzieję. I przy tej okazji warto jeszcze zaznaczyć, że to jest kolejny w repertuarze Jaracza tekst Magdaleny Drab wyreżyserowany przez Rafała Sabarę. I właśnie z reżyserem Małgorzata Warzecha spotkała się, aby o Pływalnię wypytać.
7: Oto premiera.
8: Mam takie poczucie, że tutaj nie do końca chodzi o to, żeby opowiadać o wieku emerytalnym, tylko chyba gdzieś w ogóle o tym obserwowaniu tego, jak my tracimy kontakt z rzeczywistością, tracimy kontakt ze światem, ale tracimy go na różnych etapach życia. I oczywiście tym krańcowym momentem jest to, kiedy nas, że tak powiem, rzeczywistość taka, nazwijmy to rzeczywistość produkcji i PKB, wyrzuca poza nawias, stajemy się, że tak powiem, w jakimś sensie nieprzydatni. I o tym też jest ten spektakl, ale mam wrażenie, że ta starość i to przemijanie dopada nas na różnych etapach życia. I dlatego wydawało mi się, mnie ten tekst po prostu totalnie poruszył, a też wydaje mi się, że przez to, że to napisała przecież 30-parolatka, bo Magdalena Drab też nie jest emerytką, to mam wrażenie, że ona bardziej opowiada o naszych lękach z takiej pozycji właśnie nie emerytki, ale takiej osoby dojrzałej, takiej, która gdzieś zaczyna sobie to wyobrażać, jak się wobec pewnych objawów starzenia, które, tak jak mówię, na różnych etapach nas dopadają, jak się wobec nich, że tak powiem, obejść, zachować. A też ona w ciekawy sposób według mnie łapie czasami bardzo bolesny, takie bardzo proste relacje międzyludzkie, siostrzane, bo mamy tutaj dwie siostry w takim, w którymś momencie orientujemy się, że dosyć toksycznym związku, jak one sobie w trakcie tej historii próbują z tą swoją zaszłością, przeszłością, oczekiwaniami, jak one sobie próbują poradzić. Mamy jakąś taką tęsknotę ogromną, pewnie wynikającą ze strachu przed samotnością, żeby że tak powiem, pojawiło się koło nas to drugie ciało, ciepłe, czułe, ale chyba to nie jest tęsknota tylko osoby starszej, prawda, jak emerytal. Mi się wydaje, że czasami bolesną samotność przeżywamy w wieku 50-40 lat.
9: No właśnie, bo to nie jest sprawa starzenia się, tylko zmiany, która następuje tak naprawdę już po kilkunastu latach i potem już z każdą dekadą, że jest ta zmiana, że traci się język z nastolatkami na przykład, którzy się nagle zupełnie inaczej zachowują i tak dalej.
8: Dokładnie, ja mam wrażenie, że właśnie...
9: Zmiana i człowiek ma poczucie, że...
8: Że się gubi, że się po prostu tak, że...
9: A ja twierdzę, że odwrotnie.
8: No i właśnie chyba to jest trochę o tym ten spektakl, to znaczy o tym, że ci ludzie z jakąś taką, jakby to powiedzieć, z jakąś taką pasją chcą siebie odnaleźć w tej rzeczywistości. Czasami niektórzy błądzą, czasami niektórzy za dużo oczekują właśnie od tego, żeby ta rzeczywistość im coś przyniosła. Mamy tutaj takie postaci, prawda, żeby gdzieś obwiniają tą rzeczywistość za jakieś rodzaj niepowodzenia, ale po to, żeby w którymś momencie być może zrozumieć, że gdzieś muszą się gdzieś do siebie zbliżyć, poszukać być może w sobie jakiegoś kłopotu, czy problemu, czy może bardziej przestrzeni do tego, żeby się po prostu poczuć ze sobą dobrze i że to nie jest zależne od tego, co się wokół nas tak naprawdę dzieje, tylko to jest jakaś taka praca wewnętrzna każdego z nas. I to na każdym etapie życia mam wrażenie, że fajnie by było sobie zdać sprawę z tego, no, że gdzieś tą pracę gdzieś trzeba wykonać. I tutaj mam wrażenie, że każdy z tych wątków, każda z tych postaci gdzieś w taki ciekawy sposób różne, jakby to powiedzieć, różne tematy dotyczące z pewnymi lękami, strachami.
9: Czyli w ogóle kondycji.
8: Jakiejś takiej kondycji. Człowieka się po prostu boryka.
9: A dlaczego basen?
8: Dlaczego basen? Bo basen mi się wydaje, że jest taką ciekawą metaforą, po pierwsze tego, że jesteśmy na nim w jakimś sensie cieleśnie wobec siebie równi, trochę, a też jest ciekawą społecznością, bo tutaj jakby wybieramy taką społeczność ludzi, którzy chcą się ze sobą spotykać, tak, bo mamy tutaj takie grono, nie wiem, trzech kobiet, które chcą się ze sobą spotykać i to też jest ciekawa społeczność, bo nawet jeżeli one są z różnych światów, różnie wykształcone, być może każda na kogo innego głosowała, prawda? To sytuacja, to, że chcemy tu być razem, bo coś nam, jakby to miejsce daje jakieś poczucie wspólnoty, też wytwarza po prostu w ludziach taką potrzebę dogadania się, tak? To znaczy wtedy nie chcąc utracić tego miejsca, tego miejsca spotkania właśnie z drugim człowiekiem, bo tak naprawdę na tym spotkaniu nam najbardziej zależy, to po prostu zaczynamy to w jakimś sensie o to dbać, zaczynamy być ostrożni, zaczynamy być czujni. No oczywiście tutaj nie wszystkie postaci sobie z tym dobrze radzą, ale to też jest o tym opowieść, prawda, że my jako grupa, bo przecież też mi się wydaje, że my społecznie jesteśmy ubodzy w takie przeświadczenie, że my sami nic jakby to powiedzieć, o niczym w sumie nie możemy stanowić, a możemy poczuć się dobrze w jakiejś wspólnocie. Mam wrażenie, że po prostu to też o tym ten spektakl mówi, że po prostu żeby tworzyć tą potrzebę spotkania po prostu z drugim człowiekiem.
9: Tak popatrywałam trochę na tę scenografię. Czy historia jest jakaś osadzona w takich realiach czasowych? Tu są jakieś odnośniki? Czy to jest ta współczesność wirtualno-internetowo-komórkowa? Czy to pomijamy ten temat?
8: Tutaj jest chyba tak, że my po prostu od początku czuliśmy, że ta przestrzeń nie może być tylko i wyłącznie realistyczna. To chyba o to nam tutaj chyba w tym wszystkim chodziło, bo też mam wrażenie, że ten tekst nie jest do końca realistyczny. To znaczy,
9: wspomniałem, że jest komediowy jeszcze przecież też momentami.
8: Tak. Ale też nie, on jakby daje też taką szansę, że ta pływalnia staje się jakimś w ogóle jakąś taką metaforą w ogóle tego, że czegoś chcemy się tam nauczyć, że tam się gdzieś chcemy utrzymać na powierzchni, że też nie chcemy utonąć, prawda, że chcemy być lepsi w tym pływaniu i że w ogóle ten motyw wody, pływania, zanurzania się w wodzie nie jest w tej sztuce potraktowany w tak jeden do jednego, że otóż jesteśmy na basenie, prawda, fala w Łodzi. Czy na jakimś innym, w takiej realistycznej, odbywają się jakieś scenki realistyczne. One według mnie zawsze mają taką przestrzeń i głębię rozmów głębszych, o tak bym to powiedział. Właśnie i ta pływalnia nam daje tą możliwość, że pozornie jesteśmy na basenie, ale tak naprawdę możemy się zanurzać jakby poza tą taką realistyczne myślenie o tym, że to jest basen. I chyba też dlatego to się nazywa pływalnia, prawda? To znaczy, żeby pływać, żeby utrzymywać się na powierzchni, nie tonąć. I o tym to jest ten spektakl.
9: C'est la vie,
8: dokładnie.
0: To była rozmowa Małgorzaty Warzechy z Rafałem Sabarą o spektaklu Pływalnia Magdaleny Drab, którą Rafał Sabara nazywa bardzo interesującą właśnie dramaturszką i jedną z ciekawiej piszących osób w teatrze. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się spektakl i na te pierwsze jego pokazy bilety zostały wyprzedane. Fakt, że to jest scena kameralna czy mała, żebym ja się nie pomyliła teraz, informując Państwa, Pływalnia to jest scena kameralna. Także w kolejnych terminach dopiero można sobie zarezerwować miejsce.
7: Byliśmy. Polecamy.
0: Będziemy się teraz łączyć z Maciejem Kieszkowskim. Dzień dobry, dobry wieczór, Maćku.
10: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Mieliśmy okazję rozmawiać ostatnio kilka razy o spektaklach prezentowanych w ramach Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Dzisiaj będę cię wypytywać, 32. edycja w tym roku się odbywa, dodajmy. Dzisiaj będę cię wypytywać, bo sama pójść nie mogłam na spektakl firmowany przez Teatr Studio imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie, Studio Teatr Galeria. U mnie wszystko w porządku w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego. U jednego z recenzentów przeczytałam skromny, operujący prostymi środkami spektakl silnie oddziałuje na publiczność. Mądry, wart namysłu spektakl teatru faktu. I to dodajmy, że fakty tu poruszone to sprawy ciężkiego kalibru, samobójstwo, strata. Jakie wrażenia po tym spektaklu?
10: No Aniu, właściwie mogłem powiedzieć wszystko to, co przeczytałaś, zostało zawarte w tych paru zdaniach. Sztuk nieprzyjemnych, te treści nieprzyjemne, ale one dotyczą nas wszystkich. Jak słuchałem ciebie, to wszystko, co we mnie się zakorzeniło po obejrzeniu tego spektaklu przed tygodniem, zaczęło kiełkować ponownie. Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, że według danych statystycznych co roku więcej ludzi traci życie w wyniku samobójstwa niż w wypadkach drogowych. Ty, Aniu, wiedziałaś o tym?
0: Nie. To dla mnie zaskoczenie.
10: Ta informacja również jest podczas tego spektaklu przekazywana, bo to jest i spektakl, i performance, tak trudno właściwie jednym słowem to określić, ale jednocześnie ma to też wartość edukacyjną, o czym mówił Cezary Tomaszewski, czyli reżyser, współscenarzysta i jeden z odtwórców, no, głównej roli, bo tam w tym spektaklu obok niego występuje jeszcze jedynie Monika Obara. A 80% z tych przypadków ludzi popełniających samobójstwo to mężczyźni. I powiem ci, jak to mówię do ciebie, to wiesz, nawet aż mi się głos łamie. Co 40 sekund na świecie ktoś umiera z powodu targnięcia się na swoje życie. I tak? Coś chciałaś powiedzieć?
0: Bo chciałam powiedzieć, tak pozwalając ci trochę uspokoić te emocje, że czytałam o tym, że ten spektakl porusza sprawę tragedii człowieka, który odbiera sobie życie, ale także i mówi o tym, który zostaje i który zostaje w żałobie. I tutaj chciałam przypomnieć tylko, że w ogóle ten teatr związany z tematem śmierci, z tematem chorób, to się pojawia właśnie na scenach polskich i nawet na Festiwalu Sztuk Przyjemnych i Nieprzyjemnych. Był bardzo interesujący spektakl Mateusza Pakuły, autorski Jak nie zabiłem swojego ojca, jak bardzo tego żałuję. Tylko tam to była konwencja tragikomiczna, bo w sytuacjach takich skrajnej choroby śmiertelnej niestety człowiek zderza się też i z taką czasem smutną groteską życiową. A ten spektakl taki zdecydowanie mocny w przekazie?
10: No bardzo mocny, bo Cezary Tomaszewski to jest reżyser, jak powiedziałem, i partner zmarłego tragicznie Norberta Bajana. I on zrekonstruował jego solowy spektakl, który miał premierę na deskach teatru Studiu imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza 30 czerwca 2023 roku. I nosił, i teraz możemy powiedzieć, też przewrotny tytuł, bo ten w jego wzorze U mnie wszystko w porządku. Solo show z raczej wesołymi piosenkami, jedną smutną. Norbert Bajan to był człowiek, który niósł bardzo wiele dobra dla innych. Na spotkaniu po tym spektaklu mówił Cezary Tomaszewski i mówiła Monika Obara. I to tak często bywa. Tam się nikt... Znaczy, jak dopiero to się stało, to oni sobie zdali sprawę, w ogóle nie mogli się z tego otrząsnąć. Zdali sobie sprawę, że właściwie to nie, mimo to, że to był ich przyjaciel, był ich kolega, on był jego partnerem, to tak naprawdę on go nie znał. Bo na zewnątrz wyglądało wszystko w porządku. On był wesoły, uśmiechnięty, pełen dobra, a stało się to, co się stało. I jak wszedłem na ten spektakl, to powiem ci szczerze, że do końca nie wiedziałem, czego się spodziewać. A tak po tygodniu mogę powiedzieć, że dobrze, że byłem, bo daję do myślenia. Rozejrzyjmy się naokoło, bo nigdy nie wiemy, czy wokół nas, a naprawdę jest duże prawdopodobieństwo, nie ma osoby, która się zmaga z taką traumą, chyba można powiedzieć. Po tym spektaklu studio nawiązało współpracę z dr Halszką Witkowską, to jest suicydolożka, konsultantka kryzysowa, wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, pomysłodawczyni, koordynatorka pierwszego w Polsce edukacyjno-pomocowego serwisu dla osób w kryzysie samobójczym i ich bliskich. Myślę, że warto o tym powiedzieć, że jest taki numer 870-2222, to jest całodobowe centrum wsparcia, gdzie pod tym telefonem dyżurują psycholodzy. Jak powiedział Cezary Tomaszewski, on zdał sobie sprawę, że trzeba, jeżeli mamy wokół siebie kogoś, kto wydaje nam się nieobecny, wydaje się gdzieś zagubiony, to pierwsze, co możemy zrobić, to rozmawiać, jak najwięcej rozmawiać. Nawracając do samego spektaklu, czasami jest śmieszny, tylko to naprawdę ten śmiech jest przez łzy. Bo kanwą tego spektaklu są niestety fakty. To jest historia, która się wydarzyła. I oglądamy to, a następnie później przychodzi taka refleksja, że znów to życie niektóre osoby tak targa, że one nie mogą sobie z tym poradzić. A te informacje, które są w trakcie tego spektaklu przekazywane dotyczące właśnie tych statystyk dotyczących związania z samobójstwem, no to jest to coś, jakiego słowa użyć, no? Niewyobrażalnego wręcz.
0: No, porażającego.
10: Bo jak oni sami mówią na stronie, że jeżeli uznamy, że samobójstwo jest konsekwencją śmiertelnej choroby, zorientujemy się, że tragedia osób, które odbierają sobie życie, nie jest prywatną sprawą, tylko społeczną odpowiedzialnością. A my to staramy się gdzieś schować. Ta sprawa, no przecież samobójstwo to nie jest nic wygodnego, więc staramy się to gdzieś zamieść pod dywan. A spod tego dywanu tyle tego wychodzi, że nie da się już tego wszystkiego zamieść pod dywan. Spektakl nie jest długi. Polecałbym go właśnie teraz tak. Komu go polecić? Bo chciałem powiedzieć każdej wrażliwej osobie, tylko ale nawet trzeba wziąć to na swoje barki i nawet jeżeli mamy się po tym spektaklu zryczeć, to myślę, że warto, bo spektakl zawiera trudne emocjonalne treści, w tym odniesienia do samobójstwa i myśli samobójczych, ale myślę, że mimo wszystko warto jest być świadomym niż nieświadomym. Więc on niesie z sobą naprawdę bardzo wielką wartość edukacyjną i w tym wypadku ja w imieniu tych ludzi, którzy chodzą na ten festiwal, chciałem podziękować pani dyrektor za dobór, za zaproszenie i pokazanie tego spektaklu. Wspomniałaś wcześniej o innym przedstawieniu.
0: Też bardzo osobistym. Mhm.
10: Tak, bardzo osobistym. Teatr jest takim miejscem, gdzie no możemy przeżywać wszystko. Możemy śmiać się, radować, ale możemy również płakać, gdzieś popadać w zadumę, wychodzić z jakąś refleksją. Po to, żeby mimo wszystko spróbować ten świat chociaż w małej jakiejś na mojej płaszczyźnie naprawiać. Jest to spektakl, to jeszcze słowo, Aniu, jest to spektakl wstrząsający, ale wart naprawdę zobaczenia.
0: U mnie wszystko w porządku w reżyserii Cezarego Tomaszewskiego Teatru Studio imienia Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie. Opowiadał Maciej Kieszkowski. Dziękuję bardzo.
10: Dziękuję również.
7: Dzieje się w Łodzi.
0: teraz o muzyczno-teatralnych sprawach, bowiem chcę poświęcić kilka chwil spektaklowi Pogoda na szczęście pamięci Magdy Umer w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Ja przypomnę, bo informowaliśmy o tym słuchaczy, że premiera tego koncertu inscenizowanego, bo to jest taka opowieść utkana jednak z samych utworów muzycznych, ale tam i też choreografia ważną rolę odgrywa. Otóż ta premiera odbyła się w ramach tegorocznego jubileuszowego festiwalu Off Północna, który to festiwal za nami. Bardzo interesującą dla mnie kwestią było spojrzenie młodych wykonawców na utwory, a 80% pochodzi z repertuaru Magdy Umer, utwory, które należą do klasy polskiej piosenki i nazywane są poezją śpiewaną, bowiem to są słowa Agnieszki Osieckiej, na przykład Jeremiego Przybory czy Wojciecha Młynarskiego. I jeszcze dodam, że za reżyserię odpowiada Krzysztof Wawrzyniak, który także jest kierownikiem festiwalu Off Północna artystycznym. Natomiast za aranżację, za kształt muzyczny z kolei Krzysztof Brzeziński. Młodych wykonawców jest 5, a ja z 2 z nich rozmawiałam.
11: Dzień dobry wszystkim, nazywam się Daria Domitrz.
12: A ja nazywam się Michał Domagała, dzień dobry.
13: Ale energia w tej państwa interpretacji piosenki. Proszę przypomnieć, od czego ta dzisiejsza prezentacja się zaczęła.
11: Dzisiejsza prezentacja zaczęła się od...
12: Kocham cię życie, naszego wspaniałego duetu.
13: A no właśnie, dużo miłości życia było w tym. To, przepraszam bardzo, jest taki prawdziwy przekaz, też i prywatny, od państwa?
11: Myślę, że tak. Nasza interpretacja tego ponadczasowego utworu pani Edyty Geppert jest jak najbardziej prawdziwa. Myślę, że oboje możemy się zgodzić, że no...
13: Że kochacie życie?
12: Kochamy życie. Naszym celem było pokazanie tego, że każdy z nas kocha życie bardziej. Chociaż chcieliśmy doprowadzić do momentu, w którym jednak okazuje się, że nie trzeba się o to kłócić, bo każdy może kochać życie podobnie albo po prostu. Tak, mimo wszystko.
13: Ale to przykład, jak można zrobić opowieść, prawda? Taką jeszcze dodatkowe elementy wprowadzić, kiedy jest dwoje, co się tam między nimi dzieje. Czyli rzeczywiście to jest piosenka aktorska w takim szlachetnym wydaniu.
12: Wydaje mi się, że mierzenie się z takimi utworami znanymi, nad jakimi mamy przyjemność pracować, jest dosyć trudnym zadaniem i karkołomnym, ponieważ publiczność bardzo dobrze je zna.
11: Tak,
12: chcemy
11: prawda.
12: Państwu pokazać jakąś nową wersję, nowe spojrzenie, przekazać swoją energię młodzieńczą i po prostu spojrzeć na ten materiał w świeży, bliższy nam sposób.
13: Państwo dobrze się czują w tych utworach, chociaż one takie stare dosyć są.
11: Oj, tam stare. Ja myślę, że te utwory są ponadczasowe. Znają je i ludzie z pokolenia wcześniejszego i naszego. Myślę też, że aranżacje Krzysztofa Brzezińskiego nam w tym bardzo pomagają, bo są takie nieoczywiste.
13: Tak, tak, to nie jest takie pierwsze, co się nasuwa, prawda? Jakby ten utwór na nowo przedstawić. Proszę nam powiedzieć parę słów o sobie, skąd państwo się tutaj wzięli?
12: Ja mieszkam w Łodzi, jestem absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi na kierunku musical. No i tak zostałem sobie tutaj na razie. Śpiewam, występuję też w tym teatrze muzycznym w różnych tytułach. No i lubię to robić, bardzo lubię śpiewać, lubię występować, lubię pokazywać się państwu. I sprawia mi to przyjemność, stąd tu jestem. Jestem miejscowy po prostu.
13: Super, świetnie. Czyli moja pasja stała się moim zawodem, tak?
12: Mamy tak, coś zdecydowanie moja pasja jest moim zawodem i nie wyobrażam sobie na ten moment innej drogi. I zresztą nigdy sobie nie wyobrażałem.
11: Ja zostałam zaproszona do tego projektu przez właśnie Krzysztofa Brzezińskiego. Poznaliśmy się na moim uniwersytecie, czyli na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Studiuję tam musical jeszcze, w sensie, że mam ostatni rok, jeszcze jest przede mną, żeby go ukończyć. I się bardzo ucieszyłam, że mogę właściwie pierwszy raz zaśpiewać na scenie Teatru Muzycznego w Łodzi, a tym bardziej ucieszyłam się, że będzie to poezja śpiewana, ponieważ myślę, że w naszym zawodzie przede wszystkim śpiewa się musicale i rzadko wraca się do takich starych, dobrych utworów.
13: Już dziś nikt tak nie pisze właściwie.
11: A ja myślę, że znalazłoby się kilku. Myślę, że na pewno.
12: Ja myślę szczerze, że pozwolę się z tobą miło nie zgodzić, że nie. Że ten czas, kiedy właśnie pisała Agnieszka Osiecka, tam Przybora,
13: Wojciech Młynarski.
12: Bardzo jakby ja czuję to, zawsze ucząc się jakiegoś takiego materiału, że to jest przemyślane, że to nie są przypadkowe słowa. Bardzo też dla mnie ciekawą rzeczą jest to, że podczas uczenia się tekstów ja naprawdę spędziłem maksymalnie mało czasu na naukę tych tekstów, bo one płyną same, wystarczy tylko zagłębić się w jakikolwiek sens. To nie jest tak, że trzeba, przynajmniej ja nie miałem tak, że musiałem się sztucznie po prostu uczyć fraz po kolei, tylko to faktycznie
13: wchodzą do głowy.
12: Tak, samo wchodzi do głowy. No i geniusz melodii, połączenia tekstu, kompozytor i ten drugi urządzili nam ad hoc po prostu coś pięknego i cieszę się, że możemy to robić i pokazywać Państwu.
13: Dobrze się to śpiewa, ten materiał?
11: Ja osobiście bardzo lubię. Bardzo lubię wplatać swoją interpretację właśnie w piosenki aktorskie. No i tak jak żeśmy mówili, to jednak jest... Wybrane są same wybitne utwory historii muzyki polskiej. Więc no po prostu samo się śpiewa, samo się gra, jest to czysta dla nas przyjemność.
13: A wokalnie to są wymagające utwory, prawda?
12: Tak, no zdecydowanie. Ze strony takiej muzycznej, no to można powiedzieć, że no melodie są dosyć skomplikowane pod względem, no nie wiem, no interwału, w ogóle ułożenia
13: dźwięku. One ładnie wpadają do ucha, tak. Prawda, ale wykonać je to nie takie proste.
12: Tak, bardzo pięknie brzmią. Na pewno nikt się nie spodziewa tego, że na etapie nauki jest to naprawdę bardzo, bardzo mocne wyzwanie. Tym samym bardzo satysfakcjonujące zadanie, bo jeżeli już się uda, to no, satysfakcja jest nie do podrobienia, nie do pisania.
11: No tak, ja myślę też, że wszyscy mamy z tyłu głowy te właśnie oryginalne wykony ikon polskich. Właśnie tutaj jak o życie, kocham cię nad życie Geppert, czy właśnie kilka utworów Magdy Umer, które też wykonujemy w naszym koncercie. No jest to, ciężko jest się zmierzyć z takimi ikonami, ale mamy nadzieję, że Państwo jak przyjdą i nas zobaczą, to polubią nasze wykonania, nasze interpretacje i
12: nas.
11: Że...
12: I nas koniecznie.
11: I że wykonamy tą robotę i postaramy się wejść na szczyty tych wykonów, które były kiedyś.
13: Dziękuję bardzo.
12: Dziękujemy.
0: No, o tych piosenkach, które znalazły się w Pogodzie na szczęście w Teatrze Muzycznym rozmawiałam z Darią Domitrz i Michałem Domagało. Mówiłam już dzisiaj, że tych premier majowych bardzo dużo jest w łódzkich teatrach. Jeszcze dzisiaj nie powiedziałam, że na scenę Teatru Powszechnego, jedną z tych tymczasowych w hali Expo 27 maja trafi Mrożąca krew w żyłach, opowieść o życiu i jego sensie, a niech to gęś kopnie. A jeszcze Powszechny nam przecież proponuje festiwalowe wydarzenia Europa w reżyserii Krzysztofa Warlikowskiego już w ten piątek. A poza tym 30 maja w Teatrze Wielkim pierwszy pokaz Turkusowego potwora. To jest opera kameralna dla dzieci od lat 4. A 30 maja będzie również w Teatrze Arlekin Czarnoksiężnik z Krainy Oz, czyli spektakl na podstawie słynnego cyklu powieściowego Bauma, który powstaje w nowej adaptacji autorstwa dobrej polskiej dramatopisarki młodego pokolenia Sandry Szwarc. Mnóstwo tych wydarzeń, o czym informowała Anna Groblińska, mówiąca te słowa. Dziękuję bardzo.

0: Autopromocja.
1: Pytania o sprawy najważniejsze.
2: Po co Rosji kraj taki jak Polska?
3: Po nic, Polska nie powinna istnieć. Egzystencja Polski jest niepożądana.
1: I najważniejszych ludzi świata.
4: Donald Trump to jest joker. To jest gość, który przychodzi i podpala istniejący porządek.
1: Co ten nowy porządek oznacza dla nas?
5: Powinien się pojawić taki przywódca, który nie będzie bał się Polakom powiedzieć trudnej prawdy.
1: I dla świata.
6: Jeżeli nawet chcemy zmiany reżimu, to co będzie później może być dużo gorsze niż to, co jest obecnie. Naprawdę stąpamy po cienkim lodzie.
1: A więc Wojna. Podcast Marcina Pośpiecha. Nowe odcinki w każdy wtorek po 20 na antenie Radio Łódź i w serwisach streamingowych. Radio Nocą.
7: Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat. Do rozmowy, co ciekawego czy też ważnego wydarzyło, czy dzieje się w Państwa życiu, co u Państwa słychać. To także czas na nawiązanie do naszych dotychczasowych nocnych rozmów oraz na zaproponowanie tematów i gości przyszłych programów Radio Nocą. Zapraszam Państwa do Radio Nocą na dowolny, na każdy temat w najbliższy czwartek, 7 maja od 23.05 do 1.00, a już teraz do przesyłania Państwa komentarzy czy przemyśleń na m.woźniczka@radioloc.pl. Mariusz Woźniczka, zapraszam.
1: Uwaga! Sensacyjna premiera po 22 latach. Łódzka grupa Sacriversum powraca z nową płytą. Już 6 maja o godzinie 18 zapraszamy do Radia Łódź na wyjątkowe spotkanie z zespołem. Usłyszysz przedpremierowo utwory z albumu Before the Birth of Light i porozmawiasz z muzykami. Każdy uczestnik otrzyma specjalny prezent, a zaproszenie zdobędziesz pisząc na adres wydarzenie@radioloc.pl.
8: Zapraszam na spotkanie z zespołem Sacriversum. Maciej Kieszkowski.
1: Nie zapomnij, 6 maja, godzina 18, Sacriversum w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Śniadanie, klucze, telefon, odwieźć dzieci, zrobić zakupy, obiad, przywieźć dzieci. A gdzie w tym wszystkim jesteś ty?
10: Zwolnij, złap oddech i wybierz kierunek, który naprawdę jest twój. Rozwój nie ma wieku. Ucząc się przez całe życie, projektujesz dla siebie ciekawą przyszłość. Sprawdź llloc.pl i dowiedz się więcej. Kampania finansowana jest ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach projektu Zbudowanie Systemu Koordynacji LLL realizowanego przez Województwo Łódzkie.
11: Wiecie, że 16 maja otwierają nową letnią strefę w Termach Uniejów?
12: Tak, będą koncerty Patrycji Markowskiej, Julii Żugaj i Zakopałe.
13: I nowe zjeżdżalnie, kolejka wodna, mini jeepy.
11: A do tego baseny, sauny i całodzienna zabawa, wszystko w cenie. Kupujemy bilety.
12: Nowe otwarcie. Więcej na termyuniejów.pl.
0: Po reklamie.
14: Tu Radio Łódź, jest 20. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Rolnicy w województwie łódzkim liczą straty po przymrozkach. Jedna osoba zginęła, a 25 zostało rannych w wypadku w Lipsku. Polskie zakłady zbrojeniowe jeszcze w maju dostaną pierwsze pieniądze z programu SAFE. W nocy w regionie miejscami może padać, a jutro znowu lato. Rolnicy w województwie łódzkim liczą straty po przymrozkach. Jak dowiedziało się Radio Łódź, do urzędów gmin trafia coraz więcej wniosków o wsparcie dla rolników. Sprawie przyglądał się nasz reporter Michał Dąbrowski.
15: W minionym tygodniu przez całą Polskę, także przez łódzkie, przeszła fala przymrozków. Temperatura w wielu miejscach spadła poniżej zera, co doprowadziło do zniszczenia części upraw w kraju i województwie.
16: Najbardziej ucierpiały drzewa i krzewy owocowe,
15: mówi Tobiasz Puchalski z łódzkiego urzędu wojewódzkiego. Przymrozki najmocniej miały dotknąć powiat Rawski na wschodzie województwa. Rolnicy chcący ubiegać się o wsparcie powinni jak najszybciej zgłosić szkody do urzędów gmin jeszcze przed zbiorami. Michał Dąbrowski, Radio Łódź.
14: A Ministerstwo Rolnictwa przygotowuje pakiet pomocowy dla rolników, których uprawy ucierpiały przez przymrozki. Planowane są m.in. dopłaty, preferencyjne kredyty oraz ulgi w składkach i podatkach.
11: Więcej na radiołódź.pl.
14: Jedna osoba zginęła, a 25 zostało rannych w wypadku w Lipsku. Rzecznik saksońskiej policji skorygował wcześniejsze doniesienia o dwóch ofiarach śmiertelnych. Najnowszy komunikat mówi o jednej. Tabloid Bild przekazał, że kierujący samochodem miał zachowywać się podczas zatrzymania przez służby w sposób wskazujący na problemy psychiczne. Polskie zakłady zbrojeniowe jeszcze w maju dostaną pierwsze pieniądze z programu SAFE. Zapewnił o tym wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej przypomniał, że Polska otrzyma prawie 44 miliardy euro pożyczki na sprzęt dla armii.
17: Bardzo ważnym elementem, który czeka na finansowanie SAFE, jest program SAN, czyli obrona przeciwdronowa, kilkanaście miliardów, umowa podpisana. Tutaj takie spółki jak Zakłady Mechaniczne w Tarnowie, Pidradwar, Rosomak czy Jelcz są podstawowymi partnerami procesu budowy obrony przeciwlotniczej, przeciwdronowej.
14: Wicepremier dodał, że poza sprzętem wojskowym z polskich firm w ramach programu SAFE planowany jest także zakup samolotów do tankowania w powietrzu od europejskich partnerów. Polska będzie miała 45 lat na spłatę prawie 200 miliardów złotych pożyczki w ramach programu. Kolejna edycja Nocy Muzeów już niebawem w Łodzi. W tym roku atrakcje przewidziano 16 maja od 18 do 1 w nocy. W tym czasie łódzkie galerie, muzea i kilkadziesiąt innych instytucji kultury otworzy swoje niedostępne zazwyczaj przestrzenie dla zwiedzających. Jak podkreśla wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka, Noc Muzeów to nie tylko zwiedzanie wnętrz.
18: Są również warsztaty, to są również atrakcje, pokazy filmowe, pogadanki, spotkania autorskie. Myślę, że taką bardzo ciekawą atrakcję przygotował również sąd okręgowy.
19: Będzie spotkanie z technikiem kryminalistyki, będą warsztaty, będą wykłady. Będziemy badać ślady zbrodni, będziemy pobierać odciski palców. Przygotowana jest gra terenowa. Tradycyjnie przygotowaliśmy również spotkanie z panią sędzią Anną Marią Wesołowską.
14: Dodaje Agnieszka Cesarz-Cerska z Sądu Okręgowego w Łodzi. Sąd zaplanował też inscenizację procesu Ślepego Maksa. Dla sprawnego przemieszczania się między atrakcjami zostaną uruchomione dodatkowe, zabytkowe linie komunikacji miejskiej. Pełna lista instytucji wraz z opisami proponowanych atrakcji dostępna jest na stronie internetowej Nocy Muzeów. Teraz już czas na informacje sportowe. W studiu jest Robert Zwoliński.
20: Dobry wieczór.

0: Powołanie siatkarskiej reprezentacji Polski przez najbliższe dni kadra trenować będzie w Spale, oczywiście w okrojonym składzie, bowiem w Plus Lidze wciąż trwa walka o medale, a wielu reprezentantów zagra jeszcze w Final Four Ligi Mistrzów. Szansę od trenera Nikoli Grbicia dostał ponownie środkowy Mateusz Nowak, ale nie będzie na zgrupowaniu jedynym przedstawicielem PGE Giek z Krybyłchatów.
1: Zawsze raźniej Bartek Lemański, Maksym Kędzierski oczywiście też jadą na reprezentację i bardzo się z tego powodu cieszę. Mam nadzieję, że pokaże się jak najlepiej, dam trenerowi dobre podstawy, żeby mógł nam je stawiać.
0: A pierwszym sprawdzianem reprezentacji będzie towarzyski turniej w Sosnowcu i Katowicach w dniach 20-23 maja. W nim biało-czerwoni zmierzą się z Serbią, Ukrainą i Bułgarią. Najważniejszą imprezą tegorocznego sezonu będą jednak wrześniowe Mistrzostwa Europy. Zwycięzca tej imprezy zapewni sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Młodzi gimnastycy uczniowskiego klubu sportowego SP7 Łódź wywalczyli 7 medali podczas zawodów Europejskiej Ligi Gimnastycznej, która odbywa się w Krakowie. W imprezie rywalizowali wspólnie sportowcy w 3 kategoriach wiekowych, od juniorów młodszych do seniorów, a niekwestionowaną gwiazdą był wicemistrz olimpijski z Paryża Ilja Kowtun. Taka forma zawodów to bardzo dobry pomysł, podkreśla trener Tomasz Rębowski.
2: To ma na celu właśnie promowanie i zachęcenie tych najmłodszych do sportu, żeby patrzyli na seniorów i brali z nich przykład. Każdy start to łapanie doświadczenia.
3: Trzeba się starać, trzeba iść do końca, pracować dużo, długo czasu trzeba. Skupiłem się na 100% i chciałem walczyć do końca, żeby dostać pierwsze miejsce.
0: Dodaje David Jabloński Yamamoto, który w swoim ostatnim starcie na ćwiczeniach wolnych sięgnął po złoto wśród juniorów, a wcześniej zdobył też 3 brązowe medale, w tym 1 w wieloboju. Na najniższym stopniu podium w finałowym dniu rywalizacji stanęli także Maciej Kaleta, Michał Kaleta i Karol Malinowski. Adam Marciniak będzie nowym dyrektorem Akademii ŁKS-u Łódź. Po zakończeniu obecnego sezonu zastąpi na tym stanowisku Krystiana Kieracha. O celach przed nowym dyrektorem Akademii ŁKS-u powiem więcej w serwisie sportowym po godzinie 22. Teraz już serdecznie zapraszam.
4: W nocy na zachodzie i północy regionu łódzkiego możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 11 stopni. We wtorek sporo słońca i bardzo ciepło, nawet 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie południowo-zachodni.

0: Pokolenie alfa, które nauczyło się, że można zarabiać miliony kręcąc absurdalne filmiki w sieci, że odpowiedzi na wszystkie pytania zna sztuczna inteligencja, które chlubi się nieprzeczytaniem żadnej książki i nie ma potrzeby nauczenia się na przykład takich podstawowych czynności jak wiązanie sznurowadeł. Pokolenie, którego konstrukcja psychiczna oceniana jest jako co najmniej krucha. Jak alfy wyglądają w pracy, czy w ogóle chcą pracować i co poza umiejętnościami cyfrowymi mogą zaoferować światu? Iza Berkowska, zapraszam na spotkanie.
1: O tym nie chcemy rozmawiać.
0: W studiu jest większa część zespołu badawczego z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, realizujący program oczekiwania pokolenia alfa wobec pracodawców. Są z nami dr Izabela Różańska-Bińczyk. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Dr Patrycja Mizera.
3: Dobry wieczór.
0: I dr Paweł Łuczak.
4: Dobry wieczór.
0: No to porozmawiajmy o tym pokoleniu alfa. Ja zarekomendowałam tak negatywnie pokolenie alfa i nie wiem, czy mam tutaj trochę słuszności w tych swoich diagnozach, które możemy znaleźć zresztą w internecie, wpisując pokolenie alfa, czy też będziemy go bronić może. Jak to jest?
3: Myślę, że postaramy się dzięki opowiedzeniu Państwu o naszych badaniach troszeczkę rozprawić się z tymi stereotypami, które narastają wokół tych najmłodszych generacji pracowników. Pokolenie alfa to jest ta najmłodsza generacja pracowników, to osoby urodzone już w XXI wieku.
0: Czyli ze smartfonem w ręku, tradycyjnie.
3: Tak, ze smartfonem w ręku i dokładnie w literaturze mówimy o nich, że to jest

0: taka generacja, która rozwija się w warunkach pełnej imersji cyfrowej. Co oznacza, że oni od urodzenia są właśnie takim pokoleniem ekranów.
1: Są podłączeni do sieci, tak możemy powiedzieć? Tak się mówi.
0: Można w skrócie rzeczywiście tak powiedzieć, ale w praktyce rzeczywiście obserwujemy, że bardzo często generacje alfa to są dzieci milenialsów, czyli także rozwiniętych już cyfrowo rodziców, którzy utrwalali też ten ich wizerunek, którzy też poprzez tą obecność w środowiskach wychowawczych różnych ekranów, no powodowali to, że to środowisko jest tak bardzo zanurzone właśnie w tym świecie cyfrowym.
1: A oni w ogóle potrafią żyć poza tym światem, bo takie są opinie i teraz ja bym chciała rozgryźć, czy to jest stereotyp, czy nie. Czy pokolenie alfa to w ogóle funkcjonuje poza światem cyfrowym, czy jest podłączona do sieci?
0: Tak, opowiemy o tym nieco więcej na bazie projektu badawczego, który tak naprawdę już od kilku lat prowadzimy właśnie w Katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Opowiadając tak w skrócie o takich najważniejszych kompetencjach rzeczywiście tej naszej generacji alfa, to właśnie to, że oni charakteryzują się takim wysokim poziomem takiej sprawności operacyjnej, jeśli chodzi o intuicyjne wykorzystywanie tych wszystkich urządzeń, tak, które mają na co dzień. Rzeczywiście bardzo szybko adaptują się do tych nowych rozwiązań technologicznych. Tak? To jest tak naprawdę dla nich codzienność. Natomiast no niestety musimy tutaj potwierdzić, że charakteryzują się także takim nieco niższym poziomem umiejętności takiego głębokiego, refleksyjnego myślenia, takiej krytycznej analizy informacji, czy właśnie weryfikowania wiarygodności pewnych danych, no dlatego, że oni tych informacji dostają rzeczywiście jako bodźców
1: czyli
0: bardzo dużo.
1: Czyli przebodźcowane, tak? Generacja taka trochę przebodźcowana.
0: Tak. Niesie to ze sobą oczywiście zarówno pewne takie negatywne konsekwencje, te, o których powiedziałam, czyli związane właśnie z tym nieco gorszym, głębokim, refleksyjnym innym myśleniem, ale także należy zauważyć, że to jest generacja, dla której to środowisko technologiczne jest takim środowiskiem naturalnym. A co za tym idzie? Ukształtowały się u nich pewne takie mechanizmy adaptacji do tego środowiska. To znaczy, że są właśnie nieco odporni na ten stres, chociażby związany z korzystaniem z technologii, bo to jest dla nich rodzaj takiej codzienności.
1: Takiego naturalnego środowiska, można powiedzieć, tak?
0: Tak. Co można dodać jeszcze do tego? To, co wyróżnia tą najmłodszą generację, to będą na pewno te kompetencje językowe. Rzeczywiście oni dość wcześnie byli wystawieni tak, na język angielski, co rzeczywiście sprzyja nie tylko rozwijaniu umiejętności językowych, ale tak szerzej, generalnie tych kompetencji międzykulturowych. No, co oznacza, że są prawdopodobnie dzięki temu właśnie nieco bardziej otwarci na te kwestie różnic kulturowych.
1: No i zresztą myślę, że te umiejętności cyfrowe i językowe, one się w dużym stopniu przenikają, bo bardzo dużo treści, które młodzi ludzie oglądają gdzieś w mediach społecznościowych, to są treści w języku angielskim, prawda? Zresztą mnóstwo mamy zapożyczeń też z angielskiego, ten język młodych ludzi, o którym się też mówi, te, nie wiem, młodzieżowe słowa roku. No może to już jest pokolenie, które już nie zahaczamy o te ich słowa, no ale jeszcze niedawno pewnie to oni tworzyli też te młodzieżowe słowa roku, o których mówi się, że to jest mnóstwo zapożyczeń na przykład z języka angielskiego. Czy oni się w ogóle nadają do pracy?
2: Nadają się do pracy. Bez wątpienia do pracy się nadają, natomiast są wymagającym partnerem dla pracodawcy. To nie jest tak, że przedstawiciel pokolenia alfa przychodzi do pracy i wchodzi do tej pracy tak samo, jak wchodziły poprzednie generacje. My z każdą kolejną generacją, która pojawiała się na rynku pracy, pracodawcy musieli się do tych generacji dostosowywać, adaptować w pewnym sensie. W przypadku generacji alfa troszeczkę większy ten nakład pracy ze strony pracodawcy będzie zapewne potrzebny, bo tutaj jest nie tylko kwestia tych kompetencji cyfrowych, ale też szeregu innych oczekiwań, które się pojawiają, które we wcześniejszych generacjach tak mocno nie wybrzmiewały i no, tu pracodawcy muszą pochylić się nad tym, żeby móc z tym najmłodszym pokoleniem swobodnie pracować. Nie powiedziałbym, że jest to pokolenie, na którym możemy postawić krzyżyk, czy możemy je w jakikolwiek sposób skreślić. Po prostu są troszeczkę inni. Trzeba z pewną otwartością podejść i dostosować nasz sposób komunikacji, nasz sposób pracy, to, co pracownikom oferujemy i to, czego od nich oczekujemy, też do ich potrzeb, do zmieniających się realiów.
1: A czy oni się będą potrafili dostosować też do tego, co zastaną? No bo rozumiem, że w wielu zakładach pracy pracuje kilka pokoleń i będziemy się bardzo różnić również umiejętnościami. Te umiejętności, które oni mają, no trzeba to docenić. Rzeczywiście ten świat cyfrowy, te umiejętności językowe, takie bardzo naturalne. No ale pytanie teraz, czy my się porozumiemy? My, czyli już na przykład te wcześniejsze pokolenia, które potrafią bardzo wiele rzeczy takich praktycznych też zrobić, tak? A oni nie.
0: Ja myślę, że żeby odpowiedzieć na to pytanie, powinniśmy troszeczkę porozmawiać o tym, co badaliśmy jako zespół Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Wspomnę tylko, że pod kierunkiem pani profesor Katarzyny Wojtaszczyk, nieobecnej dzisiaj, także w zespole z jeszcze jedną koleżanką, doktor Marzeną Super-Jędrzejak. My w naszych badaniach tak naprawdę już od 2022 roku zajmowaliśmy się rozpoznaniem tych potrzeb i oczekiwań najmłodszej generacji pracowników. I tutaj nawiązując właśnie do pani pytania, co ciekawe, jako taka pierwsza, najważniejsza potrzeba, to były te wszystkie kwestie związane właśnie ze stabilnością zatrudnienia i adekwatnym poziomem wynagrodzenia właśnie dla tych pracowników. Co za tym idzie? Wniosek nasz jest taki, że ta generacja generalnie na ten moment nie różni się od tych generacji starszych. I taka etykieta związana z właśnie przypisywaniem temu najmłodszemu pokoleniu pewnej roszczeniowości jest nieadekwatna, bo dla generalnie przedstawicieli wszystkich pokoleń te kwestie ekonomiczne są rzeczywiście tymi najistotniejszymi, tym, co właśnie najbardziej
1: motywuje
0: nas. No, słowo
1: roszczeniowość jeszcze nie padło
0: do pracy. Tak,
1: rozumiem, że już założyliśmy, że pewnie padnie prędzej czy później.
0: Bardzo często ono pada właśnie w takim...
1: To już przy okazji zetek słowo roszczeniowość się
0: pojawiało. Rzeczywiście w tym takim dyskursie publicznym, można tak powiedzieć, wiedzieć często wśród przedstawicieli też tych starszych pokoleń w ramach takich konfliktów, można powiedzieć, międzypokoleniowych właśnie takie zarzuty się pojawiają i w drugą stronę.
1: Ale ja myślę, że te zarzuty, powiem wam szczerze, też są nie do końca słuszne. Ja kiedyś miałam okazję rozmawiać z pokoleniem Z, szczęśliwie z udziałem też pokolenia Z, dzięki czemu oni się mogli odnieść i oni powiedzieli, że oni absolutnie nie czują się roszczeniowi, natomiast czują się świadomi swoich praw. Czyli oni doskonale wiedzą, czego oni mogą zażądać.
0: Tak,
1: i tyle. I myślę, że to jest genialne. I ja sobie pomyślałam, że trzeba by się od nich uczyć.
0: Tak, to jest świetny wniosek. Nasze badania to potwierdzają. A przepytaliśmy prawie 500 reprezentantów tej generacji młodych ludzi z całej Polski. I okazało się, że jeśli chodzi o te priorytety oczekiwań, to na naszej liście są przede wszystkim sens pracy i zgodność z wartościami jednostki. Tak? Co za tym idzie? Oni chcą mieć to poczucie...
1: W prostszych słowach, proszę.
0: W prostszych słowach. Chodzi o to, że generacja ta oczekuje właśnie takiego poczucia sensu wykonywanej pracy, ma taką potrzebę, żeby swoją działalnością, żeby w ramach takiej swojej codziennej aktywności zawodowej wspierać także to, co w ich przekonaniach na poziomie wartości jest także istotne, czyli na przykład kwestie różnorodności, kwestie klimatu, kwestie dobrostanu psychicznego, kwestie włączania jakichś grup marginalizowanych tak, do organizacji. Także ta działalność charytatywna na rzecz innych osób też jest dla tego pokolenia bardzo ważna, tak? Czyli to chodzi o to, żeby ta działalność zawodowa miała także taki wymiar społeczny, wymiar etyczny, czy wymiar środowiskowy. I to obserwujemy jako taki rzeczywiście wysoki poziom świadomości tych pracowników. Oczekują także takiej dużej elastyczności organizacyjnej, właśnie po to, żeby mieć w miejscu pracy, jako warunek pracy, taką dużą autonomię w zakresie zarządzania sobą w czasie, w zakresie realizacji swoich zadań zawodowych, żeby właśnie w takich elastycznych formach łączyć pracę, ale też tą swoją działalność, aktywność taką poza zawodową. Ważnym aspektem jest także dla nich właśnie ten dobrostan psychiczny. Oni bardzo mocno artykułują taką potrzebę równowagi między pracą zawodową a życiem osobistym. Wydaje się, że jeszcze mocniej niż właśnie te wcześniejsze pokolenia. I obserwujemy też to dzięki naszym badaniom, że jest to pokolenie zorientowane na rozwój kompetencji, na uczenie się, natomiast robią to w nieco inny sposób. Potrzebują częstszej informacji zwrotnej, nieco innych bodźców, nieco innych form uczenia się. Natomiast, co ważne, ta intencja rozwijania się dzięki pracy i przez pracę jest cały czas bardzo wysoka.
1: Powiedzieliście o stabilności zatrudnienia. Tymczasem od pokolenia Z mówimy o tym, że oni są niestabilni w pracy. To znaczy, to jest taka grupa, w której zaczynamy mówić o tym, że do jakiejś pracy przychodzimy, pracujemy 3 miesiące na przykład i zmieniamy sobie tą pracę. To już nie jest to pokolenie, które, no ja jestem pewnie przykładem na to, że ja tutaj 20 lat pracuję w Radiu Łódź i no jakoś zostałam. Młodzi ludzie, którzy do nas przychodzą, często są kilka miesięcy i oni zmieniają to miejsce. No to mówimy, jednocześnie mówicie o tym, że dla nich ważna jest stabilność zatrudnienia.
3: Tak, ja może tutaj uzupełnię, dlaczego przede wszystkim to podejście jest bardziej złożone pokolenie alfa do pracy i pracodawcy, niż mogłoby nam się wydawać. Wyraźnie wyniki naszych badań pokazują, że priorytetem dla tego pokolenia pozostaje to bezpieczeństwo ekonomiczne. Może się odniosę do takiego obszaru, ponieważ na tym się skupiłam, czyli jak ważny jest zrównoważony rozwój dla tego pokolenia, i to uzupełniając wypowiedź koleżanki Patrycji, powiem, że badaliśmy to w 3 filarach, czyli ten filar ekonomiczny, filar społeczny i filar ekologiczny, i wyraźnie najważniejsze dla tego pokolenia jest bezpieczeństwo ekonomiczne i stabilność zatrudnienia. Może wynika to z tego, że jest to pokolenie, które dorastało i nadal dorasta w takiej rzeczywistości kryzysów. Czyli...
1: Nie, to pani doktor, to ja muszę dopytać, no to tak? Co my rozumiemy przez tą stabilność zatrudnienia? Jeżeli oni wcale nie planują wiązać się z jakąś firmą na bardzo długo, tylko oni są otwarci na ciągłe zmiany, to co my rozumiemy przez stabilność zatrudnienia? Znaczy chodzi o to, żeby nie dostawali umów śmieciowych, krótko
3: tak,
1: mówiąc.
3: Tak, chcą mieć umowę o pracę, chcą się czuć pewnie u pracodawcy. Ta stabilność zatrudnienia jest w szerszym wymiarze widziana u nich, ponieważ pewne oczekiwania pokolenia z zakresu work-life balance, z zakresu właśnie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i tego filaru ekonomicznego, ma być nie dodatkowym benefitem, ale czymś, co jest oczekiwane i takim standardem w pracy. Także nie chcą tych umów śmieciowych i wybierają takiego pracodawcy, który zapewni im te oczekiwania. Oczywiście, że są najmłodszym pokoleniem na rynku pracy i wiedzą, że nie mogą przebierać w tych ofertach pracy. I na początku swojej kariery, kiedy podejmują pierwsze zatrudnienie, są skłonni iść na jakiś kompromis, ale to nie zmienia ich nastawienia, że kolejna praca wraz z zdobyciem doświadczenia i nowych kompetencji będzie musiała spełniać oczekiwania, które stawiają.
2: Rośnie też to oczekiwanie wobec pracodawcy, aby właśnie zapewnił nam bezpieczeństwo, ale nie bezpieczeństwo rozumiane tak, jak rozumiały bezpieczeństwo wcześniejsze pokolenia, bo dla nas, osób z wcześniejszych pokoleń, to bezpieczeństwo rozumiane było jako zatrudnienie stabilne, czyli umowa o pracę na czas nieokreślony, na której będziemy mogli sobie te przysłowiowe 20 lat pracować.
1: Przepracować, tak.
2: I będziemy spokojni, że kolejne 5, 10, 15 raczej w perspektywie jest zabezpieczone. Dla tego najmłodszego pokolenia to bezpieczeństwo, ta stabilność jest rozumiana jako zapewnianie tego wszystkiego, co dla nas, starszych, było benefitem. To bezpieczeństwo jest rozumiane jako wypłacanie wynagrodzenia w uczciwej wysokości, w terminie wypłaty wynagrodzenia, jako zapewnienie zabezpieczenia społecznego. Ta niechęć do umów cywilnoprawnych, która się pojawia, wynika z tego, że to najmłodsze pokolenie ma świadomość tego, że umowa cywilnoprawna nie gwarantuje im takiego zabezpieczenia, jakie gwarantuje umowa o pracę. Tak? Więc oni chcą po prostu czuć się bezpiecznie i móc realizować swoje plany. To poczucie stabilizacji ma wymiar również ekonomiczny, ale nie ma takiego wymiaru pracy w jednym miejscu przez całe życie, czy też w jednym miejscu przez bardzo długi czas. Oni podejmują decyzję o zmianie pracy, jak najbardziej, Natomiast te decyzje też są, obserwujemy, bardziej wyważone niż decyzje podejmowane przez te przysłowiowe zetki, które tak się mówiło o tych zetkach, że to jest to skaczące pokolenie, czyli job hopperzy, którzy skaczą z firmy do firmy i co kilka miesięcy to zatrudnienie zmieniają. Pokolenie alfa również ma tendencję do częstej zmiany pracy, bez wątpienia. Natomiast tutaj te zmiany są dużo bardziej rozważne. To jest pokolenie, które od początku jest wychowywane w permanentnym kryzysie, gdzie de facto od początku zderzają się z kryzysami, z kryzysem ekonomicznym, z pandemią, z wojną za granicą, blisko Polski jednak, jakby na to nie patrzeć. W związku z czym oni cały czas widzą permanentny kryzys gdzieś wokół siebie i chcą czuć się bezpiecznie. Chcą być zabezpieczeni. Chcą, żeby pracodawca zapewnił im bezpieczeństwo, ale również, żeby pozwolił im realizować to, co jest dla nich naturalne, czyli żeby zapewnił im poczucie tego, że nie oddziałują negatywnie na środowisko w trakcie swojej pracy, czy też, że mogą realizować cele społeczne, mogą się wywiązywać z tego swojego poczucia obowiązku wspierania społeczeństwa.
1: Zastanawiam się nad tą ekologią teraz, skoro pan doktor o tym wspomniał. Czy ta ekologia rzeczywiście jest ważna? Ja wiem, że wśród młodych osób hasło ekologia jest w ogóle dobrze odbierane. Wiele młodych osób jest zaangażowanych w ekologię. Wiele dojrzałych osób mówi, że z ekologią ma niewiele wspólnego, że to jest mówienie o ekologii za pomocą haseł, a że tak naprawdę to oni tej ekologii w ogóle nie rozumieją.
3: A to tutaj się nie zgodzimy, wyniki badań pokazują coś zupełnie odmiennego. Może zacznę od tego, że to pokolenie alfa rzeczywiście jest bardzo dobrze zaznajomione z problematyką zmian klimatycznych i rozumie koncepcję zrównoważonego rozwoju. Także przede wszystkim ono doskonale potrafi zbierać informacje na ten temat, ale i je weryfikować, czyli które z nich są tak zwanymi greenwashingiem, a które rzeczywiście są realnymi działaniami na rzecz
1: środowiska. I to w miejscu pracy jest dla nich ważne?
3: I tak? To jest dla nich bardzo ważne, bo tak jak nawiążę do tej wcześniejszej mojej wypowiedzi w obszarze zrównoważonego rozwoju tych trzech filarów, chociaż wybierają tą stabilność ekonomiczną, czyli ten filar ekonomiczny zrównoważonego rozwoju, to dla nich jest oczywiste, że musi współdziałać i być on spójny z wymiarem społecznym i z wymiarem ekologicznym. Mhm. Czyli wybierając ten wymiar ekonomiczny, jest najistotniejsze, to dla nich jest oczywiste, że w pakiecie dostają też ten wymiar ekologiczny i wymiar społeczny. Poza tym te działania organizacji na rzecz zrównoważonego rozwoju muszą być autentyczne, czyli są wyczuleni na niespójność między deklaracjami pracodawcy a praktyką. No i poprzez tą swoje oczekiwania wywierają większą presję na organizacjach. Czyli łatwo potrafią te informacje zweryfikować, czy rzeczywiście te działania są tylko wizerunkowe, marketingowe, żeby przyciągnąć ich do organizacji. I to jest dla nich bardzo istotne. Chętnie angażują się też w działalność ekologiczną i podobnie jak pokolenie Z, bo wcześniej robiliśmy też badania wśród tej grupy młodych ludzi, jest to dla nich bardzo istotny element przy wyborze pracodawcy.
1: A na ile ważne będą jakieś jeszcze tutaj dodatkowe benefity, bo mówicie tutaj o tym dobrostanie, o tym well-being. To są takie fajne hasła, które ostatnio bardzo dobrze się sprzedają wśród, zwłaszcza pewnie tego młodego pokolenia. No bo kiedyś o dobrostanie w ogóle nie mówiliśmy specjalnie wiele i nikt się tym nie przejmował. Ale zastanawiam się, czy czymś jeszcze pracodawca może kupić takie młode pokolenie. Krótko mówiąc, kiedyś zatrudniając się pewnie w jakimś zakładzie pracy, nie dostawaliśmy w zasadzie niczego poza wynagrodzeniem. Być może mogliśmy się piąć w karierze, czyli też mieliśmy zagwarantowane to, że za 5 czy 10 lat, prawda, ja osiągnę wyższy stopień. No, to się wiąże z tym, że musielibyśmy się z tym pracodawcą związać rzeczywiście na długo, żeby sobie to wypracować. W tej chwili wydaje mi się, że czym innym pracodawca musi trafić do takiego młodego człowieka, może mu na przykład zagwarantować jakieś dodatkowe aktywności, jakieś dodatkowe szkolenia, coś, co też dla starszego pokolenia znowu nie będzie miało znaczenia, to, żeby brać udział w szkoleniach. Dla młodego jak najbardziej. Musimy się cały czas szkolić, musimy być cały czas na bieżąco.
0: Jeśli chodzi o młode pokolenie, my obserwujemy tutaj dzięki naszym badaniom taką dużą wrażliwość na różnorodność. Co za tym idzie? My o różnorodności mówimy w takich dwóch kategoriach. Pierwsza to jest takie absolutne przeciwdziałanie dyskryminacji. Z naszych badań wynika, że jedną właśnie z takich najważniejszych wartości, które może oferować pracodawca, to co oni szczególnie doceniają, to jest to, że w ich miejscu pracy nie będzie absolutnie żadnych przejawów dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, ale także takie nieoczywiste aspekty, chociażby jak styl życia czy sposób takiego funkcjonowania na co dzień. A co za tym idzie? Oni dodatkowo widzą jeszcze w tej różnorodności taką siłę, taki zasób, coś, co ich inspiruje. I takie modele badawcze, które my weryfikowaliśmy w naszych pracach, pokazują wręcz, że kiedy w organizacji pracodawca daje szansę tym młodym ludziom, żeby integrować tak bardzo różne środowiska w miejscu pracy, żeby funkcjonować właśnie w tak zróżnicowanych warunkach wśród bardzo różnych ludzi, że to w bardzo pozytywny sposób oddziałuje chociażby na ich chęć do rozwiązywania zadań, które będą miały taki bardziej twórczy, bardziej kreatywny charakter. Rzeczywiście, że taką różnorodnością my wzmacniamy też to ich zaangażowanie i tą ich orientację na kreatywność. Wcześniej raczej mówiliśmy o tych kwestiach takich antydyskryminacyjnych jako postulaty. Natomiast dzisiaj oni mówią, że to jest dla nich naprawdę bardzo ważne i oni weryfikują. To musi być praktyka. To nie mogą być tylko właśnie takie puste słowa czy slogany, tylko oni bardzo mocno weryfikują, czy rzeczywiście w ich miejscach pracy no nie ma tych grup marginalizowanych. Więc
1: to jest wielka korzyść dla takich pracowników, którzy dłużej już gdzieś pobyli i być może nie umieli właśnie wyegzekwować jakichś takich rzeczywiście w praktyce swoich praw. I ja zadając to pytanie o to, czym jeszcze właściwie ten pracodawca kusi dzisiaj młodych pracowników, myślałam o tym, że też pojawiają się właśnie takie różne benefity. Pojawiają się siłownie na przykład, tak? Czy jakieś masaże, czy jakieś pokoje wytchnień, że młody człowiek potrafi o takie rzeczy pytać. Czyli znowu, wcześniejsza generacja nie pytała, no może zetki już to właściwie zaczęły.
3: Tak, tak. Tutaj jeżeli chodzi, pani wspomniała o tej koncepcji well-being czy work-life balance, to młodzi pracownicy, przedstawiciele pokolenia Z czy przedstawiciele pokolenia Alfa rzeczywiście też zwracają uwagę, czy takie działania podejmuje organizacja. Natomiast różnice w tych oczekiwaniach pomiędzy pokoleniem Z a pokoleniem Alfa nie są takie znaczące, bym powiedziała. Raczej można mówić o wzmocnieniu tego trendu niż całkowitej zmianie kierunku. Natomiast ten balans między życiem zawodowym a życiem prywatnym nie jest już dla tego pokolenia benefitem, czyli to jest warunek konieczny atrakcyjności pracodawcy. Według badań, które przeprowadziliśmy, dla tego najmłodszego uczestnika rynku pracy tak jest kwestią fundamentalną, a nie dodatkiem, czyli nie chcą rezygnować ze swojego hobby, z życia poza pracą na rzecz kariery tylko i wyłącznie zawodowej. Z badań też naszych wynika, że zarówno pokolenie Z, jak i pokolenie Alfa traktują właśnie tą koncepcję work-life balance jako priorytetową, ale łączą tą koncepcję ze swoimi wartościami, czyli ze zdrowiem, dbałością o relacje rodzinne oraz relacje przyjacielskie czy koleżeńskie, ale pokolenie Alfa jest jeszcze bardziej świadome swoich potrzeb, czyli bardziej konsekwentnie potrafi egzekwować, czy dana firma rzeczywiście realizuje tą koncepcję poprzez świadomy wybór i ewentualne odrzucenie pracodawcy, który nie respektuje tej równowagi i silnie łączy tą koncepcję work-life balance z poczuciem sprawczości, tak? Z poczuciem sprawczości i kontroli nad własnym życiem. To jest takie trzy różnice pomiędzy najmłodszym pokoleniem a pokoleniem Z, chociaż oba te pokolenia zwracają uwagę na koncepcję well-being czy work-life balance.
1: Coś w ogóle różni te dwa pokolenia? Bo skoro badaliście Zetki i teraz zajęliście się Alfami, to jakieś takie zasadnicze różnice są. Myślę, że Zetki to jeszcze się nie urodziły ze smartfonem w ręku chyba, prawda? I trochę inną mają też tę historię, bo mam wrażenie, że na przykład ten etap pandemii, które Alfy przeszły na etapie szkoły, też mogło troszeczkę inaczej ukształtować się, prawda?
2: Tu jest kilka aspektów, na które należy zwrócić uwagę. Pierwszą rzeczą jest to, że Zetki urodziły się jednak wcześniej. Oni się wychowywali z technologią, jak najbardziej. Natomiast ta technologia była obok nich jeszcze. Mhm. Oni jak najbardziej świadomie, aktywnie z niej korzystali w zasadzie od urodzenia, natomiast ta technologia była obok nich. W przypadku przedstawicieli pokolenia alfa, my mówimy, że oni wychowali się pod powierzchnią technologii, tak Amerykanie ładnie mówią, czyli oni już w zasadzie w tej technologii są całkowicie zanurzeni, ona jest czymś naturalnym, co jest po prostu częścią pejzażu, który nas otacza. To też wpływa na sposób, w jaki tej technologii używają. To, że ta technologia jest podstawowym źródłem informacji dla nich, tak? Bo Zetki jeszcze bardziej krytycznie podchodziły i w różnych miejscach próbowały tych informacji poszukiwać. Przedstawiciele pokolenia alfa jednak bardziej ufają tej technologii i temu, co ta technologia im dostarcza. Z drugiej strony natomiast zmienia się też sposób, w jaki przedstawiają te oczekiwania pracodawcom, bo o ile pokolenie Z jeszcze traktowało właśnie pewne rzeczy jak benefity, oczekiwało, domagało się, to pokolenie alfa już się nie domaga, bo to nie jest coś, co jest benefitem. To jest
1: standard.
2: To jest dla nich tak, nawet nie standard, to jest dla nich tak oczywiste, jak dla nas było to, że otrzymujemy wynagrodzenie za naszą pracę. To jest po prostu składnik tego wynagrodzenia. To, że pracodawca powinien być uczciwy, powinien być rzetelny, powinien dbać o tą moją równowagę między życiem prywatnym a zawodowym, powinien dbać o to, aby w sposób zrównoważony oddziaływać na swoje otoczenie.
1: No a ta pandemia, o której wspomnieliśmy, czy ona nie spowodowała tego, że być może takie alfy po prostu chętniej będą wybierać pracę zdalną, być może te relacje społeczne będą co nieco zaburzone?
3: No na pewno ta pandemia, mówiliśmy o tych kryzysach, w jakich dojrzewało to pokolenie, w związku z tym oni naturalnie funkcjonują, pokolenie alfa w środowisku zdalnym i hybrydowym, uzupełnię może to, co przed chwilą Paweł powiedział, że ta praca zdalna nie jest dla nich benefitem, tylko rzeczywiście czymś oczywistym i komfortowym, ale wbrew stereotypowemu myśleniu wcale nie skupiałem się tylko na tych rozwiązaniach technologicznych, bo nasze badania wskazują, że bardzo ważne dla nich jest na przykład zapewnienie przez pracodawcę dobrobytu i społecznego, i ekonomicznego, czyli takiego zawodowego i relacyjnego, czyli zwracają uwagę też na przykład na dobrą, pozytywną atmosferę w pracy. Czyli ta pandemia spowodowała, że oni chcą mieć te kontakty bardzo dobre w środowisku
1: pracy.
3: Czyli
1: to nie jest tak, że to pokolenie będzie na przykład wybierać zasady pracę zdalną na przykład, bo będzie taką preferować.
3: Zdecydowanie woli taką pracę zdalną, natomiast też bardzo otwarci są na pracę hybrydową, żeby te kontakty utrzymywać z współpracownikami. Badania nie nasze, tylko przeglądałam badania innych autorów, wskazują na to, co pani powiedziała, że mają może większe trudności w budowaniu i utrzymywaniu takich relacji bezpośrednich, czyli nie wiem, dzwoniąc, umawiając wizytę do lekarza, to skorzystają z formularza online, niż zadzwonią i umówią się z panią z recepcji. Natomiast wiele takich obszarów, które badaliśmy, wskazują na to, że ten dobrobyt społeczny też jest dla nich bardzo istotny.
1: Pani Patrycjo, bo coś pani chciała dodać chyba?
0: Tak, chciałam dodać, że w przypadku badań naszej polskiej generacji alfa, ta sytuacja jest jeszcze troszeczkę bardziej skomplikowana, bo można powiedzieć, że przez naszą sytuację polityczną my troszeczkę wyprzedziliśmy te kryzysy. Mianowicie, nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale jeszcze przed pandemią ci nasi młodzi przedstawiciele generacji alfa żyli już w warunkach tej edukacji zdalnej na skutek strajku nauczycieli, który wtedy się odbywał. Tak. Zatem my w zasadzie już rok przed pandemią w ramach edukacji budowaliśmy takie doświadczenia negatywne związane z tą izolacją społeczną tego młodego pokolenia. Co za tym idzie, te nasze, można tak powiedzieć, dzieciaki rzeczywiście zostały mocno przećwiczone przez życie, czyli rzeczywiście na ten czynnik zostali bardzo wcześnie narażeni, ale to spowodowało wywoływało zarówno wśród tych młodych ludzi, ale też ich rodziców bardzo dużą świadomość i bardzo dużą potrzebę zwrócenia uwagi właśnie na te kwestie też zdrowia psychicznego, dbania o ten dobrostan relacyjny. Więc jest to pokolenie, które bardzo jasno deklaruje, że właśnie ta dobra atmosfera, że ten kontakt fizyczny z drugim człowiekiem, to jest dla nich także taka forma regulacji. I to w życiu zawodowym, i to też i w tych pozazawodowych aktywnościach. Oni rozumieją bardzo dobrze te konsekwencje właśnie wynikające z tej izolacji. Stąd dzisiaj
1: czy nie będą z kolei jakoś bardziej wyczuleni na swoim punkcie? Na przykład mówi się o tym, że są słabej konstrukcji zdrowia takiego psychicznego, że łatwo ich złamać.
2: Mam wrażenie, że gdybyśmy spojrzeli historycznie przez ostatnie nawet kilkadziesiąt lat, to chyba każde kolejne pokolenie, które się na rynku pracy pojawiało, tak o swoich następcach dokładnie mówiło, bo jak przypomnimy sobie pokolenie naszych rodziców, no to kolejne pokolenie było już słabsze. Każde kolejne pokolenie było w oczach poprzedników wrażliwsze. Natomiast czy ta wrażliwość jest na pewno czymś złym? Czy ta wrażliwość jest na pewno czymś złym? To jest pytanie, które jest pytaniem bardzo fundamentalnym.
1: Jeśli to jest wrażliwość, to ona może mieć pozytywne oblicze. Gorzej, jeśli to będzie nadwrażliwość.
0: To, co obserwujemy, jest bardzo pozytywne, to jest to, że to młode pokolenie jest bardzo świadome dostępności różnych form pomocy terapeutycznej i bardzo otwarcie o tym mówią i jeśli jest taka potrzeba, to rzeczywiście z tego korzystają. My w ramach naszych badań zwracaliśmy jeszcze uwagę na taki inny aspekt, właśnie związany z neuroróżnorodnością, ze zróżnicowaniem właśnie naszych respondentów, tej młodej generacji, pod kątem ich sposobu myślenia, ich funkcjonowania, ale także rozmaitych diagnoz, które posiadają. I rzeczywiście około 20% naszych respondentów rzeczywiście deklarowało, że w ramach swojej edukacji oni posługują się takimi orzeczeniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, właśnie, że mają właśnie takie specyficzne, specjalne oczekiwania co do tego, jak funkcjonować. Jest to mnóstwo osób chociażby z diagnozą, czy to spektrum autyzmu, czy ADHD, czy z dysleksją, dysgrafią, tak, innymi takimi zaburzeniami rozmaitymi, ale obserwujemy też dzięki naszym badaniom, że właśnie ta ich świadomość tego, w jakich warunkach chcą funkcjonować, co im pomaga, co im przeszkadza, jest rzeczywiście bardzo wysoka.
1: Zastanawiam się, wiecie, przyznam szczerze, że miałam kiedyś rozmowę na temat tego częstego używania różnego rodzaju dokumentów potwierdzających różne nasze problemy, czyli to ADHD, jakaś dysleksja, dysortografia. No, zdaniem ekspertów jest tego sporo. Sporo takich dokumentów jest wydawanych i że to w niektórych sytuacjach można rozumieć jako pewnego rodzaju wymówkę co do jakości również pracy, bo no może się zdarzyć tak, że mnie się czegoś nie będzie chciało, czy zrobię to źle, ale mam taką informację, że ja mam ADHD, a z tym mój pracodawca nie będzie dyskutował.
0: To jest ogromny obszar dla nas teraz do pracy.
1: A to może być pole do nadużyć, pewnie się zgodzimy.
0: Zgadzam się z tym zdecydowanie, jest to ogromne pole do nadużyć i też w naszej, w takim specyficznym też sposobie finansowania edukacji dzisiaj tym bardziej. Natomiast dla nas to też, dla nas nauczycieli, dla nas wykładowców, także dla pracodawców, to jest obszar do dyskusji, obszar do pracy, dlatego że dziś diagnozy nie powinny być właśnie wymówką. One powinny być takim dokumentem, który jasno pokazuje, jakie my mamy inne wyzwania do pracy właśnie z osobą, która takimi na przykład orzeczeniami się posługuje. Bo jednak w ramach pracy zawodowej my pracownikom przecież musimy postawić konkretne wymagania związane chociażby z rozumieniem pewnych instrukcji, z przestrzeganiem jakichś określonych ram czasowych, z braniem odpowiedzialności przecież za pracę, którą wykonują. Więc To jest, myślę, taki obszar, który będzie teraz bardzo rozwijany, zarówno w tym naszym świecie nauki, ale także w praktyce, żeby nie traktować tego właśnie jako takie wymówki, nawet usprawiedliwienia, tylko właśnie jako taki obszar do rozwoju, do pracy, do dostosowania tego, co można ze strony pracodawcy na rzecz poprawienia komfortu pracy osób, które takie specjalne potrzeby mają, ale właśnie, żeby to nie było właśnie kosztem jakości pracy i brania odpowiedzialności za pracę.
3: Teraz jest taki trend wśród nowoczesnych, współczesnych organizacji, żeby identyfikowali mocne strony pracowników i skupiali się na rozwoju talentów, to się nazywa talentów, skupiają się na rozwoju tych talentów i wtedy rzeczywiście one się przekształcają na mocne strony, czyli zmieniło się to podejście pracodawcy, mówię współczesnego, który zna wyniki najnowszych badań i nie identyfikują tylko tych słabości pracowników, ale identyfikują talenty, które można świetnie rozwijać i to się przekłada na zadowolenie pracowników i na dobre wyniki organizacji.
1: To wielka chwała pokoleniu Alfa, że była w stanie doprowadzić do takich zmian w takim razie. To mówimy o tym, że to są ludzie w dużym stopniu przebodźcowani, ludzie tacy głęboko powiązani z siecią. Czy to nie będzie powodować, że to będą osoby trochę jednak niestabilne, osoby, którym się szybko znudzi to, co będą robić?
2: Bez wątpienia to są osoby, które nie chcą wykonywać pracy powtarzalnej. Oni szukają prostych rozwiązań, ale nie w rozumieniu tego, że chcą, żeby praca była zrobiona za nich, czy żeby ją notorycznie zmieniać. Alfy dążą do tego, żeby eliminować zadania powtarzalne. Zadania, w których może ich zastąpić technologia. Oni chcą się skupić na sensie tej pracy, na tej esencji, a zadania powtarzalne, które wcześniejsze pokolenia, mówiąc potocznie, wyklikiwały w komputerach, to są zadania, które mają zostać po prostu zautomatyzowane. Po to mają sztuczną inteligencję, po to mają systemy komputerowe, żeby pewne powtarzalne rzeczy wyeliminować, żeby nie tracić czasu na to, co w ich opinii nie jest ważne. Żeby
1: Panie doktorze, ale ja się z panem
2: pracy.
1: Kompletnie nie zgodzę w temacie sztucznej inteligencji. Przykro mi, będziemy się kłócić, bo o ile taki był zamysł ze sztuczną inteligencją, że ona miała wykonywać za nas te powtarzalne czynności, a my mieliśmy być kreatorami, to jest dokładnie odwrotnie. I co do tego eksperci też to widzą, że to w tej chwili sztuczna inteligencja projektuje, sztuczna inteligencja, nie wiem, powiedzmy, że ja bym zadała pytanie, jakie programy powinny się sprawdzić, mogły sprawdzić w Radiu Łódź, to sztuczna inteligencja mi powie, jakie programy, a ja będę miała wyrobników w postaci reporterów, którzy pójdą i zrobią to, co im sztuczna inteligencja każe.
2: Tak, oczywiście. Pytanie, jak
1: na przykład... Więc miało być odwrotnie, ale wcale tak nie jest.
2: Pytanie, w jaki sposób ci wyrobnicy zrobią research chociażby, prawda? Bo pewne elementy mogą sobie pomóc przygotować, uprościć. To nie znaczy, że sztuczna inteligencja ma zrobić pracę za nich. Natomiast jak najbardziej mogą skorzystać z tych narzędzi po to, żeby sobie tą pracę uprościć. Żeby mieć więcej czasu na rozmowę z gościem, a nie tracić tego czasu na aż takie przygotowywanie się do tej rozmowy. Nie mówiąc oczywiście, że research jest nieważny, bo nie chcę tutaj się pani redaktor narazić absolutnie.
3: Takie spostrzeżenie mam, że tak jak pani powiedziała, że wiele się uczymy od pokolenia Z. My też współpracując z tym pokoleniem Z, ja przynajmniej mogę powiedzieć o sobie, zmieniłam trochę nastawienie do pracy, chociaż respektując tą równowagę praca-życie, bo dla nich to jest bardzo istotne, no to te oczekiwania pokolenia Alfa zmuszą pracodawców, że będą musieli sprostać tym oczekiwaniom, bo jeżeli nie, to nie przyciągną młodego pokolenia do swoich firm. Jeżeli ich nie przyciągną, to też ich później nie zatrzymają, będą inwestowali w rozwój, te talenty im uciekną do pracodawcy, którą taką ofertę podpasowaną pod ich oczekiwania przedstawi. Także to jest taki wyraźny sygnał też dla organizacji, że nie ma takiej możliwości, żeby nie wzięli pod uwagę tych oczekiwań najmłodszych pracowników na rynku pracy.
1: Jasne.
2: Z drugiej strony natomiast muszą również pracodawcy przygotować się do tego, z czym się zderzą, czyli tego, że przyjdą ci przedstawiciele pokolenia Alfa do pracy, oni będą używać tych technologii i pracodawca też musi wyposażyć się w narzędzia, żeby tą pracę weryfikować, czy żeby mieć pewność, że to, co zostało wytworzone, wyprodukowane przy użyciu właśnie chociażby sztucznej inteligencji, czy różnych innych narzędzi, będzie rzetelne.
1: Czy pokolenie Alfa potrafi myśleć przyszłościowo?
0: pokolenie.
1: Są kreatywni, to już powiedzieliśmy, tak? Oni mają pewne oczekiwania. Czy potrafią myśleć przyszłościowo? Na ile są skupieni na takim tu i teraz, na sobie, na tym dobrostanie i tak dalej? A na ile myślą dalej?
0: To, co wyróżnia generację alfa, to to, że oni odeszli od takiego myślenia o celów przyszłości, które mają do zrealizowania, do takiego modelu scenariuszowego. Co to oznacza? Oznacza to, że oni myśląc przyszłościowo biorą pod uwagę różne opcje tego, jak ta przyszłość się rzeczywiście potoczy. To nie jest tak, że w taki linearny sposób oni planują swoją karierę zawodową. My o tym powiedzieliśmy, że oczywiście ten model kariery polegającej na edukacji, studiach, pójściu do pracy i zostaniu tam u jednego pracodawcy przez 10 lat, to już jest bardzo rzadka praktyka. To już jest przeszłość, może się zdarzyć, ale jako raczej rzadka praktyka. W przypadku generacji alfa to jest jeszcze bardziej skomplikowane. Oni już w swoim DNA mają wpisaną taką opcję konieczności posiadania planu A, planu B, planu C na wypadek różnych sytuacji, które mogą się zadziać. Mówiliśmy o tym, że oczywiście to środowisko wychowawcze w nich to ukształtowało. Tak? Z dnia na dzień przechodzili na tryb zdalny, rzeczywiście dorastali w tych warunkach różnych kryzysów i klimatycznych, i tych politycznych. Więc to branie pod uwagę różnych opcji na przyszłość, na życie, to jest dla nich rodzaj, no można powiedzieć, że takiego standardu, tak, w myśleniu o przyszłości.
2: Myślę natomiast, że musimy wziąć pod uwagę jeszcze jeden aspekt, który my całkowicie w naszych rozważaniach pomijamy tak naprawdę, że to są bardzo młodzi ludzie. My oczekujemy od nich, żeby oni na początku swojej kariery zawodowej mieli, tak jak my mieliśmy, plan na życie. Oni są tak młodzi, że oni mają prawo jeszcze tych planów nie mieć w pełni wykrystalizowanych, nie mieć tych planów w pełni ukształtowanych. Oni próbują, oni zaczynają tą swoją drogę życiową. Więc najpewniej za kilka lat te plany im się w pewnym stopniu skrystalizują.
1: To prawda, macie rację i to rzeczywiście jest chyba pierwsze takie pokolenie, które nie jest kompletnie nastawione na oczywistości, to o czym tutaj mówiliście. To jest pierwsze pokolenie, które mówi matura? No może, ale przecież niekoniecznie, tak? Studia? No można, ale niekoniecznie. Coś dla wcześniejszych pokoleń jednak nie do rozważania, nie do jakichś analiz. To jest pokolenie myślące trochę na tak zwanym spontanie.
3: Ja to myślę, że to jest znak czasów. Po pierwsze, mają dostęp do informacji, dużo podróżują, obserwują, jak wygląda życie w innych krajach, że kompetencje na przykład językowe nie musi na kursie zdobywać, tylko może pojechać sobie na rok popracować i świetnie umie język, który chciał opanować. Że nie zawsze praca zawodowa nie zawsze dostaje się pracę zawodową po ukończeniu studiów wyższych. Mhm. Tak? Można robić świetne rzeczy i albo inwestując w kursy, albo nawet samo się edukować. Tutaj ten rozwój jest dla nich bardzo istotny, z naszych badań wynika. Mhm. Czyli zwracają uwagę, wybierając pracodawcę, czy on mi zapewni ten pracodawca możliwość rozwoju kompetencji, które chcę rozwijać. Mhm. I jeżeli zapewni, no to ja już mam takie poczucie bezpieczeństwa na rynku pracy, bo już mam doświadczenie i mam odpowiednie kompetencje, na których mi zależy. Także no tutaj naprawdę to jest takie pokolenie, od którego, tak jak mówiliśmy, od pokolenia Z możemy się wiele uczyć, to również od tych młodych ludzi warto się wielu rzeczy też nauczyć.
1: No to jeszcze spytałabym, na ile oni poszukują, przynajmniej niektórzy, takich prostych rozwiązań zawodowych, dlatego że to jest pokolenie, które nauczyło się i mogło obserwować, że nadal możemy obserwować młodych influencerów, często kilkunastoletnich, robiących kariery. Może się wydawać, że to jest proste, że ja nic nie muszę, ja nie muszę mieć matury. Ja mogę po prostu zrobić film o różnych rzeczach, były, prawda, o Pokemonach, no nie będę wymieniać, tak? Można na tym zrobić po prostu biznes.
2: Na pewno mają świadomość tego, że można, że jest to szybka droga, bo oni mają świadomość tej szybkości, oni obserwowali Zetki, to co się działo w pokoleniu Z. Natomiast bardziej krytycznie też do tego podchodzą. Mają większą świadomość, że ta przysłowiowa sława jest dość kapryśną przyjaciółką i oczywiście mogę szybko zrobić karierę, mogę się bardzo szybko dorobić na tej karierze, bo to jest bardzo konkretny wymiar finansowy, zwłaszcza w przypadku tych mediów cyfrowych bardzo, tak? ale z drugiej strony bardzo łatwo mogę się na tej karierze potknąć. Ona może się przez jeden, dwa krótkie błędy bardzo szybko skończyć i to może być bardzo twarde lądowanie. Oni mają potrzebę tej stabilności, tego bezpieczeństwa i oni też już mają świadomość tego, że ta kariera cyfrowa, ta kariera influencerska, mówiąc potocznie, bardzo szeroko rozumiana, nie jest też karierą polegającą na nagraniu prostego filmiku, bo tak wydawało się wcześniejszym pokoleniom. Odpalam telefon, nagrywam dwuminutowe stories, wrzucam i lecą pieniądze. To oni już mają świadomość, że to nie do końca tak wygląda. Być może pierwszy, drugi, trzeci filmik tak, ale później, kiedy staje się to faktycznie pracą zarobkową, no to wyprodukowanie nawet krótkiego materiału to czasami jest bardzo duży nakład pracy, ale również nakład finansowy chociażby, tak? Bo to jest kwestia odpowiedniego sprzętu, to jest kwestia zaplanowania tego przygotowania i to jest też ciężka praca, a nie daje ona tej jednej rzeczy, która jest bardzo alfom potrzebna. Tej stabilności i tego poczucia bezpieczeństwa, które jednak całe życie żyjąc w tym wspomnianym kryzysie chyba by chcieli mieć.
1: To słowo podsumowania w takim razie, bo czas nas goni. Widzicie jakieś plusy dla pracodawców? Należałoby zaapelować, żeby dawać szansę, żeby nie widzieć tych czarnych scenariuszy. Ja tutaj specjalnie pojechałam takimi stereotypami zapowiadając audycję, ale myślę, że z częścią tych stereotypów udało nam się rozprawić.
2: Na pewno pracodawcy powinni podejść do nowego pokolenia z otwartością, ale pracodawcy potrafią podejść z tą otwartością, bo...
1: Niektórzy.
2: Niektórzy tak, natomiast większość pracodawców, patrząc historycznie, musiała podejść już z tą otwartością kilkukrotnie, zwłaszcza w przypadku tych firm, które dłużej funkcjonują, więc pracodawcy potrafią to zrobić, a ta otwartość może przynieść bardzo dużo korzyści. Nie mam wątpliwości, że nie będzie to proces łatwy, nie zawsze będzie to proces przyjemny czy nasz wymarzony, natomiast młodzi ludzie niosą za sobą ogromną wartość, przed którą również trzeba się po prostu otworzyć.
0: Myślę, że to nie jest tylko postulat i puste słowa, bo badania nam pokazują, że to zróżnicowanie, chociażby przez tą różnorodność generacyjną, czyli obecność w miejscu pracy przedstawicieli różnych pokoleń, niesie organizacji bardzo konkretne wartości. Nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o takie kwestie integracji, natomiast właśnie tego potrzebnego nam transferu wiedzy, transferu umiejętności, transferu rozumienia pewnych emocji, postaw. Więc naprawdę to jest ważne, żebyśmy nie tylko włączali z dużą otwartością te nowe generacje w miejscach pracy, ale żebyśmy dawali szansę na to, żeby te pokolenia mogły współpracować ze sobą.
3: No to może jeszcze dodam, że naprawdę serdecznie Państwa zachęcamy do przeczytania wyników naszych badań, żeby pracodawcy zapoznali się, jakie są oczekiwania najmłodszego pokolenia, bo przede wszystkim pozwoli to na wypełnienie luki pokoleniowej. Mamy tutaj starzejące się społeczeństwo, przyciąganie talentów, natomiast pokolenie alfa oferuje bardzo wiele od siebie. Nie tylko tutaj chodzi o te umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii, ale to jest bardzo też pokolenie wykazujące się kreatywnością, otwartością myślenia, nastawieniem na różnorodność. Także bardzo rekomendujemy, żeby pracodawcy wzięli to pod uwagę.
1: Rekomendowali w takim razie dr Izabela Różańska-Bińczyk, dr Patrycja Mizera, dr Paweł Łuczak z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję.
3: Bardzo dziękujemy.
1: Iza Berkowska, ja też dziękuję. Do usłyszenia.

0: Tu Radio Łódź, jest 21. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Dwie osoby nie żyją, a 20 zostało rannych. W Lipsku samochód wjechał w ludzi. Zaczęły się matury. Łódzcy uczniowie z 26 LO mówili, że było łatwo. Poparzony 16-latek z Wielunia, który eksperymentował z materiałami łatwopalnymi, trafił do szpitala. W nocy w regionie miejscami może padać, a jutro znowu lato. Dwie osoby nie żyją, około 20 zostało rannych. W Lipsku samochód wjechał w ludzi. Kierowca próbował uciec, ale został zatrzymany. Nie są jeszcze znane powody tragedii.
1: O dwóch osobach zabitych poinformował burmistrz Lipska. Burkhard Jung przekazał też, że kierowca został zatrzymany i nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Burmistrz mówi, że nie jest znana ostateczna liczba rannych. Szef strażaków w Lipsku ocenił, że poszkodowanych jest około 20. Niemiecka policja ustala okoliczności zdarzenia, nie podaje na razie, kim jest zatrzymany. Kierowca po wjechaniu w tłum ludzi uciekł, ale szybko został ujęty. Według policji sytuacja jest dynamiczna, nie da się jeszcze wykluczyć ani wersji o wypadku, ani o celowym działaniu. Według świadków auto szybko przemieszczało się śródmieściem ponad pół miliona Nowego Miasta, aż uderzyło w ludzi na Grimajszerstrasse, ulicy w ścisłym centrum Lipska. Pomocy udzielały ekipy ratunkowe w 10 karetkach i śmigłowcu. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Maturzyści napisali egzamin z języka polskiego. Tematy: wpływ pracy na człowieka i na otaczającą go rzeczywistość oraz kiedy dla człowieka jest ważne, jak postrzegają go inni. Łódzcy uczniowie z 26 LO mówili, że było łatwo.
3: Uważam, że było naprawdę w porządku. Do wszystkiego czułam się w miarę przygotowana. Temat rozprawki minimalnie uważałam za takie skomplikowane, trochę złożone.
4: Ja jestem absolwentem klasy biologiczno-chemiczno-matematycznej. To skoro dla mnie ten egzamin wydawał się prosty, to znaczy, że musiał być naprawdę prosty.
0: Jutro na maturze matematyka, a pojutrze język obcy. Żeby zdać egzamin dojrzałości, absolwenci liceów i techników muszą uzyskać co najmniej 30% z tych trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych. Muszą też podejść do jednego egzaminu rozszerzonego i egzaminów ustnych. Wyniki matur poznamy 8 lipca. Poparzony 16-latek z Wielunia trafił do szpitala. Prawdopodobnie eksperymentował z łatwopalnymi materiałami. Wczoraj w jednym z domów jednorodzinnych w Wieluniu doszło do wybuchu, mówi aspirant sztabowy Katarzyna Grela z wieluńskiej policji.
5: Jak wstępnie ustalono, najprawdopodobniej w trakcie eksperymentowania z materiałami łatwopalnymi 16-latek został poparzony. Obecnie funkcjonariusze gromadzą materiał dowodowy, aby wyjaśnić dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia.
0: W domu znajdowała się także babcia pokrzywdzonego nastolatka. Kobieta nie odniosła obrażeń. Tego lata będzie łatwiej przejechać ulicami z Duńskiej Woli. W decydującą fazę wkracza przebudowa ulic Jodłowej i Staszica w tym mieście. To trzeci, ostatni fragment ważnego ciągu komunikacyjnego łączącego centrum tego miasta z dzielnicą Karsznice. Finał prac, a tym samym trwające od jesieni utrudnienia dla kierowców, mają skończyć się latem.
6: Obie drogi remontowane są równolegle. Układane są krawężniki, a za chwilę pojawi się asfaltowa warstwa wyrównawcza, mówi starosta z Duńskowolski Wojciech Rychlik.
7: Wyszliśmy ze wszystkich robót ziemnych na ulicy Staszica, trwa wyłożenie ażurem rowu odwadniającego.
6: Na Jodłowej budowlańcy także nie próżnują, przymierzają się już do wykonania wjazdów do posesji.
7: Całość zakończy się ułożeniem wspólnej warstwy ścieralnej, jednolitej, oznakowaniem pionowym i poziomym, i te prace to już będą w drugiej połowie lipca.
6: Całkowite zakończenie prac, a tym samym koniec kilkumiesięcznych utrudnień dla kierowców, przewidziano na pierwszą połowę sierpnia.
0: Relacjonował Sławomir Cybulski. Komisja Europejska zaleciła krajom Unii wycofanie sprzętu firm Huawei i ZTE z infrastruktury łącznościowej lokalnych operatorów. Zalecenie to jest zgodne z nowymi zasadami cyberbezpieczeństwa w Unii Europejskiej. Pozwalają one na wprowadzenie zakazu używania sprzętu pochodzącego od tzw. dostawców wysokiego ryzyka. W zeszłym tygodniu Chiny zagroziły wprowadzeniem środków odwetowych, jeśli nowe zasady wejdą w życie. Pekin uważa je za dyskryminujące. Teraz

0: Okolice jazzu.
1: Piotr Bielawski, witam jak zwykle w poniedziałek o tej porze. No będzie dużo jazzu i to na dodatek pięknych piosenek jazzowych odnoszących się do tradycji, czyli do standardów, ale też bardzo współczesnych piosenek. Będzie też mnóstwo improwizacji i to takiej nowej, świeżutkiej, naszej. No i będę mówił o tym, co w najbliższym czasie wydarzy się w Radiu Łódź, a wydarzy się tak naprawdę wiele i nie o wszystkim już dzisiaj będę opowiadał. A zaczniemy od tego głosu. Głosu, który myślę wielu rozpozna, a jeśli nie, to jestem pewny, że zaciekawi. No i wtedy trzeba będzie bardzo uważnie nas słuchać do 23:00. To...

0: Judyta Pisarczyk, to ona, tak? To ona, to jej nowa płyta, z którą przyjechała do Łodzi, żeby trochę poopowiadać o tym wszystkim, co się wydarzyło w jej życiu artystycznym. To już zapraszam na spotkanie z Judytą Pisarczyk w następnej godzinie naszego spotkania. Dłuższa rozmowa i więcej takich właśnie piosenek. Warto z nami pozostać dla odkrycia również, jak można solo śpiewać a cappella. No i warto z nami pozostać, żeby usłyszeć radość w głosie Judyty Pisarczyk. To z tej radości całe to tworzenie, jak myślę. Zresztą zbyt dużo nie będę opowiadał, żeby zachęcić do słuchania naszej pogawędki. W następnej godzinie spotkania, jak już wspomniałem, bo w tej przede wszystkim opowiem, a właściwie ktoś inny opowie o wydarzeniu, które będzie mieć miejsce 14 maja o 19. To będzie autorskie spotkanie Zabrzmi muzyka Luname. To Maciej Kądziela w takim razie za chwilę połączę się z nim i specjalnie opowie o całym tym wydarzeniu.
1: Okolice jazzu.
2: Maja, Radio Łódź, spotkanie audiofilskie, spotkanie dla miłośników brzmienia najwyższej jakości. A ja zapraszam serdecznie, bo to spotkanie odbędzie się z udziałem mojej muzyki, muzyki zespołu Luname. O właśnie, słuchać będziemy tej płyty. Wydaje mi się, że jakość brzmienia będzie naprawdę, naprawdę wysoka. A jeżeli chcecie też oprócz muzyki posłuchać moich historii, historii o tym, jak zespół Luname się tworzył, o tym, kogo zaprosiłem na drugą płytę, a będzie tam wielu gości specjalnych, naprawdę z wielu różnych gatunków muzyki. W ogóle o tym, czym jest Luname, bo dla mnie to jest platforma do współpracy z różnymi artystami. Także na pewno będziemy rozmawiać. Rozmowę będzie prowadził Piotr Bielawski. Także wszystkich miłośników muzyki i ciekawych historii zapraszam jeszcze raz 14 maja do Radia Łódź. Pozdrawiam serdecznie, Maciej Kądziela, kłaniam się nisko i do zobaczenia.

Maciej Kądziela, jego muzyka Luna Me. No i co z tym projektem? O tym właśnie opowie 14 o godzinie 19 w Radiu Łódź. Takie autorskie spotkanie, audiofilskie powiedział, bo to prawda, sprzęt znakomity, jakość znakomita tego brzmienia. Warto przyjść, bo na co dzień zapewne wielu z Państwa tak muzyki nie słucha w takiej jakości. To będziemy mieli okazję, przy okazji właśnie z Maćkiem porozmawiam i też te plany nam zdradzi, co będzie się działo z projektem Luna Me. 14 o godzinie 19 w Radiu Łódź. To już niebawem. To proszę już się jakby co wpisywać na listę p.bielawski@radiuć.pl, bo tych miejsc wcale nie ma za dużo w naszym studiu. A my po nowe płyty teraz sięgniemy.

Franciszek Pospieszarski, jego Warsaw Band. To taka płyta, to zapis nagrań, które zrealizował między 25 a 27 sierpnia 2025 roku. Właściwie najpierw opowiadał, i to chyba dosyć dużo opowiadał, o tych nagraniach, o tym całym wydarzeniu w tym studiu, a teraz możemy skonfrontować te jego opowieści z muzyką, którą właśnie słyszymy. To jest całość tej sesji. Franek Pospieszarski tutaj gitarowo i kompozycyjnie oczywiście, bo to jego autorskie rzeczy. Ignacy Wendt na trąbce, ale też flugerhornie chociażby. Czasami pojawia się na elektrycznym piano, a dalej Piotr Andrzejewski na fortepianie. To już bardzo klasyczne brzmienie tego fortepianu. I Patryk Dobosz na perkusji. W takim składzie wszystko zostało zrealizowane. I jak wspomniałem, płyta nazywa się Franciszek Pospieszalski Warsaw Band. Tak po prostu się nazwali. Jeszcze jeden moment, bo mam nadzieję, że z Frankiem także niebawem sobie w tej audycji porozmawiam o całości tego krążka, ale na razie, by zapowiedzieć jeszcze jeden fragment z tego albumu.

Franek Pospieszarski, jego Warsaw Band, znakomity skład i znakomita muzyka. Jeśli ktoś wsłuchał się dokładnie w to ich granie, to muszę przyznać, że fajne wzorce u tego Franka, zwłaszcza kompozycyjne wzorce. I o tym przede wszystkim chciałbym z nim niebawem porozmawiać. To tak jak u Rafała Jackiewicza. Już kiedyś zagrałem fragmenty jego morskiej historii i ta poetyka morska powraca. Czasami nawet wydaje mi się, że w takich zaskakujących chwilach, wcale nie kiedy człowiek chce odpoczywać, kiedy ma czas wsłuchiwać się, zrelaksować, a wręcz przeciwnie, w środku dnia chaos, jakiś totalny bałagan i głosy przeróżne, zbyt głośno nawet się robi. I wtedy jakoś działa na wyobraźnię ta muzyka i znowu do człowieka wraca. No cieszę się również z tego, że wraca do państwa, nie tylko do mnie. Together tym razem odsłonię kolejną część tej morskiej podróży.

Rafał Jackiewicz, jego kwartet w dzisiejszym składzie jeszcze raz powraca, bo to, przypomnę, płyta, którą już Państwu kiedyś prezentowałem. A jeśli wtedy nie zauważyli Państwo tej muzyki, to może teraz. Też tak wspominałem, że zaskakująco dla mnie to jest krążek, który przynosi mi muzykę wracającą w zadziwiających momentach, takich hałaśliwych, ale jest to płyta, przy której można się zrelaksować, bo to taka muzyka i pięknie odpływająca na dodatek muzyka, gdzieś nas przenosząca w dal, zupełnie inne przestrzenie. Ktoś powie morskie, no rzeczywiście jest trójmiejski, jest to skład i stamtąd ta muzyka się wywodzi, ale ten wiatr od morza nas przenosi no, w różne miejsca, jak się zdaje. Żeby to potwierdzić, to jeszcze Quiet Hope, to jest utwór, no jeden z moich ulubionych i to jest taki motyw, do którego właśnie teraz powrócę.

Rafał Jackiewicz, Quartet. Z nowej płyty, bo dziś jest z nowościami, a skoro tak i o te głosy na dodatek, dzisiejsza audycja się rozpoczynała, a za moment w drugiej jej części wrócę do Judyty Pisarczyk, bo obiecałem z nią rozmowę, to jeszcze jedna pani, nazywa się Marcelina Gawron, która właśnie wydała płytę. Dominik Wania, znakomity polski pianista, również klasyk, co lubię podkreślać, tutaj wraz z nią, to w takim duecie właściwie stworzona płyta. No i to jest z kolei album wydany po kilku latach milczenia przez Marcelinę Gawron. Closer ta płyta się nazywa i tak pozostawię już Państwa w tej pierwszej godzinie, mając nadzieję, że z Marceliną Gawron za chwilę będziemy mieli okazję tutaj siedzieć i więcej nam o tym wszystkim, co nagrała, opowie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
2: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
3: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
4: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
2: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
5: Tworzymy rodzinę.
6: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
1: www.domwlodzi.org.
7: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
8: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
9: Tu Radio Łódź, jest 22. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Wybuch gazu w domu pod Sieradzem, ranna została jedna osoba. Łódzka policja szuka adwokata od trumny na kółkach, który nie stawił się w więzieniu do odbycia kary. W Lipsku dwie osoby zginęły, a ponad 20 kolejnych odniosło obrażenia po tym, jak mężczyzna wjechał autem w tłum ludzi. W nocy w regionie miejscami może padać deszcz, a jutro znowu lato. Wybuch butli z gazem pod Sieradzem. Ranna jest jedna osoba. Do wypadku doszło godzinę temu we wsi Karolina w powiecie sieradzkim. W domu jednorodzinnym wybuchła butla z gazem. W wyniku eksplozji poszkodowany został mężczyzna. Siła wybuchu spowodowała zawalenie się jednej ze ścian działowych wewnątrz budynku. Poszkodowany samodzielnie opuścił dom. Na miejscu pracuje 9 zastępów straży pożarnej oraz zespół ratowników medycznych. Prawdopodobną przyczyną wybuchu był nieszczelny przewód przy butli gazowej. Przypomnijmy, że kilka dni temu doszło do podobnej sytuacji również pod Sieradzem. Tamten incydent zakończył się tragicznie. Zginęła 15-latka.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Jest list gończy za łódzkim adwokatem od trumny na kółkach. Łódzki prawnik Paweł Kozanecki został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku w województwie warmińsko-mazurskim pod Barczewem. Zginęły w nim dwie kobiety. 46-letni adwokat nie stawił się jednak do odbycia kary, dlatego jest poszukiwany listem gończym, informuje podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
10: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi na podstawie listu gończego wydanego 22 kwietnia 2026 roku przez Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
9: Określenie adwokat od trumien na kółkach pojawiło się po tym, jak Paweł Kozanecki nazwał Audi, którym jechały ofiary wypadku, trumną na kółkach, porównując je ze swoim, jak podkreślał, bezpiecznym Mercedesem. Służby ustalają okoliczności incydentu w Lipsku. Dwie osoby zginęły, a ponad 20 kolejnych odniosło obrażenia. Potwierdzono, że podejrzany o wjechanie samochodem w tłum ludzi jest 33-letni Niemiec. Prokuratura mówi, że jest za wcześnie, żeby mówić o motywach. Służby zabezpieczyły miejsce i prowadzą działania wyjaśniające. Nie wiadomo jeszcze, czy był to wypadek, czy działanie celowe. Jest szansa na powrót tramwajów na ulicę Wróblewskiego w Łodzi. Pojazdy nie kursowały tam przez 18 lat. W trakcie zeszłorocznego remontu ulicy Wróblewskiego na odcinku od Wulczańskiej do Alei Politechniki przygotowano pas pod torowisko, a to daje możliwość powrotu usuniętego przed laty połączenia, czemu przyklaskują łodzianie.
11: To była bardzo dogodna komunikacja i fajnie łączyła dwie główne ulice w Łodzi. Nieraz jest ciężko dojść do Piotrkowskiej, jeżeli nie ma na przykład autobusu, bo się spóźnił, albo w ogóle nie przyjechał.
12: Myślę, że jednak przydałby się przejazd właśnie tramwajem, chociażby jeden przystanek.
13: To jest mega super pomysł i bardzo by to usprawniło komunikację i integrację w ogóle między studentami.
9: Łódzki Urząd Miasta rozważa przywrócenie tramwaju na Wróblewskiego, jednak priorytetem pozostaje obecna siatka połączeń. Teraz już czas na informacje sportowe. Robert Zwoliński.
5: Adam Marciniak będzie nowym dyrektorem Akademii UKS Łódź. Po zakończeniu obecnego sezonu zastąpi na tym stanowisku Krystiana Kieracha. Przede mną wiele wyzwań, a jednym z głównych jest to, żeby Akademia UKS w jeszcze większym niż dotąd wymiarze współpracowała z pierwszą drużyną. Kluczowa będzie ścisła współpraca z dyrektorem sportowym, bo naszym wspólnym celem jest to, żeby jak najwięcej zawodników trafiło z Akademii UKS na boisko przy Alei Unii Lubelskiej 2, powiedział Marciniak klubowemu portalowi, a do tej pory w UKS-ie pracował w Departamencie Rozwoju Indywidualnego, gdzie monitorował rozwój sportowy najzdolniejszych piłkarzy Akademii UKS. Współpracował także ze sztabem szkoleniowym drugoligowych rezerw i zdobył też licencję UEFA-B. A zanim oczywiście zawiesił piłkarskie buty na kołku, był piłkarzem, który rozegrał 287 meczów w polskiej ekstraklasie, z czego ponad 100 w barwach UKS-u. Świetną formę w tym roku prezentują zawodnicy łódzkiej Akademii Karate Tradycyjnego. Podczas niedawnych Mistrzostw Polski w tej dyscyplinie karatecy tej Akademii zdobyli 29 medali, w tym 16 złotych. To dało drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej, a wcześniej łódzka Akademia Karate Tradycyjnego wygrała drużynowo inne prestiżowe zawody, mówi Katarzyna Krzywańska-Smoleńska.
14: Zawodów w ciągu roku jest naprawdę bardzo dużo. Ostatnio również w Karate Traditional Games w Płocku zdobyliśmy pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Tam było kilkadziesiąt medali. Natomiast najważniejszą imprezą w tym roku to są jednak Mistrzostwa Polski i udało się to drugie miejsce.

0: Ekstraklasy. Gospodarze od 36 minuty grali w osłabieniu po czerwonej kartce dla Jeremiego Blasko. Mimo to w osłabieniu zdobyli dwie bramki. Ten wynik sprawia, że Radomiak jest już niemal pewny utrzymania, bo ma 43 punkty. Lechia znajduje się natomiast tuż nad strefą spadkową i ma tylko 2 punkty więcej od 16 Widzewa Łódź. Co ciekawe, w najbliższą sobotę 9 maja Widzew podejmie właśnie Lechię. Ten mecz o 14.45, a relacja tekstowa na radio.łódź.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Polonia Bytom wygrała natomiast z Polonią Warszawa 3-2 w meczu 31. kolejki piłkarskiej pierwszej ligi. Liderem tabeli jest Wisła Kraków. ŁKS utrzymał natomiast miejsce w strefie barażów o awans do Ekstraklasy, a Łodzianie mogą jeszcze w najbliższy czwartek poprawić swoją pozycję, bo rozegrają zaległe spotkanie z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. Ten mecz już 7 maja o 18:00, a relacja tekstowa także na radioloc.pl i w aplikacji mobilnej Radia Łódź.
1: W nocy w regionie na ogół pogodnie, choć na północy może się zdarzyć przelotny deszcz. Temperatura minimalna w nocy to 11 stopni. Jutro z kolei znowu dużo słońca i ciepło, nawet 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

0: Okolice jazzu.
1: Piotr Bielawski, zapraszam. Czas na drugą godzinę naszego spotkania. Już zdradziłem, to będzie tak naprawdę spotkanie z Judytą Pisarczyk. Z nią rozmowa, właśnie nagrała przedziwną płytę Judyta Pisarczyk Quartet, a w składzie tego zespołu też znakomici muzycy. Oprócz niej Franek Raczkowski, który także swoją płytę niebawem nam pokaże. Alan Wykpisz na kontrabasie i Grzegorz Pałka na bębnach. Ludzie, którzy grają różną muzykę w różnych składach i bardzo lubią, jak się okazuje, także piosenki Judyty Pisarczyk. To słuchamy, a z Judytą Pisarczyk sobie już za moment zacznę rozmawiać o tym wszystkim.

0: Od tego uśmiechu już będzie wywiad.
1: Tak.
0: Judyta Pisarczyk, z czego ty się tak cieszysz?
1: Ja się tak cieszę z premiery mojej najnowszej płyty.
0: Tak pomyślałem, oczywiście. Płyty, którą zapowiadałaś, no i która wreszcie się ukazała, ale to jest płyta, zapis jakiegoś czasu dla ciebie, prawda?
1: Tak, ponieważ te kompozycje, one pochodzą z różnych lat. Mhm. One powstawały na przełomie, już nie pamiętam dokładnie, ale na pewno rok 2020, jest tam kompozycja, jest z 2022, 3, a fragmenty dopisywałam jeszcze dosłownie kilka dni przed sesją nagraniową.
0: Chciałem postawić taką tezę, że to są takie twoje ulubione rzeczy z tych różnych lat. I teraz postanowiłaś to pokazać. A ty mówisz, że jeszcze dopisujesz, czyli jakaś ciągłość ma być w tym, jakaś historia.
1: Tak jest. W zasadzie w utworze tytułowym, Fickle, dopisałam jeszcze taką jedną część, takie wokalis, bym powiedziała. Mhm. I to właśnie zrobiłam kilka dni przed sesją. No i ten utwór dzięki temu zyskał znowu jakiś nowy kolor.
0: Ale żeby pokazać, że się rozwijasz, że czegoś nowego szukasz, dlaczego to zrobiłaś? Dlaczego dopisałaś?
1: Taki miałam zamysł. Po prostu ja bardzo lubię w ogóle wokalis, czyli właśnie te słowa dopisane do solówek instrumentalnych. Ale że to jest moja kompozycja i tutaj solówki nagranej nie było, to ja sobie to musiałam stworzyć sama. Czyli najpierw napisałam instrumentalnie, jak to ma przebiegać, a potem dopisałam sobie do tego słowa. Po prostu taki zamysł miałam i chciałam to w którymś z tych utworów wrzucić, a do tego mi to pasowało najbardziej.
0: Zanim powstał ten zamysł, to wcześniej jest śpiewanie. Po prostu standardów jazzowych i tak dalej, i tak dalej. Jakbyś osadziła się w tym świecie. Jakbym dzisiaj spojrzał na to, co się wydarzyło z Judytą do czasu wydania tej płyty, to bym podzielił to na dwa takie okresy. Najpierw takie szukanie i osadzenie się właśnie w tym świecie, a później dopiero ten zamysł, poszukiwanie czegoś innego, nowego, swojego, oryginalnego dla siebie.
1: Tak, ja myślę, że to jest bardzo trafnie przez ciebie przedstawione, bo faktycznie przecież ta pierwsza moja płyta to jeszcze była, kiedy ja byłam studentką i te standardy to było coś, na czym ja w sumie pracowałam nawet na zajęciach.
0: Wiesz co, ale nikt nie oczekiwał od ciebie, że tam czymś nowym, zaskakującym na tej płycie mnie z kolei zaskoczysz, prawda? A tak było jednak. Tam już wiele nowości odczytałem w ogóle w twoim podejściu do tych standardów, nie mówiąc, że już mówiłaś swoim językiem.
1: Tak.
0: Pozwolono ci na to też w ogóle na uczelni w takim razie.
1: Oczywiście, jak najbardziej. To był w ogóle bardzo dla mnie cenny czas, bardzo wartościowy i bardzo dobrze go wspominam, ale też czuję właśnie, że przeszłam taką drogę, podczas której się mocno rozwinęłam muzycznie i myślę, że to jeszcze będzie cały czas postępowało. Tego sobie życzę przynajmniej, żeby właśnie ta kolejna płyta znowu była nawet dla mnie samej małym zaskoczeniem. No a z tej cieszę się podwójnie, ponieważ tutaj jednak większość utworów jest mojego autorstwa, a ja bardzo chciałam właśnie taką płytę autorską wydać, bo tutaj są co prawda dwa standardy.
0: I te autorskie rzeczy już zaczęłaś pisać w momencie, kiedy właśnie ta pierwsza płyta powstawała, prawda?
1: Tak, ponieważ na pierwszej płycie są dwa moje autorskie utwory, a większość standardów. No i tutaj jest przewaga moich z kolei kompozycji,
0: jasne,
1: bo jest sześć.
0: Dość wcześnie po prostu podjęłaś decyzję, że nie chcesz tylko śpiewać, prawda? Że chcesz być również autorką piosenek i taka droga jest tutaj pokazana. Ten zapis jest tego wszystkiego, co się z tobą wydarzyło.
1: Oczywiście, że tak, bo ja też nazwałam ten album Fickle. Fickle to znaczy nieprzewidywalny, zmienny. Mhm. I to, moim zdaniem, muzyka oddaje, ponieważ ja napisałam takie kompozycje, które są stricte mainstreamowe, takie jak na przykład Confession, czyli mamy tutaj bebopowy utwór, szybkie tempo, swing, ale też są takie jak na przykład Revival, który jest bardziej złożony, bardziej taki współczesny, ale to właśnie pokazuje to, czym ja się też przez te lata interesowałam i że lubię różne utwory, nie tylko te mainstreamowe, ale takie też właśnie bardziej w duchu nowoczesnego jazzu i to mi się podoba też, że jest po prostu różnorodnie.
0: No tak, ale lubisz z tego czerpać, ale nie powiedziałbym, że lubisz ekstrema, po prostu przeskakujesz z jednego ekstremum na drugi. Nie, ty łączysz te światy. Ty właśnie po to potrzebujesz tych inspiracji, żeby to nałożyć na siebie.
1: Też tak uważam, że to jest wszystko właśnie połączone i mimo, że ta płyta jest zmienna i może nieprzewidywalna i różnorodna, to jednak jest to wszystko spójne.
0: Tak, to prawda, to prawda. I tak też pomyślałem w tym momencie, że dopisywałaś cokolwiek, żeby tej spójności było jeszcze więcej albo żeby wykazać siebie więcej.
1: Tak.
0: Tej swojej oryginalności i tutaj jest powrót do tego pomysłu, nie? Że trzeba solówki wyśpiewać też.
1: Tak jest.
0: To też oczywiście zdarzało się już w historii, natomiast twój zamysł polega na tym, że właściwie za moment każdą solówkę mi wyśpiewasz.
1: Tak jest. No, zobaczymy, co będzie w przyszłości, bo parę pomysłów mam jeszcze na te następne
0: płyty. A to też
1: płyty.
0: Dobra szkoła śpiewania, uczenia się w ogóle, śpiewać solówki.
1: Oczywiście.
0: Improwizować te solówki.
1: Ach, ileż ja tych solówek spisałam. Uwielbiam to robić. I to instrumentalne, i wokalne. Miałam taki czas właśnie na studiach, że jak już się za to zabrałam, to już naprawdę bardzo intensywnie i bardzo zawsze lubiłam i nadal lubię tych mistrzów słuchać, spisywać te solówki, uczyć się ich.
0: To od kogo spisywałaś solówki?
1: Oj, różnie. Michael Brecker, John Coltrane, Bobby McFerrin, jeszcze z pianistów to był Bill Evans na przykład.
0: Okay.
1: Pat Metheny, Joshua Redman, dużo saksofonistów było, Chet Baker przecież, no mogłabym wymieniać.
0: Ci, co ładnie frazują, są ci potrzebni.

0: Czy bardziej cię interesuje perfekcja oddania takiego sola spisanego, mm-hmm. żeby dźwięk się zgadzał w każdym wręcz calu, czy bardziej cię emocja interesuje?
1: Mm-hmm. Jeśli chodzi o taką stricte, no po prostu pracę nad moim warsztatem, bo ja oczywiście te solówki instrumentalne czy wokalne spisuję po to, żeby po prostu poprawić sobie jeszcze
0: ćwiczyć
1: swój
0: głos.
1: Język.
0: Mm-hmm.
1: Tak. I jeśli to robię, no to tutaj muszę powiedzieć, że jednak się skupiam na tej technice i perfekcji,
0: tak,
1: żeby to
0: głosu.
1: Po prostu wyśpiewać.
0: Oddaniu dźwięku.
1: Tak,
0: mm-hmm.
1: po prostu wyśpiewać. Ale to mi potem daje różne narzędzia i inspiracje do tego, że kiedy już ja śpiewam swoje solo improwizowane, no to te wszystkie pomysły jakoś się tworzą tu i teraz, no bo jest to poparte tym
0: i to jest bardziej emocjonalnie.
1: Tak.
0: A ja tak trochę odczuwam, zresztą to jest fajna droga, jak mi się zdaje,
1: tak.
0: jak widzę na twoim przykładzie, bo również te sola spisane z tych oryginalnych utworów, po iluś tam ćwiczeniach, no już stają się wręcz perfekcyjne, no trafiasz w te dźwięki, mm-hmm. prawda? I wtedy można się zacząć bawić, interpretować
1: tak.
0: emocjonalnie, tak,
1: tak
0: czy inaczej. A już nie mówiąc swoje utwory, które po prostu od podstawy można emocjonalnie tylko rozkładać.
1: Oczywiście i też przecież emocje w ogóle przekładają się na głos. Nawet były takie badania przeprowadzone, jak konkretna emocja wpływa na głos. Jak on zmienia swoją barwę, natężenie. I to jest naprawdę bardzo ważny przekaźnik. No i też bez emocji te utwory no, nie byłyby takie prawdziwe. Więc to jednak chyba też o to chodzi, żeby emocja była w każdym utworze.
0: I każdą emocję chcesz oddać, albo chciałabyś oddać, albo umiesz oddać. No bo być może jest gdzieś zakres tych emocji, na przykład, nie wiem, takiej Judyty nie chciałabyś pokazać, nie wiem, zdenerwowanej na przykład, mm-hmm. jakiejś, wiesz, wzburzonej, nie? Tylko taką łagodną, ciepłą, słodką, nie wiem jaką zresztą, mm-hmm. to ty może siebie określisz lepiej.
1: Ja myślę, że to też zależy od tego, jaki utwór śpiewam i chyba w niewielu utworach mam okazję, żeby się zaprezentować z tej strony zdenerwowanej.
0: Dlatego tak pytam, bo ty nie podejmujesz się utworów właśnie tego typu, prawda?
1: Raczej nie, tak.
0: Nie, bo ci nie leżą, bo nie chcesz emocjonalnie do nich podchodzić, tak?
1: Nie mam chyba takiego czegoś, że nie chcę. Jakoś tak stworzyłam takie utwory, które jednak inne emocje pokazują, ale nie wykluczam tego, żeby w przyszłości okay. na przykład stworzyć też taki
0: utwór. Nie, mnie to zaciekawiło, dlatego mm-hmm. że odczuwam taką harmonię i z drugiej strony melodię, prawda?
1: Tak.
0: To ma mnie nieść, uspokajać, na pewno nie denerwować, jeżeli już
1: tak.
0: w tych kategoriach sobie rozmawiamy. Natomiast to jest dla mnie też fajny przykład tego, jak można pokazać, co jest istotą standardu.
1: Mm-hmm.
0: Że one wtedy już były tak zinterpretowane, tak napisane, zinterpretowane, zaśpiewane, że przenosiły emocje.
1: Dokładnie tak, zgadzam się. Ja dosłownie dzisiaj, jeszcze przed wywiadem tutaj, miałam próbę z pianistą i akurat graliśmy standardy jazzowe i tak zgodnie stwierdziliśmy, że te standardy są tak piękne, przecież już tyle lat istnieją, a one się w ogóle nie nudzą. Tam jest jeszcze tyle do zinterpretowania i można je grać setki razy i zawsze można znaleźć tam jeszcze coś, jeszcze inaczej można do tego podejść. No coś pięknego. Ja jestem zakochana w standardach
0: tak już
1: od dawna.
0: Pewnie,
1: tak,
0: całe życie, tak. No ja wiem, no tak jak sobie mówimy, pierwszą podstawą dla ciebie jest nauczenie się standardów i na tych standardach nauczyłaś się śpiewać. Drugą podstawą jest własne poszukiwanie, czyli na przykład śpiewanie solo głosem. Jest
1: tak.
0: jeszcze coś, co jest podstawą dla tych piosenek, które znajduję na tej płycie?
1: W ogóle jak komponuję, to podchodzę do tego bardzo różnie i na przykład czasem podstawą był rytm.
0: Okay.
1: Tak jak to było w utworze Revival, ja tam sobie po prostu tak zamierzyłam, że chcę to oprzeć na metrum 4/4 i 5/4 i nałożyć je na siebie i od tego wyszłam. A z kolei na przykład przy utworze, dajmy na to Fickle, zaczęłam chyba od harmonii. Różnie się to u mnie odbywa. Czasem na przykład jestem gdzieś i nagle wpada mi do głowy jakiś pomysł melodyczny i to nagrywam. Więc naprawdę ja nie mam jakiegoś jednego schematu, tylko naprawdę różnie powstają te kompozycje.
0: To też mógłbym sobie wymyślić, ponieważ nie widzę również jakiejś linii podziału pomiędzy tym, co jest przeszłością w muzyce, a tym, jak czerpiesz ze współczesnych też środków wyrazu, brzmień.
1: Mm-hmm.
0: No technologia też pomaga. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że inaczej dzisiaj się na przykład nagrywa muzykę już samą w sobie, prawda? Nie
1: tak.
0: lata temu. Ale tak czy inaczej, też nie widzę takiej granicy, że sobie mówisz, no to jest to, to i mi pokazujesz to jasno, nie? To też mm-hmm. jest nałożenie jakieś.
1: Tak, oczywiście. Tutaj na przykład jeśli chodzi o standardy na tej płycie, to mamy dwa, Invitation i Round Midnight. Invitation to tutaj też był motyw rytmiczno-harmoniczny dla mnie podstawą. I ja od tego wyszłam, żeby napisać ten aranż, a Round Midnight zaśpiewałam w całości a cappella i to jest ballada. Mam do niej ogromny sentyment. Jeśli chodzi o ballady jazzowe, to mogłabym powiedzieć, że mam dziesiątki ulubionych, ale to na pewno jest w top 10, powiedzmy. I towarzyszy mi ten standard od początku mojej nauki, jeśli chodzi o jazz oczywiście. I po prostu za każdym razem, kiedy go śpiewam, nie ma opcji, żeby on mnie znużył w jakikolwiek sposób. A chyba ta opcja a cappella jakoś najbardziej ze mną rezonuje i chciałam to właśnie w takiej odsłonie zaprezentować.

0: Lubisz przestrzeń w ogóle, właśnie.
1: Tak.
0: To nie tylko lubisz dźwięk, barwę tego dźwięku, ty lubisz przestrzeń. Myślę, że zawsze lubiłaś swój głos i to jest niezmienne w tobie. Natomiast no wiesz bardzo dobrze, jak wiele się zmieniło. Również w twojej wokalizie, w tym tak. jak śpiewasz, lata mijają, no to już jest zupełnie inne miejsce dla ciebie, prawda?
1: Tak. Tak. Nawet taki sentyment mam do tej pierwszej mojej płyty, jak sobie posłucham tej pierwszej, a tej najnowszej.
0: Na chwilami potrafisz być taką Judytą, jak na tamtej płycie. Nie powiem, tak. że nie. Ale zupełnie tak. już inaczej śpiewasz. Już jesteś zupełnie kimś innym.
1: Tak, też tak uważam, ale to jest dobre, bo no, ja na to liczę właśnie, że tak to będzie przebiegało, że ten jednak muzyk powinien całe życie się rozwijać. Mhm. No bo o to chyba chodzi, żeby po prostu nie zatrzymywać się w miejscu, tylko iść dalej i potem z takim właśnie sentymentem sobie posłuchać tych swoich starych płyt, które były zapisem tego, co w danym momencie tu i teraz było.
0: No tak jest w ogóle z muzyką improwizowaną również,
1: tak.
0: więc ja to rozumiem. Natomiast ciekawą też niszę uzupełniasz, bo moim zdaniem dzisiaj właśnie muzyka się na tyle zmieniła, by odejść od standardów, by powiedzieć, a już wystarczy śpiewania standardów i tak dalej. Natomiast ty nadal w tym tkwisz, tyle, że znów mi pokazujesz, można jeszcze pracować na tym, prawda? Nawet warsztat jeszcze sobie kształcić w dalszym ciągu.
1: Oczywiście. Jeszcze jest przecież tyle standardów, których ja nie poznałam i jeszcze chcę je poznać. Moim zdaniem te standardy to jest taka studnia bez dna, że i muzycy, których ja podziwiam, moi mistrzowie, też jeszcze grają te standardy. Na przykład przecież ostatnio byłam na koncercie Brada Meldała i Christiana McBride'a. Coś pięknego w Nospre. Zagrali wspaniałe standardy, Fly Me to the Moon między innymi. I oni właśnie też pokazują mi to, że cały czas można grać te standardy z taką świeżością i czerpać.
0: To co nowego znajdujesz na przykład właśnie w takich standardach? Co przekłada się później na własne myślenie o muzyce, o swoich piosenkach?
1: No chyba dla mnie to jest takie podejście, żeby próbować za każdym razem ten standard zaśpiewać trochę inaczej. Te standardy skłaniają mnie do dużej kreatywności. Oczywiście muzyka współczesna i inne kompozycje też. Ale coś jest w tym takiego, pamiętam taki cytat, nie wiem czy to powiedziała Etta James, mogę się mylić, ale jeśli śpiewasz dany standard 101 razy, to zaśpiewaj go te 101 razy inaczej, żeby nie przyzwyczajać się do jednej wersji. I to chyba mnie jakoś tak ujmuje w tym, przez co właśnie mogę znaleźć różne środki wyrazu, inaczej melodię poprowadzić, inaczej rytmicznie.
0: Dobrze jest mieć kilka osobowości w sobie.
1: Tak, i zależy też z kim gram.
0: No właśnie, do tego też dążyłem. I jeszcze zmieniać sobie ewentualnie muzyków, którzy wymagają od ciebie innych rzeczy. Ale też ja znajduję u ciebie taki konstans w osobowości. Ciekawi mnie po prostu cały ten proces, bo to nie jest kwestia różnych osobowości, które nosisz w sobie i coś tam ukryjesz, wiesz, i tak dalej. Tak jak już tu stwierdziliśmy, diaboliczna to ty lubisz być, ale tylko na swój sposób, prawda? Nie lubisz się denerwować i tak dalej. Więc to nie z tego wynika, z jakiejś ciekawości może też, jak to jest po drugiej stronie czasami u ciebie, co?
1: Tak, tak, bo ja myślę, że to by było też właśnie bardzo twórcze, jeśli bym poszła w taką stronę, w którą wcześniej nie szłam muzycznie. Dlatego właśnie ja lubię też te eksperymenty i może ten diabolizm się też pojawi.
0: Kiedyś.
1: Tak.
0: To tak może być, bo to wiesz, łagodność, łagodność, łagodność.
1: No właśnie.
0: Sztuka też stawia przed tobą swoje wymagania. To wiesz,
1: oczywiście.
0: Nigdy nie wiadomo, jakie jeszcze postawi. Ale to jest wprost powiedziane, że nie będę jakby tylko w tym archiwum doszukiwać się, nie będę powracać do muzyki nagrywanej w taki, a nie inny sposób i śpiewanej w taki, a nie inny sposób. Nie, ja po prostu chcę zbudować współczesny świat dla takiej piosenki.
1: Tak.
0: Nazwę to w dalszym ciągu standardem, bo jak ty sobie piszesz, to tak jakbyś chciała napisać standardy. Rzeczywiście masz taki ambitny plan, żeby twoje piosenki stały się za ileś lat standardami?
1: Czemu nie? Byłoby mi bardzo miło, ale nie jest to mój cel. Po prostu no, jak wyjdzie, tak wyjdzie. Po prostu co w danym momencie mi w duszy gra. Na przykład, jeszcze jest taki utwór Transients na tej płycie. Ballada na trzy, bardzo prosta. Ja w ogóle się na początku się zastanawiałam, czy na pewno brać ją pod uwagę na tą sesję nagraniową, a teraz jak już kilka dni od premiery minęło, no to bardzo dużo osób zwraca uwagę na ten utwór właśnie. Czyli jednak trzeba być wiernym sobie i jak w danym momencie stworzyłam taki utwór, no to znaczy, że tak miało być i on był dobry.
0: Prostota czasami naprawdę przemawia, wiesz.
1: Tak,
0: tak. Tak samo jak cisza, jak jakieś uwolnienie, nie?
1: Tak.
0: Zupełne emocje, a nie gąszcz tych dźwięków. Zresztą czasem bawisz się też znakomicie w swoich utworach.
1: Oj tak, ja to lubię. Szybkie tempo, dużo dźwięków. No muszę przyznać, że ja bebop uwielbiam.
0: Okay.
1: Nawet swoją pracę magisterską pisałam. pisałam na temat języka bebopu właśnie. Analizowałam, jeśli by wrócić do tych solówek, to Johna Hendrixa, przecież jeden z najznamienitszych wokalistów bebopowych.
0: Ale dzisiaj uwalniasz też, uspokajasz też siebie i wszystko, co jest w tej piosence, to też trzeba przyznać. To dojrzałość, nie?
1: Też tak sądzę.
0: To jest zbiór, jak sobie powiedzieliśmy, różnych piosenek z różnych czasów, które gdzieś tam w tobie przetrwały. Jest więcej tych piosenek, tylko po prostu postanowiłaś zamknąć w ten sposób płytę?
1: Jest jeszcze kilka niedokończonych, po prostu to są pomysły, nie weszły na sesję. Ale no też myślę, że po prostu te utwory, które uważam za najfajniejsze i też najbardziej spójne z tą całością, no to te biorę na płytę. Niektóre z nich możemy potem na przykład wykonać na koncertach dodatkowo.
0: Pomyślałem, że drugą część tej płyty po prostu nagrasz.
1: A! No, zobaczymy. Na pewno już nie chcę robić takiej długiej przerwy, no jeśli właśnie, chodzi o kolejną płytę.

0: wróćmy do tych muzyków, bo to też jest ciekawa historia, bo obok ciebie Franek Raczkowski na przykład, to człowiek, który para się na co dzień trochę innym graniem.
1: Tak.
0: Dla niego to jest jak odskocznia, tak sobie pomyślałem, zagrać z tobą po prostu coś piosenkowego. Mm-hmm. Alan Wykpisz gra wszystko, więc tu się nie dziwię, bo on sobie zdaje sprawę, co jest też jakby takim środkiem w muzyce i tak dalej.
1: Tak.
0: No i Grzegorz Pałka też bardzo uniwersalny bębniarz, ale też bardzo jazzowy przede wszystkim bębniarz.
1: Tak, tak. To trio jest dla mnie fenomenalne. Naprawdę, pomijając już fakt, że Grzegorz i Alan są bardzo zgrani, bo oni w wielu składach grają wspólnie.
0: Tak, to
1: więc
0: prawda.
1: To jest taka nierozerwalna sekcja. I do tego Franek Raczkowski. Każdy z nich ma swój odrębny styl. I ja też chciałam, żeby na tej płycie widać było te nasze cztery osobowości, żeby każdy z nas miał przestrzeń do wyrażenia się. Więc ja nie chciałam też wszystkiego chłopakom narzucić, bo ja wiem, że oni są tak fenomenalnymi muzykami, że świetnie zinterpretują te utwory, które ja napisałam.
0: Czyli od razu założyłaś, że oni jeszcze coś zmienią.
1: Tak,
0: czekałaś na to nawet?
1: Oczywiście, że mogą coś dodać, po prostu coś po swojemu zagrać.
0: Dodać, ale nie zmienić.
1: Może niekoniecznie bardzo zmienić, bo oczywiście no, melodia, harmonia,
0: nie,
1: rytm,
0: piosenka ma w ogóle
1: były.
0: Formę, więc
1: tak,
0: no
1: tak.
0: Co tu zmieniać, nie?
1: Tak, ale takie swoje elementy swojego stylu po prostu, żeby przemycili. Bardzo jestem pod ogromnym wrażeniem ich gry i tego, jak zinterpretowali te utwory.
0: Czyli co, w pewien sposób od takiego twojego pomysłu i myślenia, jak ta piosenka zabrzmi, do efektu, to jest trochę drogi i jest to proces. Zaskoczył cię już efekt?
1: Może trochę tak, chociaż myśmy też mieli okazję wcześniej te utwory pograć wspólnie, ale no, tak jak mówiłam wcześniej, z takimi muzykami, to w zasadzie za każdym razem zabrzmi trochę inaczej.
0: Fajnie, że jesteś tak otwartą osobą, nie? Bo
1: tak.
0: Ktoś mógłby przyjść i powiedzieć, tak to ma brzmieć, to jest piosenka, to jest standard, tak to mamy zagrać, tyle.
1: Tak.
0: A ty sobie pozwoliłaś na to, że niech zagrają po swojemu. Zobaczymy,
1: tak.
0: Co ja będę musiała z tym zrobić, tak?
1: Tak, tak.
0: A płyta na setkę nagrywana?
1: Płyta była nagrywana tak, że chłopcy byli w jednym pomieszczeniu, a ja byłam w osobnym.
0: Ale
1: więc
0: razem?
1: Razem nagrywaliśmy pierwsze dwa dni razem, a potem tam ja jeszcze w listopadzie miałam jeden dodatkowy dzień na wokal. Niektóre partie jeszcze potem ja sobie osobno dograłam.
0: No tak, ale to już tylko poprawianie pewnych rzeczy.
1: Tak.
0: Natomiast liczyłaś na to, że ta emocja też ciebie pociągnie, prawda?
1: Oczywiście.
0: Ich emocje.
1: Tak.
0: I coś rzeczywiście zmieni. To
1: tak.
0: Taki też fajny, naturalny sposób na powstawanie standardów jazzowych.
1: Tak,
0: tak. Tak zawsze było.
1: Naprawdę. I to był świetny pomysł, żebyśmy właśnie byli wspólnie, bo tej energii potem już się nie da odtworzyć. Jak już
0: no
1: potem
0: właśnie.
1: Się jest samemu, no to już jest jednak inny dzień, inaczej się trochę brzmi. Nie ma już nas wszystkich, więc to jest całkiem co innego.
0: A na koncertach jak to się dzieje? Improwizujecie jeszcze te piosenki? Coś tam zmieniacie?
1: To znaczy, na pewno forma, kompozycja, to wiadomo, że to jest
0: no jasne, od punktu A do punktu B trzeba dojść.
1: Tak, tak. Ale są takie elementy, że pozwalamy sobie na więcej troszeczkę przestrzeni i luzu, żeby jednak podejmować to ryzyko w muzyce też. Mhm. I to jest fajne.
0: No, jeśli ktoś dokładnie wsłucha się w te twoje autorskie piosenki, to myślę, że odgadnie bardzo szybko, na których to wzorcach standardów się uczyłaś, bo to jest jakby wprost podane i to jest pięknie podane, ale też znajdzie właśnie dzięki temu twoją oryginalność. Jeśli ktoś się wsłucha z kolei w teksty, które tu są na tej płycie, to w jakim ty, dziewczyno, znajdujesz się w momencie swojego życia?
1: Ale zależy, czego pytanie dokładnie dotyczy.
0: No to bardzo osobiste teksty tych piosenek przecież, nie? To też jest historia ułożona trochę.
1: Tak. Tutaj muszę od razu powiedzieć, że ja nie wszystkie teksty napisałam. Ja napisałam cztery i napisała dwa Dominika Rusinowska.
0: Ale z nią się zgadzasz, z tymi tekstami.
1: Ja się
0: bardzo
1: z nią
0: osobiście do nich podchodzisz.
1: Oczywiście. Ja się z Dominiką zgadzam. Natomiast ja Dominice powiedziałam, że ja jej nie narzucam żadnej historii i że ona może napisać coś swojego. Ja jej podałam tylko tytuły.
0: Okej.
1: I wprawdzie to nie są moje historie, ale jest dla mnie świetną rzeczą zinterpretować coś, czego nie napisałam sama,
0: ale... jak podałaś
1: sama, ale...
0: tytuł, to już nakierowałaś myśl.
1: Trochę tak.
0: Co ma być tam? A więc już nakierowałaś na to, że to ma być tekst trochę o tobie, prawda? Że idziemy w tym kierunku.
1: Trochę tak. Może nie o mnie, a bardziej na dany temat. O, tak jak na przykład przy Revival.
0: No ja wiem. Będziesz umykać jak to kobieta. No. I nie potwierdzisz. Ale tak trochę jest jednak. No dobrze. Zgoda.
1: Na pewno...
0: To o czym są te piosenki? Dobra, no, to zapytam tak wprost.
1: Oczywiście. Różnie bardzo. Na przykład utwór tytułowy Fickle jest właśnie na temat kobiet, na temat tego, jakie to my kobiety jesteśmy zmienne. Kobieta zmienną jest i ja troszkę z przymrużeniem oka napisałam ten tekst. On jest taki trochę żartobliwy, ale jak ja to zazwyczaj mówię, w każdym żarcie jest trochę prawdy.
0: No i jest więcej tam, niż trochę.
1: Tak. I jest tam ten tekst trochę taki przewrotny, ale właśnie dotyczy głównie tej zmienności.
0: Tak jak i muzyka, która jest tam fajna, przewrotna.
1: Takiej trochę pogoni za tą kobietą ze strony mężczyzny, o takiej grze, tej damsko-męskiej. To jest właśnie ten tytułowy utwór. Ale jest też na przykład utwór For C, który napisałam dla Carmen McRae, bo C to właśnie Carmen McRae, która jest moją wielką inspiracją. Ja się nią bardzo inspiruję i uwielbiam jej słuchać. I kiedyś wzięłam udział w takim projekcie z Pawłem Kaczmarczykiem, Directions in Music. I tam prezentowaliśmy twórczość jednego wybranego artysty. Ja wybrałam Carmen. I chodziłam z jej muzyką chyba przez kilka tygodni codziennie. Dyskografia, wywiady, wszystko po prostu, co z nią związane. Ja tak chłonęłam ją. I na tyle mnie ona zafascynowała, że postanowiłam napisać balladę. A że Carmen miała słabość do ballad, no to musiała być ballada, For C.
0: Rzeczywiście takich postaci, do których mogłabyś się odnosić, nie tylko w piosenkach, ale w piosenkach także, pewnie byłoby więcej i to sobie zostawię. To jest taki motyw na fajną audycję. Kiedyś posiedzimy i porozmawiamy o twoich fascynacjach muzycznych.
1: Bardzo chętnie.
0: Przy okazji prezentacji również na nowo twoich piosenek. Jest dużo autobiografii w tych tekstach, nawet jeśli nie ty popełniłaś ten tekst, bo wszystkie są pisane dla ciebie i to też się da odczuć. To też jest taki przyczynek, żeby stwierdzić, to jest spójna płyta, nie?
1: Tak.
0: Jedna spójna historia. To płyta dla rodziców, sióstr i dla babci.
1: Tak.
0: Judyta Pisarczyk, dziękuję ci pięknie.
1: Dziękuję.

Judyta Pisarczyk opowiadała nam o swojej płycie. Płycie, która właśnie się ukazała i mam nadzieję, że będą okazje słuchać tych piosenek granych w tym składzie na żywo częściej. No to niech koncertuje, a Judyta Pisarczyk będzie już rzeczywiście kończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Już nic nie zmieniam, pozostanę przy tej płycie. Piotr Bielawski, pięknie dziękuję i zapraszam. Jazz i okolice jazzu zawsze w poniedziałki między 21 a 23.

0: Tu Radio Łódź, jest 23. Zapraszamy na wiadomości Radia Łódź, przed mikrofonem Remigiusz Fladrowski. Zadymienie w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Pacjenci nie byli ewakuowani. Jest list gończy za łódzkim adwokatem Pawłem Kozaneckim, który nie stawił się do odbycia kary. Dwie osoby nie żyją po tym, jak samochód wjechał w ludzi w Lipsku w Niemczech. W nocy miejscami przelotny deszcz, a jutro sporo słońca i nawet 26 stopni. Zadymienie w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Nie było konieczności ewakuacji pacjentów. Według dyżurnego straży pożarnej przyczyną była awaria wentylatora w skrzydle budynku, w którym przebywają chore dzieci. Strażacy sprawdzają jeszcze na miejscu instalację. Jak mówią, sytuacja jest opanowana i nie było zagrożenia życia i zdrowia pacjentów. Jest list gończy za łódzkim adwokatem Pawłem Kozaneckim. Prawnik od trumny na kółkach został skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety.
1: Paweł Kozanecki jest poszukiwany przez łódzką policję, bo jak informuje rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie sędzia Adam Barczak, nie stawił się w więzieniu i nie ma go w miejscu zamieszkania.
2: Sąd rejonowy w Olsztynie polecił policji osadzenie skazanego w zakładzie karnym, natomiast policja zwróciła dokumenty związane z poleceniem osadzenia, informując, że nie udało się osadzić skazanego z uwagi na to, że nie zastano go w miejscu zamieszkania.
1: Dlatego, jak wyjaśnia podkomisarz Kamila Sowińska z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, za adwokatem wystawiono list gończy.
3: Policjanci z 3 Komisariatu Policji w Łodzi prowadzą poszukiwania za Pawłem Kozaneckim celem odbycia przez niego kary pozbawienia wolności w wymiarze 18 miesięcy.
1: Paweł Kozanecki po zdarzeniu, w którym zginęły dwie kobiety, nagrał i opublikował w internecie film, w którym stwierdził, że wypadek był konfrontacją bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach.
0: Relację przygotowała Jolanta Turkowska.
4: Więcej na radiołódź.pl.
0: Tragedia w Lipsku. Dwie osoby nie żyją po tym, jak samochód wjechał w ludzi. Około 20 osób zostało rannych. Kierowca próbował uciec, ale został zatrzymany.
5: Motywy działania mężczyzny, który w centrum Lipska wjechał w tłum ludzi, nie są jeszcze znane. Były policjant i negocjator Dariusz Loranty mówił Polskiemu Radiu o 2 najbardziej prawdopodobnych scenariuszach.
6: Jeden to jest osoba ewidentnie zaburzona umysłowo, a drugi, że jest to zamach. Uwaga, sprawcy zamachu też działają w takim amoku umysłowym, nie mają świadomości do końca. Oni mają cel, działają jak robot.
5: Generał Mieczysław Bieniek z kolei przypomniał w TVP Info o zachowaniu ostrożności podczas imprez masowych.
7: Festyny, jarmarki muszą być odpowiednio zabezpieczone, że czujność policji, ale również i obywateli jest niezbędna.
5: Niemieckie służby ustalają okoliczności zdarzenia. Według nich sprawca to 33-letni obywatel Niemiec.
0: Relacjonowała Klaudia Wróblewska. Wołodymyr Zełenski ogłosił zawieszenie broni, które ma wejść w życie o północy 6 maja. Ukraiński prezydent napisał o tym w mediach społecznościowych. Zełenski dodał, że Ukraina nadal nie otrzymała żadnych warunków zawieszenia broni, o którym jest mowa w rosyjskich mediach społecznościowych. Uważamy, że ludzkie życie jest cenniejsze niż obchody rocznicowe związane z zakończeniem II wojny światowej, a chodzi o świętowanie przez Rosjan Dnia Zwycięstwa nad hitlerowskimi Niemcami. Ogłaszamy zawieszenie broni, które rozpocznie się o północy z 5 na 6 maja, poinformował Wołodymyr Zełenski. Stadion miejski w Ozorkowie odzyska dawny blask. Chodzi o obiekt przy ulicy Łęczyckiej. Jak przekazała Radiu Łódź rzeczniczka Urzędu Miasta w Ozorkowie Izabela Dobrynin, modernizacja boiska była konieczna, bo od dawna pojawiały się tam problemy z nawierzchnią.
8: Był tam problem, zwłaszcza po opadach deszczu, z wilgotnością. Na boisku długo bardzo utrzymywała się woda, robiło się błoto, dlatego trzeba było wymienić warstwy płyty boiska i oczywiście zamontować odpowiedni system odwodnienia.
0: Modernizacja boiska będzie kosztowała 2,5 miliona złotych. Obiekt ma być gotowy w czerwcu. Teraz to tyle. Więcej informacji na radiołódź.pl. W nocy na zachodzie i północy regionu możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura spadnie do 11 stopni. We wtorek sporo słońca i bardzo ciepło, nawet 26 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany powieje z południowego zachodu.

Trochę zaskakująco, prawda? Kończy się. 12 minut po 23, 49 raz. Po raz 49 spotykam się z Państwem, mówiąc dobry wieczór. Program zrealizuje Kuba Janik. Ja nazywam się Maciej Kieszkowski. I dziś gość specjalny, właściwie przyjaciel audycji, już za chwilę tutaj usiądzie obok mnie, ale zanim to nastąpi, mamy parę zaległości do nadrobienia. Pierwsza z nich za nami. 22 kwietnia 1996 roku ukazała się jedyna płyta formacji Nephilim, bo tak na pewien czas ochrzcił projekt, zespół Calum McCoy w przerwie pomiędzy zawieszeniem działalności Fields of the Nephilim, a odwieszeniem późniejszym. Płyta Zun. I znajdziecie w sieci informację, że ona ukazała się 5 listopada, natomiast to nieprawda. Ukazała się 22 kwietnia 1996 roku i to minęło niedawno 30 lat. Jest najbardziej metalową płytą w dorobku w twórczości Carla McCoya, gdzie ciężkie dźwięki są przetworzone w przepiękny wprost sposób. Niedawno ktoś mnie zapytał, czy ciężka muzyka, czy słuchanie ciężkiej muzyki może być przyjemne. Jak najbardziej. Cofniemy się o 10 lat do 9 kwietnia 1986 roku i tego dnia ukazuje się trzeci long play w dorobku formacji Angel Witch. A zadaniem tej audycji jest również przypominanie takich kamieni milowych dla muzyki metalowej czy okołometalowej, dla ciężkiej muzyki, cokolwiek miałoby to stwierdzenie oznaczać. I z pewnością zespół Angel Witch jest grupą, która odcisnęła jakieś piętno na muzyce heavy metal, hard rock. Ta płyta 40 lat temu ponad. Zespół Angel Witch jest zaliczany do tych grup, które tworzyły New Wave of British Heavy Metal. Powstali w Londynie w 1978 roku. Do dziś w składzie zespołu jest Kevin Neyburn, który gra na gitarze, śpiewa, jest autorem wszystkich tekstów, jest współkompozytorem. Później, po wydaniu tej płyty, następny album ukazał się dopiero po 26 latach. To wspomnijmy teraz sprzed 40 lat zespół Angel Witch w tytułowym nagraniu z tej płyty.

0: Znajdujemy się w strefie historii podnoszenia ciężarów, ale również i przyszłości. To wszystko za chwilę połączymy.
1: Gość.
0: Tomek Barszcz. Cześć Tomku, dobry wieczór.
2: Cześć, witam serdecznie.
0: I powiem ci szczerze, jak układałem ten program, to sobie nie zdawałem sprawy, że o tym zaczniemy rozmawiać, ale bo to wspomnienie. Angel Witch to był zespół, który gościłeś u siebie.
2: Tak, w 2018 roku, tak. No czyli już 8 lat temu, tak. Piękny koncert generalnie.
0: I zdradziłeś, że w ogóle bardzo ich lubisz.
2: Tak, ja uwielbiam. No przecież chyba jak każdy skupiony wokół metalu, który może, nie wiem, kiedyś był, tak jak tu rozmawialiśmy, może trochę za grzeczny, za melodyjny i tak dalej, ale wyobraź sobie, że to był rok, w którym na scenie grało między innymi Entombed, Incantation, no i Behemoth był wtedy gwiazdą wieczoru, że tak powiem. I jak Angel Witch śpiewało swój najbardziej popularny kawałek Angel Witch z płyty Angel Witch, to wszyscy śpiewali Angel Witch, jak już był refren. Także to było coś niesamowitego, jak wszyscy ci muzycy wypełzli z garderób na chwilę, żeby wspólnie świętować ten kawałek, który jest no, po prostu kwintesencją heavy metalu.
0: No klasyka. To ciąg dalszy klasyki. Następny zespół. Spojrzę swoje notatki. 5 maja, czyli jutro. Jutro będzie okrągła rocznica, 40. rocznica wydania drugiego longplaya formacji Onslaught, The Force. I też u ciebie byli.
2: Tak, oni też grali. To była pierwsza edycja popandemiczna, o ile dobrze pamiętam. Tak, no świetny koncert generalnie. 21.
0: Pierwszy rok.
2: No to był też niesamowity strzał. No, zawsze miejsce na taki solidny thrash metal z dawnych czasów, wtedy kiedy się to robiło z serduszka, się znajdzie. I to było też niesamowite przeżycie. No, taki szmat czasu i te nieśmiertelne kawałki z płyt, które były takimi kamieniami milowymi, jeśli chodzi o thrash metal.
0: Teraz cię zapytam, czy pamiętasz może, czy to grali, bo tylko jeszcze gwoli przypomnienia, w 1982 roku powstali w Bristolu, istnieją do dziś, z przerwą działają do dzisiaj, w składzie Night Rocket i Psy Killer, dwóch ludzi, którzy są od samego początku. Tamta płyta była wydana przez Under One Flag, czyli wtedy kultową, znaczy wtedy może nie kultową, ale bardzo mocną wytwórnię. Przypominasz sobie, czy grali może Let There Be Death?
2: Zamorduj mnie i teraz ci nie powiem tego. Nie chcę strzelić, bo może ktoś kolekcjonuje set listy i zaraz mnie tu wypunktuje, wiesz, to jest takie czasy, że nie możesz mówić, jeśli nie jesteś pewien.
0: No bardzo możliwe, bo to jest jeden z takich sztandarowych numerów, jak Let There Be, to od razu jest Rock i AC/DC, a tutaj jest Let There Be Death. Posłuchajmy.

0: ostatnia na dziś do wspomnienia rocznica. W dniu moich urodzin ta płyta, to znaczy niedokładnie, bo jestem niestety starszy, ale przed 49 maja 1986 roku zadebiutował Sodom. Siedzący obok mnie Tomek ma również, no bo byli też jego gośćmi. Też ma, jakie masz wspomnienie po koncercie zespołu Sodom?
1: Wiedziałem, że o tym wspomnisz. Znaczy, no Sodom, królowie Sodom w 2017 roku, headlinerzy, w doskonałej formie teraz, ale ja nie przypominam sobie złego koncertu Sodom, także podejrzewam, że w którejś kolejnej edycji festiwalu na pewno się pojawią jeszcze raz, bo po prostu to jest maszyna. A ja mam takie wspomnienie bardzo fajne, bo chciałem ich przyjąć bardzo godnie. Załatwiłem busa, takiego busa premium VIP, wprost od zespołu Perfect wypożyczonego z kierowcą Perfectu. Wiesz, taki bus, sprinter, opasły, 4 fotele na całej pace, wiesz, królewskie warunki, no żeby mieli dobre wspomnienia. Jedyny warunek przy wynajmie tego busa był: nie wolno palić wewnątrz busa. Co zrobił Tom Angel Reaper, jak wsiadł do busa?
0: Zajarł. Ale tak, myślę, że oni wspomnienie mają, wspomnienie pewnie mieli doskonałe.
1: Tak, mieli doskonałe, nawet mówili, że wpisują ten typ busa do Ridera. O. Także nie wiem, jak to dalej się potoczyło, nie obserwowałem.
0: Przed 40 laty debiutowali, powstali 4 lata wcześniej, w 82 roku w Gelsenkirchen. No to w składzie tym najbardziej kultowym, podstawowym. Angel Reaper, gitara, bas, Destructor na gitarach. No i nieżyjący od 2008 roku perkusista Witch Hunter. W tym składzie ta płyta powstała. Tytułowe nagranie z Obsessed by Cruelty. Teraz.

0: to mamy odhaczone wszystkie na dziś przygotowane rocznice i teraz przechodzimy do rzeczywistości. I oddaję stery Tomka, bo on tutaj według scenariusza będzie się poruszał, żebym ja go nie popsuł.
1: Nie, absolutnie nie było takich ustaleń. No dobra, ale co mam powiedzieć, dowcip?
0: Nie. Powiedzmy, zanim przejdziemy do Summer Dying Loud, to powiedzmy o tym koncercie, który w Vulturze, no bo o tym mieliśmy najpierw wspomnieć.
1: Tak, bo no, sporo się dzieje generalnie. Jakby Summer Dying Loud był w maju, a nie we wrześniu, to zapewne ten zestaw, który już w ten czwartek w Vulturze łódzkiej wybrzmi, pojawiłby się w krypcie na Summerze, bo no, to jest taki ładunek gruzowego death metalu, że po prostu nie da się obok niego przejść obojętnie.
0: A przepraszam, ty myślałeś o nich, żeby ich tylko oni nie dysponowali terminami, dlatego robisz ich wcześniej?
1: Wiesz co, no z kapelami ze Stanów jest tak, że no tak, łapiesz ich wtedy, kiedy mają trasę. Chyba, że masz za dużo pieniędzy i stać cię na 10 biletów lotniczych
0: i
1: ze
0: busa,
1: Stanów.
0: Perfect.
1: Nie, oni by akurat się zmieścili w transita. Wiesz co, nie, no to po prostu jest bieg okoliczności, że trasa jest wtedy, a nie w sezonie jesiennym akurat. Natomiast no ja Degraved i Warped Chamber obserwuję od dłuższego czasu i jest to dla mnie taka też kwintesencja gruzowiska, które uwielbiam. Także jak się pojawiła tylko okazja złapać ich na trasie, bo oni jadą do Wrocławia na ten piękny festiwal wrocławski death metalowy, który jest w weekend, ale w czwartek mamy szansę ich złapać w Łodzi. Także jeżeli ktoś z was lubuje się w death metalu, który ocieka z gnilizną, piwnicznymi tematami i taki gruz współczesny, bo to jest takie współczesne podejście do klasycznego death metalu, no to nie może was zabraknąć w Łodzi. A mi bardzo zależy na tym, żeby ta frekwencja była świetna, żeby to wyglądało solidnie, bo wydaje mi się, że trochę za rzadko w Łodzi ostatnio mamy taki solidny underground muzyczny i trzeba to zmienić, żeby nie dokładać tutaj negatywnych opinii o tym pięknym mieście. Dlatego no, zapraszam was serdecznie na ten koncert w Vulturze już najbliższy czwartek. Warped Chamber, Degraved, no i
0: Devil Priest,
1: polski, gliwicki, Kosa Metal, także zapraszam jak najbardziej. Mam też dwa bilety dla was, jeżeli chcecie się pojawić, a nie macie innego pomysłu na to, to napiszcie do Maćka, zaraz wam poda adres mailowy. Napiszcie, czy w ogóle, nie będę zadawał jakichś idiotycznych pytań, napiszcie, czy tego typu koncerty są w ogóle w Łodzi potrzebne, czy wy czujecie potrzebę taką, żeby światowej klasy underground zawitał czasem do Łodzi.
0: No nie będę się wypowiadał w imieniu tych, do których to pytanie jest skierowane. m.kieszkowski@radioloc.pl, piszcie. O tych koncertach, które odbywają się czy w Warkocie, czy w Vulturze, mówimy i z przyjemnością tą informację przekazujemy. Ja, korzystając z twojej obecności, powiedz, chociaż pewnie nie będziesz miał, bo jakbyś wiedział, to byś to zrobił. Co? I jak byłem na tych koncertach w łódzkich klubach, ale ja nie chcę robić przytuku do kogoś, ale no, za dużo ludzi nie ma. I też zastanawiam się, z czym to jest związane. Czy to specyfika tego miejsca? Czy nie ma tutaj tych ludzi, którzy by chcieli przyjść? Czy nie wiem, czy one są za drogie, te koncerty? Czy jest za dużo?
1: Wiesz co, to jest kilka aspektów. Ja obserwuję to od 20 lat. Tak jak tu mieszkam w Łódzkim i tak jak robię tutaj te koncerty mniejsze, większe, to Łódź jest zawsze specyficzna i wynika to z kilku rzeczy. Przede wszystkim jest w tej chwili zwiększona mobilność ludzi i oni jakby podejmując decyzję o wzięciu udziału w jakimś koncercie, już się nie muszą koniecznie go mieć w Łodzi. On może być w Warszawie, on może być we Wrocławiu. Dojazdy mamy świetne. Mimo wszystko żyje się nam trochę lepiej i ten wydatek na paliwo nie jest już taką blokadą. Tak samo nie jest blokadą cena biletu, bo jeżeli ktoś chce, największą blokadą jest czas. Czy my mamy czas, żeby się tam pojawić? Czy my mamy czas, czy ten zespół jest wystarczający dla nas magnesem, żeby zainwestować ten swój czas i zaangażowanie, bo na drugi dzień trzeba iść do pracy, do szkoły i tak dalej. Czy jesteśmy na to gotowi? No i nie da się ukryć, że w Łodzi w chwili obecnej, jeśli chodzi o średnie i większe kluby, gdzie by się coś działo, mówię o takich klubach jak kiedyś Dekompresja, to nie mamy za bardzo nie się ma czym szczycić. Oczywiście jest wytwórnia, która jest robi naprawdę duże rzeczy i która jest no, dość...
0: No za droga chyba po prostu jest. No.
1: Drogim miejscem, gdzie można zrobić koncert, także to musi być duża rzecz rzeczywiście. No i nie da się ukryć, że ta bliskość Warszawy i łatwość dojazdu tam i ilość klubów i oferty, która się tam pojawia, skutecznie odciąga lokalsów od udziału tutaj. Natomiast jeżeli mówimy o undergroundzie, to jeszcze nie do końca rozgryzłem, co się dzieje. Bo jeżeli Łódź nadal jest czwartym co do wielkości miastem w Polsce, tak, o ile dobrze kojarzę, bo kiedyś był trzecim nawet.
0: Spada, jak się tu wprowadzają, ale nadal jest to...
1: Tak, ale wiesz, nawet jak masz 600 tysięcy osób, powiedzmy, nie? No i wyobraź sobie, że 0,1% słucha tego typu muzyki. Tak? To jest naprawdę możliwy szacunek. Nie? No to powinniśmy mieć te 600 osób na koncercie. Jest to...
0: Miejmy jedną trzecią z tego.
1: Tak, miejmy jedną trzecią. Miejmy nawet... Dobra, zaryzykuję. Miejmy 1/10 z tej... Czyli miejmy te kilkadziesiąt osób, które się pojawia na undergroundowych imprezach. No i tutaj się jakby moje rozważania jeszcze nie zakończyły. Widocznie jeszcze za mało, za krótko tu mieszkam.
0: Ale jedno mam pytanie jeszcze ciebie, Tomek. Czy może masz to sprawdzone? Załóżmy, nie wiem, no jest jak ostatnio było trasę, Warmia czy Frontside. Są ludzie z Łodzi, którzy pojadą do Warszawy na ten zestaw, a nie przyjdą na koncert w Łodzi?
1: Nie, aż tak nie. Jeżeli jest trasa, która jest w kilku miastach, to wtedy rzeczywiście ta Łódź nie stoi na straconej pozycji. Natomiast jeżeli jest koncert na 2-3 miasta w różnych miejscach, to jeżeli robisz koncert Warszawa, to masz praktycznie gwarancję, że on wyjdzie. Jeżeli robisz Kraków, również masz gwarancję, że wyjdzie. Natomiast jak już robisz Wrocław, Łódź, no to i grasz z ogniem. Mhm. Na przykład. Wiesz, jest jakaś specyfika i jest może nie ma takiego zwyczaju chodzenia na koncerty, nie ma zwyczaju przeszukiwania, co w dany weekend się dzieje w mieście i chodźmy gdzieś razem, wielką ekipą, tylko jednak, że ludzie wybierają, nie wiem, takie bardziej bezpieczne zabawy w domu.
0: To jak już mówimy o koncertach i o zaproszeniach, 9 maja promocyjny koncert Sacriversum w Warkocie. Pojutrze spotkanie z zespołem Sacriversum tutaj u nas w studiu na dole, na które serdecznie zapraszamy. I wspomnijmy teraz, o tym też będzie czas, ażeby powiedzieć, że jeden z koncertów Furia gra kino, również w Łodzi, 24?
1: Tak.
0: 24 maja i o tym będziemy mówić, mam nadzieję...
1: 23.
0: 23.
1: 23 mamy sobotę w Monopolis i to też jest fajna rzecz, bo zdecydowaliśmy się... Po raz kolejny podjąć tutaj wyzwanie, zrobić coś w nieoczywistym miejscu i zrobić coś naprawdę spektakularnego i tutaj liczę, że Łódź, i jestem przekonany, że tutaj Łódź akurat odpowie. Mhm.
0: I o tym będzie, mam nadzieję, że, no nie zapeszajmy, o tym będzie na antenie sporo. Mamy przyjemność być patronem medialnym tego koncertu łódzkiego. Będziemy o tym mówić już niedługo, ale dziś Summer Dying Loud. Dużo było słowa, to co, gramy?
1: Zagrajmy, skoro mówiliśmy dużo o death metalu i o gruzie, to dawkę tegorocznego gruzu bardzo ładnie zaprezentuje nam nasz czeski sąsiad zespół Snet.
0: Gramy.

0: No wszyscy ci... nie chcę, bo to ortodoksyjnie, to bo chciałem powiedzieć, ortodoksyjni fani death metalu powinni być usatysfakcjonowani, ale czasami jak się mówi ortodoksyjni, to niektórzy to odbierają w zły sposób.
1: Tak, to może być negatywnie odebrane, no. Bo wiesz jak jest death metalem. Niektórzy tolerują tylko stary, oldschoolowy death metal i jeżeli chcesz coś zaprezentować nowego, to jesteś skazany na niepowodzenie, ale jest całe szczęście i jeśli chodzi o Summer Dying Cloud, to tutaj publiczność jest bardzo otwarta i oni bardzo lubią, jeżeli się dokłada tego gruzu i w tym takim... To dziwnie zabrzmi, jak powiem, nowym wydaniu, bo przecież to, co tu słyszeliśmy, to są najlepsze patenty, jakie możesz wymyślić w tym graniu, ale podane z taką jakąś świeżą wściekłością, z przekonaniem, że jeszcze sięgamy dalej w tą ekstremę, że jest jeszcze coś, co można wymyślić na nowo w tej muzyce. I ja sobie bardzo szanuję i każdą współpracę, którą mam z kapelami nowego rozdania, tak zwanymi.
0: Moklani Wokowych. Tak debiut zatytułowany.
1: No Czesi, no.
0: A tak poza anteną rozmawialiśmy o Masters Hammer, no oni przecież wieki temu też tak grali. A dzisiaj grają trochę inaczej.
1: No, każdy gra jak, prawda? Chce i to trzeba uszanować. Hmm. No, jak chce. I co ci gra, to tak to pokaż. A ludzie zweryfikują, czy chce im się tego słuchać, czy nie. A najlepsze jest to, że jako artysta możesz mieć na to wywalone.
0: No, lider Masters Hammers ma. I za to go cenimy. Czy ty, Tomku, pamiętasz, kiedy będzie grał?
1: O, tak ci teraz nie powiem, bo to jest jeszcze nieopublikowane, także tu się jeszcze może nawet coś zmienić delikatnie, nie rzucać jeszcze terminami konkretnymi.
0: To przechodzimy dalej. Kolejny wybór Tomka to jest Petridarium.
1: A tak, jeśli jeszcze jesteśmy w tym sosie, w tej...
0: I tytuł jest też niemiecki. Dobrze, potem ty przeczytasz.
1: Wiesz, jesteśmy nadal w klimacie smoły z piwnicy bulgoczącej, death metalowej, ale tutaj bardziej w stronę doom metalu. No to też jest po prostu totalny sztos i ja myślę, że tutaj niech po prostu... Zabrzmi.
0: Za chwilę zabrzmi. Czy z Doomem było tak, albo jest, tak jak było swego czasu ze Stonerem? Jadąc tutaj dzisiaj do radia, słuchałem wywiadu z liderem Ampacity, który wrócili bardzo dobrą płytą. Mm. I on mówił właśnie, że kiedyś wystarczyło, że się tylko dołożyło notkę Stoner. Można było, jak on to powiedział, nazwać zespół Bąk coś tam i ludzie od razu to kupowali.
1: Tak, no był trend. Nie? W muzyce też są trendy i w tego typu muzyce również się pojawiają. Natomiast jeśli mówimy o jazz, doom metalu, to nie, absolutnie coś innego. Tutaj mamy odniesienia do takiej starej, asfiksowej szkoły grania. Ale tak, są trendy, tak jak kiedyś był trend na post-rock, było mnóstwo zespołów, które po prostu grały i nie musiały się borykać z grymaśnym wokalistą, bo grały po prostu instrumentalnego post-rocka. Było tego mnóstwo, potem przetrwało kilka do dzisiaj. Podobnie, no, jakby nie patrzeć, jest ze stonerowymi odmianami wszelkich innych rodzajów muzycznych.
0: A stoner ma się cały czas dobrze.
1: Znaczy, nie? Zależy, wiesz, kiedyś
0: było... Znaczy mówię o tej stałej takiej grupie...
1: Ale oczywiście, nie? No to, co jest stałe i niezmienne i to, co...
0: Fanów.
1: Tak, to ma swoich fanów. Aczkolwiek nie można już powiedzieć o takiej dynamicznym rozwoju młodej sceny w tym kierunku.
0: Schmerzfresser. Co to? Nie wiesz, co to oznacza?
1: Nie wiem, ja z niemieckiego to miałem słaby.
0: Z tegorocznej epki. Słuchamy.

0: podnoszenie ciężarów.
1: Minuta i 10 sekund do północy. Jeszcze mamy 4 maja. Naszym gościem Tomek Barszcz. Schmerz Fresser to prawdopodobnie jest pożeracz bólu, czy też pogromca bólu.
2: Fajnie.
1: Jeden z naszych stałych słuchaczy napisał w odpowiedzi na twoje pytanie w ten sposób. To są najlepsze z możliwych koncertów. Już się cieszę na niego. Pięknie się sprawdzają w Warkocie i Wulturze. Gruz i błoto tylko w klubach. Na dużych scenach to znika. Nie klei się twarzy, nie wlewa się w buty, a World Chamber i The Grave to cudnie gniecie. Do tego zestawu pięknie by pasował Eternal Rot, a w kwestii Warszawy niebawem tam Galvanizer, który pozamiatał w krypcie, i piękny Inhuman Condition.
2: No i to jest taka, że tak powiem, polecajka i recenzja, która według mnie zasługuje na bilet, także już jeden wiadomo, do kogo trafi.
1: Także, szanowny Arku, Arek Lorenz.
2: No i super. Mamy jeszcze jeden. Jak ktoś jeszcze coś ma, może to być też negatywna opinia, to nie znaczy, że trzeba tutaj powiedzieć tak, super. Można powiedzieć nie, o kant.
1: Co prawda mamy taki też, ale poprosimy, żeby się rozwinąć tak jak Arek, bo nie tylko, że chciałbym bilet, ale coś, coś więcej.
2: Też bym chciał.
1: Vanishing Kids. Kolejny zespół.
2: Właśnie, bo jest już tak, że północ wybiła, gnieciemy tym death metalem wygoniliśmy wszystkich niedowiarków.
1: Powiedzmy tak, że 2-5 września w tym roku. Tak. O tym nie powiedzieliśmy.
2: Trzeci piątek.
1: No dobrze.
2: Dobra, rozumiem. Jeśli chodzi o pole namiotowe i tak dalej, ale spokojnie.
1: To przepraszam, trzeci, piąty. Mhm.
2: Tak, 3-5 września ogłosiliśmy już ponad połowę line-upu, z czego, no wiadomo, najbardziej elektryzujące te duże nazwy jak Satyricon, który był no dla mnie też takim, no jakby to Nemezis nie powiedzieć...
1: Rocisa płyty, przed tygodniem graliśmy.
2: A no dokładnie. Znaczy, jeśli chodzi o Satyricon, to ja wszystko łykam, bo ja w ogóle miałem w liceum i na studiach ksywę Satyricon.
1: Myślałem, że w liceum miałeś jakieś zajęcia na języku. Tacy
2: starzy koledzy, którzy mogą mnie dzisiaj słuchać, na pewno wiedzą, że tak to było, bo tylko ja miałem Intermezzo i Megiddo na płycie i pożyczałem wszystkich, żeby sobie przegrali te epki. Także wtedy mnie ochrzczono Satyricon i tak przez długi czas było. Ale to się wzięło z tego, że rzeczywiście ten black metal w wykonaniu Satyricon trafiał do mnie najbardziej, zawsze. I właśnie to, o czym rozmawialiśmy, że ta naturalna ewolucja zespołu, która jakby nie oglądała się na żadne konwenanse, nie produkowała płyt po to, żeby zadowolić swoich najprawdziwszych nastoletnich fanów, tylko poszukiwali zawsze czegoś innego, zawsze to była wielka podróż i czekam na dalszą jej część. No i realizacja tego koncertu będzie, no podejrzewam, że też jakimś spełnieniem osobistych tutaj celów życiowych. Także to jest.
1: Jak jesteśmy
2: coś.
1: Przy nich, będą w związku z tą rocznicą tej płyty, oni mają jakiś specjalny set, czy nie? Czy będą
2: grali? Będą grali to, co będą chcieli. Mhm. Ja jedynie mogę zdradzić teraz, że to będzie 1,5-godzinny set, także podejrzewam, że tam się zmieszczą 2,5 płyty. Także to będzie naprawdę coś. Taki prawdziwie headlinerski set, na jaki Satyricon zasługuje. No, wtórować im będzie Triptykon po raz drugi na festiwalu i to jest jedna z tych odsłon Toma, w której ja jakby pokładam największe nadzieje, bo ja oczywiście jestem świadom tego, że on gra set Celtic Frost, że gra set Hellhammer, ale to w Triptykon jakby ja upatruję najwięcej sensu jego muzycznej drogi dalszej, bo to jest właśnie coś aktualnego, coś, czym on też od pewnego czasu jakby no zaskarbił sobie i moją, i wielu słuchaczy sympatię, i która nie jest jeszcze zamkniętym rozdziałem, tak jak tamte pozostałe projekty, tylko jest to cały czas coś, co każe czekać na nowy materiał. On już jest zapowiadany od pewnego momentu, także ja mam jakieś dziwne przeczucie, bo słyszałem, że on też na Wacken gra, i gdzieś tam w jednym z wywiadów była mowa, że na Wacken w tym roku pojawi się już nowy materiał jakiś, poglądowo.
1: To może i tutaj tak.
2: I ja to po prostu właśnie dlatego liczę na to, że to nie będzie zwykła powtórka z setu Triptykon, który był u nas w roku 2019, o ile dobrze kojarzę, ale może już zapomniałem. Ale tak czy inaczej, tego typu powroty to jest coś, na co czekam.
1: No ale... to jest taki, to ja tylko jeden wtręt. Ja nawet lubię płytę Coldplay, która jest z tego, co zrobił Tom Gabriel Warrior. Mi się właściwie wszystko... podoba to, co zrobił. Chociaż no, on chyba sam nawet wręcz nienawidzi tej
2: płyty. Znaczy tak, no odcinał się tak. W wielu jakby wywiadach od sensu wydania tej płyty. Ale okej, to też była jakaś droga, tak? To też jest fajny, ciekawy element historii muzyki ekstremalnej, który jest i nie da się go wymazać i jest ciekawym przystankiem na drodze
1: rozwoju
2: muzycznego.
1: To jeszcze jeden trend. Dzisiaj to ja... Przygoda z okładką Into the Pandemonium, jak się wpatrywaliśmy te 40 lat temu w to, co tam ten Geiger zrobił. No, nie chcę dziadersko zabrzmieć, ale piękne czasy. No,
2: no tak.
1: Na okładkę się patrzyło, nie mówiąc o słuchaniu, na okładkę się patrzyło godzinę.
2: No możemy sobie powspominać, już dzieci poszły spać, to możemy teraz sobie tutaj podziadersować i wiesz, no ja też chłonąłem tą muzykę, nie tylko to, co do mnie trafiało wtedy jeszcze z kaset, tylko jak już miałem szczęście posiadać, nie wiem, kasetę czy później płytę oryginalną, a nie przegrywaną od kolegi i mogłem sobie poczytać teksty, zobaczyć grafiki i no to się to chłonęło po prostu, nie? Także to było całościowo. I tu przed chwilą rozmawialiśmy o nadmiarze rzeczy, które warto by było i należałoby posłuchać, bo co chwilę coś wychodzi. Ja tęsknię troszkę za tym czasem, kiedy było to bardziej troszkę ograniczone mimo wszystko, ale człowiek bardziej się na tym skupiał, tak?
1: Czyli miałeś... mniej trochę tego wszystkiego.
2: Znaczy po prostu była mniejsza dostępność. Trochę też zabrzmię jak dziaders, bo wcale nie tęsknię za tym, żeby nagle mieć mniej, bo ja chcę słuchać dużo i jeszcze więcej, tylko nie mam czasu na to, bo nie rozciągnę go.
1: Ale też fakt, no było tego też mniej.

0: znikające czy zaginione dzieci, to pewnie no, do czegoś to nawiązuje. Nie, nie wiesz,
1: wiesz co, no na pewno jeśli mówisz o takiej nieco psychodelicznym z domieszką rocka gotyckiego, no to na pewno tam znaczeń jest mnóstwo ukrytych w tekście. Tekst można zaśpiewać, tekst można nucić i powiem ci, że jest piosenka, której za chwilkę posłuchamy, to chyba najczęściej ostatnio u mnie w aucie, w pracy, chyba już wszyscy znają na pamięć.
0: Shit on the liver.
1: Nie!
0: Nie? A nie, to... przepraszam, nie.
1: Ale powiem ci, to by było coś. Na nie, przykład.
0: Bo... O kurczę. Bo... Shit on... Być może będzie, ale to...
1: Tak, ale powiem ci, będę o tym teraz pamiętał. To będzie anegdota. I teraz ja się rozpływam nad pięknem muzyki, a ty mówisz o gównie na wątrobę.
0: To też jest w planie, że Spill the Dark, prawda?
1: Tak.
0: Słuchamy.

0: Może ja zacznę od przeprosin. Nie będę się za bardzo tłumaczył, bo co tutaj mam na kartce napisane, ale oczywiście nie było moim zamiarem obrażanie uczuć fanów zespołu Vanishing Kids. Absolutnie. Za moment ten utwór o tym czymś na wątrobie zagramy, bo to zupełnie inny podmiot wykonawczy, o którym Tomek powie. m.kieszkowski@radiolot.pl. Piszcie do nas w sprawie tego koncertu 7 to będzie...
1: 7 maja, czwartek.
0: Czwartkowego w Ulturze, a możecie też już powoli aplikować. Kto wcześniej napisze, ten będzie miał większe szanse odnośnie Summer Dying Loud. A teraz będziemy słali pozdrowienia w Bieszczady.
1: Tak, bo tak się złożyło, że dzisiaj tutaj dogadując szczegóły jeszcze dzisiejszego spotkania bezpośrednio z szanownym dyrektorem Jackiem Grudniem, okazało się, że on właśnie wraca z Bieszczad i wspomniał, że dzisiaj w audycji będzie co nieco Summer Dying Loud u gospodarza domu, którego się zatrzymał i okazuje się, że oczywiście... Chyba RODO tu nie obowiązuje. Mogę pozdrowić pana.
0: Oczywiście, że tak.
1: Jeżeli słucha nas pan Mikołaj o super nazwisku Grzech, to pozdrawiamy serdecznie. Tak, okazuje się, że pan Mikołaj wraz ze znajomymi są stałymi bywalcami Summer Dying Loud i w tym roku również się wybierają. Dlatego ja bardzo serdecznie pozdrawiam razem tutaj z Maciejem. Ślemy wam bardzo przyjemne fluidy.
0: Przepraszamy, że dopiero kwadrans po 12, ale mam nadzieję, że jesteście z nami. Jak przyjedziecie na tegoroczną edycję, to gdzieś tam odszukajcie Tomka i panie...
1: Przeważnie biegnę między ludźmi, patrzę się pod nogi, żeby się nie potknąć, wtedy można klepnąć w plecy, wtedy się odwrócę i zrobię dziwną minę, że nie wiem, o co chodzi. Ale spokojnie.
0: Ale jak to... pan powie, że z Bieszczad...
1: Tak, Bieszczady, jestem pan Grzech z Bieszczad. To ja już wtedy będę wiedział, że nie KS-u.
0: Swoją drogą naprawdę w tym wypadku zazdroszczę bardzo nazwiska na temat. No, jest.
1: To wszystko...
0: Jak pan by grał, nie wiem, na gitarze, no Michael Sin, no to kto by chciał tak?
1: No dokładnie.
0: No to teraz o tym czymś na wątrobie. King Parrot.
1: Tak. Wiesz, z King Parrot miałem już spotkanie koncertowe jakiś czas temu, no ale panowie, sam fakt, że panowie są z Australii i no nieczęsto bywają w Polsce, bo to dość daleko jest generalnie, wiemy, bo w zeszłym roku Portal przyleciał i otworzył portal i się ewakuował do siebie z powrotem. Natomiast King Parrot zupełnie inna para kaloszy. Zespół wybitny, jak dla mnie, jeśli chodzi o totalną ekstremę z podznaku takiego bardziej grindcora i z domieszką takiego ulicznego punku prosto w pysk.
0: No bardzo ich lubi i promuje Phil Anselmo.
1: Tak. To jest właśnie też ciekawy przykład, że Phil też ma bardzo specyficzny gust. Jeżeli on w coś inwestuje czas i jakieś tam pieniądze, bo nagrywali u niego w studiu i jest ich wydawcą Housecore Records, to znaczy, że ten zespół też coś sobą reprezentuje, a to, że już są obecni, no dość pokaźny szmat czasu i wydają cały czas i koncertują intensywnie, no gwarantuje, że będzie totalnie pod sceną się działo, bo to jest jak dla mnie taki wybitny koncertowy zespół, tak? Który tą swoją energię przekazuje i zresztą są totalni wariaci. Jeśli jeszcze nie znacie, pooglądajcie sobie ich klipy, które zawsze mają taki śmieszny wstęp. Tam jest naprawdę kawał kinematografii zawsze i ciekawe historie. Zanim się zacznie kawałek, który przeważnie, jak to w grindcore, jest dość krótki, to dłuższe są czasem te wstępy takie liryczne.
0: No i tutaj ten szczególny rodzaj brudu muzycznego, który, myślę, to pewnie to Anselmo uwielbia, bo to jest ta...
1: To jest trochę w jego stylu.
0: Tak, to jest ten sam rdzeń. No to teraz naprawdę będzie ten shit on deliver.

0: Zaczytałem się w... wiesz, w jaki sposób jeden z naszych, słuchaczy chce przekonać cię do tego, ażeby zagościć...
1: Czwartek.
0: Tak. Mam czterech synów i zabieram... Dwóch zabieram, jeśli jakimś cudem się uda.
1: Co? Jest to bardzo ciekawa opowieść.
0: Paweł Tybulczuk, tak. A to stały nas słuchacz.
1: No dobrze. Pomyślimy. No. Dobrze, zobaczymy, jakie jeszcze wpłyną. Jeszcze chwilę damy temu. Na pewno się odezwę, jakoś jutro pewnie, bo już dzisiaj to pójdę spać.
0: Tak, oczywiście. Mieliśmy teraz powiedzieć o koncercie Furia
1: tak,
0: dla Kina.
1: Tak, bo ten koncert też się zbliża. To już 23 maja w Monopolis, na scenie Art Kombinat. Nie wiem, czy tam byliście kiedykolwiek na jakimś wydarzeniu. Przeważnie tam się odbywają wydarzenia teatralne. Czasami jakieś koncerty również, albo jakieś inne wydarzenia kulturalne. Bardzo
0: rock
1: fajna
0: opery.
1: Sala. Tak, na przykład. Ale dlatego tam się pojawiamy z tym projektem, bo to jest coś naprawdę wyjątkowego. Jeżeli nie mieliście okazji w zeszłym roku być na tym ciekawym wydarzeniu Furia gra kino, które było tam z okazji 50-lecia Filmoteki Śląskiej. 25-lecia, tak, Filmoteki Śląskiej. Tym razem udało się zaprosić i zespół, i wraz z tymi niesamowitymi obrazami, które są tam ukryte na taśmie filmowej w Filmotece, i przedstawić to w 5 wyjątkowych lokalizacjach na terenie naszego kraju, i w tym w Łodzi. I pamiętajcie, że to też jest taki kredyt zaufania, że liczymy na to, że ta Łódź odpowie rzeczywiście i będziemy mieli taki jasny sygnał, że tutaj ludzie chcą tego typu wydarzeń artystycznych, bo to jest naprawdę coś wyjątkowego i myślę, że będzie to jedna z niewielu okazji, żeby doświadczyć czegoś takiego, czyli koncert wraz z archiwalnymi nagraniami Filmoteki Śląskiej. Ci z was, którzy śledzili wydarzenia i widzieli, jak to wygląda, to jest naprawdę spektakularne wydarzenie, bliżej jemu do spektaklu, niż do, czy też do pokazu kinowego, niż do standardowego koncertu. Oczywiście muzyka Furii będzie tam odgrywała główną rolę i koncert będzie odbywał się bez żadnych supportów, z uwagi właśnie na to, że chcemy dać bardzo dużo miejsca i czasu na to, żeby Furia zagrała to, co chce zagrać i to, co w pełni pokaże potencjał tego wydarzenia. I tutaj też mamy dla was bilety. Mamy 2 bilety na to wydarzenie i tutaj bardzo bym też chciał, żebyśmy na tego samego maila, którego Maciej zaraz przypomni, żebyście napisali, w jakim miejscu w swoim życiu zetknęliście się po raz pierwszy z Furią, albo które spotkanie z Furią po raz kolejny, mówię o takim spotkaniu koncertowym, zrobiło dla was największe wrażenie. Mnie to bardzo ciekawi, bo ja sam jako wielki fan Furii, ale generalnie fan tego typu podejścia do robienia muzyki, do robienia sztuki, która wymyka się trochę standardowym konwenansom.
0: Ten mail to m.kieszkowski@paradilots.pl. Co do koncertu Furii, będziemy o tym mówili nie tylko w tej audycji, szerzej na antenie Radia Łódź. A ja mam nadzieję, że za 2 tygodnie będę miał przyjemność mieć dla was niespodziankę związaną z tym koncertem i z kimś, kto w tym koncercie odgrywa niepośrednią rolę. Czekam, ażeby wszystko zostało potwierdzone i wtedy, jak już to będzie, to ta informacja będzie dostępna na naszej antenie i będziemy o tym mówić. To powiem tak, bo nie chcę po prostu zapeszyć. Ale jeżeli się uda, to myślę, że wszyscy ci, którzy będą przy odbiornikach, nie będą żałować, a z całą pewnością ci, którzy udadzą się do Monopolis, to przeżyją coś, co będzie odbierane nie tylko przez wszystkie zmysły, powiem tak, nawet przez skórę.
1: Dokładnie, to będą... Ja się cieszę, że dołączam tam na całą trasę i będę mógł to doświadczyć 5 razy, a wy możecie raz albo 2. No, zależy, gdzie się pojedzie. No. Chyba, że ktoś będzie diehardem i pojedzie z nami w trasę.
0: To na razie tyle, jeśli chodzi o Furię. Wracamy do do bohaterów tegorocznej edycji Summer Dying Loud.
1: Tak, tak. I ja tutaj bym zaproponował znowu delikatną powtóreczkę. Ja się przy tworzeniu line-upów nie boję powtórek, o ile wiadomo, nie są rok do roku, bo to by było może trochę przesadne. Aczkolwiek są zespoły, które można by było słuchać co roku i nikt by się nie obraził. Natomiast tym razem myślę o zespole Dul, który pierwszy raz u nas był w 2000, tu znowu test na moją pamięć, w 2018 roku. Wtedy jeszcze jakoś zaraz po debiucie, jako bardzo ciekawa propozycja, wielu zespołu jeszcze wtedy nie znało, natomiast no, zrobił furorę na scenie i ja wiedziałem, że nadejdzie taki czas, że powtórzymy.
0: Nie zawiodłeś się na nich.
1: Absolutnie. I od tamtej pory kilka razy miałem okazję ich oglądać na żywo w różnych sytuacjach i klubowych, i festiwalowych. I ten zespół po prostu tak pięknie rośnie, że obawiam się, że to może być jeden z ostatnich momentów, w których jeszcze jestem w stanie ich zaprosić na Summer Dying Loud. I wracają. Wracają po kolejnej płycie z tak niesamowitą energią i z tak niesamowitym materiałem, że aż sam się nie mogę doczekać. I myślę, że to będzie jeden z tych koncertów, na którym będę musiał na chwilę zaniedbać swoje obowiązki organizacyjne i stanąć przed sceną.
0: A jak zapraszałeś ich na tegoroczną edycję, pamiętają tamten koncert?
1: Ale oczywiście, że pamiętają. Znaczy, to też jest fajnie, że...
0: To bardzo miłe, jak coś takiego...
1: Tak, tak. Wiesz, w ogóle miłe jest, jeżeli poza oczywiście jakimś agentem, który stoi zawsze za tą formalną częścią współpracy, jest, nawiązuje się też jakaś taka nić porozumienia między z muzykami i z niektórymi z nich utrzymuje się kontakt. Czasami spotyka się ich znajomych albo ich w innych konfiguracjach, w innych zespołach i to jest bardzo przyjemne, jak oni wtedy pamiętają o tobie, pamiętają ten koncert, pomimo, że zagrali ich od tamtej pory pewnie setki, to mimo wszystko na pierwszą wiadomość, którą otrzymali, to oczywiście była wielka chęć pojawienia się tutaj ponownie. Dobrze wspominają ten festiwal i myślę, że teraz też zajmą bardzo dobre miejsce w dziennym line-upie. Jeszcze nie mogę dokładnie powiedzieć jakie, ale będzie to godne miejsce, które mam nadzieję też zaprocentuje ich rozpoznawalnością tutaj u nas w kraju, by na kolejnych koncertach klubowych już zawsze były fulle, bo oni na to zasługują.
0: W tym roku wyobraź sobie 50 lat od drugiej trasy Iron Maiden w Polsce, 50 lat od koncertu Saxon, a też grali w Łodzi. I Biff Byford podobno pamięta te koncerty polskie. Mam nadzieję, że nie ściemnia, no bo w tym roku na innym festiwalu będzie jako headliner. A i tak jak słuchałem tych twoich wspomnień związanych z Dul, no to tak właśnie przypomniałem sobie o tym, co gdzieś tam niedawno wyczytałem u Byforda. No myślę, że jest w stanie pamiętać, bo to mimo to, że upłynęło 50 lat, to te koncerty były wtedy dla nich też niezwykłe.
1: Tak, myślę, że pomimo, że teraz to jest pewnie już dla nich chleb powszedni i grają naprawdę na całym świecie wszędzie, mówię o różnych zespołach, nie tylko Iron Maiden, to jednak chyba jest coś takiego, że ten początek swojej, nazwijmy to kariery, w niektórych przypadkach aż musimy podkreślać, że kariery przez duże K, jednak jest czymś, co się zapamiętuje. Ja tak miałem przy Paradise Lost, którzy zawsze są od lat, znaczy od zawsze są związani z Polską, od samego początku i oni, jak ich kiedyś osobiście zawoziłem do hotelu, bo akurat jakoś tak wyszło, że po koncercie musiałem ich odwozić, to wspominali mi takie szczegóły ze swoich pierwszych koncertów w Polsce. Nie o wszystkich mogę powiedzieć, bo tam nawet były jakieś tematy kryminalne, ale naprawdę wyglądało to, że oni dobrze bawią się wspominając te pierwsze koncerty i to nie mogła być ściema na poczekaniu, bo po co by mi mieli o tym mówić? Mogliby mi mówić o tym, co zjedli dzisiaj na obiad i czy im smakowało, a oni mi zaczęli wymieniać daty i kluby, w których grali i to naprawdę było coś. Także jest coś w tym, rzeczywiście.
0: A oni po raz pierwszy przyjechali na klubowe koncerty, czy oni po raz pierwszy na Metalmanii zagrali?
1: O, ci teraz nie powiem, jak to było, ale wiem, że był jakiś dobry, zły duch w Polsce, który bardzo dbał o to, żeby oni byli tu obecni i żeby byli rozpoznawalni i żeby ta machina zwana Paradise Lost zawsze miała godne miejsce w Polsce.
0: Dobry, zły duch. Ale teraz nie Paradise Lost, tylko Dul. Tak?
1: Tak.
0: Venus in Flames.

0: To zespół Dul, który... No już mówisz, że oni będą grali za dnia?
1: Znaczy już będzie ciemno.
0: A, no to właśnie, bo to myślę, że ma to w tym wypadku...
1: Tak, tak.
0: Może mieć znaczenie. Tomku, pozwól, że na chwilę odejdziemy od Summer Dying Loud, ale odnośnie Furii. Dobry wieczór, na Furię natrafiłam podczas Mystic Festiwalu. Tata ostrzegał, że lekko mówiąc może mi nie przypaść do gustu, ale ja doznałem objawienia. Od 2 lat jestem największą fanką, a piszę tego maila w bluzie z grudnia za grudniem. W przerwie do pisania licencjatu o Furii w kontekście wesela Jana Klaty. Na Furia gra kino, nie mogę się doczekać i nie ukrywam, że jako studentka cudownym byłoby dostać bilet na to wydarzenie. To ja uprzedzę Tomka, bo ja myślę, że po prostu... Znaczy, droga Natalio, masz ten bilet.
1: Tak, możesz już się, że tak powiem, szykować. Potwierdzenie wyślemy pocztą mailową.
0: Ale tak powiem w swoim twoim imieniu, że ja jak czytam coś takiego, takie treści, to naprawdę nie wiem co powiedzieć, ale znaczy, po prostu to jest satysfakcja, że, ludzie,
1: to chodzi,
0: że ludzie właśnie w ten sposób się odzywają.
1: Znaczy, wiesz... To, co zrobiła Furia w Polsce, na polskiej scenie, że tak powiem bardzo ogólnie, i to, ilu osobom też otworzyła oczy z tym miszmaszem muzyki i teatru w weselu, czy innymi działaniami artystycznymi typowo, które pokazują, że ta muzyka, nazwijmy to cały czas metalowa, ale to jest jakieś takie bardzo ogólne odniesienie, jest czymś, co można traktować na równi z każdą inną dziedziną sztuki i można się tym pasjonować, można się w tym zakochać, można się w tym zatracić, można z tym żyć jakoś, może to pomagać w jakimś znaczeniu, może nadawać jakiś dodatkowy sens, może otwierać nam umysły, no to jest chyba cel sam w sobie tworzenia, a dla mnie cel sam w sobie organizowania czegoś dla ludzi, których to porusza, którzy może przez to, że wezmą udział w jednym czy drugim koncercie czy festiwalu, to ich życie będzie, nie wiem, trochę lepsze przez chwilę, ciekawsze, pełniejsze. Moje na pewno będzie.
0: Tak, no ja jeszcze czasami zdarza mi się dostawać listy z zapytaniem, no a co ja mam napisać? To przy tej okazji chciałem powiedzieć, że no nie wiem. Właśnie, bo jak ja bym wiedział, co macie pisać, to też chyba nie o to chodzi. Ja się bardzo cieszę naprawdę, bo ja nie kryję wzruszenia, jak czytam coś takiego. Szczególnie, że to jest młoda osoba i tak na nią to działa. Druga Natalio, bardzo ci dziękuję za ten list. Odpisałem też ci. Bądźmy na łączach. Na rozkładzie teraz Black Magnet.
1: Tak, bo wiesz, no mieliśmy coś zupełnie nieznanego w postaci Vanishing Kids. Mieliśmy Dul, który już troszkę w Polsce no, tą markę swoją ma wypracowaną. No a jest więcej takich ciekawych rzeczy w line-upie tegorocznego Summer Dying Loud, które są zupełnie nieoczywiste, które rzeczywiście po nazwie mogą niewiele mówić, bo jeszcze na przykład do Polski nie dotarły. W przypadku Black Magnet dosłownie nie dotarło jeszcze
0: parę razy dotarł zespół Monster Magnet, ale Black Magnet jeszcze
1: tak,
0: nie.
1: Zupełnie inne granie. Tutaj mamy do czynienia z też kapelą ze Stanów, akurat, która będzie w okolicy tej części Europy i ja jestem po prostu porażony industrialem w ich wykonaniu, tym metalem industrialnym, który do mnie trafia w 100%, który nie jest cukierkowy, który nie jest jakiś sztampowy, tylko rzeczywiście tam jest jakieś nieodkryte dla mnie jeszcze pokłady i energii, i jakiegoś pomysłu na to granie. I no koniecznie musicie sprawdzić. A jeżeli już jesteście chociaż trochę zafascynowani metalem industrialnym, to powinno wam naprawdę podejść. Zespół w miarę świeży, już dwa wydawnictwa na koncie są, ale sprawdźcie sobie ich Bandcampa, posłuchajcie całości, przygotujcie się do tego koncertu, bo to naprawdę będzie coś niesamowitego i myślę, że lada moment znowu wrócą na jakieś klubówki pod koniec roku, a może na początku przyszłego. Także to jest coś, co też może być ciekawym przerywnikiem od tak zwanego typowego metalu podczas Summer Dying Cloud.
0: Oni będą w krypcie, czy będą na...
1: Oni będą w krypcie, ale to nawet w trakcie negocjacji zespół też zrobił research, jeśli chodzi o festiwal i oni od początku mówili, ale my to tam w krypcie, bo to jest tego typu muzyka, która też się wykluwała w takich mniejszych klubach i tam szczególnie jeszcze na tym etapie sprawdzi się najlepiej.
0: Myślę, że tego, co ty szukasz i odnajdujesz, i co cię musi przekonać w artystach, których sprowadzasz, to jest szczerość. Dobrym tropem.
1: Tak, tak. Ale widzisz, już porozmawialiśmy kilka razy na antenie, kilkadziesiąt poza. I to właśnie o to chodzi, że generalnie ja czuję, że ci ludzie wierzą w ten swój zespół, który założyli, robią coś z takim totalnym przekonaniem, mają świeże, fajne pomysły, które przekuwają, tak sobie to wyobrażam, tak jak ja to kiedyś robiłem jako taki nastolatek, w sali prób wymyślasz coś, masz ludzi, z którymi się dogadujesz, z którą tworzysz jakiś taki kolektyw i powstaje coś dobrego w różnych emocjach, dobrych, złych, różnych, ciekawych i możesz odszukiwać, słuchając tej muzyki, możesz doszukiwać się właśnie tego, co stoi za procesem twórczym w tym przypadku na przykład. Czy to jest po prostu fascynacja tuzami sceny industrialnej, czy to jest próba, nie wiem, jej złamania i pokazania, jak to się powinno robić według nas, czy jest tam jakiś bunt dodatkowy, czy tam jest jakiś przekaz podprogowy. Naprawdę jest to dla mnie cały czas fascynujące i chyba to mnie trzyma cały czas przy wyszukiwaniu nowych rzeczy. Szukam właśnie tego, tych emocji, tych pokładów szczerości.
0: I tą nicią, czy też sznurkiem, czy liną, która łączy Black Magnet z Furgą jest właśnie to, szczerość przekazu.
1: Ale może, to jest na podobnym poziomie. To jest zupełnie inny twór muzyczny, ale ja tam widzę, że tam też jest gdzieś taki nihil.
0: No to posłuchajmy.

0: to Lenin Milnow to tak jakby Marilyn Manson gościnnie.
1: No wiesz, no, stąd się to bierze, nie? Z czegoś.
0: Miało zostać godzinę, został dłużej, ja się bardzo cieszę.
1: Jutro będę ziewał.
0: Na tej liście, którą przygotowałem, no to jak tradycyjnie z połowy nie zagraliśmy, ale to jest pierwsze ze spotkań z Tomkiem, więc będą oczywistości będą później. Dzisiaj miało być... I tak nie zagraliśmy tych nieoczywistości tyle, ile ja się spodziewałem, że zagramy.
1: No ale to zawsze tak jest, bo za dużo gadamy, nie? I generalnie, wiecie, nie ruszyliśmy w ogóle dzisiaj tych tuzów, tych...
0: Ale to akurat mieliśmy ich
1: logówek. Tak, ale takie było założenie, że w tym razem nie ruszamy dużych logówek, skupiamy się na tych mniejszych rzeczach, mniej oczywistych, aczkolwiek w zanadrzu było dużo więcej, dużo więcej.
0: I niedawno Tomek robił jeden z koncertów Lili Refrain przed jej rozgrzewką, przed Rodburn. Poza anteną rozmawiałem z Tomkiem, ja wtedy, kiedy, bo ten koncert w Aleksandrowie był w poniedziałek, ja żałuję bardzo, że nie byłem, ale niesamowite przeżycie, co?
1: Tak. No, my gościliśmy na festiwalu Summer Day in Cloud Lili Refrain 2 lata temu, natomiast no, jak się okazało, że
0: no, to
1: jest szansa,
0: koncert,
1: że...
0: pamiętam. No,
1: no też w krypcie, tak. Też specyficzny klimat, też bliski kontakt z artystką, ona wychodzi do publiczności, to jest taki troszkę rytuał. I podobnie było tym razem i tu niespodzianka, ten koncert odbył się w poniedziałek, czyli w najgorszym możliwym terminie, jeśli chodzi o organizację koncertu. W Aleksandrowie Łódzkim, czyli nie w Łodzi, nie w dużym mieście, tylko w Aleksandrowie Łódzkim, tam gdzie był festiwal, tyle że tym razem w Domu Kultury ją przyjęliśmy, mamy piękną salę widowiskową, muzyczną. I tamten koncert też wybrzmiał pięknie. Mieliśmy prawie komplet ludzi. Ludzie przyjechali z Wrocławia do nas. Łódź też się oczywiście stawiła, za co dziękuję. Także był to na tej trasie w Polsce najbardziej frekwencyjnie udany koncert. I to było coś też niesamowitego. Rozmawialiśmy o tym długo potem. I oczywiście duża w tym zasługa w festiwalu, bo wiele osób, która spotkała się z Lili Refrain po raz pierwszy na Summer Day in Cloud, pojawiła się również tutaj, to były osoby tu z województwa, natomiast był też pan, który przyjechał 300 kilometrów, żeby
0: to jest
1: zobaczyć.
0: Zawsze piękne, nie?
1: To jest właśnie też piękne, on został, później sobie porozmawiali i to było naprawdę coś godnego zauważenia i to był piękny koncert generalnie i od tamtej pory nie boję się koncertów w poniedziałki.
0: A po koncercie, jak rozmawiałeś, bo pewnie rozmawiałeś, miałeś okazję rozmawiać z Lili Refrain, czuła, że to jest ten wieczór taki jakiś, nie wiem,
1: tak,
0: magicznych?
1: Znaczy, ona za każdym razem tworzy wokół siebie taką jakąś aurę niesamowitą i rzeczywiście, no nie da się ukryć, że są tam elementy rytualne, które bez względu na to, w co sobie tam wierzycie, czy nie, robią wrażenie na człowieku i czuje się obecność jakiejś niesamowitej mocy w trakcie tego koncertu. Bardzo ciekawe moje obserwacje, bo ja jak zwykle sobie gdzieś tam z boczku stanąłem i obserwowałem, jak ludzie reagują. Miałem sporo osób, których zaciekawił po prostu plakat. I z racji tego, że był plakat, na której była kobieta wyglądająca właśnie jak wiedźma, no bo to tak to wygląda w tym makijażu.
0: A zobacz, to jest ta ścieżka, że kiedyś tak. jak przyciągnąć do płyty może okładka, to tu może na koncert przyciągnąć plakat.
1: No, to jest też, nie da się ukryć, też element bardzo ważny. To musi być spójne. I tutaj akurat było i kilka osób, które przyszły na koncert, nie miały do czynienia nigdy wcześniej z Lili Refrain, wyobraź sobie. I nigdy w ogóle nie miały do czynienia z tego typu muzyką. W ogóle, czyli nie są jakimiś osobami, które poszukują aktywnie jakichś ciekawych, eksperymentalnych tworów muzycznych, tylko po prostu stwierdzili, że dzieje się to u nich na podwórku, bo to byli osoby z Aleksandrowa, które wrzuciły sobie jeden czy drugi kawałek do YouTube'a i stwierdziły, no to można to posłuchać. I to jak te osoby były oczarowane, wyobrażasz sobie, że pierwszy raz masz styczność z tego typu muzyką i od razu w takim pełnym wymiarze, takim 1,5 godziny innym secie koncertowym, gdzie wybrzmiało wszystko tak, jak miało. Powtórzę, że ta sala u nas ma niesamowite też walory dźwiękowe i to naprawdę dobrze tam zabrzmiało, a miejsca były siedzące, bo to jest taka sala też kinowa, czyli pełne skupienie. Tam nie stoisz i nie podpierasz ścian, tylko siedzisz w wygodnym fotelu i chłoniesz tą muzykę, tak? Także naprawdę jeden z najbardziej udanych koncertów w tym roku, tak
0: powiem. To na zasadzie łączenia kropek, tak przysłuchiwałem się tym, tego, co mówiłeś, ta historia, którą tobie mówiłem już ze dwa razy, a ludziom innym ileś, jak widziałem zachwyt w oczach dwóch starszych pań na przedstawieniu Wesela w Teatrze Narodowym i to była ich, to było tych pań pierwsze spotkanie z Furią i one widać było tą fascynację. Jak będę miał okazję, to koniecznie muszę to Nihilowi powiedzieć. I one mówiły, że one muszą teraz sięgnąć po tę muzykę, bo to takie głośne, wspaniałe. Musimy tego posłuchać.
1: Jest coś, co wywołuje emocje, tak? Coś, co porusza. I to jest właśnie piękne, że nie można myśleć stereotypowo, że osoba starsza, to już do niej to nie trafi. Czy osoba, która na co dzień słucha zupełnie innego rodzaju muzyki, to ona nie zrozumie. Nieprawda. Trzeba dać sobie szansę, trzeba otworzyć mózg, a my jako osoby, czy ty zajmujący się promocją de facto szeroko zakrojoną muzyki, czy ja, który też tam robię jedno czy drugie wydarzenie, nie możemy myśleć stereotypowo, musimy próbować docierać do ludzi i próbować ich zaciekawić, otworzyć.
0: Ja przynajmniej staram się. No to jeszcze te kropki, bo jak mówiłeś o industrialu, Blackman będzie Jesu, tak? Bo Justin Broderick znów u ciebie, tak?
1: W nieco innej odsłonie, to fakt, ale nie wiem, czy słyszałeś tą ostatnią deklarację, że niestety wszystko wskazuje na to, że to koniec koncertowej kariery Godflesh z uwagi na
0: stan zdrowia,
1: aczkolwiek od razu dostałem też potwierdzenie, że absolutnie koncerty Jesu nie są zagrożone, bo tam jest po prostu, jakby to powiedzieć, w porównaniu do Godflesh, to tam jest kraina łagodności, czyli tam śpiewanie przez Justina jakby nie wpływa na jego pogorszenie jego stanu zdrowia.
0: No a Justin Broderick to też jeden z bohaterów Nihila, bo on przecież jest wielkim fanem Godflesh,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Ale godzina Wiedźm. Jaka to jest godzina Wiedźm? Północ to jest godzina Wiedźm?
1: Trzeba by zapytać tego, kto śpiewał.
0: Dobrze, to teraz, bo nie powiedzieliśmy, z kim się pożegnamy. To nie po polsku. Ale kto będzie ostatnią bohaterką dzisiejszego naszego spotkania? Będzie jedna z Wiedźm, którą zaprosiłeś.
1: Tak. Zawsze znajdzie się miejsce dla jakiejś Wiedźmy i ja bardzo lubię, jak eksperymentujące z muzyką kobiety potrafią po prostu zaczarować słuchaczy. I tu już nie chodzi o to, że to są kobiety, ale rzeczywiście coś w nich jest. Jeżeli już kobieta bierze się za muzykę taką mantryczną, okultystyczną, jakby tego nie nazwać, to zwracam na to szczególną uwagę, bo to jest duże prawdopodobieństwo, że to jest coś niesamowitego. I tak jest w przypadku Hekli. Hekla to jest taki wulkan na Islandii.
0: A ona jest Islandką w ogóle.
1: A ona jest z Islandii i to jest też wulkan, ale trochę innej energii, takiej ciemnej energii, która mam nadzieję, że wszystkich pochłonie jak czarna dziura na secie koncertowym.
0: 10 grudnia ukazała się jej nowa epka, zatytułowana, nie wiem, czy to się tak powinno czytać, Gia, nie wiesz?
1: No nie wiem. Bo
0: to... Ale ona występowała też w programie Iggy'ego Popa. Więc... No Iggy ma takie ucho, mimo to, że...
1: On zauważył to.
0: Tak. Że jak już, to jest swego rodzaju taka cezura, jak ktoś u niego się pokazuje.
1: Ja uwielbiam też, że po takich nieoczywistych ogłoszeniach, bo mało kto zapewne słyszał o Hekli do tej pory. Ale jest coś takiego, że ogłaszamy czasem duże nazwy, tak? Ogłosiliśmy Satyricon, ogłosiliśmy Destruction, czy Masakry i tak dalej. I oczywiście płyną pozytywne opinie, recenzje ludzi, że fajnie, że wpadam i tak dalej. Ale ogłaszamy taką Heklę i nagle dzieje się coś takiego, że w bileterii, gdzie mamy podgląd na to, skąd wpadają nam nowi uczestnicy, z jakich części kraju, okazuje się, że pojawiają się ktoś z Niemiec, ktoś z Czech, ktoś ze Słowacji na przykład.
0: Przyciągnięty przez Heklę.
1: Tak, bo właśnie to są takie rzeczy, że ludzie, są ludzie, którzy cenią sobie bardzo takie nieoczywiste propozycje i to jest dla nich główny magnes. I ja też bardzo na tych ludzi liczę. Niektórzy nawet z nich piszą później. Już miałem takie osoby, które podróżowały
0: jakie
1: do
0: to
1: nas.
0: To jest przyjemne.
1: To jest przyjemne, jak ktoś mówi, gratuluję, że przyjedzie do Aleksandrowa Łódzkiego z Australii na przykład, tak, że leci.
0: Na King Parrot.
1: Tak, nie, wtedy akurat to było na Godflesh. To był właśnie jakiś wielki fan, któremu wcześniej, pomimo że Godflesh gdzieś tam grał i było mu łatwiej dotrzeć, nie mógł tam dotrzeć, stwierdził, że tutaj jest okej i pomogliśmy mu znaleźć miejsce noclegowe, wytłumaczyliśmy mu jak... co to jest Polska i w ogóle, no bo on nigdy nie był w Europie. Także...
0: Mam propozycję, bo powinieneś w przyszłości zrobić taką galerię właśnie zdjęć takich ludzi, którzy i taka krótka historia, co ich przyciągnęło
1: tutaj. No i właśnie te bo to są pojedyncze strzały gdzieś tam naprawdę z dalekich rubieży, ale właśnie one się pojawiają wtedy, kiedy propozycja jest naprawdę pokręcona i nieoczywista.
0: Tomku, bardzo ci dziękuję. Mamy już pierwszą, ale jeszcze te 4 minuty z sekundami moim spędzimy w towarzystwie muzyki rodem z Islandii, z Hekli. Naszym gościem był Tomasz Barszcz. Za jakiś czas, pewnie prędzej niż później, spotykamy się tutaj. Ja wam dziękuję za obecność. No i zapraszam za tydzień, a odnośnie Furii, szczególnie za 2 tygodnie. Dzięki, Tomku.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, śpijcie dobrze.
0: Mówiłem wam dobranoc, no i piszcie w sprawie Summer Dying Loud, piszcie jeszcze w sprawie tego koncertu w Vulturze 7 maja. Drzwi są dla was otwarte. Hekla, dobranoc.